0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek Wenezuela i sytuacja po dwóch silnych trzęsieniach ziemi. Minister zdrowia poinformował, że potwierdzono dotychczas 235 zgonów. Liczba ta może jednak znacznie wzrosnąć. Około 46 tysięcy osób uznaje się za zaginione. Nieprzerwanie trwa akcja ratunkowa. W wyniku kataklizmu doszło do uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia setek budynków. Potrzebny jest ogromny wysiłek zbiorowy, mówił szef pomocy humanitarnej ONZ. Wsparcie ogłosiły do tej pory między innymi USA, Chiny, Watykan i kraje Ameryki Łacińskiej. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 było najsilniejsze od ponad wieku. Pokazaliśmy w Gdańsku pełną jedność i solidarność, tak premier Donald Tusk mówił po spotkaniu przywódców państw flanki wschodniej NATO. W rozmowach brali udział prezydenci Litwy i Rumunii oraz premierzy Finlandii, Estonii, Łotwy, Szwecji i Polski. Szef polskiego rządu podkreślał, że to ważny sygnał, biorąc pod uwagę możliwe zagrożenia.
1: Podzielamy także bez wyjątku opinię, że sytuacja jest bardzo niestabilna. Można spodziewać się rozmaitego typu eskalacji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw bezpośrednio graniczących z Rosją, Białorusią, Ukrainą. Będziemy bardzo ściśle współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś odpukać złego miało dojść.
0: Dzisiaj drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Stronę ukraińską reprezentowała wczoraj premier tego kraju Julia Sfyrydenko. Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że zainwestuje w odbudowę Ukrainy 15 milionów euro. Łącznie w czasie konferencji zawartych ma być około 200 umów, porozumień i listów intencyjnych. Minister zdrowia mówi o likwidacji kominów płacowych. Po wyjściu na jaw informacji o nieprawidłowościach w warszawskim szpitalu południowym, Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała pakiet zmian prawnych, dzięki którym system wynagrodzeń lekarzy ma być bardziej sprawiedliwy, a rekrutacje mają być transparentne.
2: Będziemy procedowali zmiany, które będą miały na celu transparentność i ujawnienie tak naprawdę postępowań konkursowych, które prowadzimy w trybie ustawy o działalności leczniczej. I tutaj będziemy chcieli, żeby wszystkie podmioty lecznicze, które pracują w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, przedstawiały wyniki konkursu, ale również z wskazaniem, na jakich zasadach ten konkurs dana osoba wygrała.
0: Minister mówiła też o wchodzącym od lipca obowiązku raportowania przez podmioty lecznicze umów zawieranych z lekarzami do rejestru. Przypomnę, Naczelna Izba Lekarska apeluje o spotkanie z premierem, wskazując, że dialog z Ministerstwem Zdrowia utknął. Proponuje odpolitycznienie ochrony zdrowia, maksymalne stawki niezależnie od miejsca zatrudnienia i zmianę procedur wycen. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś czeka nas niezwykle upalny, słoneczny dzień. Najchłodniej będzie nad morzem. Tam możemy spodziewać się od... Chyba za nisko zacząłem. Od 22 do 26 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o temperatury w pozostałych miejscach kraju, to będą wynosić od 27 na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, 32 stopnie w centrum i 34 na krańcach zachodniej Polski. Proszę uważać, bo się zaczyna robić bardzo, bardzo ciepło. Wiatr słaby północny i północno-zachodni.

Poranna manna.

0: To, co wykonałeś, jeśli chodzi o pogodę, to nazywa się outtake, czyli odrzut sesji nagraniowej. Ale doceniam.
1: Nie zawsze można być Pawarottim.
0: Ja wiem. Dzień dobry Państwu, poranna manna, Kajtek Strzelczyk realizuje. Dziś wydawcą jest Mikołaj Tyczyński.
1: Hurra!
0: Hurra! 224-280-280.
1: Hurra! To był numer telefonu.
0: I kto przy telefonie?
1: Nie spytałem, a nie sprawdziłem. Panowie, potrzebujemy informacji. Kto jest przy telefonie dzisiaj? Ja, Wiktoria Wigrowska powróciła na posterunek. To dobrze. Hurra, Wiktoria!
0: Marian wykonał.
1: Hurra, Marian!
0: I wojciech.man@nowyświat.online.
1: Hurra, adres mailowy.
0: I hurra wszyscy. Hurra, hurra. Sweterki w bok.
1: A co?
0: No bo temperatura rosła, ciepło, sweterki w bok, a my jak zwykle na posterunku.
1: Hurra, posterunku.

0: O nie.
1: Co się stało?
0: Znowu powiedziałem Celsjusz.
1: Tak?
0: Właściwie zaśpiewałem. Właściwie, no niech będzie, że zaśpiewałem. On nie był przez C. Czy był przez C, ale przez to pierwsze, a nie przez to środkowe, bo tam w środku nie ma C.
1: Celsjusz?
0: chyba zaśpiewałem Celsjusz.
1: No wiesz, no, ale to jednak powinieneś, skoro masz za sobą podstawówkę, liceum i nawet studia, a ciągle mówisz Celsjusz?
0: A to nie jest tak, że to się może mylić?
1: Może się mylić, no to ale się... nie, doceniam, że przyznałeś się publicznie.
0: No ja myślę, że ktoś, musi być ktoś wśród słuchających, który sobie pomyślał, o nie, aha, 48 lat mówiłem Celsjusz. Nikt mi nie powiedział.
1: No tak.
0: O nie.
1: A podstawówka... Aha, ja też dawno nie byłem w podstawówce. Nie wiem, czy już są wakacje?
0: W piątek jest zakończenie, takie chyba oficjalne. Dziś, a nie, no dziś, a dzisiaj jest piątek.
1: Ty jesteś naprawdę...
0: Dobrze, że mamy Kajtka, bo inaczej to by było
1: nie,
0: ciężko.
1: Nie, to chyba Mikołaj powiedział, nie?
0: Czy... Nie, no obaj tam są...
1: Ale bają. Ty jesteś tak uroczo, taki roztargniony, tak, taki artysta, taki
0: Marian.
1: Czyli wakacje, jutro już wakacje.
0: Dobrze, co?
1: Dzisiaj nie ma wakacji.
0: Nie, no już trochę będą zaraz.
1: Za ile?
0: Aha, dzisiaj jest piątek. Nie wiem, o której... Czy wszyscy mają zakończenie o tej samej godzinie?
1: A nie mają lekcji dzisiaj już?
0: Nie, no lekcji w tym tygodniu to już takie wszystko było...
1: Aha, już nie ma już ocen, nie ma strachu, nie ma nic, wszyscy wiedzą, że...
0: No chyba, że ktoś nie zdał, no to wtedy mam...
1: A są tacy?
0: No czemu nie?
1: To okropne.
0: A w podstawówce można powtarzać też podstawówkę?
1: A zerówkę można powtarzać? A jest zerówka?
0: Chyba jest. Ja chodziłem do zerówki.
1: Przedszkola chyba nie można powtarzać.
0: Nie?
1: Nie wiem. Nie powtarzałem przedszkola.
0: A to nie znaczy, że nie można. Aha. Można pójść wcześniej, można pójść później.
1: To nas ciekawi, bo my trochę jesteśmy niepoinformowani, a dziennikarz...
0: Ja powinienem zacząć się powoli orientować, bo to wszystko przede mną za chwilę.
1: Przedszkole?
0: No, tak,
1: znaczy pośrednio.
0: Pośrednio.
1: Ale tak. No tak, ale to już jest twoja prywatna sprawa.

0: A propos wakacji i zbliżającego się sezonu urlopów, wyjazdów i tak dalej, przeczytałem, że z mody wychodzą już takie luksusowe wyjazdy pod palmy do różnych pięknych wysp i tak dalej.
1: I co się teraz robi?
0: Nie wiem właśnie.
1: A, nie było alternatywy żadnej podanej?
0: Ja może nie doczytałem, ale na początku było napisane, że wychodzą z mody eleganckie pod palmy wyjazdy. To nie wiem, co wchodzi do mody.
1: Może po prostu nie muszą być eleganckie.
0: No ale to już też przerobiliśmy, te wszystkie all inclusive, takie troszkę jednak badziewiaste chwilami.
1: No zazwyczaj, ale no dobra, jak nie pod palmę, to co?
0: No to może na przykład do fiordów.
1: Pod sos, aha, bo ja szedłem tropem jednak drzew pod sosnę. Co rośnie na fiordach?
0: Drzewo? Sosny na fiordach są?
1: Nie wiem. No krzak to za niski,
0: Może kraj nasz jest teraz pełen interesujących miejsc. Tylko znowu też czytam, że...
1: Pan się pyta, czy nasz kraj jest pełen interesujących miejsc?
0: Ja nie pytam, tylko czytam, że interesujące miejsca idą w parze z interesującymi cenami. Aha. Że na przykład jeden gofer kosztuje 50 zł, czy coś takiego.
1: I że to jest, dużo.
0: Że jest drogo w Polsce. W miejscach turystycznych, przypuszczam. Ale teraz chyba wszystkie miejsca.
1: Lokalny patriotyzm chyba w panu nie jest najsilniejszy.
0: On jest ogromny właśnie. Ja bym chciał otworzyć moje szeroko ramiona.
1: No tak, po pierwsze mówi pan o fiordach. Pyta się pan, czy u nas jest atrakcyjnie.
0: Ale Polska nie ma fiordu.
1: Ciśnie pan po drogich gofrach. Jakby... No nie wyczuwam w tym zachwytu nad
0: W tym
1: krajem.
0: Właśnie jest patriotyzm. Ja bym chciał, żeby Aha. nasz kraj był przyjazny nie tylko widokowo, ale i cenowo. Aha. A z kolei producenci tamtych lodów i innych rzeczy do jedzenia dla turystów chcieliby, żeby wszystko było jak najdroższe. Tak mi się wydaje. Ale to jest...
1: Ale ta atrakcyjność cenowo to znowu. Bo pan zakłada, że żeby coś było atrakcyjne cenowo, to musi być tanie, tak?
0: No albo przystępne przynajmniej.
1: A gdyby tak na przykład pomyśleć o tym, żeby to nie było tanie...
0: Tylko drogie.
1: Drogie, ale żebyśmy byli bardzo bogaci.
0: A to nie doprowadziłoby do...
1: No ale to byśmy byli bardzo bogaci.
0: Do inflacji.
1: I my byśmy sobie kupowali drogie. Aha.
0: Ale co by przegoniło co?
1: Tylko czy...
0: Podwyżki zarobków czy ceny?
1: Tylko czy można być bogatym, jak się kupuje drogie? Można.
0: No ale wtedy to może być droższe.
1: Czy to się
0: już
1: wtedy wyrównuje?
0: Bo bogaty wykupi wszystko dzisiaj i jutro musi być droższe, no, żeby...
1: Jak kupię dużo drogiego, to już nie będę bogaty.
0: No a to będzie jutro jeszcze droższe.
1: No bo wykupili. Więc jest, no więc podaż musi wzrosnąć.
0: Czyli bogactwo ci na nic się przyda, bo wykupią.
1: A kto wykupi?
0: Będziesz schodził z tym ogromnym portfelem pełnym złota, a tu wykupiony.
1: I nie będę miał co kupić.
0: Możesz sobie dokupić złota ewentualnie.
1: Za złoto? Nie rozumiem.

0: same fantastyczne wiadomości. Fantastyczna pierwsza wiadomość, że się przenosicie na Mińską. Gratuluję, to wspaniała nowina. Chociaż żałuję, bo miałem do was blisko, byłem prawie waszym sąsiadem. No, u mnie też chcę się tak pocieszyć, że te same fantastyczne wiadomości ma, mianowicie najstarszy wnuk skończył szkołę z czerwonym paskiem i dowiedziałem się, że będę po raz szósty zostanę dziadkiem. Także chciałem się tymi takimi radosnymi wiadomościami podzielić.
1: To bardzo sympatyczny głos usłyszeliśmy, ale to piękna, niedobrze powiedzieć produkcja, ale jednak szósty raz być dziadkiem, to musi być ekscytujące.
2: To już jak linia produkcyjna właściwie.
1: No albo kilka linii, bo to wiesz...
2: A, bo nie wiemy tego. No tak, tak, to może być kilka linii. Ale to rzeczywiście też podnosi mnie, ale może i nas na duchu, że tak sympatyczny głos już się rozprzestrzenia w tylu kierunkach genetycznie.
1: Ale mówisz o wnukach, czy o naszych przenosinach?
2: Nie, no mówię o wnukach. No.
1: No wnukach, ale tym bardziej w świetle tych takich, powiedziałbym, mrocznych informacji, że spada populacja naszego kraju, że coraz mniej narodzin.
2: No tak, ale jeśli to jest szóstka wnuków z szóstki dzieci, no to już nie jest takie imponujące. Przepraszam, ale to już nie jest takie imponujące.
1: Ale chwileczkę, nie narzucaj panu, ile ma wnuków ile
2: nie, nie narzucam, to już nie zmieni teraz już tego.
1: A jeszcze tego czerwony pasek dla jednego wnuka.
2: No wnuk już, tak? Wnuk czerwony pasek? Można by policzyć. Aha, czyli wnuk ma...
1: A ty miałeś czerwony pasek? Kiedyś?
2: Tak.
1: Tylko bez żartów, że w spodniach, bo to wiemy wszyscy. Tak, słabe. Ale na świadectwie, czy miałeś... Przyszedłeś do domu dumny, powiedziałeś, tatusiu, mamusiu, popatrzcie, mam czerwony pasek na świadectwie.
2: Chyba raz.
1: Miałeś?
2: Taki zdziwiony pan jest? W czwartej klasie chyba raz dostałem, albo w piątej, nie pamiętam.
1: W podstawówce?
2: Tak.
1: A potem już z górki?
2: Tak. No, ile razy można? Do raz dostałem, no to co mam?
1: No tak, dobra, rzeczywiście, rzeczywiście. Ja jestem w lepszej sytuacji, bo nikt mi nie zarzuci, że byłem słabym uczniem, bo nie było wtedy pasków.
2: A, no tak, to
1: wygląda. Ale dostałem książkę w nagrodę kiedyś.
2: A to
1: na
2: nie
1: koniec
2: tak,
1: roku.
2: Tak? Tak? A to nie tak, że każdy dostaje książkę na koniec roku?
1: Nie pamiętam, ja dostałem.
2: Termometry 20, na razie nie 35 u Eli, która wspomogła przeprowadzkę, głęboko współczuje chaosu, który nas czeka. No niby tak, ale to tak...
1: Ale to taki radosny chaos u nas.
2: No tak, radosny. Na pewno pan to jest radosny, pan nie będzie musiał tego przenosić. A inni. Ale to jeszcze będziemy dzisiaj o tym mówić, jak więcej państwa wstanie. Ale no tak, zbiórka, jeśli się ktoś jeszcze nie zorientował...
1: Później.
2: Jak się nie ktoś nie zorientował, to Nowy Świat Online, nowyświat.online, łamane przez Nowa

0: Dzień dobry. Wstał pan?
1: Dzień dobry, do mnie mówisz, czy do państwa?
0: Na razie do pana, ale teraz do państwa. Pani Ania pisze, nauczycielka, dyrektorka szkoły. O, dla szybkiego doprecyzowania, powtarzają klasę uczniowie szkoły. Zerówki się nie powtarza, ale istnieje możliwość odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego o rok w przypadku, kiedy nie osiągnął on dojrzałości szkolnej. Coś bym jeszcze napisała.
1: Czyli to taka łagodna forma, powtórzę.
0: Właściwie tak. Coś bym jeszcze napisała na ten temat, ale niestety nie mam czasu. Spieszę się na uroczyste zakończenie roku szkolnego.
1: Dobrze, czyli zerówki się nie powtarza, tylko można ją powtórzyć.
0: Ja to lubię, że mamy tak szerokie spektrum wśród słuchaczy, że właściwie nieważne, moglibyśmy kiedyś zrobić taki konkurs na poruszenie tak trudnego i dziwnego tematu, żeby zobaczyć, czy...
1: Słuchaj, ja to powtarzam od lat, że to jest lepsze niż wszystkie czaty, tak, tak. Niż wszystkie te, bo państwo reagują i to jeszcze tak inteligentnie, a te czaty potrafią głupoty mówić.
0: Oczywiście też istnieje ryzyko, że albo ktoś to z czasem robi w bambuko, bo ja czytam...
1: Ale my jesteśmy czujni.
0: Ale też i łatwowierni. Albo też się zdarza, i nawet niektórzy z państwa się tym nie ukrywają, że przysyłają coś, co jest screenem z czatu jakiegoś,

0: nie będę tego nazywał go konkretnie, bo jest ich dużo. Więc to też jest tak, że o, czat, a potem dostajemy informację, która była tam znaleziona. Ale jednak kolektywny mózg działa sprawnie.
1: Ja bardziej wierzę w słuchaczy niż w tę elektronikę, mimo że oczywiście to jest wielkie osiągnięcie, postęp techniczny, sztuczna inteligencja niedługo będzie wyprze nas.
0: No może tak,
1: czarny
0: ale nie wyprze Adriany Bąkowskiej, do której
1: nie wyprze.
0: Startu nawet nie ma ten zero-jedynkowy tłomok.
1: O, to właśnie, obraziliśmy go. Adriana Bąkowska.
2: Wszyscy przez to przeszliśmy. Najpierw proste wierszyki, potem wzory matematyczne i wreszcie budowa skomplikowanych komórek. Na pewnym etapie musieliśmy się ich uczyć na pamięć. Czy takie zakuwanie ma dziś sens, skoro każdą informację możemy błyskawicznie odnaleźć w internecie? Australijski psycholog edukacji i twórca teorii obciążenia poznawczego profesor John Sweller przez lata badań przekonał się, że bez wiedzy zapisanej w pamięci trudno skutecznie myśleć, analizować i rozwiązywać problemy. Dlatego zapamiętywanie podstaw wciąż pozostaje niezbędnym elementem nauki.
3: Ważnym aspektem rozwiązywania problemów, który większość osób ignoruje, jest pamięć. Zwykle tych dwóch zagadnień się ze sobą nie łączy, a fakt jest taki, że nie możesz dobrze rozwiązywać złożonych problemów bez zasobu informacji zapisanego w pamięci.
2: Nauczyciel historii i wykładowca dydaktyki Aleksander Pawlicki nie ma wątpliwości, że uczenie się na pamięć jest niezbędne. Nie jako cel sam w sobie, ale jako narzędzie rozwijania myślenia.
4: Oczywiście, że należy uczyć się na pamięć. Gdybyśmy nie uczyli się na pamięć, nie moglibyśmy myśleć. Zapamiętywanie polega na tym, że łączymy rozmaite rzeczy ze sobą i tak właśnie zapamiętujemy jako znaczące całości, jako element jakiejś większej rozgrywki szachowej na przykład. Zakuwanie polega na tym, że zapamiętujemy pojedyncze dane, które nie łączą się ze sobą, nie oświetlają się nawzajem, w żaden sposób nie wchodzą w relacje. Ta wiedza, która jest wiedzą ekspercką, jest wiedzą, która zautomatyzowana uwalnia nasze zasoby poznawcze i sprawia, że możemy myśleć.
2: Profesor John Sweller przypomina z kolei, że przekazywanie i zapamiętywanie wiedzy to nasze ustawienie fabryczne, z którego nie powinniśmy rezygnować.
3: Samo tak zwane rozwiązywanie problemów to, jak sama nazwa wskazuje, sposób na znajdowanie różnych rozwiązań, ale nie jakiś magiczny sposób uczenia się. Ludzie ewoluowali do innej techniki uczenia się, do transmisji wiedzy między sobą. To w ten sposób staliśmy się dominującym gatunkiem. Inne gatunki nie potrafią tego robić na takim poziomie.
4: Którzy twierdzą, że całą wiedzę znajdują w internecie i nie muszą się niczego uczyć, najczęściej są dosyć bezmyślni.
2: Dodaje Aleksander Pawlicki.
4: Po prostu dlatego, że ich pamięć robocza nie ma już przestrzeni na myślenie. Oni muszą szukać informacji i próbować jakoś ulepić z nich wiedzę, a potem wykonywać na niej operacje. W tym samym czasie mistrz wykonuje już skomplikowane operacje intelektualne na całych systemach informacji, na wiedzy po prostu.
2: Od pewnego czasu słyszymy alarmistyczne głosy, że sztuczna inteligencja może przejąć nad nami władzę, ale jeśli sami z własnej woli rezygnujemy z potęgi naszej pamięci, wygląda to raczej jak oddanie tej władzy walkowerem. Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat.
1: To było groźne. Oddajemy władzę, bo wystarczy rozejrzeć się. Ile osób rezygnuje z używania głowy i pamięci?
0: Nie, dobra.
1: No co dobra?
0: Dobra. A czym była wcześniej encyklopedia? A Google...
1: Ale nikt nie nosił ze sobą tomistrza.
0: Ale regularnie sprawdzaliśmy w wyszukiwarkach rzeczy, jak już był internet.
1: A wyszukiwarka to jest wyszukiwarka.
0: A to jest to samo.
1: Powiedziałeś,
0: to jest
1: encyklopedia.
0: Skomplikowana wyszukiwarka to są te wszystkie czaty.
1: Reprezentujesz zupełnie inne pokolenie niż ja.
0: Ale pan używa regularnie.
1: Ale słyszałeś, że jesteś albo będziesz bezmyślny.
0: Ale to pan używa tego więcej niż ja.
1: Ale ja dodaję do mojej ogromnej wiedzy takie marginalne informacje.
0: Aha, no tak. Albo pan dodaje do tej marginalnej wiedzy tego tłumoka zero-jedynkowego, że jest trzeci kosmonauta polski.
1: No bo jest.
0: Jeszcze ale... inne sformułowanie mi zostało w głowie. Potęga naszej pamięci.
1: No i co? I tę potęgę świadomie likwidujemy.
0: Ja to nie jestem przekonany do tej potęgi, przynajmniej mojej osobistej. Ja, wydaje mi się, że moja potęga jest trochę jak ser, taki z dziurami.
1: Potężka.
0: Nie, no, no taka, no potęga, ale taka właśnie dziurawa. I się zastanawiam, czy to przez COVID, czy to przez złe prowadzenie się w latach młodości.
1: Szukamy wyjaśnienia, a no, nie lenistwo naszej główki?
0: Może. Nie robię krzyżówek, nie gram w sudoku. Czy gram, właściwie to nie jest gra, to jest...
1: Przechodzimy do trudnych pytań, takich jak uczenie się pewnych rzeczy bez przymusu, czytanie książek.
0: Mózg to też mięsień. Ćwiczcie go.
1: Jaki mięsień? Co ty przecież? Proszę Państwa, proszę nie reagować na pewne sformułowania, które tu padają.

0: wrócę jeszcze do tego spostrzeżenia o rezygnacji z egzotycznych wakacji, bo faktycznie można się doszukać braku logiki. Jeżeli ktoś mówi, że tak kocha ciepełko, że musi pojechać tam, gdzie jest ciepło, a tutaj u nas w kraju tego ciepełka za chwilę będzie aż nadmiar. Więc nie wiem, czy to na pewno chodzi o ciepełko, czy chodzi o odmianę krajobrazu, czy chodzi o poznanie jakichś miejsc innych.
1: Ale po pierwsze tak, ciepełko się nie odkłada na później. Ono trwa, ale to nie jest tak, że jak będzie go więcej teraz, to potem będzie nam fajniej w zimie.
0: Ale ja rozumiem kogoś, kto ciepełka szuka w listopadzie albo
1: no
0: w grudniu.
1: Tak. A nawet u nas, w tym listopadzie to u nas jeszcze jest. Tak naprawdę to w styczniu, pewnie lutym jest najgorzej. Ten grudzień.
0: No to czasem. W lutym.
1: No ale, no tak, ale to może też być lobby antyciepełkowców.
0: No bo promienie UV i te różne porażenia mózgu
1: nie, ale
0: bez
1: to,
0: czapeczki.
1: Nie, ale to lobby to by się tym nie przejmowało. Lobby po prostu chce, żeby na przykład jechać na Islandię, bo ktoś się, ktoś się taki odzywał, że, Wojciech, że fiord to jednak woda, wiem, bo mieszkam właśnie nad, no ale ta fiord to nie jest to połączenie, że woda i że fiord?
0: Ja myślałem, że fiord. Ale o co chodzi,
1: Ja myślałem, że fiord to jest to takie właściwie.
0: No fiord to jest, woda we fiordzie jest, nie?
1: Fiord, no tak, no niby może, że zatoka, że... Czyli,
0: ale nie ma fiordów na suchym lądzie.
1: Aha, czyli fiordem nazywamy to, co wchodzi w ląd, a nie jakby połączenie.
0: Ale woda albo lód może ewentualnie.
1: No,
0: przecież nie może być na Mazowszu fiordu, na naszej równinie mazowieckiej.
1: No tak.
0: Chyba, że wykopiesz fiord.
1: Ale, ale na wybrzeżu moglibyśmy już mieć fiord.
0: Gdybyśmy wykopali. Okay. Bo on musi mieć kształt taki wchodzący w ziemię.
1: No tak. Ale dlaczego właśnie fiord wchodzi w ziemię, a to nie jest tak, że fiord wchodzi w wodę swoim kształtem?
0: No bo to wtedy się robi półwysep.
1: Nie, bo ma kształt fiordu.
0: No i co z tego? Kształt fiordu to jest dziura, a nie wypełnienie. To hel byłby fiordem.
1: Nie,
0: to bez sensu.
1: Ale to jest tak jak to jest... Nie zgadzam się. To jest tak jakby odwrócić kolor, inwersja. Zależy na co patrzę.
0: No tak, ale nie. Ale to wtedy
1: widzenia.
0: Bałtyk musiał być ziemią, a Hel wodą.
1: Nie, ale pan namieszał.
0: Chcesz zakopać Bałtyk?
1: Wracam do Wojciecha, który napisał, że jedzie na wakacje zobaczyć zaćmienie słońca i trochę okolice. I teraz.
0: A to jest jakieś miejsce na ziemi, gdzie jest stałe zaćmienie?
1: Ale będzie w tym roku.
0: Będzie, ale w jakimś miejscu bardziej?
1: Na pewno, nie wiem gdzie bardziej, ja wiem, że w tym miejscu, które ja sprawdzałem, będzie w połowie sierpnia i to jest to Islandia.
0: I tam tłum, akurat w Islandii?
1: Tłumy będą. No bo ono nie zawsze jest tak samo widoczne w każdym miejscu.
0: Aha.
1: I to może być lobby islandzkie, które mówi, że nie pod palmę.
0: Czyli żeby do nich zaćmienie.
1: Na przykład.
0: Ale oni tam i tak mają te długie noce chyba, nie?
1: A co to ma do...
0: No wtedy jest słońca mniej.

0: gdyby wszyscy byli bogaci, to by było mniej więcej tak samo, jak gdyby wszyscy się teraz umówili, że przesuwamy zero na termometrach i mamy już temperaturę 19 stopni zamiast 30. No i co z tego? Nadal będzie nam gorąco, tylko tyle, że przy innej temperaturze. Także gdyby wszyscy byli bogaci, to jest pojęcie bardzo nieprecyzyjne. Ale to, nie będę się czepiał.
1: Ktoś wstał lewą nogą, ktoś wstał.
2: Nie. Po prostu pan kombinuje. Nie wiem, co prawda, czy to jest porównywalne, że wszyscy są bogaci, albo że obniżamy skalę i wydaje nam się, że jest 19.
1: Ja bym chciał, żeby byli bogaci i żeby był pokój na świecie.
2: A, to już o tym mówiliśmy wielokrotnie. I żeby nikt nie krzywdził małych zwierzątek.
1: Tak.
2: I dużych też.
1: Tak.
2: A Ula Zajączkowska, z którą będziemy rozmawiać, przyłączy się, żeby nie krzywdzić małych roślinek.
1: Tak.
2: Chyba, że są inwazyjne.
1: Które rosną, to wtedy można?
2: Trzeba je wykopać.
1: To wtedy wsadzić je do octu i ukisić. Do octu? Czemu do octu? Ceny gofra. To a propos lobby, bo mieliśmy lobby, które pod palmy nas wypędza. A Bogdan pisze, że prawdopodobnie ceny gofrów są zawyżane przez lekarzy, którzy się nimi zajadają i potem księgują je w koszty. Ale kto bogatemu zabroni?
2: Lekarze zawyżają ceny gofrów?
1: Tak, bo księgują je w kosztach, mają i tak dalej.
2: No to jest ciekawe oczywiście.
1: Jeszcze napisał pan Mikołaj, że kiedyś musiał nauczyć się na pamięć twierdzenia Pitagorasa, to a propos pamięci i mózgu, i mięśnia tego, który mamy w czaszce. Ale ostatnio sobie przypomniał, że coś takiego było, ale wzoru nie pamięta i do końca liceum nie skorzystał. No.
2: A ty pamiętasz Pitagorasa?
1: No pamiętam, to trójkąt i to łatwe.
2: No co trójkąt?
1: A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Łatwe. Ja byłem dobry z matematyki.
2: A, brawo. Brawo. Ho, zaimponowałeś mi. Telefon mam jeszcze jeden.
3: Tak, jestem generalnie przeciwnikiem AI z takim dostępem do ludzi, do wszystkich, dla wszystkich, ponieważ już teraz widać, że dzieci i smartfony i nasza ewolucja jeszcze nie idą w parze, dzieci są zagubione właśnie dlatego, że nie potrafią właśnie widać bardzo mocno, jak nie potrafią łączyć kropek. Tak jest moje zdanie odnośnie AI, odnośnie nauki i odnośnie tego, żeby dzieciom ograniczyć i ludziom ograniczyć to AI, bo ich ogłupia.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dzisiaj drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Głównym tematem jest międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Łącznie w czasie wydarzenia podpisanych ma być około 200 umów i porozumień biznesowych.
1: Cud odbudowy zdarza się wtedy, kiedy ludzie tego bardzo pragną, kiedy są w stanie wywalczyć pokój, kiedy są zdeterminowani w robieniu dobrych rzeczy. Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii.
2: Thank you for this meeting in Poland.
0: Dziękuję za to spotkanie w Gdańsku, mieście Solidarności. Przede wszystkim stojąc tutaj chciałam podziękować polskiemu narodowi. Drodzy Polacy, bardzo dziękuję za waszą pomoc, którą okazaliście wtedy, kiedy była ona najbardziej potrzebna. Mówili premierzy Polski Donald Tusk i premier Ukrainy Julia Sfirydenko. Szefowa Komisji Europejskiej przekazała, że do Ukrainy trafiła już pierwsza płatność na kwotę 3 200 milionów euro z unijnej pożyczki opiewającej na 90 miliardów euro. Dowód na to, że wsparcie Europy dla Ukrainy jest trwałe, powiedziała Ursula von der Leyen w przemówieniu otwierającym konferencję. Rafał Trzaskowski z wotum zaufania i absolutorium budżetu za poprzedni rok. Przeciwko głosowali radni PiS oraz klub Lewicy. Miasto jest nasze wspólne jutro. Afera w Szpitalu Południowym musi być wyjaśniona do spodu, deklarował na sesji Rady Miasta Rafał Trzaskowski. Zapewniał, że audyt w placówce zaczął się od razu, gdy pojawiły się informacje o nieprawidłowościach.
3: Zaczęła się 2 tygodnie temu od pytań dotyczących zarobków jednego z młodych lekarzy. Później rozmawialiśmy o wątku rzekomej uprzywilejowanej ścieżki dla polityków. Natomiast dzisiaj jesteśmy w miejscu znacznie, znacznie bardziej poważnym, dlatego że padają zarzuty dotyczące spraw fundamentalnych. Bezpieczeństwa pacjentów, standardów leczenia i ludzkiego życia. Rozumiem emocje, rozumiem też chęć politycznej gry, ale tu chodzi o jasne dla wszystkich ustalenie faktów. Czy sytuacje, o których mówił były ordynator, miały miejsce i czy są na to dowody?
0: Prezydenta Trzaskowskiego krytykował m.in. Adrian Zandberg z partii Razem.
4: Tak wygląda nadzór nad własnością publiczną w mieście? Tak wygląda, że ktoś doi miasto, że ktoś doi publiczne pieniądze? Tak wygląda, że się organizuje salonik VIP? I ja wiem, panie prezydencie, że ten salonik to, jak pan to ujął, już sobie zapisałem, że nie było formalnego pokoju dla polityków Platformy. No wszyscy to wiemy, bo to było niezgodne z prawem. Problem polegał na tym, że funkcjonują procedury nieformalne.
0: Opozycja w Radzie Miasta żąda dymisji zastępczyni Rafała Trzaskowskiego, Renaty Kaznowskiej, która w ratuszu odpowiada za kwestie ochrony zdrowia. Prezydent stwierdził, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, to nie zawaha się podjąć decyzji personalnych. W trakcie wystąpienia Rafała Trzaskowskiego rozlegały się okrzyki referendum. W Wenezueli stan wyjątkowy i walka z czasem po podwójnym trzęsieniu ziemi. Służby ratownicze i wolontariusze przeszukiwali zawalone budynki do późnej nocy. Oficjalnie potwierdzono dotychczas 235 zgonów. Liczba ta może jednak znacznie wzrosnąć. Około 46 tysięcy osób uznaje się za zaginione. Wśród 250 obiektów, które według doniesień uległy poważnym zniszczeniom, znalazło się co najmniej 8 szpitali, siedziba wenezuelskiego Czerwonego Krzyża oraz ambasada Francji. W niektórych rejonach, jak twierdzą mieszkańcy, pomoc ze strony władz nadeszła zbyt późno, relacjonuje Reuters. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. No i zobaczymy, czy Mikołaj zdąży z pogodą, czy nie zdąży. Widzę 3 kropki. Pisze coś. Pisze. Cały czas pisze.
6: Czy Mikołaj
5: jest? Jest, mamy, uwaga, mamy to.
6: Mikołaj jest.
5: Najchłodniej będzie nad morzem. Tam możemy spodziewać się od 22 do 26 stopni.
6: 26 to chłodno?
5: Czego?
6: 26. Celsjusza.
5: Nie, proszę tego nie utrwalać. Celsjusza. Jeśli chodzi o temperatury w pozostałych miejscach kraju, to będą wynosić od 27 stopni na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, 32 w centrum i 34 na krańcach zachodniej Polski.
6: Te krańce to mają.
5: Wiatr słaby, północny i północno-zachodni.
6: Nie będzie opadu śniegu?
5: Nie.
7: Pora poranna manna.
5: Dwa, cztery.
6: 280.
5: 280.
6: Wojciech kropka.
5: Man et nowy.
6: Świat kropka.
5: Online.
6: Czy Mikołaj jest godny zaufania? Bo przecież ty tak polegasz na tym, co on ci przysyła. On ci może napisać prognozę nietrafioną albo wręcz odwrotną. I ty będziesz to czytał jak automat? No, bezrefleksyjnie?
5: Tak.
6: Tak?
5: Tak, taka moja rola tutaj. Mnie, poza tym Pitagorasa nawet nie zna.
6: Mikołaj? Hmm? Jak to nie zna? Musi znać.
5: No nazwisko zna, ale to właśnie nazwisko? Jak miał na imię Pitagoras?
6: Stanisław.

0: słowo fjord pochodzi od takiego staronordyckiego słowa fartus. I to nawet w niemieckim się słyszy o fare, chyba farer. To słowo oznacza podróżować, przekraczać granice. Generalnie fjord to jest taka woda, którą można przekroczyć lub którą można udać się w podróż. Więc to raczej dotyczy wody.
1: No to... A czy są fiordy na Mazowszu? Już pytałem, nikt nie odpowiedział.
2: Jestem nieprzekonany.
1: Nie? A czy ty w ogóle wiesz, co to jest fiord?
2: No takie... Takie góra dół.
1: Jakie góra dół? No,
2: takie... To jest takie...
1: To jest taki wsmyk w ziemię. Wsmyk wody.
2: No tak. No to może być lewo, prawo, albo przód, tył. Tak.
1: Wydaje mi się, że nie mamy wspólnego języka.
2: No, mówię panu, że...
1: No dobrze. I jeszcze jeden głos w innej sprawie, ale wydaje mi się, że to mógłby być temat do dyskusji. Tylko czy my chcemy wciąż wałkować to samo, ale najpierw telefon.
3: Chciałem powiedzieć, że moja młodsza córka jest gamoniem, bo szukając słońca poleciała na Fuerteventurę, a ja wziąłem samochód i 250 km i proszę, jestem nad Bałtykiem i pogodę mam taką samą. No, z drugiej strony ona za cały przelot, nocleg i wyżywienie płaci mniej niż ja za same noclegi tutaj, więc tak do końca to nie wiem, kto jest gamoniem.
1: To jest ciekawa kwestia. I wracamy do gofrów, które ty powiedziałeś, lekarze. To lekarzy.
2: Tak. No nie, ja, no to z maila, ale tak.
1: No. Ale wiesz, to nie jest tylko przypadłość polskich kupców czy producentów, bo słyszałem, że ceny na mundialu są jakieś obłędne zupełnie. Też. Więc jak się ma okazję, zjechało się dużo ludzi.
2: No tak.
1: No to się ich po prostu doi.
2: Doi. Ale że taniej polecieć na Fuerte i tam pobyć niż nad morzem, no bo
1: ja benzyna, nigdy takiej kalkulacji nie zrobiłem, ale kto wie.
2: Ale a propos gamoństwa i Wysp Kanaryjskich, to znam gamońkę taką, że nie wiem nawet, że słucha, ale nie wiedziała, że tak będzie, więc nie wiem, czy to... Bo gamoństwo może być zależne od okoliczności, tak jakby od losu?
1: Na człowieka gamoństwo może falami wejść, nie no na tak, stałe.
2: Tylko. Ale gamoństwo to jednak jest konsekwencja decyzji, ale nie obarczonej zmianą losową.
1: Brniesz.
2: No nie, no bo czy gamoniem jest ktoś, kto poleciał w dobrej wierze na taką Fuertę na przykład?
1: Nie, on może po powrocie powiedzieć, byłem gamoniem.
2: No na przykład. I taki ktoś tam poleciał gdzieś w okolicach marca, kiedy u nas jeszcze niby jest chłodno i żeby tam było trochę cieplej, żeby było fajnie, ale okazuje się, że ta osoba jak tam poleciała, to w Polsce się zrobiło 25 stopni, a tam spadł śnieg.
1: Ale co to ma do rzeczy?
2: No, że wyjeżdżam do ciepłych krajów.
1: Ale z cenami, co to związek?
2: Nie z cenami. Ja rozmawiam o gamoństwie. I że
1: gamoństwo to jest stan pewien.
2: Ale który... czy to jest gamoństwo, że ktoś się wybrał
1: ale,
2: na...
1: Ale ten ktoś nie wiedział, że tam spadnie.
2: A no właśnie.
1: Się.
2: Ale tylko mówię o tym, że...
1: Ale to jest taka próba zemsty nie gamonia, a właściwie gamonia na innym, żeby mu przypisać gamoństwo, że pojechał się wygrzać, a tam spadł śnieg. Albo czy pojechał na narty, a tam mówi, było gorąco.
2: Pan do mnie mówi gamoń?
1: A skąd? Ja no mam świadków.
2: A to kto się mści?
1: Teoretyczny nie gamoń, na kim, kogo obarcza tym przydomkiem.
2: Aha.
1: A teraz mnie interesuje tak naprawdę, czy drożej jest pojechać nad Bałtyk, czy na Venturę Puerte?
2: Na Grenlandię, a tam najlepiej zaćmienia a propos słońca będzie widać, bo linia centralna...
1: Na Islandii mówiłeś, żeby...
2: Nie, ale linia centralna, pisze Wojciech, nie dotyka nawet Islandii. My skromnie, północ Hiszpanii i że na północy Hiszpanii... O właśnie, bo dostałem linię. Total Solar Eclipse 12 augusta będzie.
1: Gdzie? W Hiszpanii?
2: No właśnie sprawdzam. No tak, przez kawałek Hiszpanii idzie.
1: To tam będzie gorąco.
2: Zacznie się na Majorce. Chociaż nie wiem, czy się zacznie.
1: Majorka jest na Hiszpanii.
2: I potem przez Hiszpanię, obok Islandii, no i przechodzi przez Grenlandię. Taki jest.
1: Tak. Kto to przechodzi?
2: Zaćmień.

0: Nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy przedstawi nam wiarygodną kalkulację polskich wakacji nadmorskich i ewentualnie jakichś zamorskich czy egzotycznych.
1: Pani Agata to zrobiła.
0: Zrobiła już?
1: Agata z BB. Drodzy panowie, ostatnio zapragnęliśmy z małżonkiem Krzysztofem odwiedzić Bałtyk. Mieszkamy w Beskidach, więc kawałek do przejechania jest. Zaczęliśmy liczyć nocleg, przejazd, wyżywienie. Tabelki nie dostałem, ale wierzę na słowo, właściwie na list. Potwierdzam słowa pana, który mówił o fuercie. Drożej wyszło niż na Kanary, a nad Bałtykiem, a niestety gwarancji pogodowej nie ma. Nad tym Bałtykiem, że nad Bałtykiem nie ma. No na Kanarach też nie, bo może tam spaść śnieg i być chłodno.
0: No ale Kanary tańsze.
1: Tak.
0: I można...
1: I trochę egzotyki takiej.
0: Trochę egzotyki,
1: można
0: tak.
1: Popatrzeć sobie, jak się na Gran Canaria?
0: No, na Kanarię można.
1: Można i wtedy tam jest jak na Marsie.
0: Jak to na Marsie?
1: No nie?
0: A dlaczego na Marsie?
1: Czy to nie na Gran Canarii? Jest jak na Marsie.
0: A co ty z tym Marsem?
1: Na które jest? Nie, na Teneryfie jest jak na Marsie. Na Marsie. No bo tam jest, tam łazika testowali marsjańskiego. Bo tam jest tak drobniutki ten piasek na górze.
0: Na górze czyjej?
1: No hiszpańskiej.
0: Hiszpańska góra na Teneryfie jest drobna?
1: Jest największa. Najwyższy, to jest najwyższy szczyt Hiszpanii.
0: Ale ona jest z piasku usypana?
1: Pan tam był.
0: Ale ja nie pamiętam góry z piasku.
1: No nie z piasku, ale no to jest taki, no tam, tak, tam jest pustynia.
0: Tam? Nie, tam piasek nawiewa z Sahary czasem, jest ostrzeżenie.
1: Ale jest pustynia.
0: Gdzie? Na Teneryfie?
1: Tak.
0: W którym miejscu?
1: No tam na górze. Tam, gdzie śnieg czasem pada.
0: Tam, gdzie ten piach jest?
1: Tak. I tam łazika testowali. Napisane było. Zdjęcie mamy obok.
0: Kto ma?
1: O Jezu.
0: Może o pieniądzach tym razem? Może, bo już tutaj coś nam... Komunikacja.
1: O zbiórce? Mogę o zbiórce.
0: O zbiórce? No dobrze.
1: Ale to może, ale to o zbiórce kiedy?
0: No przed Pawłem Orlikowskim czy po?
1: To może po.
2: Finanse osobiste.
3: Paweł Orlikowski. Szykuje się weekend rekordowych upałów. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatury mogą sięgać 35, nawet 38 stopni Celsjusza w cieniu. Upały przekładają się na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Klimatyzatory i urządzenia chłodzące będą pracowały non-stop, więc istotne jest pytanie, czy prądu nie zabraknie. Nie dlatego, że wszyscy włączymy klimatyzację lub wiatrak, ale ze względu na same elektrownie, które zarówno rekordowych mrozów, jak i tym bardziej rekordowych upałów nie znoszą zbyt dobrze. Natomiast rzecznik polskich sieci energetycznych Maciej Wapiński zapewnia, że póki co problemów nie ma. Dla elektrowni najgorsza jest susza. Ograniczenia w dostawach prądu ze względu na upały i susze właśnie miały miejsce choćby w 2015 roku. Elektrownie w dekadę jednak zainwestowały trochę środków, by się na taką ewentualność przygotować. No i rozwój OZE też ma znaczenie. Ponadto nie ma na teraz systemowych ograniczeń ze względu na zbyt niski poziom lub zbyt wysoką temperaturę wody. Dane PSE nie wskazują na to, żeby taka sytuacja miała nastąpić w najbliższych dniach, na pewno nie. Nawet gdyby doszło do ograniczenia pracy niektórych elektrowni węglowych i gazowych, nie będzie to stanowiło zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy systemu, zapewnia rzecznik polskich sieci energetycznych. Pomaga też energetyka odnawialna, jak już wspominałem, ta przy ekstremalnych temperaturach wspiera cały system. Ale najważniejsze jest to, że póki co prognozy mówią o bardzo gorących jednak kilku dniach, a nie tygodniach, a to ma kluczowe przełożenie na dostawy prądu do naszych domów, ale nie tylko, bo przez to codzienne funkcjonowanie dotyczy nie tylko nas w domach, ale też firm, fabryk, biur, sklepów, no i całej gospodarki, a przez to i tego wszystkiego, co dzieje się z finansami. A najtrudniejsze godziny będą między 19 a 21 ze względu na gwałtowny spadek produkcji z fotowoltaiki. Zapotrzebowanie na moc muszą wtedy wziąć na siebie elektrownie konwencjonalne. PSE zapewniają jednak, że moce dyspozycyjne będą będą na odpowiednim poziomie, to takie, które pracują niezależnie od warunków pogodowych. Weekend będzie upalny, ja uwielbiam, ale rozumiem, że dla zdecydowanej większości to jest duży problem, dlatego warto szukać cienia, chłodu i zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń. Prądu nie powinno zabraknąć. Spokojnego weekendu.

0: skoro Jesus, to przy okazji pytania o imię Pitagorasa padło... Stanisław, tak?
1: Stanisław
0: Pitagoras. Padło... Czy Chrystus to nazwisko? No takie troszkę, takie troszkę.
1: No gdyby to rozpatrywać w takich współczesnych normach, to Jezus imię, a Chrystus nazwisko byłoby.
0: No właśnie. Czy wiersz, czy zbiórka?
1: Jaki wiersz?
0: No przyszedł wiersz.

0: wiszą dylematu chmury, morze czy też góry? Czy ma stanąć na Kasprowym, czy na molo pięknym nowym? Nie wiem, jak to przeczytać. Jak to przeczytać? Co to jest? Murza Sichle?
1: Masz kłopoty z czytaniem?
0: Tak. Murza Sichle?
1: Murza Sichle. Murza Sichle? Murza Sichle. On nie wie.
0: Myślałem, że to za granicą. Murza Sichle czy Darłowo? Trzeba ruszyć głową. Wybrać dorsza czy oscypki, szlak kamienny czy też sypki, skrzypce i góralskie śpiewy, czy szanty i mewy. Urlop zbliża się, Amaniek wciąż się męczy z tym równaniem, kalkuluje przeciw Iza, halny czy też morska bryza. Chciałby jodu pokosztować, widok z rysów kontemplować, ale trzeba wybrać jedno. To problemu sedno. Przedstawiony tu dylemat to coroczny Mańka schemat. Co go wiedzie do obłędu, brak tu happy endu.
1: Ale wydaje mi się, że podszedł cię poeta, bo napisał wiersz o tobie i nie oparłeś się.
0: A czemu miałem się oprzeć?
1: Aha, czyli jesteś łasy na wiersze o sobie.
0: Nie, ale co, jestem jedyny Maniek?
1: Aha, o fałszywy, skromny, o,
0: ale
1: to przejdźmy może do zbiórki.
0: Murza Sichle?
1: Murza Sichle.
0: Pierwszy raz. Nigdy nie wiedziałem. Zbiórka. Państwo już trochę wstali, więc możemy zacząć trochę naganiać. Zrobię to dzisiaj chyba tylko dwa razy, żeby nie...
1: Możesz definiować stan, który nazywasz trochę wstaniem?
0: No trochę wstanie to jest tak, że teraz. Czyli mamy lekko ponad połowę już tych wszystkich, którzy będą po dziewiątej.
1: Tak ci wynika z tego?
0: Tak,
1: podglądu?
0: Mam dane.
1: Okej, okay, dobra. No to wracamy.
0: Czy się zgadza? Czy to jest trochę
1: nie
0: wstanie?
1: Będę się czepiał. Jestem dobrym człowiekiem wielkodusznym.
0: Dobrze. Może państwo już słyszeli, ale przenosimy nowy świat.
1: Próbujemy przenieść, bo to zależy od państwa pomocy.
0: Tak, decyzja... Co prawda jest taka, że musimy to zrobić i to słowo jest kluczowe i nadredaktor Magda Jeton już to zaznaczała, że to się musi wydarzyć. No pytanie tylko, jak sprawnie i swobodnie będziemy mogli to zrobić i to jest krok numer jeden i to jest to, co mogą państwo znaleźć na stronie nowyświat.online / na nowa siedziba. Zbiórka celowa na Patronite, tak jak w zeszłym roku. Jeśli ktoś się zastanawia, ale co, przecież... Zrobiliście remont i była zbiórka.
1: Ale kto tak mówi?
0: No na przykład Stanisław Pitagoras.
1: A, no tak.
0: I tam mówi, o Jezu, w zeszłym roku zebrali 150, zrobili remont, pomalowali ściany, wykładzinę zrobili, lampy i co? I teraz się przenoszą?
1: A Stanisław Pitagoras teraz ma żal do nas?
0: No, nie wiem.
1: Staszek, a ty jesteś patronem?
0: No on to jest matematyk, on sobie to policzył wszystko i wychodzi na to, że przecież ja mu wpłaciłem i do po roku oni już co robią.
1: Ale my nie zbieramy na wóz transmisyjny, ani na wakacje
0: momencik.
1: Dla szefa, tylko...
0: To, co państwo ufundowali nam w zeszłym roku, zabieramy. Poza farbą ze ścian, no i robocizną ludzi, którzy...
1: Czyli nie zamienimy fotela przed mikrofonem na tron hebanowy dla mnie, tak? Nie zamienimy.
0: Chciałby pan?
1: Nie.
0: A, no to nie. Zabieramy wykładzinę, zabieramy wszystkie światła, zabieramy klimatyzatory tam, gdzie się da, zabieramy... To wszystko zabieramy właściwie.
1: Zabieramy ducha Radia Nowy Świat.
0: Tak, bo też pojawiły się takie głosy, że w Nowym Jędrzu, o tak biurowo tam jest, no ale to państwo nie widzieli ostrej, państwo ostrej nie widzieli zanim się stała naszym radiem, tam był koszmar, więc my startujemy i tak z poziomu już teraz, czy wystartujemy za jakiś czas z poziomu dużo wyższego, a jak my się już tam prowadzimy, to myślę, że w ogóle nie będzie biurowo, zwłaszcza, że przewidziane są drobne zmiany kosmetyczne w tej przestrzeni.
1: Ja bym dodał do tego taką może interesującą dla niektórych informację, że będziemy jako lokum o wiele bardziej gościnni dla państwa.
0: Tak, jest kawiarnia na dole.
1: Jest koncert hall.
0: Tak, koncert hall będzie.
1: Taki poważniejszy już.
0: W filmie tego nie widać, ale jest i tam przeniesiemy wszystkie nasze lampy. Jeśli uda się uzbierać na tyle dużo, bo ja tylko...
1: To może nawet kawę podamy.
0: O, nie wiem. Ale jest kawiarnia. Bo to, co państwo widzą na naszej zbiórce
1: cappuccino
0: jednorazowej, przypominam, że Patronite nie pobiera prowizji. Jeśli są państwo za granicą, to można zawsze zrobić przelew...

0: darowiznę na konto.
1: Tak, albo latę podarowaną.
0: Mówię tak, bo wiem, że się Państwo pytają o to. To nie musi być tam na Patronite, bo tam rzeczywiście nie ma PayPala, nie ma czegoś. To ta kwota 250 tysięcy to jest tyle, ile potrzebujemy, żeby się po prostu przenieść. Jakby.
1: Albo macchiato.
0: Będzie mi pan przeszkadzał cały czas? Czy
1: nie, tylko... nie, ja marzę. Ale tak, no, musielibyśmy coś tam
0: żeby
1: poprawić.
0: To, co mamy, położyć nowe kable, połączyć koncert hall z górą. Tam
1: musimy w jednej ścianie wywalić dziurę, bo musi być szyba między Kajtkiem a redaktorami.
0: W trzech ścianach.
1: Trzech Kajtków będzie się działo za szybami.
0: Bo będzie blok, będzie studio A, główne, emisyjne i potem realizatorka i potem będzie drugie studio i będzie tam będzie połączone,
1: że można... I to nie jest fanaberia, proszę Państwa.
0: I potem będzie kolejna szyba i będzie jeszcze jedna realizatorka i to będzie realizatorka audio-wideo. No i będzie dużo więcej miejsca. Nie będziemy
1: a w recepcji sobie... będzie Agnieszka.
0: Tak. I nie będziemy sobie siedzieć na głowie, ale więcej Państwu opowiem, bo mogę i dostałem zgodę po 9:00.

0: przenosimy nowy świat, mija lat 6, czas się przenieść.
1: No tak, tak też transakcentacja, ale taka zadziorna, taka, ja, która to powoduje myślenie. Mija lat 6, czas się przenieść.
0: Powiedziałbym, że jestem dumny z tego hasła, ale to by oznaczało, że albo się chwalę, albo sobie zawłaszczam, więc może nie będę tego robił.
1: No, ale w każdym razie możesz cytować sam
0: tak,
1: siebie.
0: W każdym razie drgnęło trochę na Patronite, bardzo dziękujemy. 108 200, to jest bardzo imponujące. 137 osób ogląda tę stronę. No, to o, biorąc pod uwagę, że...
1: Ale ja chciałbym, żeby nowi patroni też zaczęli. Ja ciągle mam taką
0: Ale to nowi patroni to jedno, a tutaj jednak celujemy do tych, którzy nas znają. Czy w tych może celujemy? Nie, nie, celujemy.
1: Ale może nowi będą chcieli być nowymi patronami, ale w był, nowym miejscu.
0: Ale był taki ktoś na YouTubie, kto napisał, że nie patronuję, rzadko słucham, ale wesprzeć trzeba.
1: I naprawdę?
0: To, tak, ktoś tak napisał.
1: A to nie był jakiś fake czasem?
0: Nie wiem, no, nie mam pojęcia. W każdym razie bardzo dziękujemy i tak już za wielce okazaną hojność, bo państwo wczoraj w jeden dzień zebrali 40% całej kwoty, ale do konkretów to tak jak mówię po 9, a tymczasem...
1: Tymczasem co?
2: Między książkami.
1: Po tygodniowej nieobecności profesor Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Usłyszałem lekki wyrzut w twoim głosie.
1: Słusznie.
3: No, czyli miałem rację. Bardzo jesteście skuteczni w nawoływaniu państwa do wsparcia, co jest słuszną działalnością, bo rzeczywiście radio potrzebuje dobrej siedziby i myślę, że wszyscy odniosą z tego korzyść.
0: Ja myślę, że to dzieło kinematografii, które obrazuje zbiórkę. Można sobie obejrzeć. Naprawdę?
1: Mówisz na Facebooku?
0: Szapoba, na Facebooku, na YouTubie, w zbiórce.
1: Profesor powinien obejrzeć i fachowym okiem też ocenić, pochwalić pewne role tam odegrane.
3: O, przeceniacie moje kompetencje. Ja tylko na słowach się trochę znam.
0: Albo dobroć.
3: O to na pewno. O właśnie. I tym sposobem dotknęliście zupełnie nieświadomie kwestii, którą chcę się dzisiaj zająć. Nie będzie to dobroć, ale to za chwilę. Na początek poddam was eksperymentowi, który przeprowadzamy wspólnie ze studentami, kiedy rozpoczynamy zajęcia z pozytywizmu, czyli tej epoki, gdzie pisało się grube książki, najczęściej prozą. Książki realistyczne, a przede wszystkim epoka, która akcentowała wagę społeczeństwa i tego wszystkiego, co służy lepszemu życiu razem. Otóż twórca pozytywizmu, francuski filozof Auguste Comte, był autorem takiego zdania, które wydaje się być dość kontrowersyjne, żeby nie powiedzieć skandaliczne, i brzmi ono tak. To, co społeczne, jest rzeczywiste, a to, co jednostkowe, jest abstrakcyjne. I żeby tę tezę sprawdzić, przeprowadzamy następujący eksperyment i teraz bądźcie gotowi na to. Zadaję wam pytanie, na które udzielcie trzech odpowiedzi, nie zastanawiając się specjalnie nad ich treścią. A pytanie brzmi, kim jesteś?
1: Już? Ja pierwszy?
3: Start.
1: Jestem chłopcem, redaktorem, i Polakiem.
3: Brawo. Marian?
0: Jestem Marian, jestem mały i nie umiem przeczytać Murzacichle.
3: Wspaniałe odpowiedzi. To doskonale dekonspirują pozorność tego, że jesteście jacyś odrębni, indywidualni, osobni. Należycie do ogromnych grup społecznych. Komt by się ucieszył. Czyli inaczej mówiąc, to najprostsze pytanie, które ma dokonać naszej identyfikacji, odpowiedzieć na to, czym ja różnię się od mojego sąsiada, mojego ziomka, mówi coś zupełnie innego. Wojciech udzielił odpowiedzi, które sytuują go w ogromnych grupach. No powiedzmy, redaktorów nie jest aż tak dużo, ale jest ich całkiem sporo. O Polakach nawet nie wspomnę. O chłopcach tym bardziej. A więc tak naprawdę nic nam nie powiedziałeś o tym, kim jesteś naprawdę, co się różni od innych. Marian był trochę bardziej... Zaraz ci dam zaprotestować. Marian był trochę chytrzejszy i próbował rzeczywiście zindywidualizować to, co mogłoby go wyodrębnić z ogromnej rzeszy innych istot ludzkich. I tak się zaczyna ten problem. Protestuj.
1: Chciałem skorygować. Jestem wielkim fanem profesora Ryszarda Koziołka. Uwielbiam rektorów Uniwersytetów Śląskich.
3: To jest jeszcze lepsze. Nawet nie wiesz, jak cudownie się podłożyłeś pod książkę, o której za chwilę powiem. W każdym razie, nie dworując już sobie, choć żart jest dobrą inspiracją do myślenia, Kołd postawił przed nami bardzo w gruncie rzeczy ważki problem tego, w jaki sposób wypowiedzieć swoją osobność, jak ją zamanifestować. Kąt uderza bardzo mocno w romantyczne przekonanie, że to co indywidualne, jednostkowe, osobne, jest oczywiste i to nas odróżnia od innych. Tymczasem najprostsza praktyka życiowa pokazuje, że my raczej definiujemy się przez to, co nas włącza w większe lub mniejsze społeczności. Poprzez imię, poprzez nazwisko, poprzez narodowość. Można by powiedzieć, że naszą tożsamością rządzą akta stanu cywilnego, ale one nas właściwie ujednolicają. No i wtedy coś w nas zaczyna wierzgać. Mówi, ale przecież to ja, Ryszard Koziołek, to ja, Wojciech Mann. No ale co to właściwie znaczy? To ja. Jak ono się ma odróżnić, kiedy każda próba jego nazwania raczej nas włącza w większe społeczności? Te typowe odpowiedzi, których sami sobie udzielamy, każdy z Państwa może taki eksperyment sobie przeprowadzić w tej chwili, czy w dowolnym czasie, a także poddać go innym, one dowodzą jeszcze innej tezy, niezwykle popularnej, żeby nie powiedzieć wytartej, zwłaszcza w kulturze edukacyjnej, w kształceniu francuskim, mianowicie wypowiedzianej także we Francji przez niewiele później od Comte'a, przez jednego z ojców nowoczesnej poezji, choć słowo ojciec w tym wypadku jest trochę nadużyciem, bo napisał to jak miał 16 lat, a mowa o wspaniałym, wielkim poecie Arturze Rimbaud, który w liście, manifestie określanym jako list jasnowidza, napisał to słynne zdanie, które zna każdy licealista francuski: ja to ktoś inny. No właśnie, ponieważ na to pytanie, kim jesteś, kiedy udzielamy odpowiedzi, okazuje się, że mówimy o kimś innym niż ja, trochę do mnie podobnym, ale jednak przecież nie mnie wyrażającym. No dobrze, to spróbowalibyście jeszcze raz od początku, żeby jednak powiedzieć, że tam nie siedzą awatary za mikrofonami, tylko ludzie, którzy są jedni i niepodobni do innych?
1: No, namieszałeś trochę, ale możemy spróbować. Marian, chcesz spróbować, czy ja mam jakoś się odróżnić?
0: Ale to jest takie obnażające trochę teraz.
1: Dlaczego?
0: No bo pytanie, jak głęboko mamy sięgać.
3: No właśnie, to ja wam pomogę, uratuję was z tej pułapki, bo rzeczywiście zaczynamy wiedzieć, że jeśli chcemy rzeczywiście wypowiedzieć czy zamanifestować swoją odrębność, to być może trzeba by dotknąć czegoś, co jest tylko nasze, prawda?
1: Na przykład odcisk palca.
3: O właśnie.
0: Któryś palec jest dłuższy na przykład niż inny.
1: Nie, to dłuższy, każdy ma trochę dłuższy.
0: Ale nie wiadomo, który.
3: Tak, już dobrze. Szukamy odrębności w takim razie. Dobra, to wszystkie te refleksje zainspirowała książka kapitalna, fantastyczna, zbiór esejów autobiograficznych, ale właściwie jest to, nie są to typowe rozważania, które wychodzą spod pióra takich jak ja, tylko jest to literatura najczystszej wody. Ten zbiór ma fantastyczny tytuł, którego od razu autorce pozazdrościłem. Tytuł brzmi: Kim jest ona, gdy mnie nie ma? Napisała tę książkę Aldona Kopkiewicz, znana przede wszystkim do tej pory z poezji, jako świetna poetka nagradzana. I teraz daje nam esej, którym się zmaga dokładnie z tym, o czym w tej chwili rozmawiamy. To znaczy, w jaki sposób dobrać się do siebie, a jednocześnie zdać sprawę z tych wielości ról i masek, które przybieramy, bo przybrać musimy, jeśli chcemy funkcjonować społecznie, bo obnażenie się nie tylko jest ryzykowne, ale także jest niemożliwe, ponieważ ta próba bycia autentycznym wobec siebie i wobec świata wcale nie jest taka prosta. Bo jak już czujemy, że coś w nas jest osobnego i innego i niepodobnego do innych, to jak próbujemy to nazwać, to grzęźniemy w słowach, które już ktoś inny użył. Grzęźniemy w kliszach, w pozach, w modach. Nawet bunt jest przecież, zastyga w stereotypy, przebiera się w określone rekwizyty. Fantastycznie autorka śledzi swoją historię zmagania się czy dobijania się do własnej autentyczności, wracając do pierwotnego buntu nastolatka, który pewnie wielu z nas przechodziło, które szuka swojego wyrazu, czy to jest na przykład estetyka punkowa, czy jeszcze inna, czy konflikt z rodzicami, gdzie czujemy, że coś nas próbuje zagarnąć, zafałszować, sformatować i ta siła, która jest właściwie najważniejszym przedmiotem tej książki, to znaczy opór wewnętrzny, że to przecież nie ja, że to jest maska, że to jest pewna gra, której nie chcę uczestniczyć, domaga się wypowiedzenia i domaga się buntu. No to posłuchajcie Państwo. Jest Aldona od zbierania wrażeń i Aldona nietknięta w środku, Aldona rozmawiająca z obcymi i Aldona mówiąca do siebie prawdę. Jest ta, która czuwa, gdy mnie nie ma, a dzięki niej inna część mnie może wciąż czuć, że istnieje. Jedna Aldona siedzi przy świecie, a może nawet uśmiechnie się do współpasażera, poda konduktorce bilet. Druga siedzi przy sobie i opowiada samej sobie, co się właściwie dzieje. Albo właśnie przeciwnie, ucieka myślami od obecności, rozważa, marzy, wspomina. Ta podwójność to zresztą jej codzienność. Obie próbują tylko trzymać się wnętrza lub zewnętrzna. Żadna z nich nie jest w stanie utożsamić się z tą drugą, a jeszcze istnieje taka przestrzeń, w której nic ich nie łączy. Ta pustka to ja. Która jest prawdziwa? Ta wewnętrzna, ta zewnętrzna, ta między, a może żadna, albo może wszystkie? Kim jest ona, gdy mnie nie ma? Kim ja jestem, gdy jej nie ma? Piszę to jako jedno ciało podpisane imieniem i nazwiskiem, ale pomiędzy ciałem a imieniem odbywa się nieustanny ruch. Wspaniałe jest w tej książce to, że ta droga do docierania się, czy też manifestacja autentyczności jest uhistoryczniona. I jest w jakimś sensie historią spotkania i rozbijania się człowieka o instytucje, o relacje z przyjaciółmi, o relacje w pracy, które przecież wymagają od nas pewnego rodzaju hipokryzji, bez której życie społeczne byłoby niemożliwe. Ostatecznie mamy epopeję, nie waham się powiedzieć, nieustannego negocjowania między autentycznością a grą, między miną, maską, rolą, które z jednej strony podlegają niszczeniu, zdzieraniu, ale z drugiej strony, bo pisze to jednak osoba dojrzała, głęboko refleksyjna, mówi, że to jest konieczna zgoda, pewien konieczny pakt z rzeczywistością, żeby przetrwać po prostu. Rodzaj mimikry, którą przyjmujemy podobnie jak wszystko, co żyje, żeby jednak do środowiska się przystosować i w nim przetrwać i nie zostać skrzywdzonym czy poranionym. Ale jeśli za bardzo się wpiszemy w reguły, które piszą dla nas inni, albo w ogóle nie mają swojego autora, tylko należą do konwencji społecznych, no to stracimy kompletnie to coś, co, jak panowie zauważyli, jest tak trudne do uchwycenia. No i właściwie ostatecznie konkluzja jest taka, że z tego bierze się potrzeba sztuki, czy pisanej, czy tak jak w większości przez nas używanej jako czytelników, czy widzów, czy słuchaczy, ponieważ chyba tylko sztuka jest zainteresowana naszą odrębnością. Wszystkie inne nauki, inne języki są zainteresowane tym, co jest prawem, co jest zasadą, co jest regułą, a tylko sztuka chce dobrać się do tego ciemnego miejsca, gdzie ja mogę powiedzieć tak, to ja. Chociaż za diabła nie potrafię nazwać tego, co jest we mnie absolutnie odrębne. No i o tym jest ta książka. O nieustannych niepowodzeniach, ale fascynujących w próbie wyrażenia swojej autentyczności.
1: Ale ja nie wiem teraz, co mam powiedzieć. Chciałbym to skwitować takim bardzo wyrazistym zdaniem, które usłyszałem od pewnej osoby. Ryszard, czy ty nie za bardzo filozujesz?
3: To nie ja, to Aldona Kopkiewicz, ale filozofuję bardzo interesująco i jednocześnie pokazuje, jak to filozofowanie wyrasta z, po prostu z codziennego życia, z momentu, kiedy się budzimy, przypominamy sobie swoje sny, zastanawiamy się, w co ubrać i jak przeżyć dzień. I to jest ten impuls, ten moment filozofujący. Wszyscy to robimy.
1: A ja chciałem powiedzieć z wielką przyjemnością, że zepsułeś chyba wielu z nas takie beznadziejne, spokojne myślenie, że wszystko jest prościutkie. Dziękujemy bardzo, Ryszard.
3: Dziękuję, to był komplement. Wszystkiego dobrego.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Głównym tematem rozmów jest międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. W czwartkowej inauguracji wziął udział premier Donald Tusk, a na czele delegacji ukraińskiej stanęła premier Julia Swirydenko. Konferencja odbywa się w momencie trudnych relacji obu państw, po tym jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego w reakcji na nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk, zwracając się do szefowej ukraińskiego rządu, podkreślał, jak ważne jest uczciwe podejście do trudnych kwestii historycznych.
1: Mam dzisiaj ten przywilej mówić, co naprawdę czuję i co naprawdę myślę. Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi, Julio, rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość. Głęboko w to wierzę.
0: Program konferencji podzielono na 5 filarów tematycznych: biznes, bezpieczeństwo i obronność, integracja z Unią Europejską, rozwój regionalny oraz kapitał ludzki. Łącznie podpisanych ma być około 200 umów i porozumień biznesowych. Premier Kanady Mark Carney rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem przed szczytem NATO w Ankarze. Prezydent zadzwonił do mnie. Odbyliśmy długą dyskusję chwilami z udziałem jego wysokich urzędników, w tym sekretarza Hexeta i dowódcy sił zbrojnych, na wiele tematów. Niektóre dotyczyły NATO, niektóre sytuacji w Iranie i szeroko rozumianym Bliskim Wschodzie. Kwestii zarówno bieżących, jak i strukturalnych, przekazał premier Kanady. Dodał, że rozmowa dotyczyła również Arktyki. Pracujemy z innymi sojusznikami z NATO, czyli z krajami nordyckimi, Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, w kwestiach bezpieczeństwa Arktyki. Aby chronić Arktykę, trzeba chronić kraje bałtyckie, stwierdził premier Kanady. Fala upałów. W niedzielę kulminacja. Według prognoz po raz pierwszy w naszym kraju temperatura w cieniu może przekroczyć 40 stopni. Lekarze ostrzegają, to szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.
2: Musimy tutaj bezwzględnie pilnować, żeby tych dzieci nie przegrzać, żeby nie stworzyć im warunków, gdzie ta temperatura może być wyższa i nie mają chłodzenia. I drugą bardzo dużą grupą pacjentów są osoby starsze, które mają upośledzone mechanizmy termoregulacji, często stosują różne leki, które mają ogromną interakcję z odwodnieniem i osoby starsze po 70 roku życia nie odczuwają tak pragnienia jak my. Mają upośledzony ośrodek pragnienia w mózgu. Takie osoby, przebywając w takich gorących mieszkaniach, będą wybitnym zagrożeniem do odwodnienia z konsekwencjami klinicznymi.
0: Mówił w TVN24 kardiolog, hipertensjolog Piotr Gryglas, a to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Teraz to moje zagapienie się nie Mikołaja, ale już mam. Dziś czeka na nas bardzo gorący i słoneczny dzień, co Państwo wiedzą, bo cały weekend się tak zapowiada, z kulminacją prawdopodobnie niedziela, poniedziałek. Wiatr w piątek będzie słaby, północny i północno-zachodni. W prawie całym kraju wyniosą temperatury od 27, temperatura, czyli wyniesie, nie może być ich
5: temperatura
4: kilka. Temperatura. Od 27 stopni w Małopolsce, przez 32 w centrum, 30 i 34 miejscami w zachodniej Polsce. Wytchnienia od upałów należy szukać nad morzem, gdzie należy spodziewać się od 22 do 26 stopni. Warto zwrócić uwagę na wysoki indeks UV, który wyniesie nawet 7. Warto zapatrzyć się, jak pisze Mikołaj, w krem z filtrem, nakrycie głowy, może wiatraczek? Nie, wiatraczek nie pomoże, nie, może pomóc.
5: Wiatraczek?
4: Butelka z wodą jest najsensowniejsza.
3: Poranna manna.
5: Dwa, dwa, cztery, 280, 280.
4: Wojciech.man@nowyświat.online.
5: Już mamy to wyuczone jak te papugi u kataryniarza, ale powtarzamy, bo anuż ktoś z Państwa nie wie i ma ochotę złapać kontakt z nami. Bez względu na to, czy nasza siedziba jest tu, czy będzie tam. Trochę to zależy też od was.
4: Jak to? Od czego zależy? Od was?
5: Od państwa wsparcia, czy przeniesiemy mikrofonik i krzesełko, czy zagospodarujemy ten nowy lokal jakoś tak przyjemnie i dla nas, i dla słuchaczy.
4: A, czyli pan już zaczyna się tam trochę mościć i się zastanawia, jak bardzo się pan będzie mógł...
5: Ja tam nie będę bardzo się mógł, ale no jakoś lepiej się czuję w takim wnętrzu, które nie było przed szkolem i zostało przerobione no, troszkę wbrew logice budowlanej na radio, bo teraz będzie tak prawdziwiej.
4: Dlaczego prawdziwiej?
5: Dlatego...
4: Proszę mi to wytłumaczyć.
5: Co?
4: Proszę mi to wytłumaczyć.
5: Ale z punktu widzenia mojego, subiektywnego, czy w ogóle?
4: Mojego.
5: Bo na przykład, kiedy wchodzę do budynku, w którym jest studio i potykam się o schody, które prowadzą tam, gdzie powinna być redakcja. I to jest... Nie ma tam żadnego ułatwienia dla starszego człowieka. I jeszcze do tego muszę się potknąć o jakiś wieszak, a poza tym wejście jest z boku, a nie po schodach, bo po schodach to muszę wejść, a potem zejść. I jest to nienowoczesne.
4: No tak, jest problem z zamontowaniem głupi poręczy, bo potrzebna jest często zgoda administratora albo właściciela, a niektóre rzeczy możemy, a innych nie możemy, a budynek jest stary, a tutaj się trochę coś rozpada, a tam nie działa, a tu trzeba zainwestować, a tu wychodzi kolejna rzecz.
5: A jeszcze
4: trup wypada z szafy. I
5: co jest tajemnicą poliszynela?
4: Oho.
5: Mamy kłopoty z kanalizacją.
4: Tak, no właśnie to ten trup, o którym mówiłem.
5: Trup, tak.
4: Wypadł, leży na podłodze.
5: I śmierdzi.
4: Strasznie śmierdzi. Nie chcemy na niego patrzeć, ale kosztuje dużo pieniędzy, żeby ktoś przyjechał i go zabrał. I to nie jedyny powód, bo powodów jest dużo. Państwo część z nich już poznali. I ta dostępność, i te windy. Tam jest jakoś tak ładnie na tej Mińskiej. Poza tym na Mińsko będą wszyscy mieli tak samo daleko z zespołu. To mnie trochę...
5: Ale ładniej, zdecydowanie.
4: Zdecydowanie.
5: To nie znaczy, że jesteśmy niewdzięczni w stosunku do budynku, który nas przychołubił.
4: No mościł nas przez...
5: 6 lat prawie. Tam, 6, tak.
4: Tam się poznaliśmy wszyscy, tam stworzyliśmy z państwem to, co mają państwo z nami teraz, i dobre, i niedobre, ale chyba więcej jest dobrego. I chcielibyśmy to, no nie dość, że przenieść jeden do jednego i to jest to, co jest wszystko opisane, choć tam są wspomniane rzeczy takie, może nie na wyrost, ale takie nasze marzenia, jak wspomniana konsoleta przez nadredaktor Magdy Jeton już wczoraj, że to jest coś, co tak naprawdę jest ponad to 250, które na razie jest jako cel ustawiony, bo to jest ta podstawa. Ale dobra, pan mnie znowu wkręcił w gadanie, a ja...
5: Nie, nic nie wkręciłem, ja siedzę sobie tutaj i chcę, żeby piosenka jakaś była, a ty co?
4: To teraz mam propozycję
5: tak.
4: Do pana. No. Albo duet, który znany jest z tego, między innymi, że sobie trochę troluje i może trochę sobie robić żarty, zrobić sobie żarty ze słuchaczy. I możliwe, że użył trochę AI do robienia tego kawałka.
5: Wow.
4: O, ja wiem, ale jest taki, jest dyskotekowy. Albo duet, który jest trochę bardziej niszowy i już nie jest, i tam już nie ma AI.
5: A jeden... ja jednak bym skoczył na główkę w dyskotekę.
4: Tak?
5: Tak.
4: Dobrze. Ona, ja przyznaję, że ona mi się podoba.
5: A.
4: Ja się na początku, nie wiem, czy dałem nabrać, bo po prostu uważam, że jest to bardzo catchy, jest takie słowo.
5: Chwytliwy.
4: Chwytliwy. I początek jest bardziej taki słodki. Trochę bardziej jak z RMF-u. Przepraszam, powiedziałem nazwę innej stacji, ale państwo chyba nie przełączą
5: można
4: się.
5: Można mówić nazwę innej.
4: A, można.
5: Nie ma.
4: No bo tak się pan na mnie spojrzał. Natomiast w drugiej części już się dzieje trochę więcej rzeczy, ale dobrze, to pan wybrał, a ja się przyznaję do tego, że...
5: To znaczy, trochę, bo to podoba.
4: Że mi się podoba.

0: Dudley.
1: Pozwolą państwo, że zacytuję Mariana. Mnie się to nawet podoba, powiedział.
2: Nie, momencik. Ja zacząłem od tego, że powiedziałem, że duet Tuszel, który sobie flirtuje z jajem i z takim hyperpopem i z takim brzmieniem mocno, nawet już nie postinternetowym, tylko takim właśnie wykręconym, no właściwie hyperpop to jest najlepsze na to słowo, potrafią robić naprawdę bardzo dobre rzeczy. I tutaj dyskusja polega na tym, że albo to jest trochę żarcik, i mnóstwo artystów tak robiło w pewnym momencie, że potrafili wydać, nie tylko muzycznych, coś niezbyt dobrego, a ich fani się zachwycili, bo to zrobili oni. Ale gdyby zrobił to ktoś inny, kogo nie znali, to by powiedzieli, takie, zła blizna, I możliwe, że tutaj oni wykorzystali falę wznoszącą, na której są. A druga dyskusja, która się odbywa pod tymi nagraniami na ich, chyba głównie na YouTubie, to, że używają AI, bo używają AI też do robienia muzyki i że pierwsza część to jest czyst tylko AI i tutaj się wchodzi w jakieś techniczne szczegóły, że trochę się nie zgadza saturacja, że kompresja, że dynamika tego utworu, że nie ma góry, że wszystko brzmi jakby był na to filtr założony, a że dopiero w drugiej części tego kawałka rzeczywiście zaczynają brzmieć jak oni. Ja wiem, że tutaj nie trafiam na idealną publikę do tej dyskusji, ale zaznaczam, że można w ten sposób na to spojrzeć. A to, że się państwo na mnie rzucą, że to się domyślam.
1: Ale taki jesteś niepewny siebie, bo tak się zastrzegasz, coś mówisz, a po prostu to twoim zdaniem ładny utwór.
2: Hicior, tak, tak.
1: Prawda?
2: Nie, ładny, tak, hicior.
1: Hicior. No dobrze, ja nie będę się mścił ani pastwił.
2: Ja dałem panu wybór.
1: Tak, ja to wybrałem. To jest rzeczywiście przerywnik w tym takim monotonnym, staromodnym graniu piątkowym. I bardzo to było odświeżające. Może tylko nie chciałbym, żeby to wypełniło godzinę.
2: Nie tylko pan.
1: Takie mam podejście.
2: Tak, tak.
1: A to, co za chwilę, to będzie chyba przeciwwaga, bo Tomek Gięża, jak sądzę...
2: A ciekawe, czy kiedyś Tomek nam...
1: Nie jest jeszcze w tych rejonach tak bardzo swobodny.
3: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśnij Tomasz Gięża.
1: No i dzień dobry, prosimy, wyjaśniaj.
4: Dzień dobry, to ja przeciwwaga, a jestem ciekawy, jakby pan nadredaktor zareagował, gdybym ja z czasem zaczął przechylać się w kierunku takich propozycji, jakie Marian przynosi.
1: Słuchaj, chcesz, żebym ci powiedział komplement? Mam gotowy.
4: Zawsze.
1: Powiedziałbym, jeśli to Tomek wybiera, to musi mieć dodatkowe znaczenie i ciężar gatunkowy.
2: A, bo jak Marian wybiera, to nie ma.
1: Tak, ja zupełnie świetnie. Inaczej na to patrzę.
2: Wiecie co, ja wiem, że ja to sobie robię trochę sam, ale to... ale z drugiej strony... Nie, dobra, nie będę. Winny się tłumaczy, nie będę się bronił.
1: Ale ja cię nie atakuję w ogóle.
2: Ja wiem, ale ten atak jest taki, on już jest w domyśle, nawet on, nawet, nie wiem, to co Tomek powiedział, mnie trochę zmartwiło, że to, co przynosi Marian, bo mi się wydaje, że przynoszę w tym kąciku po ósmej tak szerokie spektrum, że to... Ale
1: wiesz, nawet nie musisz tego mówić.
4: Oczywiście, że przynosisz przeróżne rzeczy. Ja też przynoszę różne rzeczy. No i nie wiem, jak to spuentować.
1: Ja puentuję. Otóż, proszę państwa, świadkowie tych naszych sprzeczek w porannej mannie mogą pamiętać, że jak mnie się omsknie i nadam coś gimbazowego albo innego, to jest atak frontalny. A ja to wytrzymuję, ponieważ jestem dobrym człowiekiem.
2: A kto przyniósł kiedyś bluesa AI?
1: Ja.
2: No właśnie.
1: No i oberwało mi się, owszem. Tomek, przepraszam, bo my tu nasze sprawy załatwiamy.
4: Oczywiście. Ja przyniosłem ładną piosenkę i chyba po raz pierwszy piosenkę po francusku do panów przyniosłem i będę mówił o niejasnych biografiach. Bo jest taki pogląd, że w dobie mediów społecznościowych ludźmi targa chęć obsesyjnego kreowania swojego wizerunku i dbania o ten wizerunek, ale mnie się wydaje, że to wcale nie jest nowa cecha, że ludzie zawsze mieli w sobie coś, co skłaniało ich do przedstawiania się choć trochę lepiej niż w rzeczywistości, albo trochę inaczej, albo przynajmniej była taka chęć, aby przypudrować lekko rzeczywistość. No i w show biznesie było wielu takich ludzi, powiedziałbym hochsztaplerów, ale to brzmi trochę pejoratywnie, a to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o osoby, które kreowały się, wymyślały siebie na nowo, same pisały sobie role. Czy panom takie osoby przychodzą do głowy?
1: No, właściwie to przychodzą różne osoby.
4: I to nie muszą być z show biznesu, mogą być nawet z panów najbliższego otoczenia.
1: Oczywiście, że tak. Tak. Ale nie będę podawał nazwisk, bo mogę oberwać. Stracić paru... Tak, albo oberwać po prostu.
2: A jakoś tak inicjały chociaż?
4: M?
1: Inicjały? Nie, bo się dopisze ktoś, kto jest zupełnie, nie mam go na myśli, on poczuje, że ja go mam i będzie kłopot. Uh-huh. Ja jestem bardzo ostrożny. Yep. Chociaż przeczytałem w prasie, że Dorota R. twierdzi, że nie naciągnęła ludzi na 12 milionów.
2: Ostrożny albo może tchórz.
1: To już no. jest podłość.
4: No dobrze, panią Dorotę zostawmy i wybierzmy się do Ameryki, jak to często bywa. Ja pamiętam z show biznesu takich ludzi jak na przykład charyzmatyczny menedżer Elvisa Presleya, pułkownik Tom Parker, który pozował na wielkiego, prawdziwego Amerykanina, a tymczasem nazywał się Van Kijk i miał status nielegalnego imigranta, do czego nie chciał się przyznać. Był też taki bluesman Big Bill Brunzi, który pod koniec swojego życia napisał autobiografię, a potem, kiedy fani bluesa zaczęli sprawdzać te fakty, to okazało się, że nic w tej autobiografii się nie zgadza. Nie zgadzało się nawet jego prawdziwe nazwisko i miejsce i data urodzenia. No i jakby panowie powiedzieli, czy to jest bezczelne łganie, czy to jest może jednak jakaś forma wyrazu artystycznego?
1: No, zależnie jaki ten wyraz artystyczny był, to mogło być kreatywne jakieś działanie na własnym życiorysie, a Parker, no, faktycznie zdołał się podkleić pod niebywałą gwiazdę, no tak.
4: Tak, ten Parker akurat był łgarzem, ale co do innych, którzy wymyślali siebie na nowo, to przypomina mi się cytat z Marka Twaina, że nie pozwólmy faktom zrujnować dobrej historii. Cofamy się do czasów Dzikiego Zachodu i te legendy Dzikiego Zachodu, wśród nich też byli ordynarni kłamcy, tacy ludzie jak Buffalo Bill albo Wild Bill Hickok. Często to, co oni opowiadali o sobie, no to rzeczywiście coś tam osiągnęli, ale to była 1/10 tych rzeczy, które o nich drukowali. No i to był popularny motyw, ucieczka od cywilizacji, wyjazd na zachód i wymyślanie siebie na nowo na tym zachodzie, kiedy na wschodzie ten świat już był zbyt cywilizowany i wszyscy się zbyt dobrze znali, aby można było wymyślić siebie na nowo. I siebie na nowo wymyślił pisarz, o którym jest dzisiejsza piosenka, pisarz, który nazywał się Will James. U nas jest zupełnie nieznany, ale na amerykańskim zachodzie ma status twórcy kultowego, autor takich bestsellerów jak Smokey the Cowhorse, Lone Cowboy. I on twierdził, że urodził się w Montanie. Montana, mimo że na północy, to również była stanem bardzo kowbojskim. Kiedy czasem go konfrontowano, pytano go o jego francusko brzmiący akcent, on opowiadał, że był sierotą i został adoptowany przez frankofońskiego trapera. No i to nie była prawda. On urodził się w Quebecu jako Joseph Ernest Dufault. Ja trochę rozumiem, że on musiał troszkę swoją biografię przypudrować, bo idę o zakład, że gdyby przedstawiał się jako kanadyjski pisarz Joseph Dufault, to takiej sławy na zachodzie amerykańskim by nigdy nie zyskał. A poza tymi kłamstwami o swojej biografii, no to on rzeczywiście jako młody chłopiec wyjechał do Montany, został kowbojem, nawet trafił do więzienia za bardzo poważne przestępstwo, które w tamtym świecie określało się wrestling, to była kradzież bydła. Trafił do więzienia na 18 miesięcy, tam właśnie wymyślił się na nowo, tam zaczął rysować, zaczął pisać, odkrył swój talent literacki. O Willu Jamesie mało kto słyszał, ale teraz przechodzimy do pisarza, o którym słyszeli wszyscy. Tym pisarzem jest Ernest Hemingway, który również uwielbiał kreować się na kogoś, kim wcale nie był. No i gdyby Ernesta Hemingwaya zapytać, kto był największym amerykańskim pisarzem, to on na pewno odpowiedziałby, że on sam, Ernest Hemingway. Ale jeżeli był jeden pisarz, któremu Hemingway zazdrościł, to był nim właśnie Will James. Ja tutaj mam fragment listu, który Hemingway pisał do swojego przyjaciela i pisał o Willu Jamesie tak. Ja tego fragmentu nie przełożyłem na język polski, zacytuję w oryginale i może panowie mi pomogą. Dog-eared, moth-eaten, shifty-eyed, fake. I proszę zwrócić uwagę, jak bez przekleństw można obrazić drugiego człowieka. Czy panom jakiś kreatywny przekład przychodzi do głowy tych słów?
1: No, może, że oszust o nieszczerym spojrzeniu, może jakoś tak.
4: Nie że wiem. Taki owaki może po prostu, mnie tak. nic innego do głowy tak. nie przychodzi. No, ale mówi się, że zazdrość jest najwyższą formą podziwu i tak rzeczywiście było, że Hemingway, który osiągnął wielką sławę na świecie, nie mógł się pogodzić z tym, że amerykański Zachód był zakochany nie w nim, a w Willu Jamesie. I on jeszcze wielokrotnie w swoich listach do przyjaciół wspominał, jak tego Willa Jamesa nienawidzi, ale tak naprawdę tymi listami niechcący swojego rywala nobilitował. No i przechodzimy do piosenki o Willu Jamesie, a powstało tych piosenek wiele, ale ja wybrałem taką, którą śpiewa Luz Dufo, a jak już wspominałem, prawdziwe nazwisko Willa Jamesa to Joseph Ernest Dufo i ta pani Luz Dufo to jest jego siostrzenica, prasiostrzenica chyba powinienem powiedzieć i jak już mówiłem, piosenkę wykona w języku francuskim, ale będą wtrącenia z angielskiego, jak na przykład Lone Cowboy i Wild West. Bardzo panom dziękuję. Rozbawiłem pana na koniec.
1: Tak, takim gwałtownym podziękowaniem, ale jesteśmy zainteresowani utworem i twoimi kolejnymi odkryciami.
4: To ja macham kapeluszem do panów. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: I taki znakomity mi przyszedł tekst. A teraz z prerii na stadiony. Mikołaj Tyczyński.
2: Dzień dobry panowie, dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry,
2: z panami się już witałem na tak zwanym poza antenią, ale z państwem jeszcze oficjalnie nie miałem tego

0: Według danych opublikowanych przez FIFA, one uwzględniają zakończone około północy mecze Ekwadoru z Niemcami, a także Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku pojawiło się 3 605 357 widzów. A dotychczas najwięcej ich było także w Stanach Zjednoczonych. W 1994 roku to było prawie 3 600 000. Więc tak to wygląda. Ale jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia z wczorajszego wieczoru i dzisiejszej nocy, a także dzisiejszego poranka, no to sytuacja wygląda następująco. Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało 2-0 z reprezentacją Curaçao po dwóch bramkach Nicolasa Pepe, ale trzeba oddać, że piłkarze reprezentacji Curaçao próbowali i stworzyli kilka dogodnych okazji, jednak no, nie udało się żadnej z nich wykorzystać, a mówi się o tym, że no, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. I myślę, że w przypadku reprezentantów Curaçao można tak powiedzieć. W tej samej grupie, nie wiem, czy można powiedzieć, że doszło do sensacji, ale na pewno bukmacherzy no, nie są zadowoleni do końca z tych rozstrzygnięć, bo Ekwador pokonał wczorajszego wieczoru reprezentację Niemiec 2-1. Mecz był bardzo ciekawy, bo on się zaczął już od bramki Leroya Sané w drugiej minucie. Po paru minutach Ekwadorczycy wyrównali po błędzie przy wyprowadzeniu piłki reprezentacji Niemiec, stracili bramkę w 77 minucie po stałym fragmencie gry. Tam w ogóle w tym meczu było dużo kontrowersji, bo Niemcom anulowano rzut karny, no a także piłkarze Ekwadoru, a także selekcjoner tej reprezentacji protestowali przy okazji bramki tej pierwszej z drugiej minuty, bo Aleksander Pawlowicz, od którego zaczęła się akcja, no miał dosyć wysoko ułożoną nogę, czy inaczej, no postawił ją bardzo wysoko, na wysokości głowy zawodnika z Ekwadoru, no ale analiza VAR wykazała, że no, nie doszło do naruszenia przepisów.
1: Głowa to wysoko.
0: No głowa to wysoko, to tak, no to gdzieś tak na poziomie 1,80 m, tak no, powiedzmy.
1: Ale to też zależy od wysokości zawodnika.
2: Bo... Może on był bardzo niski.
1: No właśnie, to co?
0: Nie pamiętam dokładnie, ale Aleksander Pawlowicz jest raczej wysokim zawodnikiem. Okay. No w meczu, w którym mogliśmy to być my, Szwedzi zremisowali 1-1 z Japonią, no bo oczywiście przypominam te traumatyczne wydarzenia z marca, kiedy to polska reprezentacja odpadła w finale baraży ze Szwedami. Po naprawdę interesującym meczu, który był obfitujący w różne zbiegi okoliczności i niewykorzystane okazje, jednak tutaj zakończyło się to remisem. No i w tej samej grupie, w której mogliśmy być my, Holendrzy w zmienionym takim składzie trochę rotacyjnym wygrali 3-1 z reprezentacją Tunezji. Australia zremisowała 0-0 z Paragwajem, a Amerykanie, gospodarze, którzy w pierwszych dwóch meczach świetnie się zaprezentowali, przegrali z Turkami w samej końcówce 2-3. Ten mecz był naprawdę interesujący. Jeżeli Państwo nie widzieli, to polecam sobie zobaczyć skrót z tego spotkania, bo to, co tam te dwie ekipy wyrabiały, to była trochę, no nie był to najwyższy poziom, dużo błędów, dużo takiej niechlujności w wyprowadzeniu piłki i nie tylko, no ale niestety gospodarze przegrali pierwsze spotkanie. No czekają nas teraz kolejne spotkania, więc będziemy bacznie obserwować to, co się będzie działo w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Zaczniemy o 21:00, hitem tej kolejki Norwegia-Francja, równolegle będzie miał miejsce mecz Senegal-Irak, a już w nocy z piątku na sobotę zobaczą Państwo o godzinie 2:00 Republikę Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską. Kolejne ciekawe starcie Urugwaj-Hiszpania o godzinie 5:00 Egipt-Iran, a także Nowa Zelandia-Belgia. No to już w sobotni poranek, więc przed sobotnim brzaskiem mogą Państwo sobie taką ucztę piłkarską sprawić. Ale warto też powiedzieć, że rozpoczynają się też Mistrzostwa Europy U19 kobiet, w których to mistrzostwach wystąpią polskie piłkarki do lat 9. One wystąpią w grupie z Niemkami, Bośniaczkami, a także Szwedkami. No i o godzinie 20:00 jutro polskie piłkarki.
2: Czy ja dobrze usłyszałem? polskie piłkarki do lat 9?
0: Do lat 19. A jeżeli powiedziałem do lat 9, to przepraszam, miało być do lat 19. Tutaj język mi się zaplątał. Jutro o godzinie już Państwu mówię.

0: Dziękuję, bo mi to zniknęło. O godzinie 20 Szwecja do lat piłkarki ze Szwecji do lat 19 i polskie piłkarki do lat 19 zmierzą się w tych mistrzostwach. Więc to warto powiedzieć, no ale dzisiaj też czeka nas losowanie pierwszorundowych par turnieju, który wielkoszlemowego turnieju Wimbledonu, który zostanie rozegrany w Londynie. On się rozpocznie w poniedziałek. Jeżeli chodzi o polskie akcenty, no to oczywiście zobaczymy Igę Świątek, Maję Chwalińską, która otrzymała dziką kartę, a także Magdę Linet i Magdalenę Fręch. A niestety Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji właśnie do Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kaylon Day 2-6, a także 5-7. Warto też powiedzieć, że wczoraj polska reprezentacja siatkarzy w czasie turnieju Ligi Narodów w Gliwicach wymęczyła zwycięstwo z kadrą turecką, wygrywając po tiebreaku 3-2, 26-28, 25-19, 25-21, 19-25 i 15-11. 7 razy polska reprezentacja siatkarska grała z Turkami, ostatni raz w 2015 roku. Dotychczas nawet Turcy nie byli w stanie wygrać seta. Jednak to się zmieniło wczoraj po naprawdę takiej morderczej dla kadry Nikoli Grbicia batalii. Polską reprezentację siatkarzy czekają jeszcze 2 spotkania w Gliwicach. W sobotę, czyli jutro o godzinie 17 Polska-Niemcy, a w niedzielę o godzinie 20 Polska-Argentyna. Warto też odnotować, że Ukraińcy wczoraj sensacyjnie pokonali reprezentację Włoch i Ukraińcy bardzo dobrze prezentują się w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Zaskakujące jest to, że reprezentacja Italii nie wygrała nawet seta z Ukraińcami, więc tutaj mieliśmy do czynienia z taką wyraźną dominacją naszych sąsiadów ze wschodu. Jeżeli chodzi o tabelę Ligi Narodów, no to Amerykanie znajdują się na pierwszym miejscu, drudzy są Japończycy, trzecia reprezentacja Słowenii, czwarta Ukraina, piąta Brazylia, a my, Polacy, znajdujemy się na miejscu szóstym. Niestety też argentyński związek siatkarski przekazał informację o śmierci Daniela Castellaniego, byłego szkoleniowca reprezentacji Polski w siatkówce, który doprowadził do złotego medalu Mistrzostw Europy w 2009 roku, który to przegrał długą walkę z chorobą i zmarł w wieku 65 lat. W Polsce też był m.in. trenerem Zaksy Kędzierzyn, Koźle, PGS Kry, Bełchatów czy Indykpolu AZS-u Olsztyn. No to w takim razie już wiem jako wydawca dzisiejszego programu, że mamy napięty grafik, więc ja na tym poprzestanę.
1: Dziękuję, Mikołaj, bardzo i sport królową sportu.
0: Polska mistrzem Polski.
1: Dziękuję.

0: Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.
1: Aha.
0: Przez ONZ. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. A, więc jeszcze i przemyt.
1: Przemyt. No tak, jeden dzień to trochę mało.
0: Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. Również dzisiaj.
1: Tortur?
0: Tak.
1: Tylko że to jest trudna sprawa, bo kraje, które dopuszczają tortury, mają głęboko w nosie Międzynarodowy Dzień Pomagania Ofiarom.
0: No tak, ale to też nie jest tak, że większość krajów mówi, że nie, a to nie kraj, a potem gdzieś tam pod spodem się okazuje, że komuś ktoś pozwolił.
1: Nie wiem, komplikujesz, no, ale
0: i Światowy Dzień Chłodnictwa jest też dzisiaj.
1: Chłodnictwo, a to pasuje, do niedzieli pasuje bardzo.
0: No to co?
1: Ale co wynika ze Światowego Dnia Chłodnictwa? Że chłodnicy pochody organizują, czy że bardziej chłodzą?
0: Data nie jest przypadkowa, nawiązuje do urodzin Lorda Kelvina.
1: No, który wynalazł termometr.
0: Tak, opisał termodynamikę rządzącą każdą lodówką. Ha! Klimatyzatorem, pompą ciepła. No więc od 2019 obchodzimy Światowy Dzień Chłodnictwa.
1: Czyli smakiem się musi obejść Celsjusz.

0: Pędem o roślinach.
1: I oczywiście pędem jest z nami Urszula, Dorota Zajączkowska.
2: Urszula.
1: Urszula, co ja mówię?
2: Dorota?
1: Nie, Urszula. Przepraszam cię, Ula, ale już mam, te temperatury robią mi jakiś bigos w głowie.
2: Dorotę w głowie.
1: Nie, nie, Ula. A powiedz, czy upał szkodzi roślinom? Szkodzi pewnie.
3: No pewnie, że tak. Cześć. Bardzo szkodzi i robi kłopoty, można powiedzieć, takie, które niestety utrzymują się bardzo często aż do końca roku. Znaczy, że rośliny, ich biologia polega też na tym, że mocno i na długo zapamiętują różne traumatyczne historie, na przykład jeśli chodzi o deficyt wody, bo poza temperaturą to bardzo silnie się łączy u nich teraz właśnie, to co widzimy za oknem. To jest to, że tak jak my potrafimy się nawodnić wodą z minerałami, izotonikiem, to nawet jeśli spadnie po tych suszach, po tych upałach tygodniowy deszcz, to już w drzewach szczególnie będzie zapisana ta susza. I ich metabolizm i biologia będzie już słabsza aż do końca roku. Więc to jest coś takiego, co rzadko mamy w wyobrażeniu, czym w zasadzie są rośliny, czym są drzewa, że one mają ten rodzaj pamięci. I na długo to trwa, długo to trwa. No i w dodatku, jeśli na przykład taka susza czy taki upał miałby się pojawić znowu, powiedzmy, nie wiem, za miesiąc, za dwa tygodnie, to rośliny już zaczynają start z niższego poziomu. I stąd jest ten teraz kłopot z rozmaitymi gatunkami w lasach naszych, bo one przechodzą cykle suszy, nie mają szans się zregenerować, ponieważ to jest coraz to kolejna. I za każdym razem, tak jak powiedziałam, no, zaczynają trochę, będąc trochę słabszymi, więc to jest taka rzecz, która bardzo silnie nas różni między ludzie, zwierzęta, szczególnie te kręgowce, a drzewa. Ale jeszcze bym chciała powiedzieć o jednej rzeczy, bo słuchałam profesora Koziołka i o tym poszukiwaniu własnej odrębności wtedy, kiedy my ludzie zakładamy ciągle jakieś maski, musimy się dostosowywać i szukamy siebie, kim my właściwie jesteśmy, to właściwie mogę powiedzieć, że dokładnie tak samo robią rośliny. To znaczy dokładnie tak samo bez przerwy poszukują w zmieniającym się świecie siebie, czy adaptują swoje ciała, adaptują swoje biologię, odpowiedzi. I teraz co jest super tutaj ważne między nami a roślinami, to rośliny bardzo dużo w tych poszukiwań własnej odrębności dają światu, że wychodzą do świata. I tak między innymi w ewolucji grube miliony lat temu powstały kwiaty. I te kwiaty w obrębie gatunków bardzo mocno się różnią. Powstały liście, powstały geometrie żyłek w liściach, a każdy gatunek ma tę geometrię swoją. I co jest ciekawe, ona też opowiada o tym, co się nie tylko dzieje w liściu, czyli trochę jak układ żył w naszym całym organizmie i tętnic, to tak samo u nich te żyłki, które gołym okiem są widoczne, też są w stanie się dostosować, pokazywać, co się dzieje nie tylko w ich ciele, ale też dookoła. I takim gatunkiem, który dużo dał światu, dużo dał przyrodzie, uważam, jest lipa. I lipa, o której dzisiaj fajnie byłabyśmy porozmawiali. Macie lipy w ogrodzie?
1: Mam piękną lipę. Jestem z niej dumny.
3: No, a czy teraz kwitnie? Czy już przekwitła?
4: Tak, jeszcze kwitnie. Jest wielka.
3: No właśnie, lipa jest cudownym organizmem. Jej kwiaty to jest też jakiś fenomen, dlatego że ona ma takie dość złożone kwiaty na takich szypułkach i tam przy tym kwiatku, przy tym kwiecie, jest taki wydłużony twór, który trochę przypomina liść. On liściem nie jest. To jest, nazywamy to dziwnie, podsadką. Taki jakby wydłużony języczek, coś takiego. I co jest ciekawe, on to jest taka hybryda. Ni to liść, ni to łodyga, spłaszczony, jasnozielony, ale jest fantastyczną marolę, ponieważ wtedy, kiedy jesienią już te kwiaty przekwitną, kiedy zmieniają się w orzeszki, to ten języczek, tak podsadka, całość się odrywa. Taka kapsuła pełna nasion, całość się odrywa i ta podsadka działa jak śmigło. Znaczy ona wiruje, są wyniki badań, które pokazują, że wtedy, kiedy odpadają te nasiona, ona nabiera charakteru śmigła i dzięki temu nasiona potrafią się roznosić całe, te, tak jak powiedziałam, grupy nasion na dalsze odległości. Ja jeszcze, prawdę mówiąc, nigdy nie zauważyłam tego zjawiska, no ale to jest, no bo przecież przy każdym kwiatku jest taka podsadka. No i co jest jeszcze ciekawe z tymi kwiatami, poza tym, że można je na surowo jeść, że mają bardzo dużo nektaru, że zmieniają się zaraz w takie zielone orzeszki. Mówię zielone, póki jeszcze one są miękkie, to też można je przegryźć, nie zatrujemy się. I w XVIII wieku pewien fizyk, nie pamiętam nazwiska, zrobił z tego taką, powiedzmy sobie, europejską czekoladę, bo można je podprażyć w piekarniku, zmielić, wymieszać z jakimś olejem, cukrem i rzeczywiście przypomina to czekoladę, więc namawiam do tego, można trochę skosztować, może nie nażerać się jakoś, bo też nie wiadomo jak do końca, jak ona działa, na pewno nie jest trująca, ale zobaczcie, ile wspaniałości z samego gatunku, a drewno jest, wiemy o tym, bardzo plastyczne, miękkie, można z niego rzeźbić, tradycje rzeźbiarskie w drewnie w Polsce od wieków się rozwijają, natomiast z punktu widzenia anatomii taki preparat wygląda jak bibułka. Jest przezroczysty, trochę wygląda jak też ażurowa serweta, wtedy kiedy już przyglądamy się pod mikroskopem. Jest cienkościenny, cudowne drewno. Cudowne, jestem po prostu zachwycona. No, kiedyś badałam jej gałęzie boczne. Na Mazurach badali mechanikę. Jak to jest, że takie delikatne, miękkie drewno może tworzyć pień i drzewa całe z takiej wysokości, z takiej grubości. Więc odpowiedź jest poza drewnem, ale to jest opowieść na dalszą historię. Uważam, że lipa jest bardzo niedoceniana, ale też lipa jest też tym gatunkiem, który ma duże szanse tutaj przeżyć zmiany klimatu i tworzyć lasy przyszłe. Już nie sośniny, ale lipy, dęby. Tego się należy spodziewać.
1: Ja się nie znam na tym dokładnie, ale są lasy lipowe w Polsce?
3: Pewnie, jest grunt lipowo-grabowy. Czyli lipa tworzy takie wysokie, no, pierwsze piętro drzewostanu. Jak najbardziej. I pachnie tam tak samo jak w waszym ogrodzie teraz. Więc trzeba łazić.
1: Wielkim fanem lipy jestem, tylko jeszcze jej nie zjadłem, ale po twoim oświadczeniu to spróbuję.
2: Tak, oczywiście. Lasy lipowe, to będzie też więcej miodu lipowego.
3: Miodu lipowego i w ogóle tak. I te biedne zapylacze będą mogły się też trochę dokarmić. Ja też jestem fanką lipy i całej jej biologii, tego, że z odrośli korzeniowych, prawda, tworzy takie wianuszki pędów tuż u podstawy. No w lasach, w miastach są one golone zawsze. A szkoda, bo fajnie zacieniają korzeń. Wiecie, o czym mówię, prawda? To odrośla od samej podstawy. No ona tak rośnie, ona tworzy grupy, tak. Czyli puszcza sobie z dołu nowe swoje pokolenie, które stworzy taką koronę złożonych pni. Jest niezwykłym drzewem, niezwykłym gatunkiem. Bardzo.
2: Nasza lipa bardzo bzyczy i świetnie się na nią wspina.
3: No, tak. Jest i ma miękkie drewno. Jeśli jest stara, na pewno jest w środku spróchniała, ale to nie szkodzi.
2: No teraz już na nią nie wchodzę, ale mam zdjęcie na czubku.
3: Naprawdę?
2: Tak.
1: Ojej, to się zmartwiłem, że może być w środku spróchniała.
2: Ona nie jest jeszcze taka stara, jeszcze ma trochę...
3: Ale ile... próchnienie drzew jest naturalnym procesem i to, co jest ważne dla drzew, jest zamknięte w obwodzie. Znaczy, no właśnie zarówno mechaniczne cechy, jak i biologia, transport wody, wszystko to się odbywa tuż pod korą.
2: Właśnie, ja tego nie poruszyłem nigdy, ale mnie kiedyś ujęła taka grafika właśnie, ja sobie tego nie zdawałem przez wiele lat sprawy, że tak naprawdę drzewo to jest przecież ten, jakby poza liśćmi, to jest pierścień. To nie jest ta cała masa po prostu, która jest w środku, tylko drzewo to jest pierścień, cieniutki pierścień dookoła. I kiedyś chciałem cię o to zapytać, ale cieszę się.
1: Czy ty próbujesz uczyć doktor Zajączkowską o lipach?
3: A słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz. Badałam kiedyś dęba Bartka, jego transport wody. Miałam to był dla mnie wielki zaszczyt być przy tym drzewie w pojedynkę. I słuchajcie, tam transport wody tego wielkiego, ogromnego drzewa odbywa się na głębokości mniej więcej do 2 centymetrów obwodu.
1: Czyli po zewnętrznej stronie.
3: Tak. No, zresztą większość pnia jego to jest nic, to jest powietrze.
2: Trup w środku.
1: O kurczę. Tak. A ile moja lipa będzie żyła?
3: Może żyć 500 lat.
1: O, to doskonale. Bardzo ci dziękuję, uspokoiłem się. Dziękuję ci bardzo.
3: Trzymajcie się. Cześć.
2: Dziękujemy. Cześć.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Około 200 umów i porozumień podpisano w ramach konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Dziś drugi dzień wydarzenia. Na czele ukraińskiej delegacji stała premier Julia Sfyrydenko. Do Polski nie przyjechał Wołodymyr Zełenski ani szef ukraińskiego MSZ-u po tym, jak w reakcji na nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Były ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca, komentując w TVN24 sytuację, powiedział, że on swojego odznaczenia zwracać nie zamierza.
1: Zostawiłem, ponieważ uważam, że ten order to nie tylko order, który mi przyznał pan prezydent Andrzej Duda, ale też order od narodu polskiego, od tych milionów Polek i Polaków, którzy stali na granicy i pomagali tym milionom Ukraińców i byłem razem z nimi i ten order jest od nich i dla nich i zachowam ten order, bo to były ciężkie czasy i on dla mnie jest też orderem, nie tylko orderem państwa polskiego, ale też orderem Solidarności Ukraińsko-Polskiej.
0: Premierzy Polski i Ukrainy we wspólnym komunikacie zaznaczyli, że od strategicznego partnerstwa obu krajów zależy bezpieczeństwo całej Europy. Wskazali, że pragną, by różnice w interpretacji historii nie podważały współpracy i przyszłości narodów. W serwisie teraz o ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik ranił 4 osoby.
2: Najmniejsze obrażenia odniosła pani pielęgniarka pracująca w oddziale. Ma obrażenia kończyny górnej, a kolejne 3 osoby mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna osoba również rany szyi. Jedna osoba była zaopatrywana w warunkach bloku operacyjnego. Stan wszystkich pacjentów jest poważny, mówię o tej trójce.
0: Przekazał chirurg, ordynator oddziału Artur Ploch. 19-letniego napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który został poszkodowany. Żonglerka i chodzenie na linach, ale przede wszystkim spektakle nowocyrkowe zagoszczą na ulicach Lublina. Przed nami Karnawal Sztuk Mistrzów, największa tego typu impreza w Polsce. Co najważniejsze, bez zwierząt. Jest to wysoka sztuka wymagająca wrażliwości, mówi Marcelina Gzyl, koordynatorka programu festiwalu.
3: W tym nowym cyrku często sama koncepcja już jest częścią spektaklu, tak jak właśnie tutaj ta eksploatacja ciała, która już zaczyna się u Sebastiana Wojdana przed spektaklem, bardziej na nas działa już to, co się dzieje na scenie po tym, jak sobie wyobrażamy, że on jeszcze tam przebiegł. To jest jeden z takich sposobów na pokazanie takiego właśnie nowego cyrku, który jest troszkę na opak. Tam nie widzimy często tych piłeczek, nie widzimy tych rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni w cyrku.
0: Karnawal Sztuk Mistrzów odbędzie się w dniach 23-26 lipca w Lublinie, a Radio Nowy Świat jest patronem tego wydarzenia. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Dzisiejszy dzień będzie bezchmurny lub z niewielkimi zachmurzeniami. Należy przygotować się na wysokie temperatury. Na północy Polski termometry pokażą 28 stopni, 20-30 na wschodzie, 33 w centralnej, zachodniej i południowej Polsce. Miejscami może wystąpić słaby wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w prawie całym kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w związku z upałami i aż 32 dotyczące suszy hydrologicznej w centralnej, wschodniej i północno-zachodniej części Polski. Proszę.
4: Poranna manna.
6: Ostatnia godzina piątkowa, nasza.
5: To jest ona.
6: Nasza.
5: O, nasza. Pana, moja, nasza, Kajtka.
6: Nasza Kajtka.
5: Wszystkich. Państwa.
6: Mikołaja.
5: Nie, to nie jest Państwa ostatnia godzina.
6: Tak.
5: Przyszły maile, że na przykład urzeczona jest tym cyklem Będę o roślinach i profesor Urszulą, która tak ciekawie o tym opowiada. Jest niezwykle poruszona pasją, którą słychać w jej głosie i to wszystko pisze Ania Patronka i że wspaniały element porannej manny.
6: Ja o tej lipie tyle ja dobrego. Lipie.
5: Ja od siebie dodam, że bardzo lubię to, że mamy ambienty w tej godzinie.
6: Jako tło, tak. Takie, czy właściwie podsumowanie,
5: tak, żeby,
6: Urszuli.
5: Żeby mieć chwilę
6: na pomyślenie o lipie.
5: O lipie i nie tylko. Zwłaszcza po tym koszmarze, który jest na początku godziny, to mamy przynajmniej yin i yang. Ale dodaję Ania, że doskonały był utwór Mariana po ósmej, udziwniony pop. Ja lubię, proszę nie przestawać wplatać takich dziwnostek.
6: Nie,
5: z przyjemnością. A jeszcze pisał Marek wcześniej, że nawiązując do utworów przenoszonych przez pana Wojciecha i Mariana i powracającej dyskusji na temat szerokości muzyki, nawiązuje to świetnie do dzisiejszych myśli profesora Koziołka. Kto to jestem ja? Cieszę się, że prezentujecie panowie w muzyce siebie. Oj, to... Ale tu muszę uważać. I myślę, że wielu...
6: Nie, bądź otwarty i szczery.
5: Ja jestem, ale ja mam dużo zakamarków, których tutaj w porankach...
6: I tym samym się odróżnisz od tych zbiorów.
5: Ale ja nie mogę takich...
6: Wspólnych.
5: No tak, ale no znowu to wracamy do dyskusji, czy trzeba te zakamarki obnażać wszystkie.
6: To chodzi.
5: To są moje zakamarki.
6: Mroczne.
5: Tak. Jak niewielu to akceptuje niezależnie, jak szeroko podróżujecie po muzyce. Prawdopodobnie nawet ta szczerość to jeden z wielkich atutów audycji. Ja myślę, że nawet nie audycji.
6: Dziękujemy.
5: Tak, ja myślę, że nie audycji, tylko całej naszej stacji. O tym za chwilkę będziemy jeszcze mówić, czy ja pozwolę sobie trochę tam pogadać, ale to może za chwilkę.
6: A poza tym używamy różnych słów. Podoba mi się, że usiłujemy te same treści przekazywać w formie różnego rodzaju składów wyrazów, różnego. Uciekamy od tych takich prostych wytrychów. Nie mówimy za często ekstra, super albo dokładnie. Nie mówimy.
5: Ale moglibyśmy.
6: Moglibyśmy, ale ja możemy być ambiwalentni.
5: Bo ja,
6: supernaturalni.
5: Bo ja mówię to, co myślę.
6: Wodoodporni. Tak.
5: Ja za dużo nie
6: szukam słów takich.
5: Ja za dużo nie myślę przed tym, jak zacznę mówić. Właściwie to w trakcie, trochę, ale to też jest różnie z tym. Może piosenka ze szczytu?
6: Może tak. A jaki jest wybór?
5: Nie jestem przekonany, bo mnie nie było w miniony czwartek. I muszę
6: nie przy... było cię w szczycie.
5: Nie było, ale na te kraje. Tanzania, Tajlandia i Turcja.
6: Były. Na te?
5: Tak.
6: A to jakiś był zamysł, czy tak się przypadkowo złożyło?
5: Trochę przypadkowo, bo wcześniej zrobiliśmy na E. Na E?
6: Chyba na E. To jednak lecicie alfabetycznie, to trochę taki schemat się robi.
5: A, ale mnie nie było.
6: Aha. I jeszcze raz na te, Tanzania?
5: Tanzania będzie. A jakie były jeszcze?
6: Turcja.
5: Już zamknąłem.
6: Turcja, Tanzania
5: i coś jeszcze.
6: No co mogło?
5: Tajlandia.
6: Tajlandia.
5: Ale będzie Tanzania teraz.
6: Aha. No dobra.

0: Woodmaster.
1: Ze śpiewnika Bukartyka.
2: Tak ładnie to on chyba nie może zagrać, bo to był wyjątkowy talent.
3: Jak to, co słyszeliśmy przed chwilą?
2: Tak.
3: To było wspaniałe. Absolutnie nie dałbym rady, ale jestem pełen podziwu i uwielbiam ten rodzaj skoczności zdecydowanie nie na raz.
2: To ale było... taka dyscyplina i tak rzeczywiście powiało, tak jakby ktoś otworzył okno na bardzo świeże powietrze.
4: To się nazywa Swahili.
3: Swahili. Piękny język. Swahili i Bantu, pamiętam dwie nazwy tego języka. Znaczy dwóch języków, nazwy dwóch języków, które kiedyś w rozmowach poświęconych tematom egzotycznym wymawiano tuż obok siebie zawsze tak. Swahili i Bantu jako dwa przykłady egzotycznych rozwiązań. W porozumiewaniu się, panowie, a ja mam coś bardzo prostego i tak się zastanawiam, czy o tym mówić, czy może najpierw to zagrać, a potem o tym opowiedzieć.
4: Bo... Kiedy lepiej się tłumaczyć? Przed czy po?
3: Wiesz co, ja muszę się, to znaczy nie tyle tłumaczyć, to, bo miałem kilka przygód związanych z percepcją świata, albowiem usiadłem, słuchajcie, na komputer. I on nie zrozumiał tego najlepiej. I kupiłem nowy, bo się okazało, że ta część do wymiany to w sumie jak podzielić taki komputer, to te części osobno są droższe niż on sam. Więc teraz czekam na to, żeby móc go włączyć i to, co było w tym przysiądniętym, przerzucić do tego nowego. No i nie miałem jak oglądać niczego, bo w międzyczasie też okazało się, że rozłączyłem telewizję i nie mogłem jej włączyć, bo mój telewizor okazało się, że jest za stary, słuchajcie. Mam telewizor, które te stacje omijają już, te proponujące nam pakiety jakieś telewizyjne i mówią, kup sobie nowy telewizor. Powiedziałem, nie chcę, nie kupię sobie nowego i przestanę oglądać telewizję. No to przestałem. I bazowałem na tym komputerze, no ale na niego usiadłem i nie miałem na czym bazować. Sam,
2: tak się uspokoi się, ty masz telewizor z kineskopem, takim szklanym?
3: Nie ze szklanym. Płaski, mam 11-letnie coś z Japonii. Nie powiem firmy, tak, ale coś, co uchodzi za takie najlepsze. I to się w ogóle nie psuło, tylko się okazało, że powinienem to zmienić na nowsze. Ja powiedziałem, a nie, bo to kupowałem takie, żeby sobie stało. Ja się do niego przyzwyczaiłem i nie muszę się uczyć nowego pilota, ani tego programować, bo to są rzeczy, których nienawidzę. Nienawidzę nowych instrukcji obsługi, nowych rzeczy, które na ogół mają więcej światełek, a działają gorzej niż te stare. No nie ale wiem.
4: To jest
3: tak
4: jest. Ekscytujące, możesz wejść w ustawienia.
3: Dla mnie nie jest. Ja wiem, że gdybyś wszedł i byś był podekscytowany i to by działało. Jak mi dziecko wyrywa telefon z ręki, bo ja stoję z głupią miną, nie wiem co z nim zrobić, on widać, tata robi bum, bum, bum i to działa. I nie wiem skąd on wie, czego ja chciałem, nawet na to nie patrząc, ale nie mam zamiaru udawać kogoś innego niż jestem. To nie jest już dla mnie świat. I napisałem taką piosenkę, słuchajcie. Ale ją napisałem 4 lata temu. Więc, ale ponieważ zmieniła się lokalizacja imprezy piłkarskiej, tak już nie miałem dostępu do tych meczów, ale wczoraj Marta, znaczy małżonka, jej zabrałem komputer i obejrzałem sobie mecz. I oglądając ten mecz, który bardzo mi się podobał, że to że nie, żebym ja miał coś przeciwko sąsiadom, ale jednak fajnie, że ci goście dali radę wygrać z Niemcami. Oglądałem i doceniłem ich zapał i przypomniałem sobie nasz udział w poprzednim. Wziąłem tamtą piosenkę i zmieniłem dwie ostatnie. Odkatarzyłem, tak, tę piosenkę i teraz jest bardziej uniwersalna. Jest tam o poświęceniu, oddaniu, kibicowaniu i tak dalej. Posłuchajcie, nawet zapomniałem ją zatytułować, tę piosenkę. Ale możemy, niech to będzie piosenka o zmartwychwstaniu w pewnej formie, to się wyjaśni na końcu. Taka ballada, słuchajcie. Dobra? Mogę już zacząć?
2: Dobra,
3: no to jadę. Tak, tak. Posłuchajcie.

już napisać, lecz w telewizji leciał mecz zaraz potem jeszcze dwa. Nawet nie wiem, kto tam gra, ale grają tak panowie, że się jeży włos na głowie. No to dzwonię do fryzjera, lecz niestety nie odbiera.

Pomyślałem, kupię dres. Pomaluję sobie twarz.

0: taka.
1: A ta zmiana, to co było?
0: Bo tam wcześniej było, nigdy nie namówisz mnie, żebym swoim życzył źle, a co się tyczy reszty świata, czekam, aż jej przejdzie katar. Tak było. No właśnie. No więc musiałem odkatarzyć, czyli piosenka wydmuchała nos i teraz tak wygląda. I fajnie się ją gra. Wiecie, tak sobie myślę, że może ją jeszcze kiedyś pogram, tak jak zauważyłeś, że teraz przed 2 tygodni zaistniała podczas naszych wspólnych występów i w sumie fajnie wyszło. Także,
1: no coś
0: się dzieje, coś się dzieje, nie żeby za każdym razem było tak samo, a przecież...
1: Ależ oczywiście musi się dziać, tak samo jest z roślinami, one rosną, a potem próchnieją. Nie, to niedobre, ale nie,
0: ale
1: tak
0: to
1: mi się...
0: No tak, to, że się rośnie, a potem próchnieje, to jest fajne, warto o tym pamiętać, tak, że nic nie jest na zawsze, ale z drugiej strony może właśnie jest poprzez przemianę, tak...
1: Tak, no i żeby ta woda płynęła po tych wierzchnich korach.
0: Pięknie to powiedziałeś.
2: A panów w niedzielę będzie można w Romie w Warszawie spotkać?
0: Jak będziemy, to jestem nawet ciekaw, bo może by, jakbym zdążył, to bym ten numer chętnie sobie zagrał, tylko... Bo jest prosty, nie?
2: O 18.
0: Co ty o tym myślisz, żeby taką piosenkę wprowadzić tam na chwilę?
1: Nie wiem, czy ja tam będę. Nie wiem.
0: Ja myślę, że jakoś się namówimy, a jak nie, to siłą się ciebie zwiąże i posadzi, gdyż po prostu jesteś niezbędny.
1: Tak,
0: musisz się pogodzić ze swoją niezbędnością.
1: Ja się pogodziłem. No. Ale wymyśliłem słowo, co Ula mówiła, że to po zewnętrznej stronie drzewa ta woda.
0: Tak.
1: Tam zaraz pod korą, czyli to jest korowód. Dobre?
0: A to bardzo ładne, bardzo ładne, bardzo ładne. A ja wymyśliłem rymowaną zapowiedź pewnego formatu telewizyjnego, siedząc tutaj, bo myślałem o napisaniu takiej piosenki i kiedyś to zrobię, właśnie po tym przysięściu na komputerze i zepsuciu się telewizora i pomyślałem sobie, co tracę. I na przykład taki format tracę, który określiłem takim zdaniem. Niegdyś popularne panie walczą w lesie o przetrwanie. Co wy na to?
1: W lesie?
0: Tak, tak. Bo widziałem coś takiego, reklamę tego i rzeczywiście, to się dzieje, tak, to się dzieje. To są takie nowe, to się nazywa format, tak, to są takie formaty leśne właśnie.
2: Ja wymyśliłem...
0: A propos przyrody, to dlatego tego próchnienia w lesie.
2: Ja wymyśliłem też, tylko bardziej by wypadało ojcu, żeby to powiedział i żebyś ty jeszcze trochę przeciągnął bardziej dzisiaj, ale wyobraźmy sobie, że ty trochę bardziej przeciągnąłeś i ojciec potem mówi, ja też wymyśliłem wiersz. Dziękujemy Piotrze tobie, idź już sobie.
0: Pięknie, dziękuję, się zastosuję.
1: To brutalne,
0: ale fajne, fajne. Ja lubię takie krótkie rzeczy i natychmiast się do nich stosuję. Dziękuję bardzo.
1: Cześć Piotrze.
0: Cześć, do widzenia. Dzięki. I państwu kłaniam się też. A nice gift certificate to hold food.

0: Nie wiem, czy to prawda, czy to tylko woda na mój młyn, ale brzmi, jakby mogło być prawdą. Pamięta pan, jak mówiłem jakieś 2 albo 3 godziny temu, po tym jak zostałem przyłapany, że zaśpiewałem, no tak, to było w pierwszej godzinie, że zaśpiewałem Celsjusz,
1: Tak.
0: że ale byłyby jaja, gdyby się okazało, że ktoś został uświadomiony dzisiaj, że po tylu latach?
1: Że to nie jest Celsjusz?
0: Uwaga, Jezus Maria, mam 41 lat, dzieci na karku, doktorat i dzisiaj się od was dowiedziałem, że całe życie źle mówiłem stopnie Celsjusza. Ze strachem spytałem się mojej córki, żeby powiedziała, jaka jest temperatura. I z ulgą stwierdziłem, że mówi poprawnie. Ona tę ulgę zobaczyła i popukała się w czoło, mówiąc, że mi odbiło. Pozdrawiam, Witek z Marburga. O Jezus, to jest cudowne, to jest, dziękuję. Po prostu to jest oczywiście największa nagroda za wszystkie moje wpadki, potknięcia. Jakby
1: Szczęśliwy
0: jestem
1: po
0: szczęśliwy,
1: prostu,
0: jestem naprawdę szczęśliwy.
1: szczęśliwy.
0: I teraz, korzystając z tego szczęścia, przejdę do krótkiej, acz treściwej rozmowy jeszcze raz i przypomnienia o zbiórce. Jeśli ktoś nie wie, to musimy przenieść Radio Nowy Świat.
1: Będziemy teraz męczyć słuchaczy, to
0: Nie, nie, szybko. No, w sensie, no, chwilę pomęczymy, ale państwo już zebrali prawie 50%, bo przez poranek już 20 tysięcy prawie wpłynęło. Tak.
1: Ale to nie znaczy, że my chcemy zamknąć biurkę tą sumą, która tam gdzieś padła, tylko to jest taka elementarna,
0: Tak,
1: podstawowa.
0: to jest minimum, jakie nam jest potrzebne, żeby
1: Chcielibyśmy
0: jeden.
1: mieć jakiś mały margines, żeby dokupić, a to mikrofonik dobry, a to inną
0: Tak,
1: lampkę.
0: tak. No, to wśród tych takich rzeczy marzeń powyżej 250 jest konsoleta, o której mówiła wczoraj nadredaktor Magda Jeton, która jest potwornie droga. To jest prawie chyba 100 tysięcy złotych. Ale to na przykład. Oto, no,
1: A nie można zrobić oddzielnej zbiórki na
0: nie, no,
1: konsoletę?
0: to robimy jedno wielkie zamieszanie teraz. Chcielibyśmy przy przenosinach, poza jeden do jednego przeniesieniem tego, co możemy, włącznie z rzeczami zakupionymi w zeszłym roku z
1: Ale
0: poprzedniej
1: z
0: zbiórki.
1: taką dumą oni mówią, ci odpowiedzialni, że przeniesiemy nawet wykładzinę,
0: No bo
1: żeby
0: możemy,
1: pokazać,
0: bo
1: jacy
0: możemy.
1: jesteśmy
0: No,
1: skromni.
0: no, raczej tu chodzi o to, żeby państwo nie myśleli, że te pieniądze z zeszłego roku poszły
1: I że brylantowe mikrofony sobie
0: Tak.
1: kupimy. Nie.
0: Konsoleta na przykład po to, bo jak przychodzi do nas Piotr, to potrzebuje mikrofonu do gitary, czasem przychodzi z gościem gitarowym. Państwo tego nie wiedzą, bo to są już nasze problemy wewnętrzne.
1: Ale chodzi o to, żeby
0: A, ale
1: słychać było.
0: sekundkę, sekundkę.
1: Żeby było
0: Nasz
1: słychać.
0: system kamer w studiu jest systemem inteligentnym, ale to jest taka inteligencja, jaka właśnie,
1: Głupia.
0: taka trochę głupia. Więc jak na przykład weźmiemy mikrofon przypisany do innego miejsca i damy go Piotrowi, to system kamer, który jest przypisany do tego mikrofonu z daną kamerą,
1: Ale
0: pokazuje
1: komplikujesz to
0: potem na
1: już.
0: przykład puste miejsce. No,
1: A
0: tłumaczę.
1: co to obchodzi kogoś? Chcę widzieć i
0: No
1: słyszeć.
0: wiem, ale dlatego tłumaczę, że jak przychodzi taki Piotr, albo chcemy mieć więcej gości w studiu, to wtedy musimy mieć więcej wejść mikrofonowych, a konsoleta, którą
1: Albo
0: mamy
1: ktoś
0: teraz,
1: ważny przychodzi na
0: po
1: przykład.
0: 6 latach już jest wypełniona po brzegi. No to
1: Przychodzi
0: tak.
1: jakiś minister albo ktoś.
0: Przechodzę dalej. Ktoś mówił, że miejsce nowe bezduszne. Ostra była koszmarem, jak ją odbieraliśmy, czy zasiedlaliśmy właściwie i zrobiliśmy z niej
1: Ale to trochę
0: piękne miejsce.
1: niewdzięczność jest, ale ona
0: Nie, ale
1: nie była.
0: zrobiliśmy, no zrobiła, była zaniedbana, no. I
1: Tak.
0: teraz musimy ją wymienić, bo jest znowu zaniedbana i leży trup na środku, który wypadł z szafy i musimy się go pozbyć. I jeszcze był jeden mail i pozwolę sobie do tego jednak nawiązać, bo zapytał się Borys. Pytanie do Mariana, który chyba nieco bardziej od nadredaktora ogarnia technologię, chociaż nie wie, jak przeczytać Murza Sichle. Czy jest. To wraca, to wraca. Czy jest szansa, że część kasy ze zbiórki na przeprowadzkę przeznaczycie na przeprowadzkę do aplikacji RNS, która nie niszczy telefonów? Obecna przegrzewa telefon, masakruje baterię. Wiemy, ale mam taką wiadomość dobrą dla tych wszystkich, którzy na to czekają, że po pierwsze, to się już dzieje i ta zbiórka, która jest prowadzona, ona nie jest na aplikację, tylko jest na przeprowadzkę i bonusy. A z tego, co wiem, najnowsza grupa. Jak ich nazwać? Beta testerów już dała znać, że większość tych problemów po zmianie przez nas ekipy...
1: Ale beta-tester to jest mniejszość.
0: No tak, no ale na początku musi... Bo zmieniliśmy firmę, która dostarcza nam jakby obsługę aplikacji i nowa firma pracuje w pocie czoła, żeby zająć się tymi problemami i państwo już zgłaszają, ci, którzy testują, że chyba większość z nich jest powoli zażegnana, to jest dokonana forma, a nie dokonana.
1: Zażgnięta. Nie, to pożar może być zażgnięty.
0: No w każdym razie to się dzieje, więc wiedzieliśmy, że to się może pojawić i państwo to wspomnią.
1: Tak. Ambiwalentne.
0: Więc proszę czekać na najnowszy update, bo możliwe, że już wtedy to się wszystko zacznie poprawiać.
1: Beta testy, skończmy.
0: A kończąc ze zbiórką, no tak, 250 potrzebujemy na to, co jest tam opisane i jak będzie coś ponad, to w zależności od tej górki będziemy mogli sobie pozwolić na jakieś...
1: Dobra, byłeś na grupie?
0: Poprawki, korekty, kamery, cuda.
1: Byłeś na grupie?
0: Byłem.
1: No bo na grupie ciągle wygrywają koty i Zabłocki za mną szałapak, której już nie ma, ale która jest, właściwie świetnie trafił, bo zrobił dużo różnych pieśni o kotach i kociofani będą mieli ucztę. A my mamy kawałek tej uczty.

0: Po pierwsze, Małgorzata pisze, że Murza Sichle to są jednak Murza Sichle, bo sprawdziła. Kajtek, chyba mnie wprowadziłeś w błąd, chyba że wiesz lepiej niż Małgorzata, która sprawdziła.
1: Ale przecież ja od razu powiedziałem Murza Sichle.
0: Ale pan Kajtek mi potem powiedział, że si, chyba. A, czy ktoś napisał
1: do mnie. Celsjusz?
0: A Celsjusz to teraz wszyscy mają problem, że już im się pomyliło, już nie wiedzą, jak jest poprawnie. Ale podoba mi się od Mateusza wiadomość, że z tymi Celsjuszami jest trochę jak z milimetrami.
1: Czego?
0: Minimetry.
1: A, minimetry. A ja miałem kolegę, który zajmował się muzyką i przez wiele, wiele lat nie wiedział albo mówił z przekonaniem słowo membrana.
0: O, też dobre.
1: Zamiast membrana. Membrana.
0: To ja jeszcze a propos takich, jak to ładnie nazwać, takich dziecięcych, jak to się nazywa, że się zmienia słówka albo sylaby. Taki potknięć niech będzie. Wrócę na chwilę do tej naszej zbiórki, że nowyświat.online łamane na nowa siedziba. Tam dzieło kinematografii można zobaczyć i w ogóle jak wygląda Agnieszka, jeśli Państwo nie widzieli nigdy Agnieszki, naszej recepcjonistki i właściwie osoby odpowiedzialnej za wiele innych spraw związanych z przesyłem informacji, patronatami i tak dalej, bo tam występuje, ma ważną rolę, to informacja o Dannie Rokicińskiej jest taka, że na Mińskiej, ponieważ tak, taka jest nazwa tej ulicy, na którą się przenosimy, też było przedszkole w tym budynku.
1: W tym budynku?
0: Tak.
1: Na tym piętrze
0: naszym? Więc ta tradycja jest utrzymana, bo to było przedszkole zakładowe dla dzieci drukarzy. Tak mi napisała dzisiaj, więc jest to dodatkowa...
1: Na naszym piętrze?
0: Nie wiem, czy na naszym.
1: No właśnie.
0: Nie wiem, czy na naszym, ale w tym samym budynku.
1: Przepraszam bardzo. Kaszlnąłem. Przepraszam, kaszlnąłem. Przepraszam.
0: Proszę.
2: Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć.
1: I Klaudiusz Lezak, naturalnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. To ja tylko dodam, że moje dzieci też chodziły do przedszkola, które jest obok, więc tam przedszkoli jest dużo i mnogo.
1: Aha, aha.
3: Także znam te okolice całkiem nieźle. Tak, a propos nowej siedziby. Ale to nie o nowej siedzibie teraz chciałbym panom powiedzieć, tylko zacząć... No właściwie pokażę panom, czy zaprezentuję może, o to jest lepsze słowo, przy okazji dźwięku, tę wypowiedź, to potem już wszystko pójdzie z górki, no bo wiadomo, że opinia publiczna żyje aferą w Szpitalu Południowym. Zaczęło się od zarobków, a potem przez rewelację pana Jędrzejewskiego, doktora, który oskarża doktora Kasprzyka, że ten miał przyczyniać się do śmierci pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. I to wszystko już słyszeliśmy. W obronę doktora Kasprzyka bardzo mocno zaangażował się poseł Bartosz Arłukowicz, zresztą też lekarz, też doktor. On zresztą sporo ma fotografii z doktorem Kacprzykiem, to też dla pełnego obrazu sytuacji. No i poszedł do kanału Zero, który to kanał Zero od początku tę aferę nagłaśnia. No i postanowił wytłumaczyć, jak to mogło być z tomografem, bo doktor Jędrzejewski, czyli ten sygnalista, mówił, że między innymi badania tomografem były robione już osobom zmarłym, żeby fałszować dokumentację medyczną. I doktor Arłukowicz postanowił to wytłumaczyć, no bardzo proszę.
4: Ja słyszał pan, że nowy ordynator mówił, że taką

0: tomografię faktycznie po śmierci można zrobić, a NFZ twierdzi, pan, że nie ma takiej procedury.
1: Nie wiem, czy pan lubi historię. Lubi pan?
0: Tak.
1: Ja lubię.
0: Tak.
1: Bo to ten Hamon i Ramzes II, ich mumie były zdiagnozowane i nauka pozwoliła na postęp i analizę, jak się żyło w dawnych czasach. Między innymi tomografii, dzięki tomografii. Tak? Tak? To prawda. Żeby pan też...
0: No tak, ale tutaj chyba, nie wiem, Tutenchamon to jakieś tam pewnie 7-8...
1: Nie, no pytał pan, czy można zrobić zwłoką. No więc myślę, odpowiadam panu, że Tutenchamon miał robioną tomografię i dość dawno umarł.
2: I właściwie muszę chyba panów prosić o pomoc.
3: No ale co tu jest niezrozumiałe?
4: Gimnastyka.
2: Znaczy, nie wiem, na ile NFZ spłacił za badanie Tutenchamona. Wydaje mi się, że niekoniecznie musiał. I nie wiem, na ile badanie Tutenchamona było procedurą medyczną. Wydaje mi się, że też niekoniecznie, ale mogę się mylić w tej sytuacji oczywiście. I udowadnianie, że Tutenchamona badano tomografem i to ma dowodzić, że można badać zwłoki tomografem w tej sytuacji?
3: No wiesz, ale to jest taka próba wskazania innej drogi, która odprowadzi nas od afery.
2: Mhm, no tak.
3: Bo nie
2: wiem, czy udana.
3: No to jest inna sprawa. Ale to jest trochę... Właściwie to jest idealny przykład tego legendarnego stosunku pytanego do pytającego, gdzie pytającym jest dziecko, zadaje trudne pytanie i odpowiedź powinna brzmieć nie garb się. To jest mniej więcej o to chodzi.
2: No to tutaj Bartosz Arłukowicz się tak właśnie mniej więcej tym stosunkiem
4: wobec... Czy to się jakoś nie nazywa? Uciekło mi taka osoba, która potrafi się wyginać w taki właśnie bardzo nienaturalny, gibki sposób.
3: Płynny. Człowiek guma.
4: Tak, ale to ma jakąś, chyba jeszcze jakąś swoją nazwę dodatkową. Czy,
3: kontorcjonista.
4: Dziękuję.
2: To do kontorcjonisty jeszcze dojdziemy, bo jest jeden, który się wygina bardzo mocno.
4: Kontorsjonista chyba.
2: Kontorsjonista, tak?
4: Tak mi się wydaje.
2: Okej. Okay. Oczywiście opozycja, no jak to opozycja? Wszyscy będąc w opozycji by taką sytuację też wykorzystali politycznie, no więc Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje. Przed szpitalem organizuje konferencje prasowe i tu poseł Kaleta z posłem Foglem tak postanowili o tej sprawie opowiedzieć.
5: Dziękujemy pani poseł Małgorzato Pępek, bardzo pani dziękujemy, że pokazała pani, że politycy Koalicji Obywatelskiej są równiejsi od innych obywateli. Dziękujemy wam, że jesteście. Dziękujemy, że zapełniacie kolejki, wpychacie się w kolejki. Dzięki temu Polacy mogą przemyśleć to, czy naprawdę potrzebują badań, bo może nie potrzebują badań i mogliby w tej kolejce przemyśleć, a tak naprawdę pani ujawniła takie niedelikatne meritum problemu z wpychaniem się w kolejki przez polityków Koalicji Obywatelskiej. Wam się przecież należy to. Pani pracuje, a inni nie pracują.
6: To tylko pokazuje stan mentalny, w jakim znajdują się politycy Koalicji Obywatelskiej. Cóż szkodzi się wepchnąć?
2: No i trzeba przyznać, że poseł Fogiel tu wspiął się na wyżyny w pewnej intelektualnej rozkminy, o tak to nazwijmy. Cóż szkodzi się wepchnąć w nawiązaniu do słynnego hasła, cóż szkodzi obiecać.
4: Tak. A wiecie, ale można też pośmiertnie zrobić też można badania.
2: No można, co no można, pokazuje właśnie... przykład Tutenchamona, tak.
4: Tak, no więc właśnie o to chodzi.
2: Wiecie, co noszą działacze Koalicji Obywatelskiej w plecaku? Co się zazwyczaj nosi w plecaku?
3: Ale nie to, co wojskowość nosi.
4: Stare kanapki.
2: Nie? A wojskowa co się nosi?
3: Buławę.
2: Bardzo dobrze pan powiedział. Ale tu znowu będzie twórcze rozwinięcie i tu znowu posłowie PiSu wspięli się na wyżyny.
5: Napoleon Bonaparte kiedyś mówił, że każdy żołnierz ma buławę w plecaku. Każdy członek Koalicji Obywatelskiej ma czerwony dywan w plecaku dla siebie, żeby móc wepchnąć się w kolejkę w szpitalu.
3: Oj, teraz będą wałkować to. Tylko że w sumie sedno sprawy jest troszeczkę tak jak ten trup, co wypadł z naszej szafy. Śmierdzi cały czas.
2: Tak. No tak. To... dobrze. To jeszcze tylko kończąc już ten wątek powoli. Jak się nazywał ten, który umie tak się wyginać? Kontorsjonista.
4: Kontorsjonista, tak.
2: No więc tymże kontorsjonistą okazuje się być premier Morawiecki, bo on tutaj, były premier oczywiście, bo on tutaj tak nam się układa w pewien znak.
3: Chińskie 10.
2: No prawie.
7: Czyli co? Pytam teraz. Znak zapytania na końcu tego, co teraz powiem. Czy przypadkiem nie jest tak, że prokuratura daje czas na zamazanie dowodów, na zniszczenie dowodów, które tam były? Zastanówmy się, szanowni państwo.
2: On cały wyglądał jak znak zapytania, mówiąc to, że no
3: tak, tak, zdecydowanie. Ale taki przekonujący, takie właśnie, powiedziałem, wysokiej klasy aktorstwo.
2: I o ile sam znak zapytania, to wiem, jakby premier wykonał, ale nie wiem, jak z tą kropką pod spodem. I to jest, to jest dla mnie znak zapytania.
3: Tak.
2: To jest trudne. Może myślę, pod skoku wtedy się go wykonuje.
4: On jest taki szybki, że tego nie widzisz.
2: Tak, ale też może być.
3: Mówisz bez sympatii do byłego premiera. Nie wiem dlaczego?
4: To jest właściwie pochwała.
3: A że kontorsjonista i kropki nie zauważył?
4: Nie, że on jest kontorsjonista. Nieważne. Że jest szybki, że potrafi być w dwóch miejscach naraz. On szybko zmienia pozycję. Jak kwant.
3: A to jest też takie słowo shapeshifter.
4: może nie, być.
3: Shapeshifter.
2: To właśnie tak przez chwilę pomyślałem, że nie znam tego słowa.
3: Nie, ale już...
2: Miałem prawo go nie znać.
3: Tak, oczywiście. Shapeshifter to jest dobre, ale nie mam polskiego odpowiednika. Znaczy jest takie słowo zmiennokształtny. To może by pasowało, że...
2: Piękne jeden, słowo.
3: Jeden z nich jest zmiennokształtny.
2: To jest jeden wyraz? Chyba tak, prawda?
3: Tak, tak. Jeden wyraz. Tak.
2: Bez żadnych myślników ani innych. Nie, to jeden wyraz, zmiennokształtne. Piękne słowo. Czy panowie znają znaczenie takiego powiedzenia, przyganiał kocioł garnkowi? Co ono oznacza?
3: No, że... To oznacza, że... Już tak obrazowo, że jak kocioł jest osmolony, to nie może garnkowi wypominać tego, że jest osmolony, bo jest sam osmolony.
2: No i tutaj. Tak, bardzo dobrze, bardzo dobre rozwinięcie. Europoseł Biedroń postanowił porównać tą aferę ze Szpitalem Południowym do tego, co wcześniej robiło Prawo i Sprawiedliwość. No ale sam chyba w związku z tym, jak panowie usłyszą, używając tego powiedzenia, uznał, że i tu słynne hasło Konfederacji, PiS, PO, jedno zło, no bo skoro ten kocioł i ten garnek tak samo osmolone, no to tak chyba należy to czytać.
8: Pojawiają się to patologie. Jeżeli nikt z tym nic nie robi, to niestety mamy później na koniec dnia saloniki VIP, zarobki ponad 1,5 miliona złotych i tego typu patologie. No niestety. I ja uważam, że trzeba politykom zabrać te zabawki, że żadni politycy nie mogą zasiadać w żadnych samorządowych spółkach, bo przez to rodzą się właśnie tego typu patologie. Czym innym oczywiście jest kwestia ochrony zdrowia, czym innym są takie sytuacje, ale też jak z drugiej strony słyszę PiS, który się tu nagle oburza, to ja przypomnę, że to jest przyganiał kocioł garnkowi. Jak przypomnę, jak dyrektor szpitala nosił kulę do domu prezesowi Kaczyńskiemu, jak rodzina pani Witek była traktowana, aferę respiratorową, maseczkową i wiele innych afer zarządów PiS-u. Więc PiS jest ostatni, który w tej sprawie powinien rzucić kamieniem.
2: To prawda, że wszystko to się działo za PiS-u. Ale zrównanie pewnie nie spodoba się wielu działaczom Koalicji Obywatelskiej i panu premierowi. No ale jak wiemy, w tej koalicji ostatnio dzieje się bardzo ciekawie. Oni tam się bardzo kochają w tej koalicji. Tak. Czy panowie potrafią sobie wyobrazić ducha?
3: O tak.
4: Tak.
2: Tak? Mhm. Tak. A jak a jak za nim stanie kolejny duch i jeszcze jeden i wszyscy tak staną w wojskowym takim szeregu, nawiązując do tej buławy, to wyobrażacie sobie takie... Taki...
3: To szereg duchów, to tak.
4: A widać za duchem widać ducha?
3: No, one nie są całkowicie przejrzyste duchy. One tak prześwitują.
4: No ale to jest pewien jakiś, w końcu jest pewien limit, że się zrobi biało. Przestanie być go widać.
3: Ale ewentualnie duchy stoją według wzrostu, bo przecież nie ma normy, że każdy duch ma ten sam wzrost.
2: No więc europosłanka Zajączkowska-Hernik, to Konfederacja, ona tam z tymi konfederatami ostatnio trochę się rozchodzi, ale postanowiła założyć swoje stowarzyszenie. I opowiadając o tym, jakie to ma być stowarzyszenie, mówiła tak.
9: Szanowni Państwo, chcemy budować ducha narodu, który staje za sobą murem. Chcemy zbierać ludzi w naszym stowarzyszeniu, którzy prawidłowo definiują interes państwa, bo Polska ma być dumna, silna, ma być skuteczna, ma być pragmatyczna i ma być bezpieczna. Ruch biało-czerwoni to ruch obywatelski dla wszystkich.
2: Także duchy będą stały ze sobą murem.
3: Ale jednocześnie tyle takich sloganów w jednej wypowiedzi, to tylko politycy potrafią. Mielą w kółko to samo, każdy zupełnie innego koloru, innego myślenia, a u nich wszystkich Polska, dobro, niezależność, suwerenność, dobro dzieci, kwiatków nie deptać, i Polska, i orzeł. Coś nieprawdopodobnego. Nie mogą wyjść poza to podwóreczko tych paru słów.
4: Można by taką partię założyć. DiS. Dobro i suwerenność.
3: A ja, no więc... ja wymyśliłem nazwę dla partii SHIT.
4: A, był kiedyś, no tak.
3: Tak, szacunek i troska.
2: Bardzo
4: pan będzie, miał SHIT, ja będę miał DiS. I właściwie...
2: Ja zastanawiałem się jeszcze kiedyś nad nazwą Tu postaw krzyżyk.
3: Może być tak.
4: Bardzo dobre.
2: Ale panowie mówią, że politycy w kółko o tym samym. Udowodnię panom, że nie. Bo to pan prezydent pojechał na jeden z kongresów i odpowiadał między innymi na pytanie, bo rzecz dotyczyła dzietności. I pan prezydent sam sobie to pytanie zadał i sam sobie na nie odpowiedział. A może zanim to zaprezentuję, to ja panów zapytam, po co jest mężczyzna?
3: Mężczyzna, żeby był patriotą i wysoko niósł biało-czerwoną i żeby ten orzeł szybował i mężczyzna pokazał wszystkim innym kobietom i mężczyznom, że Polska jest najważniejsza, że tylko Polska.
4: Ale też, żeby się zgadzał z żoną.
3: Polską żoną.
4: Tak, tak.
2: No to teraz pan prezydent.
10: Jestem mężczyzną, mężczyźni się nie obrażą, mimo że jutro jest Dzień Ojca, drodzy Państwo, ale wynika też z widocznego w całej Europie kryzysu męskości. Mężczyzna jest, drodzy Państwo, od tego, żeby rozwiązywać problemy, żeby nie wahać się rozwiązywać problemy, żeby stawać na wysokości zadania i nie wahać się zakładać swoją rodzinę. Ja miałem 20 lat, gdy zostałem, drodzy Państwo, jednocześnie mężem i ojcem już wówczas 2-letniego syna. Mieszkałem w pokoju 14 metrów kwadratowych. Musiałem ciężko pracować 4 razy w tygodniu. Trenowałem, byłem w trakcie robienia doktoratu i nie zastanawiałem się, czy rodzina mi się opłaci, czy mi się nie opłaci, tylko po prostu chciałem mieć żonę i dzieci. Uznawałem to za swój obowiązek.
3: To jest skomplikowana gęstwina faktów. Straszliwa gęstwina.
4: Nie zastanawiał się...
3: Ale więc, już miałeś dziecko.
4: Ale, no dobra, to jest możliwe, jakby, no dobra, nie, no mógł przygarnąć.
3: No tak,
4: coś,
3: ale mężem tak, chciał być, zanim, nie, najpierw był ojcem, a potem mężem, tak?
2: Nie, no tu dodajmy faktograficznie, że przysposobił syna, także tak.
4: Dobrze, pani, no tak.
2: Pierwsza żona miała wcześniej.
3: No tak, ale robił doktorat też w wieku 20 lat, tak?
2: Tak powiedział.
4: Zapadło mi w pamięć to hasło, że się nie zastanawiał.
3: Ale trenował też.
4: Ale trenował, nie zastanawiał się, ale...
3: Nie, no, to jest po prostu taki skrót myślowy, to wszystko się zgadza.
4: No tak, skrót, bo się nie zastanawiał.
3: No.
4: Ostrzymy się troszkę.
2: Nie wiem, czy się zastanowił nad tym, co się krzyczy do żołnierzy w Turcji, bo poleciał z wizytą do Turcji.
4: Oj.
2: Ale cała scena...
3: Ale kryzys męskości, przypomnę jeszcze.
2: Cała scena była zadziwiająca. Radio, ja przyznaję, tutaj trochę tego nie oddaję, bo musicie sobie panowie to spróbować i państwo wyobrazić. Szpaler żołnierzy tureckich, którzy stoją na baczność, bo jest wizyta oficjalna, pan prezydent tam poleciał. No i idą dwaj panowie prezydenci, Karol Nawrocki i prezydent Erdogan. No i jest mikrofon. Pan prezydent Nawrocki do niego podchodzi. Zaprezentuje zaraz coś, co wykrzykuje. Erdogan robi zdziwioną minę. Karol Nawrocki jest uśmiechnięty, że właśnie tego dokonał, a Erdogan tak tylko z dziwną miną pokazuje kciuk wyciągnięty w górę, ale właściwie chyba nie do końca wiedział, o co Nawrockiemu chodziło. Scenka w warstwie dźwiękowej brzmi tak.
11: Merhaba asker!
2: I prawdopodobnie to miało być czołem żołnierzy taki nasz, ale to nie do końca chyba tak jest, piszą internauci, bo chyba krzyknął, że czołem żołnierz zamiast żołnierzy, ale to rozumiem, że się może czepiają wszyscy.
3: To jest czepialstwo, to jest absolutnie czepialstwo.
4: To jest czepialstwo.
2: No to nie czepiamy się w takim razie. Panowie na pewno wiedzą, kto był autorem powiedzenia, że mężczyzna, a propos mężczyzn i męskości, poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. Tutaj tak, to łatwe, tak, panowie tak, wszyscy wiedzą. Tak. No to jego wypowiedź z tego tygodnia.
12: O panu się mówi, panie premierze, że pan jest piątą kolumną rosyjską.
13: No dobrze, ja w każdym razie wolę być ruską onusą niż pampersem banderowskim.
2: No i tu...
3: Oj, tu grubo poszło.
2: No właśnie, tak, tak. To już na koniec, bo mnie Kajtek pogania, że już muszę się streszczać, to jeszcze jakieś światełko nadziei. Bo jest to mało znany wiceminister Baranowski i tenże wiceminister poszedł do Polskiego Radia i tam pochwalił się swoją pasją. I no, brzmiało to tak.
14: Ja jestem nurkiem bezdechowym i dostałem przepustkę na najgłębszy basen w Europie. Polecam. Mamy pod Warszawą basen, który ma 44,5 metra głębokości.
15: Nurkiem bezdechowym? Jak się rodzi taka pasja?
14: Po obejrzeniu filmu Wielki Błękit ludzie teraz schodzą na ponad 100 metrów na jednym oddechu. Ja nie schodzę na 100 metrów, ale schodzę na 60 kilka.
15: I czemu się to robi? Jakie emocje temu towarzyszą?
14: Pełne wyciszenie to jest jak bardzo głęboka medytacja, bo my utrzymujemy ten...
15: Ale bezdech. Na granicy życia i śmierci.
14: No tak, granicy, dlatego, że nie oddychamy poniżej 50 metrów pod wodą i wstrzymujemy ten oddech na 5 minut, 6 minut, więc... ale to jest taka głęboka medytacja. Bardzo polecam, ale to jest taki...
15: I trwa takie zanurzenie? Przepraszam, zaciekawimy się, zaraz mnie zwolnią, bo to rozmowa polityczna.
14: Ja bardzo lubię opowiadać o tym sporcie. Takie nurki trwają głębokie od 3 do 4 minut, a jak jesteśmy na powierzchni, to 6, 7, 8.
2: Także takie to doświadczenia wiceminister w rozwoju i technologii Michał Baranowski ma. W polityce na pewno wytrzymywanie ciśnienia i branie głębokiego oddechu się przydaje.
4: Tak.
3: Na powierzchni 5-6 minut.
4: No już chodzi o leżenie na tafli wody, bo wtedy człowiek jak się nie rusza, to dłużej jest w stanie trzymać powietrze, ponieważ nie zużywają jego mięśnie tlenu, a jak się schodzi w dół, no to krócej.
3: A jak leży na dnie?
4: To nie wiem.
3: Ale bez ruchu to odpoczywa.
4: No tak, tylko pytanie, czy musi tam się dostać, czy coś. Klaudiusz Lezak, który jest przez niektórych uważany za prowodyra naszej przeprowadzki, ponieważ po drugiej stronie od Mińskiej jest opuszczony tor kolarski.
2: Tak. Miał być wielokrotnie już remontowany, ale... Tak, tam kiedyś klub sportowy Orzeł był, a propos Orła i Białego i tego wszystkiego, co mówią politycy, klub Dynasy, tak, tak. tordy
4: nazywać. No to wszystko przed nami. Na początku Mińska 75, a potem, potem przejmujemy tor.
3: No dobrze, wyremontujemy tor, ale najpierw przeprowadzka.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.
3: Dziękujemy.
4: A my się szybciutko bardzo żegnamy. Kajtek Strzelczyk.
3: Mikołaj Tyczyński.
4: Tak, Paweł Orlikowski, profesor Ryszard Koziołek.
3: Urszula Zajaczkowska. Tomek Giemza.
4: Tak.
3: Przez Bukarty.
4: Tak. Adriana Bąkowska.
3: Marian. Adriana Caniska-Czaniecka.
4: Tak, pan Wojtek i państwo hojnie, którzy przekroczyli już 125 tysięcy na zbiórce. Mamy ponad 50% i pędzimy.
3: Będziemy po kolejne, zakupy nowej wykładziny, nie, starej wykładziny z nowym mikrofonem.
4: Przenosimy ją. Mija lat 6, czas się...
3: Co?
4: Przenieść.
3: A, 6, czas się przenieść.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Dotychczas podpisano już około 200 umów i porozumień biznesowych. O europejskich aspiracjach Kijowa i roli naszego kraju mówił w TVP Info minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
1: Od wielu lat mówi się o tym, że Ukraina, jeżeli chce zrealizować swoje ambicje przystąpienia do Unii Europejskiej, musi dostosować swój porządek prawny do standardów naszych, musi faktycznie zacząć walczyć z korupcją, musi stworzyć transparentne zasady uczestnictwa w przetargach, bo w innym przypadku ten projekt w ogóle się nie uda. Nawet jeżeli oni pokazują jakieś rozwiązania, które na pozór wyglądają bardzo dobrze, od wielu lat pokazywali jako przykład walki z tymi patologiami program Prozoro, to na końcu się okazuje, że oni cały czas próbują utrzymać swój system, a z drugiej strony trochę zaczarować nas.
0: Dziś w programie konferencji między innymi dyskusja nawiązująca do wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Paneliści przedstawią argumenty dotyczące reformy administracji publicznej jako kluczowego czynnika. Fala upałów w naszym kraju. Najgoręcej ma być u nas w ten weekend oraz na początku przyszłego tygodnia. W niedzielę według prognoz termometry mogą pokazać 40 stopni. Od wczoraj obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami. A o tym, jak przetrwać w upale, mówił w TVN24 kardiolog-hipertensjolog Piotr Gryglas.
2: Powinniśmy się zaopatrzyć w wentylatory, wachlarze, klimatyzację, jeżeli jest to możliwe. I oczywiście wszelkimi sposobami powinniśmy chłodzić nasz organizm. Trzeba wyjąć butelkę zamrożoną z lodówki, zawinąć w ręcznik i położyć na kark na przykład. Letnie, chłodne ręczniki układać na powierzchni, które nas chłodzą, czyli kark, plecy i uda. No i oczywiście musimy się nawadniać, spożywać płyny z lodem, jeść lody, jeść dużo warzyw, owoców zawierających wodę.
0: Dzisiaj najbardziej zagrożone są województwa lubuskie, wielkopolskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie oraz lubelskie. Ponad 200 potwierdzonych zgonów, 1500 rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych. W Wenezueli trwa walka z czasem po silnych trzęsieniach ziemi. W kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Nieprzerwanie trwa akcja ratunkowa. W wyniku kataklizmu doszło do uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia setek budynków. Wsparcie ogłosiły do tej pory m.in. USA, Chiny, Watykan i kraje Ameryki Łacińskiej. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 było najsilniejsze od ponad 50 lat. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Soulówka.

Skoro przez nasz kraj przytacza się fala ekstremalnych upałów, to i nasz program należało rozpocząć od gorącej piosenki. Too Hot to utwór pochodzący z 11 albumu studyjnego grupy Kool & The Gang. Nosił tytuł Ladies Night i ukazał się w 1979 roku. Był to ich pierwszy platynowy sukces, do czego przyczyniły się dwa single z pierwszej dziesiątki listy przebojów, sprzedając się w nakładzie ponad 2 milionów egzemplarzy. To było Ladies Night, które zajęło 8 miejsce na liście Billboard 200 oraz Too Hot, 5 miejsce we wspomnianym wcześniej zestawieniu. Dzięki temu albumowi wrócili do mainstreamu po okresie takiego spadku popularności. Ladies Night osiągnęło pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów R&B. Zresztą ta płyta sprawiła, że ten funkowy styl Kool & The Gang stał się bardziej mainstreamowy poprzez to, że dołączyli do tego elementy popu, a także takiego łagodnego R&B. No i ten album cieszył się sporą popularnością nie tylko w latach 70. w erze funku takiego klasycznego, czarnego, ale wtedy też zaczęli coraz bardziej wchodzić gdzieś w świadomość słuchaczy muzyki disco, co było słychać chociażby przy okazji Too Hot. Dzień dobry Państwu, tak, 10 minut po godzinie 10, tak należałoby powiedzieć. Witamy się w składzie Kajtek Strzelczyk, który tę audycję realizuje, a także ja, mówiący do Państwa Mikołaj Tyczyński. No i w ten upalny dzień pozostaniemy przez nadchodzącą godzinę. Do 11 wspólnie z Państwem.

Vladimir Deodato to brazylijski pianista, kompozytor, aranżer i producent muzyczny działający przede wszystkim w jazzie, jednak znany też jest z eklektycznego podejścia do różnych gatunków muzycznych, mieszając je z jazzem, tak jak pop, rock, disco, R&B, muzykę klasyczną, latynoską czy też bossa nowe. Deodato zaaranżował i wyprodukował ponad 500 płyt, m.in. dla artystów takich jak Frank Sinatra, Roberta Flack, Björk, ale był też producentem słynnego utworu Celebration grupy Kool & The Gang i słuchanej wcześniej płyty Ladies Night. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w wieku 12 lat. Grał na akordeonie, a dwa lata później rozpoczął naukę gry na fortepianie. Studiował orkiestrację, dyrygenturę i aranżację. Grał bossa nowe w zespołach Paulo Silvinio czy Orlan Givo, a następnie tworzył swoje własne zespoły. W 1967 roku przeniósł się do Nowego Jorku. Tam podjął współpracę z gitarzystą Luisem Bonfą, z którym nagrał 7 albumów, ale też mnóstwo dżingli. Poznał wtedy wokalistkę Astruty Gilbertu i producenta muzycznego Skrida Taylora, który dosyć chętnie korzystał z jego usług. No i w Nowym Jorku zaczął pracę z tymi tuzami muzyki rozrywkowej, ale też tworzył swoje rzeczy. Motion to takie bardziej dyskotekowe wydawnictwo z 1984 roku, z którego zagraliśmy Are You For Real. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online, ale też jest mój Instagram mik.tyczker_. Tam też Państwa zapraszam. A my kierujemy się teraz ku gorącej soulówkowej płycie tygodnia, której autorem jest Ray Parker Jr., amerykański wokalista, gitarzysta, autor tekstów i producent muzyczny, znany z tego, że napisał piosenkę do filmu Ghostbusters i z tym będzie się kojarzyć po wszechczasy. Występował m.in. z Barrym White'em w ramach The Love Unlimited Orchestra. Też w wieku 16 lat nagrał i współtworzył swoje pierwsze utwory z Marvinem Gayem, więc to też warte odnotowania. Wystąpił jako gitarzysta sesyjny w utworze Stevie'ego Wondera pod tytułem Maybe Your Baby z albumu Talking Book. No i ta współpraca skłoniła go do przeprowadzenia się na stałe do Los Angeles. No i w 1972 roku jeździł jako gitarzysta Stevie'ego Wondera. A Woman Needs Love to album właśnie Raya Parkera Juniora z 81 roku, wydany przez Arista Records. To bardzo ładne dyskotekowe wydawnictwo, z którego jak zawsze przy okazji soulówkowej płyty tygodnia zagramy dwa utwory: It's Your Night oraz You Can't Fight For You Feel.

Tym razem soulówkową płytą tygodnia był krążek A Woman Needs a Love Raya Parkera Jr. z roku 1981, z którego zagraliśmy dwa utwory: It's Your Night, a także You Can't Fight What You Feel. No i ja się z tym zgadzam, nie można walczyć z tym, co się czuje. Stacey Lattisow to artystka, która wywodzi się z Waszyngtonu w stanie District Columbia. Kiedy miała 11 lat, piosenkarz i autor tekstów Frederick Knight próbował pozyskać ją do swojej wytwórni, napisał dla niej słynną piosenkę Ring My Bell. To miał być taki utwór o nastolatkach rozmawiających przez telefon. Wtedy Lattisow podpisała kontrakt z inną wytwórnią i Anita Ward zaśpiewała ostatecznie Ring My Bell. No i stała się ta piosenka wielkim hitem. Oczywiście ona troszkę ewoluowała tekstowo. W wieku 12 lat Lattisow nagrała swój pierwszy album, który wyprodukował Van McCoy. Ta płyta ukazała się dla Cotillion Records. Jednak dopiero po tym, jak nawiązała współpracę z Naradą Michaelem Waldenem, byłym perkusistą zespołu Mahavishnu Orchestra, zaczynała odnosić sukcesy. Zanim to nastąpiło, ona się związała z nim w 1981, muzycznie oczywiście, wydała rok wcześniej znakomity album Let Me Be Your Angel, a z niego zagramy znakomitą, taneczną bombę Dynamite.

Pan Tom w grupie patronów zwrócił uwagę na to, że Stacey brzmi tutaj jak Michael Jackson. O tym samym powiedział Kajtek, który ten program realizuje. I szanowni państwo, no nic dziwnego, bo utwór Dynamite z płyty Let Me Be Your Angel, która ukazała się w roku 1980, no wtedy Stacey miała lat 14, bo ona urodziła się w roku 1966. Więc te takie konotacje młodego Michaela Jacksona, czy inaczej skojarzenia z młodym Michaelem Jacksonem, są jak najbardziej oczywiste, no bo no podobny wiek, podobne możliwości wokalne na tamten moment. A przed nami teraz kolejna świetna artystka, Angela Bofill, która urodziła się w Nowym Jorku, między innymi, mianowicie na tamtejszym Bronxie, jako córka Kubańczyka i matki pochodzenia

pochodzenia portorykańskiego, dorastała słuchając muzyki latynoskiej, no i inspirację czerpała również od tamtejszych artystów, ale też i tych amerykańskich. Rozpoczęła swoją karierę zawodową śpiewając już jako nastolatka, występowała w różnych zespołach, między innymi gospel, ale też była związana ze światem jazzu. Między innymi jej przyjacielem był flecista jazzowy Dave Valentine, który przedstawił ją ludziom z wytwórni jazzowej GRP Records. Ona związała się solowym kontraktem w 1978 z wytwórnią, którą zarządzał Dave Grusin, a także Larry Rosen. No ale Two Tough to jej dyskotekowe wydawnictwo z roku 1983, które obfituje w mnóstwo groove'u, tak jak w piosence tytułującej ten album.

Too Tough to album Angeli Bofill z roku 1983, z którego zagraliśmy znakomitą kompozycję tytułującą ten krążek tej świetnej artystki i pewnie sobie kiedyś jeszcze do niego wrócimy. A przed nami teraz znakomity singiel dyskotykowy, którego autorem jest artysta, który nazywa się Larry Wu. A utwór, którego sobie dzisiaj posłuchamy, nosi tytuł Let Me Show You. To znakomite dyskotekowe granie, takie bardzo mocno osadzone w stylistyce urban, takie mniej więcej gdzieś z okolicy drugiej połowy lat 80. Proszę sobie posłuchać, jak ten bas tutaj pulsuje, jak te syntezatory dopełniają całości. Ach, coś znakomitego.

Za nami Larry W. Let Me Show You, znakomity singiel z drugiej połowy lat 80. Fantastyczna kompozycja, polecam Państwu się z nią zapoznać i słuchać jej jak najczęściej. A przed nami teraz taki artysta, który nazywa się Colonel Abrams. W 1985 roku wydał album zatytułowany Colonel Abrams i to takie znakomite urban dyskotekowe granie, momentami nawiązujące do funku, a my gramy Picture Me in Love with You.

Colonel Abrams, Picture Me in Love with You. Bardzo fajne, takie nastrojowe granie w sam raz na ten dzisiejszy upał. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Soulówce. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Kajtek Strzelczyk je realizował, mówiłem do Państwa ja, Mikołaj Tyczyński. Słyszymy się wyjątkowo w niedzielę o godzinie 11, bo będę miał etykietę zastępczą za nadredaktora Wojciecha Mana, który będzie gościem wrzenia Nowego Świata. Tak tylko informuję. Mam nadzieję, że Państwo będą bezpieczni. Radzę zastosować kremę z filtrem, założyć czapkę, a my żegnamy się utworem There Goes My Baby Donny Summer z płyty Cats Without Clothes z roku 1984. Dobrego dnia życzę.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. 19-latek, który zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, był pod wpływem narkotyków. Informacje potwierdziły wstępne badania policji. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Ranny został lekarz, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Trzy osoby mają rany kłute klatki piersiowej. Ich stan jest poważny, ale stabilny. Napastnika obezwładnił ranny lekarz, którego dyrekcja placówki nazwała bohaterem. Więcej o stanie zdrowia poszkodowanych mówił podczas konferencji prasowej lekarz prowadzący dr Artur Ploch.
1: Pacjenci spędzili noc spokojnie, byli stabilni, wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych z powodu tych zadanych ran. Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji dwie panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany ranny pan doktor, po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony w oddziale torakochirurgii i w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut zostanie tamże przewieziony.
0: Motyw działania 19-latka jak na razie pozostaje nieznany. Ekstremalna fala upałów w Europie Zachodniej. Czerwone alerty najwyższego stopnia obowiązują w Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Brytyjskie Biuro Meteorologiczne przedłużyło najwyższy alert dla Londynu i południowej Anglii do końca dzisiejszego dnia. Synoptycy ostrzegają przed temperaturami sięgającymi 40 stopni i bezpośrednim zagrożeniem życia. Z kolei we Francji czerwonym alarmem objęte są aż 2/3 kraju. W Paryżu z powodu skwaru i przeciążenia szpitali odwoływane są imprezy masowe, a rząd zwołał spotkanie antykryzysowe. Przełom i wyraźne ochłodzenie mają nadejść w weekend. Ponad 72% Polaków uważa, że szkoła nie przygotowuje uczniów do dorosłego życia. To wyniki najnowszego sondażu Instytutu IBRIS dla Polskiej Agencji Prasowej. Badanie pokazuje również, że ponad 58% respondentów negatywnie ocenia kierunek zmian w edukacji. Ponad 81% ankietowanych uważa, że polityka ma zbyt duży wpływ na szkolnictwo. Co ciekawe, niemal 70% badanych negatywnie odnosi się do ograniczenia prac domowych. Odpowiedzią resortu edukacji na krytykę systemu ma być nowa reforma programowa, która wejdzie w życie 1 września. Jak zapowiada ministerstwo, reforma 26 Kompas jutra stawia m.in. na zajęcia praktyczne i mniej ekranów. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Cały nasz świat.

0: Francją dziś zaczynamy, a czy to oznacza, że i coś o kraju nad Sekwaną powiemy? Niekoniecznie, ale będzie okazja, aby wspomnieć o całej Unii Europejskiej, bo przeniesiemy się między innymi do Wrocławia, gdzie 15-lecie istnienia świętuje Dom Europy, a partnerem tych obchodów jest Radio Nowy Świat. A poza tym jeszcze wiele dla Państwa przygotowaliśmy także spoza Europy i mamy nadzieję, że zostaną Państwo z nami do południa. Dzień dobry, Jan Janczy.
1: I Tomasz Ławnicki. Powiedziałeś o Francji. No to Francja akurat jest jednym z najgorętszych krajów w tej chwili. W ogóle taki jest gorący czas ze względu na upały.
0: A na 100 w Polsce też czeka.
1: No tak. Te upały trapią niemal całą Europę, ale tuż przed audycją sprawdzaliśmy, jak to jest. I na przykład w Lizbonie, w Madrycie jest tak troszeczkę powyżej 20 stopni. Najgorętszą stolicą w tym momencie w Europie jest Budapeszt, 33.
0: W Warszawie 28, a w Sztokholmie moje skrzywienie 22. No i tam to jest pięknie.
1: No więc właśnie taki gorący czas ze względu na pogodę, ale także ze względu na liczne wydarzenia. Spory, zwroty akcji. No i jak mówimy spory, zwroty akcji, no to trudno nie powiedzieć o Ukrainie. I o konflikcie, o historię i o dyskusji na temat odbudowy Ukrainy. Naszym gościem będzie ukraiński historyk, były prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma. Przeniesiemy się także do Indii. No też spory są poważne i to spory dotyczące... Ha! My również mamy dyskusję przecież o tym, co się dzieje w opiece zdrowotnej. No to tam ta dyskusja jest bardzo, bardzo ważna i chodzi o egzaminy dla lekarzy. Doktor Patryk Kugiel, z nim porozmawiamy o tym, co się dzieje wśród młodych lekarzy w Indiach. Będzie Wrocław, to już powiedzieliśmy, i będzie kartka z kalendarza o blisko o wydarzeniach, które miały miejsce blisko pół wieku temu.
0: Dziś, ale cały czas są ważne.
1: Tak, dziś te barwy w zasadzie już tak wtopiły się w rzeczywistość, ale no, pewne początki no właśnie miały 48 lat temu, o tym Patryk Rabiega opowie, ale zaczynamy oczywiście od przeglądu najważniejszych wydarzeń, no właśnie takiego subiektywnego, bo nie sposób wybrać doskonale wszystko, co jest najważniejsze.
0: A ten przegląd zaczynamy od Kijowa. Wołodymyr Zełenski zatwierdził decyzję o 40-dniowej operacji wpływu na Rosję. Celem jest zmuszenie Kremla do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent podkreślił, że armia od miesięcy prowadzi skuteczne ataki na rosyjskie obiekty strategiczne setki kilometrów od linii frontu. Tej nocy ukraińskie drony uderzyły m.in. w zakłady chemiczne Azot niedaleko Moskwy. Prezydent Zełenski wbrew planom nie przyjechał do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie jego kraju. Delegacji z Kijowa przewodniczy szefowa rządu. Wieczorem Julia Swiridenko ogłosiła zawarcie 160 umów o wartości ponad 10 miliardów euro i napisała: ten dzień potwierdził, Ukraina i Europa mają wspólną drogę, wspólne wartości i wspólną przyszłość. Ale jest też kwestia przeszłości i o to zapytamy w naszej pierwszej rozmowie.
1: Mińsk. Aleksandr Łukaszenka przyznał, że spotkał się z wysłannikami Wołodymyra Załęskiego. Białoruski dyktator zapewnił, że jego kraj nie zamierza walczyć z Ukraińcami i nie chce być wciągnięty w wojnę. Wcześniej Łukaszenka przeprosił za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie. W poniedziałek Białoruś wyłączyła przekaźniki wykorzystywane do sterowania rosyjskimi dronami. Stało się to po tym, jak Załęski zagroził, że jeśli strona białoruska nie zdecyduje się na ich demontaż, to Kijów zrobi to sam. Ukraina pokazała, jak postępować z dyktatorami z pozycji siły. Tak skomentowała liderka białoruskiej opozycji Światłana Cichanouska.
0: Caracas. Trwa akcja ratunkowa po potężnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Oficjalny bilans mówi o ponad 200 ofiarach śmiertelnych i 4000 rannych, ale pewne jest, że te liczby wzrosną. Amerykańskie służby geologiczne szacują, że zabitych może być od 10 do 100 tysięcy osób. Zniszczone są setki budynków. Z powodu poważnych uszkodzeń zamknięte zostało główne międzynarodowe lotnisko Wenezueli w miejscowości Maiquetia na obrzeżach Caracas. Z całego świata płyną deklaracje pomocy. Departament Skarbu USA ogłosił tymczasowe złagodzenie sankcji, które ograniczają transakcje finansowe z Wenezuelą.
1: Teheran. Irańskie siły zaatakowały statek handlowy pod banderą Singapuru. Do incydentu doszło w cieśninie Ormuz. W wyniku uderzenia uszkodzony został mostek statku, ale nikt nie odniósł obrażeń i jednostka kontynuowała rejs. Zatwierdzona przez Stany Zjednoczone trasa dla statków w strategicznej cieśninie biegnie wzdłuż wybrzeża Omanu. Tymczasem władze Republiki Islamskiej domagają się korzystania z trasy północnej i ostrzegają, że podróż innym szlakiem nie będzie objęta gwarancją bezpiecznego rejsu. Przed tygodniem USA i Iran podpisały memorandum o porozumieniu kończącym wojnę. Aby umowa mogła być sfinalizowana, Teheran żąda m.in. wycofania izraelskich żołnierzy z Libanu, a na to nie zamierza się zgodzić Tel Awiw.
0: Londyn. Władze Partii Pracy przedstawiły harmonogram wyborów nowego lidera, a tym samym nowego szefa rządu. Następca Keira Starmera może zostać mianowany 17 lipca. Potencjalni kandydaci mają czas do 16 lipca na zdobycie poparcia 81 posłów oraz m.in. stowarzyszonych z Partią Związków Zawodowych. Wiele wskazuje na to, że tylko jeden kandydat spełni te wymogi i będzie nim Andy Burnham. Uważany jest on za czołową postać umiarkowanie lewicowego skrzydła w swoim ugrupowaniu. W połowie czerwca było o nim głośno, gdy w wyborach uzupełniających do Izby Gmin w swoim okręgu zdecydowanie pokonał kandydata prowadzącej w sondażach populistycznej partii Reform UK Nigela Farage'a. Pomimo ogłoszenia dymisji, Starmer pozostaje na stanowisku premiera do czasu wyboru nowego szefa Partii Pracy.
1: Tokio. Japonia pięciokrotnie podnosi opłaty wizowe dla cudzoziemców. Wiza jednorazowa podrożeje z 3 do 15 tysięcy jenów. Nowe ceny zaczną obowiązywać z początkiem lipca. Jest to pierwsza taka podwyżka od prawie 50 lat. Przy czym ponad 70 państw ma z Japonią ruch bezwizowy. Szef MSZ w Tokio wyjaśnił, że zmiany wprowadzono, aby uwzględnić inflację. Japońska waluta słabnie od czasu pandemii. Wartość jena jest najniższa od 40 lat. Jednocześnie władze nie kryją, że chodzi im o regulację ruchu turystycznego. W ubiegłym roku Japonię odwiedziła rekordowa liczba prawie 45 milionów turystów.
0: Kopenhaga. Dania zaostrza przepisy związane z prawem pobytu Ukraińców w wieku poborowym. Na tymczasową ochronę nie będą już mogli liczyć mężczyźni w wieku od 23 do 60 lat, którzy nie są zwolnieni ze służby wojskowej. Tuż po rosyjskiej inwazji duński parlament przyjął ustawę, która przyznaje prawo do tymczasowego pobytu osobom zmuszonym do opuszczenia Ukrainy. W całej Unii Europejskiej obecnie obowiązuje dyrektywa wprowadzona na początku wojny. Zapewniła ona milionom Ukraińców dostęp do szeregu praw bez obciążania systemu azylowego. Początkowo miała być krótkoterminowym środkiem nadzwyczajnym, ale była kilkakrotnie przedłużana. I tak oto wróciliśmy do naszego głównego tematu.
2: Cały nasz świat.
1: Przyszłości z przeszłością w tle. Do rozmowy na temat Ukrainy zaprosiłem Piotra Tymę, ukraińskiego historyka, wieloletniego prezesa Związku Ukraińców w Polsce. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: To jest audycja o tematyce międzynarodowej, dlatego trochę chciałbym uciec od kwestii polskiej polityki zagranicznej w relacjach z Kijowem, choć pewnie nie będzie to łatwe. Chciałbym namówić pana, aby na to wszystko spojrzeć szerzej i zacząć chciałbym od tych słów pani premier Świrydenko, które cytowaliśmy. Europa i Ukraina mają wspólną drogę, wspólne wartości i wspólną przyszłość. Proszę powiedzieć, na ile da się pracować nad przyszłością, gdy w tle pozostaje przeszłość, o której wiemy, że od lat nie ma zgody. Da się czy nie?
3: W mojej ocenie absolutnie się da, bo i za Europą, i za krajami, które były kiedyś w strefie sowieckiej czy wcześniej rosyjskiej, jest przepracowany okres sprzed wstąpienia do Unii Europejskiej Litwy, Łotwy i Estonii, Słowacji czy innych krajów, a w tych krajach kwestie historyczne w relacjach z sąsiadami, kwestie historyczne związane z Holokaustem, kwestie historyczne związane z innym spojrzeniem na okres 39-41, powodowały, że kwestie historyczne także pojawiały się w relacjach współczesnych, zarówno dwustronnych między krajami, jak i na poziomie Unii Europejskiej. Więc wydaje mi się, że nie jesteśmy tutaj w takim momencie, że nie mamy wiedzy, narzędzi, nie mamy doświadczenia kilkuletniego, które też było obciążone kryzysami.
1: Przy czym te emocje oczywiście są inne między Ukrainą a Polską, a inne, nie wiem, powiedzmy między Ukrainą a Hiszpanią, dla której temat wojen jest absolutnie obcy i zapewne mało kto tam cokolwiek wie na ten temat. A akurat wojen, no to jest coś, co łączy, dzieli, jakoś tam no jest sporem między Polską a Ukrainą, ale także choćby między Ukrainą a Czechami. Tam też wtedy żyła dość liczna mniejszość czeska. Jej wspomnienia z tego okresu są podobne jak wspomnienia Polaków. Więc można przejść do porządku dziennego, że są kwestie, w których się nie zgadzamy i tyle.
3: Ja myślę, że doświadczenie każdego kraju może być tu pomocą, jeżeli chodzi o na przykład relacje polsko-ukraińskie. Hiszpania ma za sobą bardzo trudną drogę do przepracowania problemu wojny domowej z lat 30. I to nie jest kwestia 20-30 lat po II wojnie światowej, to jest kwestia ostatnich kilkunastu lat i podejrzewam, że do końca ten problem nie jest tylko i wyłącznie domeną rodzin, ofiar czy historyków, dlatego że takie kwestie jak na przykład, nie wiem, usunięcie z mauzoleum któregoś z generałów z armii generała Franco powoduje emocje po obu stronach. Z jednej strony występują ludzie, którzy bronią pamięci generała, a z innej występują potomkowie rodzin, stowarzyszenia, które dbają o pamięć cywilnych ofiar. Więc to nie jest tak, że ta odległość między krajami jest tutaj bez wpływu na możliwości takiego dialogu, powoływania się na doświadczenie innych krajów. Natomiast ja bym chciał pewien wyłom zrobić w takim widzeniu, które dominuje w Polsce. Powiedział pan o Czechach na przykład. Ja przez lata trochę tak dla siebie samego obserwowałem, jak wygląda debata niemiecko-czeska na temat właśnie problematyki historycznej, problematyki Niemców wypędzonych z Sudetów, ale też 1938 roku w Sudetach, w ogóle okupacji hitlerowskiej w Czechach i tak dalej. I co było bardzo ciekawym doświadczeniem, to, że w żadnym momencie państwo niemieckie, prowadząc dialog z Republiką Czeską, nie wykorzystywało kwestii historycznych, choć na władze naciskały środowiska właśnie wypędzonych z Sudetów. Tak? I to nie byli tylko i wyłącznie zwyczajni wyborcy, ale też politycy poszczególnych partii i tak dalej.
1: Niektórzy byli europosłami i wręcz grozili, to nie wpuścimy Czech do Unii Europejskiej, dopóki tam dekrety Benesza nie zostaną unieważnione. Tak.
3: Dokładnie. Natomiast gdy popatrzymy na kwestie ze strony polsko-ukraińskiej, to ta kwestia od początku była obciążona kilkoma poważnymi ciężarami. Pierwszy ciężar to jest oczywiście okres komunizmu i mamy tutaj do czynienia z przejściem takim płynnym i prawie że niekonfliktowym narracji komunistycznych antyukraińskich do narracji III RP. I także zaangażowanie środowisk postkomunistycznych, czy środowisk, które były jakby zwolennikami Polski Ludowej, w narrację pod nowym anturażem, narrację kresową. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w pewnym momencie te środowiska zaczęły odgrywać bardzo dużą rolę, mniej więcej od 2003 roku i obecnie mamy sytuację, że politycy nie mający wiedzy bardzo często, nie zajmujący się wcześniej kwestią, czy traktujący te kwestie jako no, jeszcze jeden element walki wewnątrzpolitycznej, wpływają na relacje międzypaństwowe. I to, co pan redaktor powiedział, że Czesi mogą mieć pamięć Wołynia taką samą jak ludność polska,
1: No liczba
3: no,
1: inna, ale tak.
3: to nie jest do końca prawda. Ja ostatnio badałem kwestię, jak sprawę zbrodni w Malinie, w czeskiej wsi wołyńskiej, przedstawia polski IPN. A jak to przedstawiają historycy czescy, ukraińscy, którzy badają ten problem? I mamy do czynienia z poważnym zjawiskiem selektywnego podejścia do faktów, selektywnego opisywania tych faktów przez instytucję państwową, czyli IPN. Otóż wychodzi z relacji świadków i z części dokumentów, że w pacyfikację były zaangażowane oddziały złożone z Polaków, oddziały niemieckiej policji pomocniczej. I natomiast w wersji oficjalnej IPN-owskiej mówi się o oddziałach policji ukraińskiej. I to nie jest tylko przykład, o innym dzisiaj wspomina pan Witold Szawłowski, który znany jest z promocji tak zwanych, wyleciała mi nazwa, Sprawiedliwych Ukraińców, tak? On opisał historię i wypromował w Polsce córkę mieszkańca Wołynia, który dbał o groby zamordowanych Polaków. I on opisał, właśnie dzisiaj jego wpis czytałem, on opisał, że w filmie, który był realizowany na temat Sprawiedliwych Ukraińców, w którym miała znaleźć się informacja o wsiach i miejscach, gdzie dochodziło do mordów na cywilnej ludności ukraińskiej, te elementy zostały wycofane, czy znalazły się poza filmem. Więc no jest problem, że politycy, mówiąc o tych zagadnieniach, czy przedstawiciele państwa, bo w pewnym momencie to stało się także przedmiotem dyskusji na szczeblu ministerstw, prezydentów, premierów i tak dalej, bardzo często ulegają takiej pokusie narodowej narracji. A druga rzecz, bardzo niebezpieczna, międzynarodowa, to jest bardzo często polscy politycy, część polskich historyków powiela rosyjskie narracje, które przez Rosję były umacniane mniej więcej od 2008 roku. To tutaj, za pomocą różnych działań.
1: Mogę się tutaj wtrącić, bo jak już zacytowałem panią premier Świerydenko, to chciałem potem odbić cytatem z Moskwy, bo po decyzji o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego i po tym całym sporze wokół nadania jednostce ukraińskiej imienia bohaterów UPA, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow napisał tak, że w Ukrainie czci się nazistów, w Ukrainie czci się tych, którzy zabijali Rosjan, Żydów, Polaków i innych. Polakom bardzo się to nie podoba, z jednej strony. Z drugiej strony zamierzają odbudowywać Ukrainę, która czci tych nazistów. To paradoksalna sytuacja, ale najbardziej paradoksalny w tej sytuacji jest brak jakiejkolwiek reakcji ze strony innych europejskich stolic. Trudno nie zauważyć, że to wszystko, całe to zamieszanie jest Rosji bardzo na rękę.
3: Znaczy Rosja podjęła w 2008 roku taką dużą ofensywę międzynarodową, skierowaną właśnie przede wszystkim do krajów Europy Zachodniej, z takim punktowym nakreśleniem zadań na Niemcy, Francję. Cel był z jednej strony osłabienie jedności Unii Europejskiej i krajów NATO, z drugiej strony przeforsowanie właśnie rosyjskiej postsowieckiej narracji odnośnie II wojny światowej. To się oczywiście wiązało też z sytuacją przygotowań do 70. rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej, gdzie dla Rosji w polityce wewnętrznej był to i międzynarodowej, także pamiętamy, jak wielu polityków światowych.
1: Wtedy to był sukces Moskwy dyplomatyczny,
3: tak,
1: bez wątpienia.
3: Tak. Natomiast ten sukces był też przygotowywany wcześniej przez wszystkie instytucje państwa rosyjskiego i jednym z takich elementów to były właśnie przedsięwzięcia, które miały zjednać Rosji, kraje Europy Zachodniej, żeby te kraje, czy też środowiska polityczne, historyczne, dziennikarskie, przyjęły opcję rosyjską odnośnie na przykład polityki historycznej Litwy, Łotwy i Estonii. Od 2010 także Ukrainy. Jednym z takich bardzo ważnych elementów tego była konferencja w Berlinie w grudniu 2009 roku, gdzie znany i bywający w Polsce deputowany Partii Regionów z Kijowa Wadym Kolesniczenko, obecnie obywatel Rosji, oskarżony o zdradę Ukrainy, we współpracy z prorosyjskim deputowanym Bundestagu próbowali przepchać rezolucję, w której wprost próbowano jakby przekonać europejskich polityków, uczestników konferencji, że właśnie oto na Litwie, na Łotwie i w Estonii i w Ukrainie ma miejsce rehabilitacja nazizmu. Więc wszelkie działania antysowieckie zostały jakby sklasyfikowane jako nazizm, czyli podziemie antykomunistyczne po II wojnie światowej, i wykorzystano bardzo, bardzo umiejętnie w tym aspekcie kwestię Holokaustu, czyli zaangażowanie niektórych tam dowódców, na przykład podziemia litewskiego w Holokaust w 1941 roku.
1: Ale
3: tak naprawdę chodziło o wpisanie rosyjskiej, sowieckiej narracji w tą narrację europejską, gdzie Holokaust odgrywa jakby centralną rolę.
1: Bez wątpienia było to przebiegłe i sprytne, ale powrócę do tego przykładu, bo bardzo ciekawy przykład pan podał z tym frankistowskim generałem w Hiszpanii. Jeśli robi to lewicowy rząd, to oni oczywiście, że zdają sobie sprawę, jaka będzie reakcja części społeczeństwa. Więc pytanie powstaje, że jeśli prezydent Zełenski nadaje jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, to też pewnie zdaje sobie sprawę, jakie to reakcje wywoła w Polsce.
3: Znaczy, wie pan, ja jestem zniesmaczony sposobem interpretowania sytuacji, w której bardzo szybko, i wiemy to, pan wie i ja wiem, że niektórzy dziennikarze w oparciu o wątpliwej jakości przekazy budowali teorię wręcz o spisku, czy też próbie znieważenia przez prezydenta Zełenskiego Polaków, że to wszystko było ukartowane i tak dalej. Zapomina się jakby w trakcie budowania tych konstrukcji o tym, w jakim momencie znajduje się Ukraina i co to oznacza dla na przykład prezydenta kraju, jakiegokolwiek, nie Ukrainy, tylko jakiegokolwiek kraju, który jest w wojnie. Jeżeli ktoś się interesuje na przykład konfliktami, nie wiem, jest taka podobna sytuacja w Pearl Harbor, ale także w odniesieniu do wojny wietnamskiej, że w pewnym momencie przy takiej ilości decyzji, które jest zmuszony podejmować dowódca czy osoba będąca jakby na samym szczycie tej hierarchii, zawsze jest prawie że pewnik, że dochodzi do sytuacji, że pewne ważne wydarzenia zostają przeoczone albo podjęte złe decyzje. Jeżeli chodzi o drugi aspekt, to jest kwestia, w którym miejscu jest Ukraina, jeżeli chodzi o pamięć historyczną. Ukraina jako Ukraina, nie w relacjach z Polską, nie w relacjach z innymi krajami. Otóż Ukraina, po pierwsze, jak mawiał kiedyś Paweł Kowal, to nie Polska, albo profesor Hrycak miał takie powiedzenie, że Ukraina 2022 to nie jest Polska 2022. Że w pewnych kwestiach Ukraina, tak jak Hiszpania potrzebowała kilkudziesięciu lat, by problem wojny domowej nie był problemem konfliktogennym na najwyższych możliwych szczeblach. Ukraina jest na etapie przepracowywania oddzielnych elementów swojej pamięci historycznej, tak naprawdę od czasu Majdanu. Proszę sobie wyobrazić, że dopiero w okresie prezydentury prezydenta Poroszenki, czyli po Majdanie, w Połtawie ustanowiono pomnik Mazepy. Polacy niestety patrzą na Ukrainę przez polskie, polonocentryczne i inne okulary, które nie pozwalają zrozumieć zawiłości tych kwestii historycznych, które nie odnoszą się tylko i wyłącznie do relacji polsko-ukraińskich. To samo dotyczy polsko-żydowskich i tak dalej.
1: I na pewno ich wszystkich teraz nie rozwikłamy. Piotr Tyma, historyk ukraiński, prezes Związku Ukraińców w Polsce przez wiele lat. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.

0: Z Ukrainy i z Polski także przenosimy się teraz w zupełnie inne miejsce na świecie, dużo bardziej odległe, ale też ciekawe. Chodzi o Indie. Jest już z nami dr Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: W Polsce kończy się rok szkolny, ale w Indiach uczniowie wcale niekoniecznie myślą o wakacjach. W minioną niedzielę powtórzono tam test, egzamin wstępny na uczelnie medyczne i ten test pisały ponad 2 miliony uczniów. Pisały go ponownie, bo po raz pierwszy ten test odbywał się na początku maja, ale w obliczu doniesień o wycieku pytań przed egzaminami władze zdecydowały, że nie ma innego wyjścia jak powtórzenie całej tej procedury. W Indiach to jest bardzo duże przedsięwzięcie, bardzo stresujące dla tych młodych ludzi, no i proporcjonalnie dużo kontrowersji jest wokół tego w tym roku. Jakie są

0: ścieżek kariery. I ci, którzy wybierają ścieżkę medyczną, chcą zostać lekarzami albo dentystami, albo kimkolwiek w tym zawodzie pracować, no to muszą zdać jeden ogólnokrajowy test, który właśnie odbywa się raz w roku. W tym roku po raz pierwszy odbył się 3 maja, ale jak pan zauważył, on został później w atmosferze skandalu unieważniony i teraz trzeba było podejść do niego po raz drugi. Mamy ponad 2 miliony 300 tysięcy chętnych do uzupełnienia jakichś 130 tysięcy miejsc na uczelniach medycznych w całym kraju, łącznie z prywatnymi i publicznymi. W związku z tym to by nam sugerowało, że taka szansa uzyskania miejsca jest w okolicach 5%. Tak? Jedna na 20 osób prawdopodobnie dostanie jakieś miejsce na uczelni publicznej lub prywatnej. Oczywiście każdy chce startować, uczyć się na uczelni prywatnej, bo tam są wielokrotnie tańsze opłaty, w zasadzie są symboliczne opłaty, więc jak weźmiemy pod uwagę tylko uczelnie publiczne, to tych miejsc jest około 60 tysięcy, tak? Z 2 milionów 300 tysięcy, 60 tysięcy młodych ludzi ma szansę na rozpoczęcie później edukacji. To jest test organizowany tego samego dnia, nie przez każde uczelnie osobno, tylko właśnie to jest test państwowy, przez jedną organizację panindyjską organizowany w 13 językach. To jest też test niezwykle trudny, który no, trwa 3 godziny, jest 180 pytań z kilku dziedzin, tak, fizyka, biologia, chemia, kilka innych tam elementów jest bardzo trudnych. Generalnie trzeba uzyskać chyba powyżej 50%, żeby zdać, a to oczywiście nie gwarantuje tego miejsca na uczelni, bo no, jak mówię, konkurencja jest ogromna i tylko najlepsze wyniki się liczą. To powoduje oczywiście ogromną konkurencję, ogromną presję, ogromne też pokusy na to, żeby właśnie doprowadzić do jakiegoś wycieku. To stworzyło cały ogromny też market, tak jakby rynek dla tych młodych ludzi dotyczący szkoleń, tutoringu, no, jakichś indywidualnych lekcji. To są miliony dolarów wydawane na to, żeby się do tego egzaminu przygotować, żeby później go zdać. No i w tym roku właśnie mieliśmy taką sytuację, że ta presja i pokusa była zbyt wielka. W kilku miejscach w Indiach, przynajmniej w jednym w Rajasthanie, jedna pani pomogła swoim studentom, publikując arkusze testowe wcześniej, to się znalazło w sieci. No i wybuchł wielki skandal, stąd trzeba było ten cały test unieważnić. I po raz drugi teraz mieliśmy właśnie organizację tego wydarzenia. No, sam test wygląda jak no, wejście na najwyższej skali bezpieczeństwa wydarzenie polityczne, tak, gdzie było screenowanie pod względem bezpieczeństwa. Nic nie można było wnieść do sal egzaminacyjnych. Mieliśmy ponad 5 tysięcy takich centrów egzaminacyjnych w całych Indiach. Przeszukiwano włosy, podeszwy, prawda? Nie można było wnieść kolczyków, no, jakiś tam spinek do włosów, czegokolwiek, tak? Żeby właśnie uchronić się przed jakimikolwiek możliwościami tutaj znowu oszustwa. Zablokowano kilka kont w internecie, Telegram między innymi, prawda? Żeby te też jakieś dezinformacje się nie szerzyły. W związku z tym no, ogromny stres dla tych ludzi, wielka konkurencja, ale jak mówię, to pokazuje pewne wyzwania, z którymi całe Indie się zmagają w związku z tą demograficzną presją.
1: Chyba takim najbardziej spektakularnym obrazem tego, jak ważny jest ten egzamin i jak on, w jakiej też atmosferze przebiegał, przy tym teraz drugim podejściu było to, że do niektórych centrów, o których pan wspominał, centrów egzaminacyjnych, arkusze dostarczały siły zbrojne Indii i coś takiego chyba w przeszłości nie miało w ogóle miejsca, prawda?
0: No tak jak mówię, to zastosowano naprawdę gigantyczne środki ostrożności i zaangażowaność służby bezpieczeństwa, tak jak przynajmniej, albo nawet bardziej niż przy okazji wyborów w Indiach, gdzie też tam armia, siły bezpieczeństwa są bardzo mocno angażowane, żeby zapewnić sprawną organizację i bezpieczeństwo podczas procesu wyborczego. Więc tutaj właśnie były i rozmieszczone siły zbrojne i wykorzystywano helikoptery i samoloty do tego, żeby dowozić te arkusze kalkulacyjne. Tak? Bo wyobraźmy sobie, no to jest gigantyczny kraj, te ponad 2 miliony studentów, czyli tych arkuszy trzeba było tyle przygotować, żeby zadbać, żeby to nie wyciekło znowu po raz drugi, bo to powoduje też ogromny kryzys polityczny w samych Indiach. Tak, to zostało upolitycznione. Mamy nie tylko krytykę ze strony tradycyjnej opozycji, ale i powstała nowa partia takich młodych ludzi zdesperowanych, o którym może też później porozmawiamy. Więc tutaj faktycznie skala organizacji, tutaj zapewnienia

0: bezpieczeństwa jest no, niespotykana. Jak mówię, na salę egzaminacyjną nie można było wnieść nie tylko telefonów, ale zegarków, no, nic po prostu, tylko się wchodziło. Podwójne sprawdzanie, skanowanie twarzy, identyfikacja poprzez taki numer biometryczny, Aadhaar, no, nie mówiąc o po prostu też sprawdzeniu dokumentów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no, to było wyzwanie niezwykle ważne, logistyczne i tym razem wydaje się, że jednak się wszystko udało i na razie żadnych doniesień o skandalach, o wyciekach nie mamy, więc tym razem pewnie to już pójdzie gładko.
1: Mówił pan o kwestiach politycznych, bo rzeczywiście też wybuchły protesty po ogłoszeniu tego, że egzamin trzeba powtórzyć. Nawoływano między innymi do złożenia przez ministra edukacji Dharmendry Pradana rezygnacji. Minister to stanowisko zachował, ale czy ta sprawa przypadkiem też nie wpłynie na popularność koalicji rządzącej, którą w końcu on reprezentuje? Więc i też samego premiera Modiego, o ile w ogóle to jest postać w jakikolwiek sposób ciekawa i mająca cokolwiek do zaoferowania młodym.
0: No, premier Modi jednak ciągle jest popularnym liderem. On też potrafi tego typu rzeczy rozgrywać, tak jakby to no, można zrzucić winę na instytucje, na organizację, która to przeprowadziła te badania. Na razie premier Modi broni swojego ministra edukacji i nie chce wyjść tutaj też na słabego lidera, tak, który pod presją opozycji będzie podejmował decyzje polityczne, więc na razie tutaj państwo mówi, no, że właśnie jest transparentne, były niejasności, no to musimy to powtórzyć, tym razem się wszystko uda, no ale na pewno wywołuje to potężny kryzys no, taki polityczny. Jest no, rosnący pewnie kryzys zaufania do rządzącej partii BJP, Indyjskiej Partii Ludowej. To wykorzystuje, jak mówię, ta główna opozycja, czyli Indyjski Kongres Narodowy. Są wezwania do dymisji ministra. Odbije się to pewnie jakoś na reputacji samego premiera i rządzącej partii. A takim najbardziej chyba wymiernym i też chyba medialnym, jakimś spektakularnym wydarzeniem jest powstanie nowej partii. Właśnie tych młodych ludzi, którzy nazywają się właśnie takim wypalonym pokoleniem, tak? Ludzi, którzy są overqualified, tak? Czyli mają nadzwyczaj wysokie kwalifikacje, a są nie do końca zatrudnieni tam, gdzie by chcieli. Tak? To jest ten problem strukturalny indyjskiej gospodarki, indyjskiego państwa, że mamy masę ambitnych ludzi, którzy nie mogą znaleźć dla siebie miejsca w kraju. No i oni założyli w zeszłym miesiącu partię pod takim charakterystyczną nazwą Ludowa Partia Karaluchów. To się odnosiło też do wypowiedzi kontrowersyjnej właśnie tego ministra edukacji, który skrytykował te protesty po młodzieży wokół no, organizacji systemu edukacji w Indiach, nazywając tych młodych aktywistów karaluchami, pasożytami, więc oni podchwycili to hasło i tak na początku zaczęło się to od dowcipu, od pewnej satyrycznej akcji, a dzisiaj partia karaluchów ma no, kilkadziesiąt milionów followersów na mediach społecznościowych, ma własny dzisiaj manifest polityczny, który wykracza już poza kwestię edukacji. I to jest powiedzmy taki no, element, który pokazuje bunt młodego pokolenia w Indiach. Tak? Mieliśmy tego typu bunty młodych w sąsiedztwie Indii, w Bangladeszu, na Sri Lance, w różnych innych miejscach, a w Indiach na razie się to udawało zatrzymać. No dzisiaj ci młodzi ludzie mówią, że nie, że oni też chcą zmiany, chcą bardziej sprawnego państwa, chcą więcej możliwości u siebie w kraju, bo to też warto zauważyć, no, na całym świecie odczuwamy te problemy demograficzne Indii, chociażby w tym, że indyjscy studenci, którzy właśnie w tak trudnych warunkach jakby nie mogą konkurować z innymi u siebie w kraju i oni wyjeżdżają za edukacją za granicę. To jest największa grupa studentów zagranicznych na świecie. Szczególnie właśnie oni studiują medycynę za granicą. Chociażby państwo może pamiętacie na początku wojny w Ukrainie, tam trzeba było ewakuować 20 tysięcy studentów indyjskich. Oni wszyscy praktycznie studiowali medycynę właśnie na Ukrainie. W związku z tym oni gdzie mogą, jak się u siebie nie mogą załapać na te kilkaset uczelni medycznych zaledwie, tak? Na te 60 tysięcy miejsc na uczelniach medycznych, no to oni szukają tej możliwości edukacji gdzieś na całym świecie i to nie wszystkim się podoba, tak? Dlatego jest ta presja z wewnątrz, żeby stworzyć warunki i w edukacji, i w pracy, i w rozwoju takim profesjonalnym, zawodowym dla tych młodych ludzi, więc może coś nowego w Indiach się z tego całego zamieszania narodzi, może te młode pokolenie no, okaże się jakimś tutaj znowu aktorem politycznym, no ale na to jeszcze musimy trochę poczekać.
1: A jeśli się narodzi, to na pewno też i o tym porozmawiamy. Doktor Patryk Kugiel był dziś z nami, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Panie doktorze, bardzo panu dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.

0: To jest audycja Cały Nasz Świat i w tym miejscu zazwyczaj zaglądamy do prasy z różnych, czasami bardzo odległych zakątków świata, a dziś inaczej. Dziś będzie bardziej europejsko. Przenosimy się właśnie do Wrocławia, gdzie jest Klaudia Kowalczyk. Dzień dobry.
1: Mogę poszeleścić papierem i poudawać, że jestem prasą.
0: nie musisz, bo łączymy się ze szczególnej okazji. Rozpoczęły się dwudniowe obchody 15. rocznicy powstania Domu Europy we Wrocławiu. Ten Dom Europy to jest siedziba dwóch unijnych instytucji. To jest Biuro Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. I od 15 lat w tym domu odbywają się między innymi debaty pod hasłem Z widokiem na Europę. Dziś też taka wyjątkowa debata urodzinowa jest w planach?
1: Tak jest. Będzie to specjalna, jak powiedziałeś, debata. Rozpocznie się o 16:30, a poświęcona będzie Europie blisko ludzi. No ale za to jutro zaczniemy my, czyli Radio Nowy Świat. Zapraszamy na koncert życzeń właśnie tutaj przy ulicy Widok we Wrocławiu. José Torres, Marek Napiórkowski i my. Także ma być ciekawie. Na pewno będzie i będzie gorąco, nie tylko za oknem, także muzycznie. No a później przeniesiemy się do Huty Wrocław. A to wszystko tak naprawdę, by krzewić tę europejską ideę, by dowiadywać się, jak my możemy partycypować w Europie i jak Europa może być dla nas. No na przykład w tej Hucie Wrocław będą warsztaty, będzie wspólne wielkoformatowe malowanie płótna, głównie przez dzieci, choć nie wykluczam, że tam też będą dorośli, pokażą Europę oczami dzieci. Będzie specjalny sitodruk przygotowany przez właśnie Dom Europy. Taki domek z rękoma, wiecie Państwo, mogą Państwo zobaczyć też na stronie, jak to będzie wszystko wyglądać. No ale przede wszystkim czeka nas i na to tak szczerze ja czekam, bo bardzo lubię teleturnieje i każdy chyba w radiu o tym wie, że jak teleturniej to i ja, europejski pub quiz. Trzeba będzie tutaj, że tak powiem, wszystkich rozpykać, a jeśli chcą się Państwo zmierzyć, no to zapraszam. Będzie można wtedy spróbować mnie zagiąć, ale nie tylko mnie, bo podejrzewam, że takich osób, które zechcą się sprawdzić, będzie sporo. Wiedza europejska na temat prawa, na temat historii od samych lat 50. do dziś. Także będą pytania o Dom Europy, także handicap Wrocławia jak najbardziej przewidziany. Panowie, zapraszamy razem z Krasnarka.
2: No właśnie, bo Wrocław to wyspy, Wrocław to mosty, ale też taka rzecz, która się kojarzy z tym miastem, to są krasnale. Są tam gdzieś obok ciebie jakieś?
1: Euruś i Komisja, patrzę na nie właśnie, bo są piętro niżej, ładnie przyozdobione przez dzieci tutaj z bliskich przedszkoli, ubrane na galowo, choć ja tak szczerze nie będę patrzeć na to, co Państwo na siebie włożą, bo wiem, jaka jest sytuacja temperaturowa za oknem, jutro nawet do 41 stopni, ale tak, woda, jakieś chłodzenie, to się bardzo, bardzo przyda. Natomiast polecamy także ten wysiłek intelektualny.
0: Klaudia Kowalczyk z Wrocławia, dziękujemy i do stolicy Dolnego Śląska na naszej antenie. W najbliższych dniach będziemy wracać nieraz.
3: Cały nasz świat.
2: Jak Klaudia wspominała, jutro po 10:00 José Torres, Marek Napiórkowski i koncert życzeń. To przyszłość nieodległa, a co w przeszłości? Dziś powoli kończy nam się czerwiec, a to co roku tak zwany miesiąc dumy. Czas, w którym środowisko LGBT świętuje, ale przede wszystkim zwraca uwagę na nierówności i brak podstawowych praw. 48 lat temu, podczas jednego z pierwszych dużych marszów poparcia dla gejów i lesbijek w San Francisco, zadebiutowała tęczowa flaga. Dziś symbol środowiska LGBT, wtedy sztandar, który miał zjednoczyć protestujących. Patryk Rabiega zabierze teraz Państwa do barwnych lat 70.
4: Czerwiec 1978 roku. Aktywista Gilbert Baker w swoim małym mieszkaniu w San Francisco nad maszyną do szycia spędza kolejną godzinę. Musi się spieszyć, bo flaga, którą właśnie szyje, będzie prototypem tych, które za kilka dni mają zadebiutować na wielkim marszu środowiska LGBT. Jeśli lokalny producent sztandarów nie dostanie wzoru na czas, nici z prezentacji nowego symbolu.
5: Really, up until that time, we had had the pink triangle as the symbol, but it came from a very negative place.
6: Jako osoby LGBT mieliśmy już swój symbol, różowy trójkąt, ale wywoływał on bardzo negatywne skojarzenia przez Holokaust, w trakcie którego tym trójkątem nas oznaczano, piętnowano.
4: Wspomina Baker w rozmowie z Extra Magazine, stworzona przez niego własnoręcznie. Tęczowa flaga to do dziś symbol społeczności LGBT na całym świecie. Nad zdjęciem piętna Holokaustu i zastąpieniem różowego trójkąta czymś kolorowym i radosnym aktywista myślał od dawna, po raz pierwszy, i to w tej historii może być zaskoczeniem, w trakcie wojny. Wietnam. Tu przez 2 lata do 1972 roku Gilbert Baker służy jako sanitariusz. To wtedy postanawia, że gdy przeżyje wojenne piekło, w jego życiu będzie już tylko radość. Po wojnie postanawia zamieszkać w San Francisco, na przełomie lat 70. i 80. amerykańskiej stolicy wolności, radości i walki o prawa obywatelskie. W dzielnicy Castro rodzi się polityczny ruch działający na rzecz praw osób LGBT. Baker zgłasza się do pomocy. Świetnie szyje, więc szybko zostaje głównym wykonawcą transparentów, flag i banerów na demonstracje. Wtedy poznaje i zaprzyjaźnia się z Harveyem Milkiem, pierwszym otwartym homoseksualistą wybranym do Rady Miasta. Gdy mówi mu o swoim pomyśle na nowy symbol środowiska LGBT, Milk jest wniebowzięty. Pomysł był prosty. Flaga inspirowana tęczą, która kojarzy się z radością, i 8 kolorów, każdy symbolizujący różne sfery. Różowy – seksualność, czerwony – pełnię życia, pomarańczowy – ukojenie bólu i cierpienia, żółty – światło, zielony – więź z naturą, niebieski turkusowy – sztukę, niebieski indygo – spokój i harmonię, fioletowy – duchowość. Taki był pierwotny pomysł. Rzeczywistość jednak go zweryfikowała.
5: When I went to manufacture it, when I realized it was going to be a hit, I quickly realized that there was no pink.
6: Okazało się, że producent flag nie ma różowego koloru. Ma całą paletę kolorów, bo robi flagi wszystkich państw na świecie i żadna z nich nie ma różowego koloru. Wtedy, w latach 70., zafarbowanie materiału, by uzyskać odpowiedni kolor, było niesamowicie trudne i kosztowne, więc musieliśmy pójść na kompromis.
4: Kompromisem była 7-kolorowa flaga. To właśnie ona zadebiutowała podczas marszu 25 czerwca 1978 roku.
7: There was a big parade of homosexuals in San Francisco, the largest gathering there ever, according to the police. About 240,000 men and women took part in the Gay Freedom Day parade. It's an annual event, and the big turnout this year was seen as concern over the national movement to restrict the rights of homosexuals.
4: Obecnie tęczowa flaga to 6 kolorów ułożonych poziomo, zaczynając od czerwonego. Ta pierwsza, oryginalna, jej fragment, 7-kolorowy, własnoręcznie wykonany przez Gilberta Bakera, znajduje się w GLBT Historical Society Museum w San Francisco.
2: Jest symbolem radości, równości, ale nie wszędzie. W Rosji i na Węgrzech tęczowa flaga jest zakazana, a za jej eksponowanie grozi więzienie. Podobnie w amerykańskim stanie Utah, Iranie czy Ugandzie. Wszędzie tam wszelkie symbole związane ze środowiskiem LGBT uznawane są za wrogą państwu propagandę. Choć są kraje takie jak Hiszpania czy Niemcy, które wspólnie ze swoimi tęczowymi obywatelami świętują i cieszą się z miesiąca dumy. Wtedy na budynkach rządowych i też użyteczności publicznej, obok narodowych, dumnie powiewają także tęczowe flagi.
0: Różnorodnie było dzisiaj w naszej audycji. Odwiedziliśmy naprawdę kawałek niemały świata. Jan Jancze, Tomasz Ławnicki, Patryk Rabiega, Klaudia Kowalczyk, Kajtek Strzelczyk. Bardzo dziękujemy za dziś. Życzymy pięknego weekendu i takiego, żeby się dało go w cieniu gdzieś spędzić.
2: Przetrwać. Wytrwać, tak? No i kto wie, być może do zobaczenia we Wrocławiu. Tam też będziemy obecni jutro i w imieniu, myślę, że możemy powiedzieć, Jose i Marka. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco na ten czas.
0: Do usłyszenia.

0: Jest 12:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Przeciwko udzieleniu absolutorium głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości oraz klub Lewicy Miasto jest nasze wspólne jutro. Budżet miasta w 2025 roku odnotował dochody w wysokości ponad 28 miliardów złotych. Deficyt budżetowy wyniósł 237 milionów złotych. Dochody miasta w porównaniu do 2024 roku wzrosły o 7,2%, a wydatki o 12,2%. Zwołana po głosowaniu nadzwyczajna sesja dotyczyła sytuacji w Szpitalu Południowym. Opozycja zarzuca Rafałowi Trzaskowskiemu brak właściwego nadzoru nad placówką. Stanowisko Lewicy skomentował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Lewica będzie miała na pewno oczekiwania co do zmian w ogóle bardzo radykalnych w służbie zdrowia. Zresztą te nasze zmiany dotyczą po pierwsze wprowadzenia maksymalnego wynagrodzenia dla lekarzy i uważamy, że to chyba byłoby rozsądne. Po drugie bardzo dokładnej weryfikacji czasu pracy, no bo nie może się tak zdarzać. Ja nie atakuję lekarzy, ale nie może się tak zdarzać, że w trzech szpitalach jednocześnie jest lekarz, bo to się nawet chyba w kategoriach cudu nie mieści. Uważamy, że trzeba podjąć poważną rozmowę na temat oddzielenia praktyki prywatnej od praktyki publicznej. Uważamy też, że trzeba bardzo dobrze kontrolować wykorzystanie sprzętów.
0: Na sesji Rady Miasta Rafał Trzaskowski deklarował, że afera w Szpitalu Południowym musi być, tu cytat, wyjaśniona do spodu. Ponad 8,5 tysiąca wypadków w zeszłym roku w okresie wakacyjnym stanowiło 41% wszystkich odnotowanych w 2025 roku wypadków. To powód, dla którego polska policja rozpoczyna dziś wielką wakacyjną akcję na drogach. Od dziś przez całe wakacje na głównych trasach wyjazdowych i w rejonach kurortów pojawi się znacznie więcej patroli drogówki. Funkcjonariusze skupią się na walce z piratami drogowymi, alkoholem oraz kontrolach autokarów wiozących dzieci na wypoczynek. Przez całe wakacje w sieci będzie też publikowana mapa śmiertelnych wypadków, która ma działać na wyobraźnię kierowców. Na koniec Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ogromnym ryzykiem pożarów lasów na Mazowszu. Alert trafił już do mieszkańców trzech powiatów na północy województwa. Chodzi o powiaty makowski, ostrołęcki i przasnyski. Z powodu fali upałów i braku opadów wilgotność leśnej ściółki spadła poniżej 10%, co oznacza ekstremalną podatność na ogień. Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, że za niemal wszystkie pożary odpowiadają ludzie. Służby apelują o bezwzględny zakaz używania ognia w lasach i ich sąsiedztwie. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś w Polsce dominuje słoneczna i upalna pogoda. Po południu na przeważającym obszarze Polski temperatury wzrosną do 30-33 stopni. Najgoręcej dziś na zachodzie, ziemia lubuska i Dolny Śląsk. Tam termometry pokażą lokalnie nawet do 35 stopni. Chłodniej za to nad samym morzem, uwaga, uwaga, 20 stopni. Oraz na Podhalu 27, chłodniej. Zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo w całym kraju, wiatr słaby i umiarkowany. No i proszę Państwa, uważajmy na upały, ostrzeżenia przez IMGW wydane dla większości województw dziś.

0: All Them Witches, Angel on the Wayside. Proszę Państwa, historia pewnej wycieczki teraz nastąpi.
1: To już teraz?
0: Środę.
1: Dzień dobry w ogóle, może powiedzmy.
0: Po audycji wyruszyliśmy na wycieczkę. Nie powiem, kto prowadził, a kto był pasażerem, pasażerką.
1: Dobra, nawigatorem. Powiem, kto był pasażerem. Nawet.
0: Nawigatorem.
1: Nie, no, nawigatorem byłeś
0: nawigatorem
1: oczywiście.
0: Nawigatorem byłem ja.
1: Tak. A ja byłam ostro, kierowczynią.
0: Teraz na prawo, teraz prosto, 100 metrów.
1: Ale nie, bo to był zakręt 90 stopni w prawo. Tak to brzmiało. Prawo. Za tak. 100 metrów.
0: No i po 10, dobra, 28
1: no,
0: minutach byliśmy na miejscu, proszę Państwa.
1: Przekroczyliśmy Wisłę.
0: A później przekroczyliśmy progi tego miejsca. Mińskiej 75.
1: Weszliśmy po tych schodach.
0: Po tych schodach. Wszystko
1: schodach
0: pięknie
1: z
0: odrestaurowane,
1: z lat 50.
0: proszę Państwa. Lastrygo z lat 50. dialogujące, mówiąc...
1: Z muralem, który się ciągnie przez trzy piętra.
0: To nawet nie mural, to po prostu jest...
1: To właściwie jest płaskorzeźba, masz
0: płaskorzeźba,
1: tak.
0: Płaskorzeźb.
1: Płaskorzeźb.
0: Płaskorzeźb. No i no po prostu bardzo, bardzo ładnie tam jest.
1: Byliśmy
0: tam
1: w szoku.
0: Tam była drukarnia wcześniej, prawda?
1: Tam były biura zecerskie i podobno było tam też, słuchaj, przedszkole dla pracowników. W sensie dla dzieci pracowników, no, chociaż dla pracowników to też by się
0: pracownicy
1: zgadzało.
0: Pracownicy byli sami w przedszkolu, więc tak. Pod tym względem, proszę Państwa, analogie nasuwają się same. Mhm. To nie jest to, że ja nie chcę powiedzieć, że my się czujemy czasami jak w przedszkolu, po prostu ten budynek nasz jest budynkiem
1: Po przedszkolnym,
0: ewentualnie postprzedszkolnym. Przedszkolizm to jest styl architektoniczny tego budynku. Mm-hmm. Wczesny, powiedziałbym.
1: Wczesny postprzedszkolizm.
0: A tam jest neopostprzedszkolizm. Wspaniale zrewitalizowany, wyremontowany budynek.
1: Ja
0: i na drugim piętrze...
1: Za tym, co ty mówisz, bo
0: ja
1: trudnych
0: też nie
1: słów
0: nadążam za tym. Natomiast na drugim piętrze tam jesteśmy my teraz, to znaczy będziemy.
1: No będziemy, ale też już jesteśmy, bo pamiętaj, że my sobie zarezerwowaliśmy pokój. Co prawda dzisiaj już usłyszałam, że nic z tego, ale spokojnie.
0: Czyli, że wojna jednak, a nie pokój.
1: No właśnie nie wiem, jak
0: wojna
1: to będzie.
0: Wojna o pokój będzie?
1: Tak, będzie wojna o pokój i no, pokój
0: zobaczymy.
1: O wojnę. W każdym
0: pomieścimy
1: razie...
0: się tam wszyscy, proszę Państwa, jest tam super.
1: Właśnie
0: w ogóle
1: o to chodzi.
0: Mały nawias robimy. Mhm. Rafał, nawias.
1: Tak, właśnie.
2: W środku dnia.
1: Teraz zamykamy nawias. Zamykamy nawias, żeby Państwo wiedzieli, czego słuchają. Chociaż właściwie to jeszcze w nawiasie zmieścimy, że jest Jan Niebudek, jest Rafał Lewandowski, jestem ja, Agnieszka Lipka-Barnett i będziemy z Państwem do 14 i może zagrajmy, a potem będziemy kontynuować to, co poza nawiasem.
0: Tak, tylko czy zagramy utwór Universal Soldier czy utwór Loser?
1: Nie, no Universal Soldier. Jak jest zakolejkowany,
0: dobra.
1: To grajmy.

0: Nowy utwór Depeche Mode, proszę Państwa, najnowszy jak do tej pory, to Universal Soldier, płyta War Child, część druga, druga odsłona przedsięwzięcia sprzed 30 lat, no i mamy dzięki temu nowy utwór Depeszów. Kwadrans po godzinie 12 i teraz będzie kontynuacja opowieści o naszej wycieczce, bo byliśmy, chodziliśmy.
1: Nawet napiliśmy się, nie, wody to nie, ale lodu zasmakowaliśmy.
0: Wszystko tam było, proszę Państwa, więc bardzo...
1: Właściwie można wejść i mieszkać.
0: Można wejść i mieszkać.
1: Jak to
0: mieszkać tam
1: ujęte.
0: Pewnie nie będziemy, aczkolwiek...
1: No niemalże, no bo wiesz, niektórzy długie godziny spędzają w radiu, na przykład raz w tygodniu. No właśnie, więc tak prawie można
0: czy
1: by tam zamieszkać.
0: Czy pokój drzemek tam się znajdzie, myślisz?
1: No mam nadzieję. A jak nie, to my sobie coś zorganizujemy w tym naszym pokoju, o który stoczymy wojnę.
0: A z kim właśnie wiemy już, z kim będzie wojna o nasz pokój?
1: Wiemy. Czy mam powiedzieć to na antenie?
0: Nie.
1: No właśnie, bo nie będziemy wyzywać tutaj
0: ale
1: na pojedynek.
0: Na przykład powiedzieć, bardzo pani Marii podziękować, pani Romualdzie podziękować.
1: Panu Krzysztofowi,
0: pan
1: pani
0: Robert
1: Katarzynie. Tak, bardzo, bardzo dziękujemy. Przypominamy adres.
0: Pan Andrzej z żoną, o.
1: Tak, bo drodzy Państwo, no, Radio Nowy Świat to jest radio, które utrzymuje się dzięki Państwa wsparciu i tego nigdy nie ukrywaliśmy, że wolimy dostać wsparcie od Państwa niż nadawać bloki reklamowe.
0: Niż dostać wsparcie od na przykład producenta suplementów diety.
1: Na przykład, tak. Albo, no w każdym razie, nie, zostawmy to, bo już we mnie się otwierają różne szufladki, które niekoniecznie chciałabym, żeby się otwierały właśnie w tej chwili. No w każdym razie, w związku z tą naszą przeprowadzką uruchomiliśmy zbiórkę celową. Akurat zbliżają się nasze urodziny i jak to z urodzinami bywa, zazwyczaj jest pytanie, a co byś chciał dostać w prezencie, a co byś chciała dostać w prezencie, a co w prezencie, a co w prezencie. No więc... My w prezencie poprosimy o wpłaty na zbiórkę celową na tę naszą przeprowadzkę, bo fakt faktem wnętrza tam są już gotowe, ale no my jesteśmy rozgłośnią radiową, a nie biurem, w związku z czym same biurka i krzesła i wszystko, co tam jest, to trochę jednak za mało, żeby nadawać dla Państwa program, w związku z czym potrzebujemy...
0: No potrzebujemy, trochę tę przestrzeń zaadaptować,
1: tak, trochę ją zmienić, wstawić szyby na przykład w ścianach. Nie wiem, czy mają Państwo szyby w ścianach. Jeżeli nie, no to będą mogli Państwo zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli nam się już to uda zrobić.
0: Przypominamy adres, to znaczy pierwszy raz właściwie dzisiaj go powiemy, nowyświat.online, /
1: Nowa siedziba. Myślałam, że adres Mińska 75 będziemy przypominać.
0: Adres
1: bo
0: Mińska
1: to będzie
0: 75.
1: Też nowy adres.
0: Nowyświat.online, /
1: Nowa
0: siedziba. I teraz utwór przed nami, który Kevin Parker wykonuje na koncertach, a później być może zauważywszy, jaki jest jego odbiór, dodaje, kiedy już kończy ten utwór śpiewać, mówi, ale teraz już wszystko ze mną okej. Śpiewam o takich trudnych rzeczach, ale teraz naprawdę już mam się dobrze.

0: Tame Impala i Loser. Do ostatniej nutki. Tak pięknie ten ostatni akord wybrzmiał. To właśnie po to, żeby pewnie podkreślić, że już wszystko w porządku z tym artystą.
1: Z tym Kevinem, z tym Parkerem. Z nami też wszystko w porządku. Raz jeszcze, proszę Państwa, nowyświat.online, / nowa siedziba. To jest adres, pod którym można nas wesprzeć. Jeszcze o tym przypomnimy, ale na razie
0: Zajmijmy się...
1: Ostra 14, wracamy.
0: Tak, jesteśmy. Na razie zajmijmy się tym, co w programie. Będziemy dzisiaj w Krakowie. Będziemy też chyba w Poznaniu, bo tak mi się wydaje, że Olga już może nie wyemigrowała, ale tymczasowo opuściła Ostrą 14, żeby przenieść się do Poznania. No i będziemy też na Podlasiu dzisiaj, drodzy Państwo, ale nie tylko na Podlasiu, bo z tego Podlasia też się przeniesiemy w różne rejony Europy. Także będziemy dzisiaj podróżować. Wszystko się zgadza. No ale pierwszy
1: przystanek... Ale wyjaśnimy później trochę, co to oznacza, nie?
0: Oczywiście, ale to później. Pierwszy przystanek to będzie Kraków, ale najpierw Say Shishi. Cut and Rewind.

0: Pierwszy przystanek Kraków i w Krakowie jest pani Maria Świątkowska, dyrektorka wykonawcza festiwalu Miłosza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Będziemy rozmawiać o tej imprezie, która odbywa się już po raz 15. Proszę poprawić, jeżeli...
0: Pomyliłem się w obliczeniach.
2: Tak. Natomiast ważne jest bardzo motto tegorocznej imprezy. Motto bardzo na te czasy. Jak ono brzmi?
1: Motto tegorocznej, faktycznie 15. edycji Festiwalu Miłosza brzmi Przeciwko nim. I to jest, tak jak zresztą inne hasła poprzednich edycji, tekst zaczerpnięty z twórczości naszego patrona. Tym razem wracamy do Nowalijek, a właściwie do debiutanckiego tomu Poemat o czasie zastygłym. Przeciwko nim to jest taki
2: 1933 rok, dodajmy, prawda? Żebyśmy mogli to umiejscowić w czasie.
1: Tak, dokładnie, więc Miłosz jest bardzo młody, pełen pasji, która później już tak nie wybrzmiewa w jego twórczości, więc jest to wiersz na tle tego wielkiego korpusu tekstów Miłosza dość niezwykły. I on, w nim wybrzmiewa to, co chcemy pokazać w poezji współczesnej, którą prezentujemy publiczności naszego festiwalu, to znaczy zaangażowanie w bieżącą rzeczywistość, w to, co obserwujemy na co dzień, w kryzysy, które rozgrywają się na naszych oczach, niezgoda na to, co niesprawiedliwe, co pełne przemocy. Taki jest ten wiersz i takie są też wiersze zaproszonych gości festiwalu.
2: No i to jest niesamowite w takich imprezach, jak one potrafią zestawiać ze sobą, prawda? No, mamy tutaj dystans przecież niemalże 100 lat, prawda? A właściwie można odnieść wrażenie, że cały czas przeciwko nim oznacza coś podobnego. To znaczy przeciwko jakim, przeciwko czemu się opowiadamy.
1: Tak, rzeczywiście na jednym z naszych celów jako organizatorów i twórców programu festiwalu jest pokazywanie to, w jaki sposób twórczość Miłosza może być odczytywana w coraz to nowych kontekstach i pozostaje aktualna, ale pozostaje też często punktem odniesienia, może też być kontestacyjnego. Rzeczywiście jest tak, że poezja może się kojarzyć, może być taka obiegowa opinia o niej jako o takiej formie sztuki oderwanej od rzeczywistości, od tego, co tu i teraz, od problemów, które nas żywo dotykają. Tymczasem okazuje się, że może być zupełnie inaczej, to znaczy ci twórcy, których chcemy pokazać naszej publiczności, bardzo żywo angażują się w to, co się dzieje w społeczne nastroje i pokazują i reagują właśnie w swojej twórczości na otaczającą ich i nas wszystkich rzeczywistość.
0: Ja się właśnie zastanawiam, czy to takie oderwanie poezji od tego przyziemnego, tego, co dzieje się tutaj na tej planecie, to nie jest jakiś wyraz również bezsilności tych poetów wobec tego, co się dzieje. Zastanawiam się, skąd w ludziach bierze się nagle potrzeba napisania właśnie czegoś, co tak niby dotyka ziemi, ale nie do końca dotyka ziemi. W sensie dotyka ziemi w kwestii tematyki, ale jest napisane tak, jakby było te 30 centymetrów ponad chodnikami.
1: No to jest dobre pytanie. Oczywiście motywacji do pisania poezji jest niezliczona ilość i my pokazujemy jakiś wycinek tego przebogatego poetyckiego świata, co roku pokazujemy trochę inny, nowy wycinek, ale rzeczywiście poezja może być bardzo, bardzo zróżnicowana i jest bardzo zróżnicowana, co pokazuje treść utworów, ich tematyka, ale też forma, w jakiej są napisane i prezentowane publiczności. Więc tutaj to, co autor miał na myśli, to czasami się dowiadujemy ze sceny festiwalowej, a czasami musi pozostać w sferze naszych domysłów, a czasami myślę, że nawet nie trzeba w sumie się nad tym zastanawiać, bo być może czasem ważniejsze jest to, co wiersz z nami robi jako czytelnika.
2: No ale czasami też mamy sytuację przeciwną, a więc poeta szuka w sobie, w swoim wnętrzu jakiegoś azylu przed rzeczywistością właśnie polityczno-społeczną. No, czasy choćby stalinowskiego terroru, czasy, kiedy od artystów wymagano, że oni właśnie mają pisać produkcyjniaki, prawda? No też był to czas, zresztą mamy to w wielu różnych polach sztuki, nie tylko w poezji można podobne zjawisko znaleźć, że wówczas się ucieka i pisze piękną rzecz o strumyku, który płynie obok domu, w którym się mieszka, prawda? Bo to jest ta prawda, to życie, do którego chce się odwołać, w którym chce się schronić przed tą opresją jakoś z drugiej strony. Więc to też może być polityczne, takie uciekanie od zajmowania się sprawami. Chociaż to jest taka bardziej uwaga rzucona na marginesie. Już moglibyśmy tak rozmawiać godzinami oczywiście. Natomiast chcielibyśmy zapytać, kogo w takim razie spotkamy na tegorocznym festiwalu?
1: Tak, polityczne może być dosłownie wszystko, a tym razem na festiwalu Miłosza spotkamy między innymi Klaudię Rankin. Ona jest jedną z gościń zagranicznych, przyjeżdża do nas ze Stanów Zjednoczonych. Jest to wybitna i bardzo, bardzo uznana twórczyni, której tom Obywatelka w przekładzie Joanny Mąkowskiej będzie przedmiotem tej festiwalowej dyskusji. Przyjedzie też Raul Zurita. Raul Zurita jest tegorocznym zwycięzcą nagrody imienia Wisławy Szymborskiej za tom Tłumaczony. Oczywiście nagrodę tę dzieli ze swoją tłumaczką Martą Eloy Cichocką. Jest również laureatem nagrody Griffin Prize za całokształt twórczości. To jest taka legendarna postać poezji chilijskiej, ale też w ogóle hiszpańskojęzycznej, o bardzo bogatej twórczości, bardzo charyzmatyczny performer. Oprócz tego, że pisarz i ten właśnie monumentalny tom Zurita stał się pretekstem do zaproszenia go na festiwal i zdobył tę wspaniałą nagrodę. Mamy też w programie Aminę Elmi, to jest duńska poetka pochodzenia somalijskiego, laureatka tegorocznej Nagrody Europejskiej Poeta Wolności, która wystąpi ze swoją tłumaczką Bogusławą Sochańską, która również jest współnagrodzoną za ten tom. To jest taka poezja również bardzo mocno zaangażowana społecznie, w której wybrzmiewają różne bolączki duńskiego społeczeństwa, również doświadczenie migranckie bardzo mocno w tych tekstach, w tych strofach wybrzmiewa. Ważną gościnią tegorocznego Festiwalu Miłosza i też nowością, którą zaprezentujemy naszej publiczności, są wiersze Radmili Petrović. To jest taka serbska poetka, która stała się właściwie fenomenem poezji na Bałkanach, ze swoimi poprzednimi tekstami, które w niesamowitej ilości egzemplarzy się sprzedały, stały się wiralem w mediach społecznościowych, a tym razem do Polski przyjeżdża z zupełnie nowymi, przetłumaczonymi na okoliczność festiwalu wierszami, będącymi jej właściwie poetycką autobiografią.
0: Piękne jest to, że przy każdym

0: gala wręczenia nagrody imienia Wisławy Szymborskiej.
1: Tak, dokładnie. Gala wręczenia nagrody imienia Wisławy Szymborskiej to jest właściwie taki stały punkt programu Festiwalu Miłosza i bardzo się cieszymy, że możemy celebrować w trakcie festiwalu również rozdanie tej nagrody. Nominowani w tym roku to jest oczywiście zawsze bardzo znakomite grono twórczyń i twórców. Ja przypomnę tylko, że o nagrodę może walczą, to jest nieładne słowo, ale konkurują w tym roku Zofia Bałdyga z tomem Nauka oddychania, Jerzy Jarniewicz z książką Trzy kobiety, Marlena Niemiec z tomem Skroń, Maria Kwiecień z debiutem Outback oraz Agata Puwalska z tomem Alice Ubbo. I tych pięcioro poetów pojawi się na gali, a jedno z nich zdobędzie nagrodę. No i oczywiście wszyscy będą mieli zarówno spotkanie grupowe na Festiwalu Miłosza, jak i laureatka, przepraszam, będą mieli już rozmowę indywidualną. Ale o tym, kto to będzie, to się dowiemy w poniedziałek wieczorem.
0: A ja dodam, że będzie na festiwalu również akcent radiowy Radia Nowy Świat, bo wśród osób goszczących będzie Jarosław Mikołajewski. Także...
1: Tak, też bardzo się...
0: No tego, właśnie.
2: Nasz człowiek na swoim miejscu.
0: Dokładnie tak. Chociaż to my właściwie, no mniejsza o to.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Festiwal rozpocznie się w sobotę. Czy jeszcze jakieś bilety mamy szansę dostać na te wydarzenia festiwalowe, czy już wszystko się rozeszło?
1: Bilety to może być mylące, bo ja tylko przypomnę, że wszystkie
0: wejściówki, tak,
1: są bezpłatne i jeszcze wejściówki są. Prosimy pobierać, prosimy przychodzić, bo wydarzenie jest dostępne dla wszystkich i bezcenne.
0: Maria Świątkowska, dyrektorka wykonawcza Festiwalu Miłosza, który odbywa się w Krakowie, była gościnią Radia Nowy Świat, także proszę wziąć wachlarze i zmierzać na Festiwal Miłosza. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.

0: No i tak, proszę państwa.
1: W kosmosie się znaleźliśmy jakby.
0: Naukowo się zrobiło też trochę, dlatego że utwór powstał na zaproszenie brytyjskiego fizyka Briana Coxa. No i chodzi tutaj o takie widowisko naukowe zatytułowane Emergence, a sam utwór też to jest utwór inspirowany sondą kosmiczną.
1: No właśnie, prostu, tym więc... tytułowym Voyagerem? Voyagerem chyba tak się to
0: już,
1: wymawia. Nie wiem, jak się to wymawia.
0: No ale no, to wymów tak, jak ci podpowiada
1: Voyager.
0: Serce.
1: Voyager. Voyager. Voyager. W takim razie Voyager. Dlaczego nie?
0: A za chwilę, proszę państwa, miasto w mieście Doznań, zwanym Poznań, jest...
1: Olga Szygenda. I to będzie drugi przystanek w naszej dzisiejszej podróży.

0: Halo Poznań, halo Poznań.
1: Halo,
0: nie
1: halo,
0: słyszysz? Halo,
1: dobry,
0: halo. Dzień dobry. Halo, halo. Halo Poznań.
1: Halo, halo, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że was słyszę i że się łączymy.
0: Taka uśmiechnięta to chyba w klimatyzowanym pokoju jesteś.
1: Tak, chciałam dodać, że gdyby były tutaj jakieś szumy, to nie jest moja wina, bardzo przepraszam, ale po prostu dzisiaj bez klimatyzacji się nie da. I fakt, no mam tutaj klimatyzację,
0: Mamy
1: więc...
0: też.
1: Tak, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Pierwsza dobra informacja.
2: Klimatyzacja działa.
1: Swoją drogą też Państwu tego życzę, żeby przez te najbliższe parę dni no, w miarę możliwości spędzać czas albo w miejscach z klimatyzacją, albo po prostu takich
2: zacienionych. W miejscach zacienionych, tak. I z dużą ilością wody.
1: Nie jest łatwo. Wczoraj przeczytałam jakąś taką poradę, informację, że podobno jak się kawałek folii aluminiowej przyklei do okna, to
2: odbija ciepło.
1: Faktycznie odbija ciepło.
0: Ale do czyjego okna?
1: No chyba do tego, do pomieszczenia, w którym przebywamy, ale może ja się nie znam, może chodziło o inne okno.
2: Zaciemnianie pomieszczeń też pomaga, takie ciężkie kotary.
1: Jesteśmy chyba w takim momencie, że już warto próbować wszystkiego, bo naprawdę nie jest łatwo.
2: Czyli i folia, i kotary, i klimatyzacja, i woda, i cień, i wszystko.
0: Jak zakleimy te okna akurat folią, to wtedy już się chłodniej zrobi i będzie padało. To ja znam to. Dlatego
2: bardzo
0: proszę
2: słusznie.
0: Tej folii jednak nie.
1: Jeszcze w grę wchodzą jakieś takie rytualne tańce przywołujące deszcz albo chociaż odrobinę cienia, no ale to już
2: zresztą
1: jest...
2: Zresztą mało słowiańskie bym rzekła, wiesz?
0: Dlaczego?
1: Okej, okay, ale taki
0: bardzo
1: powiedział...
0: właśnie.
2: Nie wiem, czy są słowiańskie tańce przywołujące deszcz.
0: Na pewno są jakieś, oczywiście.
2: No zaraz sprawdzimy. Dobrze, no właśnie, w każdym razie. Droga koleżanko, przychodzisz do nas z dobrymi wiadomościami.
1: Pewnie, że tak. Pewnie, że przychodzę z dobrymi wiadomościami. Ktoś musi, prawda? I chciałabym zacząć od tego, czym żyjemy. My żyjemy, nie wiem, na ile państwo tym żyją, ale no trzeba o tym powiedzieć, że przeprowadzamy się. Się w zupełnie nowe miejsce.
2: Też klimatyzowane.
1: Właśnie chciałam powiedzieć klimatyzowane miejsce. Tak, przenosimy się na Pragę i dobrą wiadomością jest to, że będziemy mieć dla siebie miejsce, dużo miejsca i że budynek jest w ogóle, ja jestem oczarowana, nie ma co tutaj po prostu oszukiwać. Zobaczyłam go i jestem zachwycona, nie mogę się już doczekać. Dużo pracy przed nami, bardzo dużo, dużo zmian, ale któryś z bohaterów serialu jakiegoś mówił kiedyś, że nowe jest zawsze lepsze i ja sobie to powtarzam. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale biorąc pod uwagę te przenosiny, mam zamiar sobie to powtarzać w kółko, że nowe jest zawsze lepsze i jestem bardzo ciekawa tego nowego startu.
2: No to nie ty jedna, to ja przypominam przy okazji, bo to jest też bardzo dobra wiadomość, że nasza zbiórka celowa, którą prowadzimy na portalu Patronite, a przypominam, że od zbiórek takich celowych Patronite nie pobiera prowizji, w związku z czym wszystko, co państwo wpłacają, no, trafi do nas, na nasz fundusz zasili, że tak powiem. Tę zbiórkę znajdą państwo pod adresem nowyświat.online/nowa siedziba. No i na tej zbiórce, niech odświeżę, uwaga... Pam, para, pam, pam, pam. 142 983 złote. Bardzo dziękujemy wszystkim i panu Andrzejowi, i pani Ewie, i panu Krzysztofowi, i pani Sabinie, i panu Arturowi. Też dziękujemy.
0: Są państwo wspaniali.
2: Tak.
0: A Olga Szygenda, która ma, i teraz takie przemycenie informacji, 5 minut na to, żeby poprawić nam humor jeszcze bardziej. No to prosimy, słuchamy.
1: Dobrze, to będę ekspresowa. No trzeba wspomnieć, bo to jest obiektywnie dobra wiadomość, że dzisiaj kończy się rok szkolny. I no okej, ja wiem, że no ja na przykład nie świętuję, no bo jak, ale dla wielu osób...
2: Ale ja świętuję.
1: ...dwa miesiące wakacji, dokładnie. Także ja tutaj tylko tak szybciutko chciałam i wszystkim uczniom i nauczycielom serdecznie pogratulować kolejnego roku nauki i no i powiedzieć, że co, no że trochę zazdrościmy, no, że co, że dwa miesiące laby, fajnie.
2: Ale rodzicom zazdrościsz? No właśnie.
1: Nie wiem, nigdy nie byłam rodzicem, więc nie wiem, jak to wygląda.
2: Poza anteną ci wyjaśnię.
1: Dobrze, no w każdym razie dwa miesiące wakacji. Dalej, lecimy dalej. Mam tutaj parę informacji z Polski i ze świata, ale jeszcze jedną rzecz chciałam, o której chciałabym wspomnieć, tak trochę bardziej anegdotowo i też jest związana w pewnym sensie z naszą anteną. Byłam wczoraj na fenomenalnym koncercie Devendry Banharta. Devendra Banhart grał w Poznaniu. No było to naprawdę niesamowite wydarzenie. Te jego koncerty są takim trochę, ja nie wiem jak o tym myśleć, może trochę performance, ale taki kameralny, tam są tłumy, a jednocześnie ma się wrażenie, że on ma taki kontakt z publicznością i z ludźmi, jakbyśmy tam byli sam na sam. I tutaj chciałam tylko odesłać Państwa do podcastów z audycji zeszłotygodniowej Kuby Ferlina Pomiędzy, bo Kuba rozmawiał z Dewendrą. I muszę powiedzieć, że bardzo miłe to było, jak wczoraj stojąc w tłumie właśnie Dewendra przypomniał sobie tę rozmowę i pozdrowił Kubę i jeszcze mu nawet zadedykował ostatni występ, także musiało to też na nim zrobić ogromne wrażenie i co, no i nic, no i po prostu fajne to
2: I
1: było.
2: Duma!
1: Fajne to
2: było, jest to dobre I duma, wiadomość, bo to nasz kolega redakcyjny, jakby nie było.
1: Dokładnie, jest to w pewnym sensie duma i no i co? I fajne rzeczy, no fajne rzeczy. Dobra, to już teraz lecimy dalej.
2: A mianowicie,
1: jest taka historia, na którą trafiłam w zeszłym tygodniu. Nie ukrywam, że po prostu podczas pracy w newsroomie i była taka słodko-gorzka, ale ostatecznie stwierdziłam, że jest fajna. No bo wiecie, generalnie trochę odchodzimy od tego takiego życia tu i teraz i analogowo i są komputery i tablety i gry i dzieciaki coraz rzadziej robią rzeczy, chyba tak mi się wydaje po prostu, jakby to powiedzieć, nie że na żywo, ale
2: w sensie
1: tak
2: analogowo.
1: Tak, chciałam powiedzieć o tym, że w Bogatyni w ubiegłym tygodniu był chłopiec, który chciał sobie dorobić do kieszonkowego i wpadł na pomysł, to kiedyś chyba było bardziej popularne.
2: O, teraz też jest bardzo popularne.
1: Domową lemoniadę. Uważam, że super sprawa, uważam, że bardzo to jest takie przedsiębiorcze też.
2: Tym bardziej przy tych temperaturach.
1: Dokładnie, ale niestety znalazł się ktoś, komu się to nie spodobało i całą tę sytuację zgłosił Straży Miejskiej. I tu mogłoby się wydawać, że nie ma w tym nic dobrego, w tej sytuacji, bo chłopiec chciał dobrze, a wyszło jak wyszło. No, ale strażnicy przyjechali, bo muszą, nie ma co się dziwić. No, ale sprawa zmieniła obrót o 180 stopni i powiem, że w taki chyba najbardziej uroczy sposób, jaki może, bo strażnicy zabezpieczyli towar, ale wiecie jak zabezpieczyli towar? Wykupili całą lemoniadę z własnych pieniędzy od tego chłopca. Także po prostu pochwalili tę akcję, pomogli. O, w ogóle jakby tego mało, to okazało się, że ten chłopak zbierał pieniądze na wymarzone książki.
0: Nie.
1: Więc kolejny po prostu...
0: Nie możesz, nie podrzucaj już nam więcej wzruszających elementów tej historii, bo na pewno jest ich jeszcze więcej. Nie chcemy więcej,
2: my
0: ale...
2: My tu utoniemy.
0: Po prostu można powiedzieć, że... Straż Miejska dostała cytryny i zrobiła z nich lemoniadę.
2: Prawda,
0: Olgo, promocja, słuchaj, jeszcze masz 3 minuty jednak.
1: 3 minuty, dobra, 3 minuty, ale super. W takim razie powiem teraz o tym, co się działo również w zeszłym tygodniu w Monachium. W Monachium, za naszą zachodnią granicą, odbyły się charytatywne zawody jamników. I teraz tak, też jak o tym przeczytam, to pomyślałam sobie, okej, wyścigi, zwierzęta biorą w nich udział, no już znamy to z
2: Może
1: historii.
2: Który jamnik dłuższy na przykład to były
1: Nie,
2: zawody?
1: Nie, to były wyścigi na czas, były biegi. A konkretnie jamniki miały do pokonania 40 metrów. No ale okazuje się, że cała ta historia na całe szczęście... Nie przypomina w ogóle pod żadnym kątem historii z czasów słusznie minionych, a mianowicie no, to nie są wyścigi zwierząt, które się wykorzystuje tylko dla celów rozrywkowych dla człowieka, no bo wiadomo, że kiedyś tak też bywało, ale tutaj właściciele mogli zgłaszać swoje czworonogi bez wiadomo żadnych jakichś morderczych treningów, ja przypominam 40 metrów.
2: 40 metrów dystans za
1: No i widziałam relacje z tego i muszę przyznać, że na starcie nie brakowało i emocji, i dopingu. Jak wiemy, no jamniki nie słyną z jakiejś wybitnej kondycji, ale okazały się całkiem skoczne, całkiem żywawe. I w ogóle relacja z tego wydarzenia została nominowana do Nagrody Publiczności Bawarskiej Centrali Nowych Mediów, więc faktycznie spotkało się to z bardzo fajnym odbiorem.
0: I jak to wszystko... Bawarska Centrala Nowych Mediów doceniła, no to myślę, że to jest ważne.
1: Lokalne,
2: pewnie robią jamniki.
1: Ale wydaje mi się, że czymś to świadczy. Kto nie lubi jamników? No powiedzmy to
2: Nie,
1: sobie.
2: no, ja nie znam takiej osoby, która by nie lubiła jamników. Jamniki są w dobrej formie, tylko mają krótkie nóżki po prostu i to z tego
1: Wiecie,
2: wynika.
1: jakie to musi być trudne, tak całe życie
2: No
1: w
2: właśnie.
1: takiej pozycji, jakie to musi być
2: Prawie
1: napięcie.
2: się czołgasz.
1: No, tak. Także trafiłam też na taką informację. Co my tu jeszcze mamy? Znalazłam też historię o zbiórce dość takiej wyjątkowej w Polsce już tym razem.
0: To 30 sekund, słuchaj.
1: 30
0: Szybka
1: sekund?
0: Zbiórka, tak.
2: No, 45.
0: 45 sekund.
1: W zeszłym tygodniu byłam w kinie na Toy Story 5, który właśnie traktuje o tym, że dzieciaki niestety coraz częściej siedzą przed komputerami zamiast bawić się zabawkami. I tutaj w nawiązaniu do tego ksiądz z parafii w Szczyrku organizuje zbiórkę piłek. Zbiórkę piłek po to, żeby rozdać je 5 lipca na wakacje dzieciakom, po to, żeby dzieci mogły spędzić ten czas. Żeby to był taki impuls po prostu, żeby te 2 miesiące spędzić na świeżym powietrzu i odkryć być może jakąś tutaj pasję, a że jest mundial, to kto wie. Może,
0: to
1: może
0: ja nowy. Postuluję przy okazji, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale postuluję przy okazji zniesienie czasowe przynajmniej zakazów gry w piłkę, które
2: obowiązują
0: w wielu miejscach. Nie wolno, nie
1: tak,
0: wolno.
1: Tak, tak, tak. Nie to wolno. Jest bardzo też ważne. No dobra, no to co, to postulujemy i życzymy wszystkiego dobrego na te 2 miesiące dla dzieciaków i dla nas
0: A ty
1: wszystkich.
0: W przyszłym tygodniu tutaj, czy tego?
2: Czy wakacjujesz się z piłką?
1: Nie. A jeszcze będziemy gadać.
2: No to dobrze. Olga Szygenda, drodzy Państwo, dziękujemy bardzo. Man I Trust. Czyli właśnie Olga Szygenda. No.
0: Montreal, proszę Państwa, Montreal. Stamtąd oni pochodzą. Ostatnio grali w Warszawie koncert nawet.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa Sito Druku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Polska jest wzorem rozwoju dla ogarniętej wojną Ukrainy, zadeklarował w Gdańsku mer Kijowa Witalij Kliczko.
2: Polska jest pięknym przykładem dla nas, Ukraińców. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego Polsce się udało. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polska rozwija gospodarkę. Ma usługi na bardzo wysokim poziomie. My staraliśmy się to robić przez ponad 20 lat, ale nie udało nam się to. Nam przeszkadzała Rosja. Rosja nigdy nie chciała zgodzić się na to, żebyśmy byli w rodzinie krajów europejskich. Dla nas Polska to przykład sukcesu i tej drogi, którą powinniśmy pójść. Jestem zachwycony doświadczeniem Polski. Zazdrościmy wam.
1: Mówił mer Kijowa, tłumaczenie TVP Info. Podczas trwającej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy Kliczko spotkał się z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. Mer Kijowa podkreślił, że najlepszą odpowiedzią na rosyjską agresję będzie dogłębna reforma ukraińskiego samorządu, sądownictwa, decentralizacja i walka z korupcją na styl Unii Europejskiej. Prezydent Dulkiewicz przypomniała w tym kontekście wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku oraz równie ważny proces przygotowania. Dodała, że cała Europa musi się włączyć w odbudowę Ukrainy. Aleksandra Dulkiewicz zapewniła o stałym wsparciu i zaprosiła ukraińskich urzędników na stażach do Gdańska. Rząd zapowiada rozszerzenie systemu kaucyjnego. Od jesieni ruszą prace nad włączeniem do niego jednorazowych butelek szklanych. Wiceminister klimatu Anita Sowińska poinformowała, że decyzja w tej sprawie już zapadła, a prace legislacyjne mają ruszyć we wrześniu. Jednocześnie resort podsumował pierwsze półroczne działanie systemu.
3: Obserwujemy bardzo dużą dynamikę wzrostu zebranych opakowań. Na koniec stycznia było to 28 milionów, na koniec lutego 300 milionów, następnie w marcu 520 milionów, potem już imponujący 1 miliard na koniec kwietnia. No i teraz mamy już dane na koniec maja, 1,6 miliarda zebranych butelek i puszek. I oczywiście nie zwalniamy, dlatego że przed nami jest sezon wakacyjny i spodziewamy się jeszcze większej ilości zbiórki.
1: Mówiła Anita Sowińska, w całym kraju działa już 62 tysiące punktów zbiórki opakowań. 7 na 10 mieszkańców Europy zmaga się dziś z ekstremalnym skwarem. Agencja AFP wylicza, że temperatury powyżej 30 stopni dotkną aż 420 milionów osób. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w Niemczech, gdzie niemal cała populacja doświadcza 30-stopniowych upałów, a ponad 50 milionów obywateli mierzy się z temperaturą przekraczającą 35 stopni. Z kolei w Holandii tamtejszy instytut wydał pierwszy w historii czerwony alert przed falą upałów. Ekstremalny front rozciąga się także nad Francją, Włochami, Belgią oraz Węgrami. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Ja uszczegółowię tę prognozę pogody. Dziś dzień bezchmurny lub z małym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna w Polsce od 27 stopni na Podhalu i 28 na północnym wschodzie. Około 32 w centrum, do 33 na południu oraz zachodzie i 34 lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 22 do 26 stopni, a wiatr słaby. W nocy bezchmurnie, tylko na Pomorzu okresami zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 15-16 stopni na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej do 20 na południowym zachodzie kraju. Chłodniej tylko na Podhalu, tam około 12 stopni, a wiatr słaby.

0: Stanwell Well i współpraca nigeryjsko-amerykańska, bo to Seun Kuti, lider zespołu Egypt 80, najmłodszy syn Fela Kutiego, czyli pioniera afrobeatu, i De La Soul, to z kolei amerykański zespół hip-hopowy z Long Island w stanie Nowy Jork. Na zegarze 8,5 minuty po godzinie 13.
1: W środku dnia.
0: My tu sobie siedzimy do godziny 14. Jesteśmy w komplecie. Jan Niebudek, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. I przyszli panowie z Chose Sauvage, czyli z Quebecu, i zaproponują państwu Faux Départ, czyli Falstart, ale ta audycja nie zaczyna się Falstartem. Nie, nie.

0: Agnieszka przed chwilą, proszę państwa, tak chodziła, chodziła, chodziła i what the hen, gdzie jest ten Jan? Ten kogucik, gdzie on? Gdzie on?
1: No, gdzie on?
0: Było tak, prawda?
1: Oczywiście, tak, jasne.
0: Znaj się.
1: No, chodziłam, coś tam mówiłam, to prawda.
0: A jak grzebałem przy samochodzie?
1: Przy czyim samochodzie grzebałeś? Klimę
0: tak
1: naprawiałeś?
0: Mają. Tak, tak, tak.
1: Dobrze. What the hen, czyli co do kury, to będzie nasz przystanek Podlaski. I o nim za chwilę.

0: CPR, czyli resuscytacja krążeniem oddechowe, tak? Czy nie?
1: Tak.
0: Dobrze. Kwadrans po godzinie 13, a w naszym studiu już zapowiadana, ale jeszcze nie po imieniu i nazwisku, a teraz już tak, Justyna Kluczewska, to już zapowiedziałem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam producentka filmu Co do Kury. Filmu zatytułowanego What the Hen, czyli co tu się do kury dzieje po prostu. Jakbym tak rozwinął trochę ten tytuł.
2: Jest to słuszne rozwinięcie.
0: Jesteśmy na Podlasiu. Jesteśmy w pewnej społeczności. To jest społeczność, ustaliliśmy przed chwilą, i typowa dla Podlasia, i nietypowa. Tym się może nie będziemy tak do końca zajmować. W każdym razie w tej społeczności jest taki jeden artysta, absolwent białostockich lalek zresztą. No ale dobra, mamy społeczność, a obok tej społeczności jest też i ten Schwarz charakter.
1: No chce wejść w biznes po prostu.
0: Postawić wielką fermę drobiu, proszę państwa. No i
1: tutaj się zawiązuje akcja.
0: Zaczyna.
1: No ale właśnie, bo te akcje, zdaje się, napisało życie.
2: Tak, zdecydowanie tę akcję napisało życie. Inwestor, może sam biznes w sobie nie jest zły, ale chyba ten biznes jednak mimo wszystko w kontekście tego, co robi dla środowiska i w jakiej odległości on miał powstać od tej wsi, ja ją tak czasem nazywam, to nie jest nacechowane jakoś negatywnie, ale to jest taka wieś na kurzej nóżce, bo już za tymi solnikami chyba się kończy droga. Tam w zasadzie nie ma takiej typowej asfaltowej drogi, tylko prowadzi takie klepisko. Wszystkie domy są drewniane i wszystkie mają te piękne zdobienia, takie typowe dla właśnie chat z Podlasia. No i w tej pięknej, dziewiczej przyrodzie no ma powstać coś, co zakłóci wszystko, bo zakłóci oczywiście życie tym ludziom, ale również zakłóci naturę. Ci ludzie, nawiązując teraz do tej społeczności, to jest bardzo ciekawa społeczność. Tam działa teatr dosyć prężnie. To jest też teatr międzynarodowy. Oni tam zapraszają gości z całego świata. No jest ten Łukasz, który odziedziczył ten dom po swoich dziadkach.
0: Łukasz Puczko,
2: dokładnie tak. No i Łukasz postanowił, że tam stworzy po prostu swoją pracownię, swoje centrum wszechświata i dowodzenia i tam będzie budował swoje niesamowite lalki.
0: No i tutaj się pojawia, tutaj na scenę wkracza ona, czyli kura Marysia.
2: Tak.
0: Jeżeli nie mogę zdradzić oczywiście, bo to jest...
2: Tyle na razie możemy zdradzać, tak.
0: Kim jest Marysia?
2: Tak, jest Marysia. Takie imię otrzymała. No tak, w jakiś sposób po prostu ta społeczność musiała zacząć walczyć, a Łukasz jak on nie ukrywa tego, on się nie zna na pisaniu jakichś tam dokumentów, nie wie jak napisać do urzędu, nie zna języka prawniczego i tak dalej, ale zna się na robieniu lalek, więc uznał, że to jest najlepszy pomysł, żeby włączyć się w tą społeczność i w ten sposób im pomóc.
1: No i Łukasz myśli szeroko, bo myśli o tym, że ta kura no właściwie zawojuje świat.
2: Tak. Taki był... Suma summarum zawojowała, dokładnie. Więc jakby to się udało. Jednak się okazało, że te prawnicze pisma i te wszystkie walczenie z urzędami było bardzo skuteczne, więc kura bardziej się stała symbolem tej walki, niż jakby samym orężem.
1: Uczestniczką walk.
2: Tak. Znaczy uczestniczką trochę była, ale no nie była tym orężem, który jakby sprawił, że jak to też nazwaliśmy, znaczy jeden z bohaterów nazwał pięknie kurę podlaską Godzillą, więc podlaska Godzilla nie wystraszyła inwestora, bardziej jednak te wszystkie pisma. Natomiast no tak, jest absolutnie symbolem i jest pięknym też symbolem dla innych, którzy też walczą z takimi problemami.
0: No i powstaje z tego wszystkiego film. Nie wymieniliśmy ważnego nazwiska do tej pory, Joanna Deja, więc reżyserka tego filmu. Dokument, wielokrotnie się o tym przekonywaliśmy, można zrobić naprawdę o wszystkim. Niektórzy twierdzą, że ze wszystkiego. dokument może mieć pewne jakieś podstawy, na przykład takie jak ten protest, albo takie jak historia Łukasza, więc lalkarz żyjący w maluteńkiej miejscowości i tworzący swoją nieco szaloną, albo przynajmniej w tej miejscowości na taką wyglądającą sztukę. Ale tak naprawdę dokument zawsze służy przyglądaniu się ludziom, życiu. No i tutaj coś takiego właśnie mamy. Mamy też czas. Czas też jest oczywiście bohaterem, bo to jest jednak kilka lat. Dokumenty powstają zwykle jednak na przestrzeni kilku lat. No a tutaj przytrafia się na przykład pełnoskalowa wojna w Ukrainie, prawda?
2: Tak, tak, tak. Ten film był realizowany 4-5 lat, już nawet nie pamiętam ile dokładnie. A zaczęło się od tego, że Asia zobaczyła zbiórkę na Facebooku u bohatera swojego innego filmu dokumentalnego i właśnie poszła tym tropem, co taki lalkarz, taki gość z takimi niesamowitymi pracami robi w tak małej miejscowości. No i pojechała do niego. Miała tylko wpaść na chwilę, bo akurat była na weekend ze znajomymi gdzieś na Podlasiu, więc miała tylko po prostu zahaczyć, poznać się, cześć, cześć, a została na pół dnia, a później to już tam siedziała miesiącami.
0: Z kamerą wróciła, no tak, wiadomo.
2: Tak, wróciła z kamerą.
0: Te historie się często powtarzają przy pracach nad kinem dokumentalnym, no ale właśnie, przytrafia się wojna w Ukrainie i tak naprawdę po prostu zaczynamy się przyglądać tej społeczności, która nagle się nowe osoby pojawiają, prawda?
2: No tak, no w ogóle na tym trochę tym się charakteryzuje w ogóle kino obserwacyjne, które jest, no powiedziałabym, że jednym z trudniejszych, ale najbardziej wdzięcznym rodzajem dokumentu, więc trzeba być otwartym na wszystko, co się wydarzy, więc no poznajemy Łukasza też w trudnym momencie, bo poznajemy Łukasza, kiedy on trochę utyka też tam, ponieważ trwa pandemia. W związku z czym wszystkie festiwale są zamknięte. No i on jest też odcięty od źródła dochodu, bo on zarabia w ten sposób, że on zabiera swoje lalki i jest zakontraktowany na występy na festiwalach lalkarskich na całym świecie.
0: Czy sztuki ulicznej, prawda?
2: Tak, czy sztuki ulicznej, tak. Tego się sporo dzieje na świecie, w Europie. Niemcy, Holandia, Francja, to on po prostu cały czas jeździ. Nawet teraz jest w Holandii. Teraz stworzył dwumetrowe grzyby i pojechał właśnie z dwumetrowymi grzybami.
3: Mi się wiedział, dokąd pojechać.
2: Tak.
3: Wielkoformatowe.
2: Tak, znaczy to Kura nie jest jego pierwszą wielkoformatową lalką. On wcześniej stworzył i żubra, i mamuta, ale Kura jest jedną z pierwszych, którą obsługuje sam, bo i żubr, i mamut jakby było taką lalką dwuosobową.
0: No właśnie, lalka dwuosobowa, lalka jednoosobowa. Wyjaśnijmy, jaka to jest lalka, że on jest sam w jakimś sensie no, tym lalkarzem, operatorem tej lalki. On ją animuje.
3: On się staje kurą tak naprawdę.
0: Tak, gdzie i jest kurą, no. Kurą Marysią.
2: On jest żaglem, sterem i okrętem. On
0: oprócz, dla tej kury.
2: Tak, znaczy dla każdej lalki.
0: To znaczy okrętem jest kura, on jest kapitanem tej kury.
2: No tak, tak.
0: Tego okrętu.
2: Tak, ale bardziej
3: śrubą
2: miałam to...
3: napędową.
2: Miałam bardziej na myśli to, że on też je tworzy. Od po prostu pierwszej rurki, od pierwszej gąbki, piórka i tak dalej, i tak dalej. To on jakby pracuje nad tymi konstrukcjami. On to wszystko wykonuje sam. Sam się boryka z tym, że czasem musi zrobić 3 kroki wstecz i rozebrać tą kurę i ją jakby naprawić to, co popełnił błędy. No a później w nią wskakuje i jest właśnie też tym operatorem tego. Więc on też się musiał nauczyć, jak się kury zachowują. Nawet ostatnio opowiadał, że zamiast włączać sobie jakieś tam telewizję do obiadu, to po prostu włączał streamingi z kurników i obserwował, jak się kury poruszają, żeby się po prostu nauczyć tego. No i on też tak właśnie musiał stworzyć tą lalkę, żeby ona w jak najbardziej naturalny sposób się poruszała. No, wykonał to świetnie. Kura naprawdę robi niesamowite wrażenie.
1: To prawda i te wszystkie pióra, no ale Łukasz nie zostaje z tym sam, no bo tak jak nie. Wspomniał Jan, przydarza się pełnoskalowa wojna w Ukrainie, ludzie z Ukrainy zaczynają uciekać, no i Łukasz też włącza się w tę pomoc, jak bardzo wielu z nas. On przyjmuje pod swój dach Sabinę, no i ta Sabina no, staje się częścią tej kury właściwie, można by powiedzieć.
2: Tak, tak, tak, tak. Bez... No to była w ogóle trudny moment. Łukasz strasznie się borykał z tą kurą. Tam nie miał jakby nikogo, od kogo mógłby się odbić.
1: No i miał presję poza tym, no tak, bo ludzie go pytali co chwilę, prawda?
2: Miał też presję, no i jakby jeszcze właśnie w tym wszystkim przyjmuje rodzinę. No my akurat obserwujemy tą jedną rodzinę, on tam w ogóle przyjął więcej tych rodzin. Natomiast Sabina miesiącami, znaczy no może miesiącami to nie, ale tygodniami siedziała w pokoju zamknięta. No i on tak próbował właśnie aktywizować rodzinę. Sabina tam przyjechała z mamą Marią i z bratem Władzikiem. I Łukasz no, doszedł do wniosku, że on musi pomóc im zapomnieć. I on robił to w bardzo fantastyczny, uważam, sposób. Bo on usiadł z Marią i się jej zapytał: Maria, ale co ty lubisz robić? A ona mówi: a ja na drutach lubię sobie podziergać. To on poszedł po wsi, pozbierał druty, pozbierał włóczki i mówi: Maria, słuchaj, ja do tej kury to potrzebuję grzebień i potrzebuję te takie wszystkie elementy kurze, potrzebuję też powieki. Weź mi to zrób na drutach. No więc Maria usiadła i to wszystko wydziergała. No i tak Sabina, próbując się otwierać, wychodząc jakby z pokoju, no po prostu non-stop go tam podglądała w tej pracowni, no aż po prostu ręce na pokład i mu pomagała.
1: Drobna terapia się stworzyła w takim razie.
2: Tak, tak, tak. No sama złapała bakcyla z tymi lalkami. Ale nie będę zdradzać za dużo.
1: Tak jest.
0: No właśnie, za chwilę powiemy jeszcze na koniec naszej rozmowy, gdzie można ten film zobaczyć. Film już obecny na festiwalach, doceniany. Ale właśnie to jest jeszcze taka refleksja, która przychodzi też do głowy, że jakiś czas temu w tym studiu rozmawialiśmy z twórczynią dokumentu Kumotry o dwóch przyjaciółkach mieszkających w polskiej wsi w Karpatach. No i też właśnie już to już jest ta perspektywa kilku lat, kiedy mamy wojnę w Ukrainie pojawiającą się jako... To było jasne, że ona, wojna w Ukrainie będzie obecna, no ale tutaj już w takich rozpisanych na kilka lat dokumentach przyglądających się życiu na takiej przestrzeni czasowej już ona się pojawia. No i tutaj kolejny tego przykład. Ale powiedz proszę, Kiedy będzie można co do kury zobaczyć?
1: What the hen?
2: Będzie on dostępny głównie w kinach studyjnych, ale w multiplexach również będzie do zobaczenia głównie przy eventach. Nie umiem dokładnie powiedzieć jeszcze w których kinach i jakie daty, bo też nie mam niestety tego w głowie, ale zapraszam na nasze social media, zapraszam raban.tv na Instagramie oraz Raban na Facebooku. Tam będziemy publikować, kiedy dokładnie do których kin będzie wchodzić, ale będzie dostępny z tego, co policzyłam, dzisiaj w 8 miastach dużych w Polsce. Część z tych miast będzie grała regularnie. W części będzie właśnie tak eventowo, czyli będą zorganizowane 2-3 pokazy.
1: Tak jest. Jak zobaczą Państwo na plakacie napis co do kury, to proszę się nie zastanawiać co do kury, tylko lecieć do kina. To film w reżyserii Joanny Dei, a naszą gościnią była producentka tego filmu, Justyna Kluczewska. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.

0: Family Company and McKenzie. To zabrzmiało jak nazwa korporacji jakiejś wielkiej. I want you. No i korporacji, która pokazuje palcem na ciebie i chcecie. Chcecie na przykład zatrudnić, albo chcecie, żebyś tutaj coś tam
1: pogrzebała przy samochodzie.
0: Na przykład pogrzebał przy samochodzie. 27 minut jeszcze mamy czasu. 20, jak minut to czasu, wiadomo. Więc może nie będę tutaj tworzył...
1: Gdzie ty się tak spieszysz?
0: Donikąd się tak nie spieszę.
1: Mam takie wrażenie, że ty się dokądś spieszysz,
0: dokądś
1: kolego.
0: Dokądś się spieszę. Ja, może do Poznania na przykład. Dzisiaj, ale to dopiero wieczorem. Dopiero wieczorem, proszę państwa, Poznań. Natomiast my spoglądamy, patrzymy i...
1: Przecieramy oczy ze zdziwienia, szczerze mówiąc,
0: tak
1: jeżeli
0: jest.
1: O mnie chodzi.
0: Zastanawiamy się, jak to się po prostu dzisiaj zakończy. Może się na przykład zakończy... Ja nie chcę tutaj, wiesz,
1: niczego
0: mamy jeszcze 27, dlatego właśnie mówiłem, 27 minut, bo może na przykład...
1: No może.
0: No może, nie chcę aż mówić, że 150 może by się udało takim wynikiem zakończyć, ale to byłoby w ogóle, no... To byłoby... W ogóle nawet nie wiem, co by to było, no. Co by to było, gdyby to było 150
1: to byłby szał. To byłby szał, szok
0: szał, ale
1: i
0: prostu...
1: szaleństwo. Naprawdę.
0: Agnieszko, czekaj, patrzę, co jest nad nami.
1: No bo spokojnie, bo mamy w tej chwili w naszej zbiórce 147 747
0: zł. Rafał, czy ty wiesz, jak my na przykład skoczymy, to jak uderzymy w sufit głowami, to
1: nie będzie dobrze.
0: To co się stanie?
1: Pewnie się coś
0: nie możemy na razie demontować studia,
1: o,
0: prawda?
1: Rafał pokazał
0: jeszcze
1: taki gest, że ja będę skakać do dołu w takim razie.
0: Nie, no, skoczymy problemu do dołu, ale podłoga... Tak.
1: Ociągnie od posadzki, więc na spokojnie. Jak ciągnie, to dobrze, bo w dół to wyżej skoczy.
0: A ciekawe jest, czy też tam będzie
1: skoczy
0: ciągnęło od posadzki.
1: Nie, no tam to chyba nie, bo tam to będziemy na drugim piętrze, a nie wiesz tutaj. Tak, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem.
0: Jungle.
1: W każdym razie patronite

0: Jungle. Albo
1: carry on, carry on, carry on. Dalej, byle tak dalej. Proszę Państwa, Pan Bogusław na przykład. Pan Bogusław, pan bardzo Paweł. Panie Bogusławie dziękujemy.
0: Pan Paweł, Pan Jacek, Pan Jakub i ktoś, kto się podpisał.
1: Bardzo różne kwoty się pojawiają. 1000 złotych się pojawiło przed chwilą.
0: Ale jest i 200. Bogusława
1: jest i 200.
0: Jest i 20.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dobrze. I to nie chodzi o kwotę. Nie chodzi o kwotę, drodzy Państwo. Chodzi o to, żebyśmy... No po prostu, żebyśmy się przenieśli. Jakoś
1: ogólnie
0: tak.
1: Zaś chodzi o to, żeby nie być i tak jest, tak mówi
0: znany
1: poezja.
0: Cytat.
1: Proszę
0: znany
1: Państwa, i nie bądźmy, nie jesteśmy, mam nadzieję.
0: Nie, no chyba nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Nieco ponad 20 minut do zakończenia, więc budujemy to napięcie. Czy możemy się umówić, że będziemy trochę, że w każdym wejściu o
0: nie,
1: tym.
0: No
1: to jeszcze tylko powtórzę ten adres nowyświat.online/.
0: Nowa siedziba.
1: A to jest Violet Grohl.
0: Z tych grolów.
1: Z tych grolów albo z tych groli, ale... Ja mówię, niedługo to będzie tak, że Dave Grohl będzie słyszał.
0: Że to on będzie z tych groli.
1: To ty jesteś jakoś związany z Violet?
0: No właśnie.
1: No tak, jestem jej tatą. Tatem.

0: Violet Grohl. Bardzo dobre to jest. Bardzo dobre to
1: cool
0: jest.
1: Cool Buzz i Violet Grohl. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Bardzo się tak Seattle zrobiło.
0: Czy myślisz, że to już jest moment, kiedy ja Cię mogę zapytać, co będziesz robił w weekend i co w muzyce odśrodkowej?
1: Możemy powoli.
0: Ja myślę, że to już jest ten moment, bo na zegarze za 12, nie za 12, za 18 minut, godzina 14, więc myślę, że to już jest zdecydowanie ten moment. Więc podziel się, mój drogi, tym, co będziesz robił w weekend i co w muzyce odśrodkowej.
1: Po pierwsze, proszę Państwa, ogłoszenie parafialne numer jeden jest takie, że jutro muzyka odśrodkowa będzie miała 2 godziny.
0: Tak jest. Podwójna muzyka odśrodkowa.
1: Kasia Okliska odpoczywa, więc daj, acz ja pobruszę, tak?
0: Pogruszę nawet.
1: A ty, Kasiu, poczywaj chwilę. Więc Kasia poczywa,
0: a ty przygrywasz.
1: Ja tam swoje mówię. I będę mówił między innymi na przykład o pewnym secie DJ-skim i o elementach składowych tego setu. Mówiłem Art Basel, Thomas Bangalter.
0: Będzie à la française.
1: No, nie do końca.
0: O, no nie, no, do proszę
1: końca,
0: cię,
1: ale troszeczkę
0: proszę
1: tak, cię, troszeczkę no tak. Będzie Angèle, czy ty lubisz utwór Angèle?
0: Dile?
1: Kocham Brukselę.
0: No pewnie, tak. Jest dobry. Mhm. Bardzo wakacyjny, bym rzekł.
1: Bardzo wakacyjny.
0: Zresztą
1: utwór.
0: Zresztą właściwie dedykuję całą twórczość Angèle.
1: Będę go dedykował naszym eurodeputowanym.
0: Dobrze.
1: Oni nie kochają, tak się męczą niektórzy.
0: No kochają jeździć
1: jest
0: do Brukseli na przykład jakimś, nie wiem, rowerem czy motorowerem, czy
1: no i tych kilometrów potem tam się tyle
0: taki
1: zbiera.
0: No właśnie,
1: i
0: właśnie.
1: Też, ale z taką nienawiścią później otwierają to konto. Co?
0: Znowu!
1: Znowu, nie. Znowu. Ach, nie. Euro.
0: A było lecieć samolotem.
1: No i tak, więc to będzie muzyka odśrodkowa, ale też będę trochę już na festiwalu jedną nogą, tym festiwalu, na którym za tydzień będę, czyli na openerze. Mm-hmm. Openerze, jak niektórzy mówią, więc również to, ale trochę też no, jakaś taka malutka zapowiedź tego, co przed nami w przyszłym tygodniu, czyli też, proszę Państwa, no to już będzie, co tu kryć, premiera Madonna.
0: Już w przyszłym tygodniu, naprawdę?
1: Tak. Oczywiście.
0: Jak ten czas
1: Confessions,
0: leci?
1: Część druga, więc będzie się działo. No a dzisiaj wieczorem, żeby tego było mało wszystkiego, to ja się jeszcze do Poznania wybieram. Ale nic nie mogę powiedzieć.
0: No nie.
1: Nic zupełnie.
0: Nie.
1: Nic więcej.
0: Ale jakby Państwo szukali redaktora Niebudku, to w Poznaniu.
1: To w Poznaniu.
0: Mogą Państwo znaleźć.
1: Powolutku, pomalutku redaktora Niebudku w Poznaniu. No spokojniutko, proszę Państwa. Patrzymy, co też się dzieje, bo nie chcemy być monotematyczni, ale czas nam się kurczy.
0: Tak, ale
1: nie kurczy,
0: ale
1: się
0: kwota rośnie.
1: Kwota właśnie na naszym koncie, więc to jest super.
0: 148 390 zł po raz pierwszy.
1: Kwadrans jeszcze mamy do zakończenia tej audycji. Oczywiście wiadomo,
0: mamy
1: że nawet
0: pewne
1: jeżeli
0: ambicje. Ale to nie muszą być ambicje zrealizowane, bo rozchodzi się o to, że mamy 35 dni do końca zbiórki. No i
1: ale
0: to
1: mogą,
0: jest ten
1: oczywiście
0: czas.
1: Na przykład gdyby do 14 się udało jakąś okrągłość z tej kwoty wydobyć.
0: To byłoby bardzo
1: czy też okrągłość
0: przyjemnie.
1: Po prostu.
0: Byłoby bardzo nam miło i przyjemnie.
1: Teraz na razie ostrzeżenie z Londynu.
2: Deep in the heart of the South London concrete jungle. There lives a strange creature. Beware the South London lover boy.

0: Ostrzeżenie od Ray. No teraz tam jest w ogóle gorąco też w Londynie.
1: Bardzo
0: no,
1: gorąco.
0: No ale jeszcze jak jakiś gagatek w południowym Londynie grasuje, no to trzeba na takiego uważać.
1: Bo jeszcze goręcej się robi.
0: A powiedz Agnieszko, a propos, tak. Nie a propos gagatka, nie a propos południowego Londynu, a propos... Nie? Życia. Co u ciebie będzie w poniedziałek się działo?
1: A, no u mnie w poniedziałek, no to oczywiście będzie redakcja muzyczna z nowościami. Oczywiście będą nowości naukowe od Olgi Bobienko. Oczywiście będzie Nicola Palladini, nasz nowy cykl z ziemi włoskiej do Polski. No ale poza tym wyemituję moją rozmowę z Melisą da Costą, czyli autorką bestsellerów.
0: A to ta książka, co opowiadałaś tak pięknie w zeszłym tygodniu.
1: Cały
0: tak?
1: Ten błękit, tak, tak, tak. Takie, no bo jedni, prawda,
0: zaszła
1: chcą
0: w tobie
1: rzucić.
0: Metamorfoza, czy ta metamorfoza jest trwała, powiedz?
1: Metamorfoza jest jeszcze w trakcie.
0: Aha, okay.
1: Metamorfoza jest jeszcze w trakcie i podejrzewam, że jak przetłumaczę sobie ten wywiad, to jest szansa, że coś się we mnie zadzieje. Tym bardziej, że wakacje się zaczynają, więc wiadomo, to jest taki dobry moment, żeby rzucić wszystko i wyjechać w Pireneje. To taki francuski odpowiednik Bieszczadów.
0: Pireneje.
1: W Pireneje, a co?
0: What the hen.
1: Tak, what the hen. W każdym razie, to jest jedna rzecz. A drugą rzeczą będzie rozmowa z Agnieszką Jankowską-Majik, znaną lepiej jako babka od histy. Porozmawiamy oczywiście o tym roku szkolnym, który właśnie minął. Uff, naprawdę uff. No ale też porozmawiamy o tym, co tam w Muzeum Historii Kobiet słychać, bo coś tam słychać i to nie tylko kucie ścian, ale też poważne prace trwają w tym muzeum, więc zobaczymy, co tam słychać. A propos jeszcze końca roku, jeżeli mogę, to mam uprzejmą prośbę. Znaczy mam nadzieję, że w tym roku moja ściana w mediach społecznościowych nie zostanie zalana zdjęciami świadectw i tak dalej. Mam naprawdę taką ogromną nadzieję, choćby ze względu na to, że na świadectwach są dane wrażliwe. Także jeżeli już, to proszę zasłonić.
0: Na przykład. Tak. Proszę państwa, 600 zł do osiągnięcia okrągłości kwoty. Więc jeżeli państwo mają możliwość, prawda, to my gorąco, gorąco zachęcamy.
1: Nowyświat.online, ukośnik, nowa siedziba.
0: Tak jest, to jest Brian Ferry, mistrz, już tak po angielsku
1: mistrz.
0: I Amelia Barrett, Barnett mogłaby być, ale jest Barrett i Loose Talk.

0: Loose talk oznacza taką gotkę,
1: luźną pogawędkę.
0: Luźną pogawędkę. No i z tej pogawędki, proszę państwa, i z państwa udziału w tej pogawędce.
1: Z państwa loose change.
0: Loose change. Can you, do you person change? A państwo na to.
1: Yes,
0: tak,
1: yes.
0: Tak, proszę państwa, 150 tysięcy złotych mamy na naszym
1: bardzo
0: koncie i
1: dziękujemy.
0: Bardzo państwu dziękujemy. No i w takim razie...
1: Ale to nie oznacza, że my kończymy tę zbiórkę.
0: No
1: kończymy audycję, ale zbiórki nie. Nowy Świat Online, ukośnik, nowa siedziba. A my już państwu dziękujemy.
0: Tak.
1: Jan Niebudek, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. Miłego weekendu.
0: LCD Sound System na koniec. Tom Sharkett Edit i utwór Home, czyli że towarzystwo do domu się wybiera. Dziękujemy bardzo, są państwo wspaniali.
1: 150, 100.

0: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem umówiłem się tam z Pawłem Domagałą, aktorem, który śpiewa. Ciekaw jestem, czy bardziej kojarzy Państwu się z tym nazwiskiem twarz czy głos. Porozmawiam z Pawłem o jego dorobku filmowym, o jego piosenkach, o jego uczuciach, a także o tym, dlaczego uważam go za drugiego Bogumiła Kobielę. Idę do kina z Pawłem Domagałą w niedzielę o 19:00. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Jastrzębska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 4 osób w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. O przebiegu zdarzenia mówił podczas briefingu prokurator rejonowy Jacek Rzeszowski.
2: W dniu wczorajszym po godzinie 18:00 na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przybył młody 19-letni mężczyzna. Mężczyzna ten udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny. Tam zaczął naciskać na klamki, próbował chodzić do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować napotkane przypadkowo po kolei osoby. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez dwóch lekarzy, którzy go przekazali w ręce funkcjonariuszy policji, którzy go też zatrzymali. Odniosły w następstwie działania napastnika zadanych uderzeń nożem, odniosły obrażenia 4 osoby, 2 pacjentki, pielęgniarka i lekarz.
1: Prokurator przekazał, że 19-latek w przeszłości nie był karany. Dodał, że najprawdopodobniej znajdował się pod wpływem narkotyków. Zaznaczył, że jego ofiarami były przypadkowe osoby, prawdopodobnie nie znał i nigdy nie widział pokrzywdzonych. Aktualnie trwają czynności w prokuraturze. Śledczy zapowiadają wystąpienie do sądu o tymczasowy areszt. Teraz w serwisie podwójne trzęsienie ziemi w Wenezueli. Oficjalne dane mówią już o 235 zabitych, ale eksperci ostrzegają, że ofiar może być znacznie więcej. Rannych zostało ponad 4000 osób. Przez pierwsze 5 minut panowała panika. Wszyscy byli zdezorientowani. Widziałem mnóstwo dzieci, rodzin, płaczących ludzi. Potem dało się wyczuć ogromne poczucie wspólnoty. Ludzie po prostu chcieli sobie nawzajem pomagać, pytając, czy wszystko w porządku, czy nie potrzebują jedzenia albo wody. Dla mnie to wszystko działo się tak szybko, jak przez mgłę, bo całe zdarzenie trwało niecałą minutę, ale było naprawdę intensywne i gwałtowne. Mówił agencji Reutera świadek tych wydarzeń amerykański turysta Jason Wang. Amerykańska służba geologiczna szacuje, że pod gruzami mogło zginąć nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Wstrząsy o sile do 7,5 stopnia w skali Richtera były najsilniejszymi w tym regionie od ponad wieku. Do kraju docierają już pierwsze samoloty z międzynarodową pomocą. Stany Zjednoczone zdecydowały o częściowym, czasowym zniesieniu sankcji finansowych nałożonych na Wenezuelę, by ułatwić akcję ratunkową. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię w związku z nadchodzącą do Polski falą ekstremalnych upałów. Pod numerem telefonu 22 626 43 67 pracownicy mogą zgłaszać przypadki zbyt wysokich temperatur w zakładach pracy. Według prognoz IMGW w niedzielę i poniedziałek termometry w zachodniej i centralnej Polsce mogą wskazać nawet 41 stopni. Inspekcja przypomina, że pracodawcy mają obowiązek zapewnić darmowe napoje chłodzące już przy temperaturze powyżej 28 stopni w pomieszczeniach. Numer infolinii jest czynny od poniedziałku do piątku do godziny 15:00. To był serwis Radia Nowy Świat.

Hot Dreams, czyli gorące sny, gorące noce, gorące dnie, w zasadzie wszystko ostatnio jest gorące i dziś nie jest inaczej. Na termometrach 30 kilka stopni, na ostrej 31 dokładnie. W moim wewnętrznym termometrze skala już się powoli kończy, przyznam, i w związku z tym, żeby dziś przynajmniej wewnętrznie trochę schłodzić, audycja pomiędzy z roboczym tytułem Piosenka na upał. I to piosenka nie jedna. Paul Lewandowski, Kuba Ferlin, meldujemy się na przypisanych sobie miejscach. Konsola, mikrofon, wszystko tu mamy i oczywiście muzykę też mamy. Muzykę do poruszania się powoli, bo w upale tylko tak. Witamy się i zapraszamy do godziny 15. Zapraszamy też jak zwykle do kontaktu jakub.ferlin@nowyswiat.online i facebookowa grupa patronów. Proszę meldować, jak Państwo sobie radzą. Przywitaliśmy się zespołem Timber Timber i przepięknym Hot Dreams, a teraz w playliście człowiek, który sprawił, że w ostatnią sobotę cały torwar kołysał się z lewej na prawą w rytm na przykład tego utworu.

Na poziomie, czyli on the level z płyty This Old Dog to rok 2017. My oczywiście niezmiennie w pionie i w poziomie, czy na ostrej, czy na miejskiej. Zerkam oczywiście też na zbiórkę i muszę powiedzieć, że trwa mundial w piłkę nożną oczywiście, ale gdyby trwał także taki turniej we wspieraniu swojego ulubionego radia, to patroni Radia Nowy Świat byliby co najmniej czarnym koniem tego turnieju, a myślę, że nawet faworytem. My, tak jak mówiłem, w pionie i w poziomie, ale Magdy Marko też w różnych orientacjach się znajdował w czasie warszawskiego koncertu. Biegał, skakał, leżał, na rękach również chodził do góry nogami, a do tego grał i śpiewał nawet. I muszę powiedzieć, że wzruszył mnie niejednokrotnie, wzbudził jakieś ukrywane w podświadomości pokłady nostalgii. Szczególnie w czasie wykonywania utworów z jego pierwszych płyt i dokładnie tak było choćby podczas utworu, którym Magdy Marko zakończył swój występ na warszawskiej hali Torwar. Obiecuję, że to nie jest Torwał. No i właśnie teraz ten utwór, który już od kilkunastu lat wzrusza, łączy i pewnie teraz też tak będzie.

No pięknie wybrzmiewa to błaganie na kolanach, żeby ta druga osoba pokazała nam swój świat w ustach i w wykonaniu Maca DeMarco. Maca DeMarco, który od wielu lat łączy domowe, często takie intencjonalnie nieidealne brzmienie z nostalgią i wrażliwością. No i ta zrelaksowana aura, która bije od Maca DeMarco, znów mi się bardzo łączy z upałami i ciepłymi wieczorami. Wyobrażam sobie Maca DeMarco siedzącego na tarasie z gitarą i komponujące kolejne chwytliwe melodie. I również tak sobie wyobrażam kolejnego artystę, który zupełnie nic z Maciem DeMarco nie ma wspólnego, ani pokoleniowo, ani geograficznie, ale gdzieś wydaje mi się, że muzycznie bardzo by się dogadali.

Z Montrealu przenieśliśmy się do Bejrutu, a tam Roger Fachr, stały bywalec audycji Pomiędzy i taki mój muzyczny towarzysz letnich wieczorów. Bardzo Państwu również polecam zanurzyć się na przykład w płycie Fine Anyway w trakcie jednej z tych nadchodzących tropikalnych nocy. A my wrócimy jeszcze za moment na południe. Będziemy dziś eksplorować także muzykę afrykańską i Afryką naznaczoną, ale tymczasem chwila brytyjskich brzmień dla ochłody z naszym albumem Tygodnia.

Trochę The Stone Roses, trochę Oasis, ale najwięcej jednak Swim Deep, bo tak nazywa się pochodzący z Birmingham zespół, który w miniony piątek wydał nasz obecny album tygodnia, album Hum, z, jak Państwo słyszą, obfitą porcją brytyjskiego indie rocka, indie popu, czegoś pomiędzy, jak to zwykle bywa. Być może dla wielu z Państwa to jest rzecz zupełnie nowa i przyznam, że dla mnie też tak było, ale to już piąty krążek tej grupy, wydany na 15-lecie grania, także jest co nadrabiać i myślę, że ta płyta Hum, którą Państwu prezentujemy w tym tygodniu, świadczy o tym, że warto, ale my zgodnie z zapowiedzią obieramy powoli kierunek południe. Na razie Stany Zjednoczone, ale już powoli robi się afrobeatowo.

Afrobeat Ad, czyli reklama dla Afrobeatu, to znane z nietypowych technik i nietypowych instrumentów strunowych amerykański gitarzysta Charlie Hunter. Te nietypowe instrumenty i nietypowe techniki to na przykład granie na ośmiostrunowej gitarze, w której, czy na której te dwie najwyższe, najwyżej położone struny to struny z gitary basowej i granie jednocześnie partii basowych, rytmicznych i tych partii prowadzących jednocześnie. A oprócz Charlie'ego Huntera to też koledzy z wytwórni Blue Note wcześniej, a teraz z własnego labelu Charlie'ego Huntera Side Hustle. To jest premiera od tego składu, album Space Bomb, wydany na początku czerwca tego roku. 15 improwizowanych, takich około jazzowych utworów, idealnych na tę pustynną, słoneczno-suchą aurę. I ta pustynia właśnie prowadzi nas do kolejnego utworu. Macham, Rafał, macham i leci, bo machał, Rafał widzi, jak macham.

Nieśpieszne, przestrzenne, nieco psychodeliczne brzmienie zespołu Common Sense. A jeśli ktoś też pomyślał, że być może trochę filmowe, to ta filmowa inspiracja i skojarzenie jest jak najbardziej na miejscu, bo to piosenka Sandman z ich debiutanckiego albumu Cinema 3000, która mi brzmi osobiście jak ścieżka dźwiękowa do filmu science fiction o pustynnych nomadach. O, tak to sobie jakoś zwizualizowałem. Ja sam nawet nie wiem, jak państwo na taką produkcję się zapatrują, ale tym pustynnym szlakiem idziemy dalej i docieramy w końcu do Afryki i afrykańskich artystów, którzy ponad podziałami i ponad oceanem w Paryżu spotkali się i nagrali bardzo ładną płytę.

Połączenie etiopskiego instrumentarium, malijskich melodii i amerykańskiego hip-hopu. Tak określają płytę Visions of Selam sami autorzy zespołu Arat Kilo, Mamani Keita i Mike Ladd. Spotkali się wszyscy w Paryżu w roku 2018 i pielęgnując i podobieństwa i różnice, połączyli siły nagrywając właśnie album Visions of Selam, który na kilka chwil wysyła nas w przestrzeń muzyki być może nie w 100% afrykańskiej, ale Afryką niewątpliwie inspirowanej i tak będzie też za moment. Nieco żywiej też będzie, zaśpiewa jeden z najgłośniejszych i najważniejszych afrykańskich głosów ostatnich lat.

Malijska piosenkarka Fatoumata Diawara i lider formacji Blur i Gorillaz Damon Albarn, niezmiennie zakochany w afrykańskich brzmieniach. Damon Albarn, który oprócz licznych współprac z afrykańskimi artystami w ramach Gorillaz, wydał też cały album Mali Music właśnie z grupą Mali Musicians, czyli z muzykami z tego kraju. Ale ja jeszcze o tym pierwszym głosie chciałem powiedzieć, że Fatoumata Diawara już niedługo zagra w Polsce i to na festiwalu African Beats w podwarszawskim Kawęczynie, a że Radio Nowy Świat objęło to wydarzenie patronatem medialnym, to poniekąd ręczymy, że warto się tam wybrać. Co najmniej na występ tej pani, ale tam tych atrakcji jest naprawdę dużo, dużo więcej. Tymczasem, szanowni państwo, zapowiadałem, że wrócimy jeszcze dziś do Habibi Funk przy okazji Rogera Fachra. No, a w zasadzie zajrzymy do portfolio nowej wytwórni siostry berlińskiego labelu Audible Beauty. Tak nazywa się nowy projekt berlińczyków i w ramach tego Piękność prosto z Malezji.

Podobno Alfonso Soliano był dla malezyjskiego jazzu tym, kim Mulatu Astatke jest dla jazzu etiopskiego. Ja przyznam, że to dla mnie postać nowa, ale nie mogę się doczekać, aż usłyszę cały album Tiga Trombone, który został nagrany w Malezji w latach 70., a teraz jest wydany na nowo właśnie przez wytwórnię Audible Beauty. To będzie reedycja nakładem siostry berlińskiego Habibi Funk i ta wytwórnia Audible Beauty będzie się skupiać na znaleziskach z Azji i Oceanii, więc nie mam wątpliwości, że dostarczy nam jeszcze sporo dobra do naszego azjatyckiego kąciku. Tymczasem już podróże po Afryce i Azji kończymy, wracamy do Londynu. Zostało nam 10 minut, a kilka kolejnych spędzimy z grupą Herbalizer.

Prosto z Londynu Herbalizer i The Blend, a już na koniec powrócimy do naszego zeszłotygodniowego gościa, Devendry Banharta, który wczoraj wystąpił w Poznaniu. Był to koncert przezabawny, pod pewnymi względami awangardowy, pełny sprzeczności pozornych albo przynajmniej kontrastów. No i być może domyślają się Państwo, że był to koncert dla mnie ważny. Jeszcze raz odsyłam Państwa do tej zeszłotygodniowej rozmowy. Ona jest oczywiście w podcastach, bo mam takie poczucie, że to nie był tylko wywiad, a rozmowa dwóch naprawdę pokrewnych dusz. I to poczucie potwierdziło się wczoraj. Mieliśmy okazję uścisnąć się, porozmawiać jeszcze kilka chwil, nawet przez chwilę poobserwować piękny poznański księżyc. No i Devendra polecił mi jako zadanie domowe napisać książkę i wysłać mu jeden z egzemplarzy, więc w związku z tym, że nigdy nic nie pisałem, to gdybym zniknął z anteny nagle, to znaczy, że piszę książkę dla Devendry. Dziękuję Państwu za to wydanie i zapraszam oczywiście niezmiennie za tydzień.

Mateuszu.

0: Jak ściągnąć młodych do teatru? Oraz czy teatr może być cool? Już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Piotr Pacześniak, jestem reżyserem teatralnym i zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Minęła 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Rosyjskie władze okupacyjne ogłosiły bezterminowy stan wyjątkowy na całym Półwyspie Krymskim oraz w Sewastopolu. Decyzja zapadła po kolejnych dotkliwych ciosach ze strony ukraińskich służb. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o udanym ataku dronów na stocznię w Kerczu na wschodzie okupowanego Półwyspu Krymskiego. Ukraińcy trafili dwa nowoczesne, warte setki milionów dolarów, rosyjskie okręty wojskowe Wołga i Wiatka oraz prom transportowy. Ponadto uderzenie zniszczyło środki systemu obrony przeciwlotniczej S-400, który osłaniał cieśninę kerczyńską. Ukraińcy zapowiadają, że paraliżowanie rosyjskiej logistyki na Półwyspie otworzy drogę do kolejnych uderzeń. Wracamy do Polski. Uczniowie w całym kraju kończą dziś rok szkolny i rozpoczynają wakacje. Podczas uroczystości w Darłowie minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała czas stabilizacji w oświacie. Szefowa resortu zapewniła, że gotowa jest już tak zwana Reforma 26 Kompas Jutra, która wejdzie w życie od września i obejmie m.in. zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji w szkołach podstawowych.
3: Szkoła potrzebuje starannego, stabilnego, skonsultowanego z nauczycielami wdrażania reform. Dlatego reforma Kompas Jutra właśnie taką zmianą jest. Od 1 września wejdzie do szkół podstawowych, ale do klasy pierwszej i czwartej i do podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W kolejnych latach obejmie kolejne roczniki i szkoły ponadpodstawowe. Podstawa programowa konsultowana i tworzona z dala od polityki, przez ekspertów, ale przede wszystkim, i to dla mnie było kluczowo istotne, przez nauczycielki i nauczycieli praktyków, tablicowych, tych, którzy każdego dnia widzą, jakie są realia i jak można prowadzić młodzież najlepiej.
2: Wskazała także na liczne programy dotyczące bezpieczeństwa i wsparcia psychicznego uczniów oraz na 12 tysięcy laboratoriów AI, które od września będą funkcjonować w szkołach. Zapowiedzi te zbiegają się jednak z krytyczną oceną społeczną. Z najnowszego sondażu Ibris dla Polskiej Agencji Prasowej wynika, że ponad 58% Polaków uważa, że polska szkoła zmierza obecnie w złym kierunku, a ponad 81% ankietowanych uważa, że polityka ma zbyt duży wpływ na szkolnictwo. Właśnie rozpoczęły się dwudniowe obchody 15. rocznicy powstania Domu Europy we Wrocławiu. Na miejscu jest nasza reporterka Klaudia Kowalczyk.
4: Dom Europy jest siedzibą dwóch unijnych instytucji, Biura Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, który ma przybliżać polityki unijne obywatelom i włączać ich do działania.
5: Dla mnie jako obywatelki jestem bardzo ważne i bardzo cieszę, że taka przestrzeń tutaj na rozmowę też jest. Fajnie mieć opinię na tematy, którymi się Unia zajmuje. No żeby mieć opinię, to fajnie je na czymś budować. Fajnie budować w oparciu o wiedzę, a nie w oparciu o wydaje mi się albo o emocje.
4: Mówi Iga Kamocka, ekspertka Fundacji Szumana, trenerka i edukatorka. Jeszcze dziś przy ulicy Widok we Wrocławiu o 16:30 odbędzie się debata o Europie bliżej ludzi. A jutro zapraszamy na specjalny koncert życzeń, który poprowadzą Marek Napiórkowski i Jose Torres. Prosto z Wrocławia, Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
2: Jak zaznaczają organizatorzy, od 15 lat Dom Europy łączy ludzi, idee i doświadczenia. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak. Minęła godzina 15, w związku z tym czas otworzyć podwoje naszej Akademii Rocka i zagrać parę utworów starszych, parę utworów nowszych, ale przede wszystkim parę utworów prosto z serca, bo niewątpliwie muzyka rockowa i metalowa gra w moim sercu już naprawdę bardzo długo i co prawda nie tak długo jak w sercach artystów, którzy się dzisiaj na naszej antenie pojawią, ale wydaje mi się, że na tyle wyraziście, aby zaprezentować dzisiaj Państwu między innymi na przykład utwór Davida Bowiego, albo utwór Johna Frusciante, albo utwór The Cramps czy The Beatles, na pewno rozpoczniemy przewrotnie, bo od Mozarta.

Romans międzygatunkowy. Muzyka klasyczna w połączeniu z punkrockowym łojeniem Glena Danziga. Ta muzyka klasyczna to nie do końca Mozart. To znaczy, to współczesna kompozycja wydana w 1926 roku przez projekt, który nazywa się, uwaga, DVE. I sami artyści przypisują współautorstwo tej kompozycji właśnie Mozartowi, ponieważ wykorzystują tutaj motywy i inspirują się jego twórczością. Sam utwór pochodzi z albumu Crown of Strings, który Państwu serdecznie polecam, a posłuchaliśmy zaraz potem Glena Danziga, ponieważ tak się składa, że niedawno, konkretnie 3 dni temu, obchodził swoje 71. urodziny. Przesyłamy do Stanów gorące życzenia wszelkiej pomyślności i rozgrzewamy nasze silniki.

Rainbow i Starstruck z albumu Rising z roku 76. Jeden z pierwszych utworów z Ronnie Jamesem Dio na wokalu, który wielokrotnie podkreślał, że sam tekst nie opowiada o kosmosie, lecz o fankach obsesyjnie śledzących muzyków podczas tras koncertowych. Ciekawy jestem, czy tak samo było z zespołem Rainbow, bo jestem absolutnie pewien, że było tak z Davidem Bowiem i Ziggy Stardustem.

Moon Age Daydream, pierwsze wyjście z mroku Ziggy'ego Stardusta, kosmicznego alter ego Davida Bowiego, które zmieniło historię glam rocka. Niedawno zgłębiałem trochę jego losy, to jak w ogóle pojawił się w głowie Davida Bowiego i dowiedziałem się, że sam Ziggy został zainspirowany ekscentrycznym rock'n'rollowcem Vince'em Taylorem oraz teatrem Kabuki. Jeśli chcieliby Państwo posłuchać trochę Taylora w Akademii Rocka, proszę śmiało pisać na adres adam.stasiak@nowyswiat.online, a my jeszcze trochę pogłębimy dziwny klimat, dziwny oczywiście w nawiązaniu do Ziggy'ego Stardusta i Davida Bowiego i wysłuchamy niezwykłego utworu o niezwykłym tytule Little Lord Fentanyl.

0: Świeżynka Primus w towarzystwie zespołu Pussifer z epki A Handful of Nux, która ukazała się 15 maja. I cóż więcej mogę powiedzieć o tym utworze? To, że oczywiście opowiada o kryzysie opioidowym w Stanach Zjednoczonych w jakiś taki zabawny sposób. I wydaje mi się, że zespół Engin de Poitrine w jakiś sposób inspirował się nawet całkiem konkretnie twórczością Lesa Claypoola i zespołu Primus. Przenieśmy się do komedii Rockets.
1: Comédie Rockets.

Erik Satie skomponował ten utwór w roku 1888, mając zaledwie 22 lata i dziś jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji fortepianowych świata. Znalazła się w naszym Comédie Rocaise, ponieważ istnieje taka miejska legenda, że sam Slash zażyczył sobie, aby któraś z Gymnopédie właśnie Erika Satie została zagrana na jego pogrzebie. Nie wiem, czy to prawda, nie ma żadnych artykułów na ten temat, jednakowoż Classic FM tak twierdzi i brzmi to całkiem uroczo. W związku z tym zmienimy nieco nastrój na trochę bardziej elektroniczny i wysłuchamy kolejnego przedziwnego dzieła od Johna Frusciante tym razem.

Niby John Frusciante, a tak naprawdę Trick Finger, bo to właśnie pod tym pseudonimem tworzy muzykę elektroniczną. Czy sprostała Państwa oczekiwaniom, czy myślą Państwo, że John Frusciante jest lepszym graczem muzyki elektronicznej niż gitarzystą? Proszę pisać na adres adam.stasiak@nowyswiat.online. A my tymczasem posłuchamy utworu TV Set od The Cramps.

Uwielbiam The Cramps nie tylko dlatego, że mają tak samo piękną nazwę po polsku i po angielsku, ale też przede wszystkim ze względu na połączenie psychobilly, czyli rockabilly i punk rocka, a tym właśnie gatunkiem trudnią się od zawsze. Zmienimy nieco klimat na trochę bardziej country i posłuchamy Texa Perkinsa w towarzystwie Matta Walkera.

Nie było to zbyt wesołe, ale w sumie dlaczego miałoby być? Miało być przede wszystkim zabawne. Zabawne połączenie australijskiego czarnego humoru z muzyką country Texa Perkinsa i Matta Walkera w utworze It Always Can Get Worse, czyli zawsze może być gorzej. O, te trąby tam w tle to chyba przyzywane głosy. Głosy z Eterni, nagrane przez Daniela Pembertona i Briana Maya. Nagrane specjalnie do filmu Masters of the Universe. Posłuchajmy, jak brzmią królowie wszechświata.

Masters of the Universe. To taka propozycja filmowa, raczej z gatunku science fiction i fantasy. I nie wiem w sumie, co może łączyć ją z Brianem Mayem, poza genialnym utworem Princess of the Universe, który graliśmy już wielokrotnie w Akademii Rocka, ale wydaje mi się to co najmniej ciekawa propozycja muzyczno-filmowa. I nastąpi teraz niezwykły skok w bok, bo naprawdę do głębokiej przeszłości, i posłuchamy utworu legendarnego, ale wciąż urzekającego tak samo od wielu, wielu lat.

The Beatles, nic dodać, nic ująć, prawie na zakończenie naszego spotkania, bo na samo zakończenie będzie utwór instrumentalny, który moim zdaniem brzmi dokładnie tak jak pogoda za oknem będzie brzmieć dziś, jutro i pojutrze, czyli słonecznie. I słonecznie żegnamy się z Państwem, żegnamy również Akademię Rocka, mówił Adam Stasiak, audycję realizował Rafał Lewandowski, za co serdecznie dziękuję, a pożegnamy się utworem w wykonaniu Paco de Lucie, Johna McLaughlina i Alan Di Meoli. Kompozycja nosi nazwę Beyond the Mirage i to połączenie trzech gitarowych gigantów, a także gatunków, takich jak flamenco, jazz i fusion. Dziękuję Państwu serdecznie za obecność i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień.

0: Już jutro zapraszamy na wyjątkowe wydanie koncertu życzeń. Wyjątkowe, bo po pierwsze, po raz pierwszy nadawać będziemy z Wrocławia. Tam odbędą się obchody 15-lecia Domu Europy we Wrocławiu, których Radio Nowy Świat jest partnerem. Po drugie, ten koncert życzeń poprowadzi niesłyszany dotąd duet muzyków i redaktorów Marek Napiórkowski i José Torres. Po trzecie, do zobaczenia we Wrocławiu jutro o godzinie 10.
1: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Kończy się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Wydarzenie zaowocowało zawarciem blisko 200 porozumień. W szczycie wzięło udział kilkunastu światowych przywódców oraz ukraińska delegacja z premier Julią Sfyrydenko na czele. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal podkreśla, że kluczowym elementem spotkania były bezpośrednie rozmowy biznesowe.
3: Konferencja, jak Państwo widzicie, tak jak żeśmy zapowiedzieli, była wyjątkowa w tym sensie, że to jest chyba jedyna konferencja, gdzie naprawdę jednym ciągiem toczą się dyskusje, debaty polityczne. W tym wypadku można powiedzieć, gdy politycy zastanawiali się nad tym, jak zakończyć wojnę, bo to jest istota rzeczy i jak będzie wyglądał świat po wojnie w Europie Środkowej. Równolegle cały czas trwały, nie wiem czy jeszcze trwają, pewnie może już się skończyły, podpisywania dokumentów. Te dokumenty to umowy, to listy intencyjne, to kontrakty w zależności od instytucji i od ich rangi.
2: Jak dodał, realizacja umów to zarówno miejsca pracy w Europie, miejsca pracy w Polsce, ale także właśnie z tego wynikają konkretne inicjatywy wsparcia Ukrainy. Tymczasem ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha oświadczył, że Ukraina jest gotowa na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje z Polską. Sybicha zaznaczył, że wszelkie napięcia między Warszawą a Kijowem grają na korzyść Moskwy. Dowodem na chęć stabilizacji dialogu ma być według ukraińskiego ministra udział delegacji z Kijowa w gdańskiej konferencji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w województwie mazowieckim. Alert trafił do mieszkańców powiatów makowskiego, ostrołęckiego i przasnyskiego.
4: Fakt jest taki, że sytuacja jest bardzo poważna i na ten moment, Szanowni Państwo, apelujemy o sprawdzanie komunikatów na stronach lasów państwowych, nadleśnictw, na stronach parków narodowych, zwłaszcza te osoby, które zamierzają spędzać czas gdzieś na łonie natury w ciągu tego weekendu i absolutnie prosimy o i apelujemy o nieużywanie ognia. Dla wszystkich osób, którzy palą papierosy na przykład, 99% pożarów, które mamy w ogóle w Polsce, to są pożary spowodowane przez człowieka.
2: Apelował wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała. Przez falę upałów i brak opadów wilgotność ściółki spadła poniżej 10%. Instytut Badawczy Leśnictwa alarmuje, że od początku roku wybuchło już ponad 4,5 tysiąca pożarów. 24 godziny, jedna scena i 100 różnych rozstań. W Poznaniu rozpoczyna się dziś jeden z najbardziej niezwykłych teatralnych eksperymentów ostatnich lat. O szczegółach z Poznania Olga Szydgenda.
5: O godzinie 18 w poznańskiej sali ziemi rozpocznie się spektakl The Second Woman, który potrwa dłużej niż niejedna podróż przez Europę. Przez 24 godziny Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę rozstania, 100 razy. Za każdym razem z innym partnerem scenicznym, który został wyłoniony w otwartym naborze i którego pozna zaledwie kilka sekund przed wejściem na scenę. Każde spotkanie potrwa około 10 minut, ale właśnie z tych powtórzeń mają rodzić się nowe emocje, napięcia i relacje między bohaterami. The Second Woman to jeden z najgłośniejszych projektów współczesnego teatru ostatnich lat. Był wcześniej prezentowany m.in. w Londynie, w Nowym Jorku, w Wiedniu i w Barcelonie. A jak będzie w Poznaniu? Zobaczymy. A więcej na ten temat usłyszą Państwo w przyszłym tygodniu w środku dnia.
2: To kulminacyjne wydarzenie programu teatralnego Malta Festival. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Alicja Krawczyk, bardzo serdecznie dziękujemy. Coś się kończy, coś się zaczyna. 26 dzień czerwca, ostatni dzień roku szkolnego, czy pierwszy dzień wakacji, jak Państwo wolą?
7: Nowy Świat po południu.
6: W takim zawieszeniu człowiek zostaje. A, i nawet nie wiem, kto za godzinę serwisy informacyjne będzie prezentował. Ale się dowiem, przeczytam, doczytam, wiem, gdzie szukać informacji. Człowiek niby po urlopowej przerwie wraca do pracy, ale świetnie poinformowany może być, jeśli tylko wie, gdzie szukać. Trzeba tu zrobić porządek na biurku, jak zawsze. Janek Niebudek zalogowany na Instagramie. No, zaraz coś napiszemy fajnego. A tutaj Rafał Lewandowski wszystko realizuje i piosenki Kuba Felin przygotowuje. To może ja zniknę na moment?

0: Na słodko zaczynamy. 7 minut już po 16. A Sweet Honey, Cinnamon Gum, Max Schrager. Kuba Ferlin jest dzisiaj naszą muzyczną podporą, wsparciem i reprezentantem redakcji muzycznej Radia Nowy Świat, współtworzącym popołudniowy program. Nad wszystkim czuwa Anna Rokicińska. No tak się zamieniliśmy z koleżanką Ksenią, że teraz to ona będzie zwiedzała świat, a potem jak wróci, to o wszystkim nam opowie. Przy telefonie Wiktoria Wichrowska, 224-280-280, a program współtworzyć będą także Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak i Kacper Badura. Michał Porycki przed mikrofonem. Chwila człowieka nie była, a tu się już tyle wydarzyło. Będziemy mieli między innymi nowy, jeszcze nowszy, nowy świat.
1: Mija lat 6, czas się przenieść. Nowy adres, nowy świat.
0: Nie wiem, czy to możliwe, ale być może są wśród słuchających i tacy, którzy jeszcze nie słyszeli o tym, że Radio Nowy Świat przenosi się. Dzięki Państwa wsparciu przez 6 lat uwierzyliśmy w to, że możemy rosnąć, wzrastać. Potrzebujemy po prostu trochę więcej przestrzeni, wspaniałej przestrzeni. Dzięki niej będziemy jeszcze lepiej mogli Państwu o wielu rzeczach opowiadać, kontaktować się ze słuchaczkami, słuchaczami, łączyć się i tworzyć to, co do tej pory tworzyliśmy, rozwijając nasze wspólne muzyczne, dźwiękowe i nie tylko zresztą, jak Państwo wiedzą, pasje. W związku z tym trwa także zbiórka dotycząca zaspokojenia finansowych potrzeb związanych z przeprowadzką. Każdy, kto się przeprowadzał w takiej trochę większej niż tylko jednomieszkaniowej skali, ten wie, że nic za darmo. Zatem na patronite.pl Państwa przekieruję. Patronite.pl z nową siedzibą. Można na przykład tam odnaleźć te informacje wszystkie dotyczące zbiórki albo po prostu na naszym radiowym koncie na Patronite poszukać informacji w społecznościowych kanałach Radia Nowy Świat. Jest wszystko także opowiedziane i będę jeszcze dziś o tym niejednokrotnie przypominał. A co poza tym w programie? Już za kilka minut Klaudiusz Slezak rozgrzeje Państwa swoją relacją, chyba skuteczniej niż upały za oknem, no bo zaprosimy do polskiego politycznego piekiełka.
2: Pan, na tej konferencji jest mer Lwowa, już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę.
0: Komu zależy na pogorszeniu i tak już nie najlepszych relacji polsko-ukraińskich? O tym będziemy opowiadać za kilka chwil. A tymczasem po 17:00 o tym, o czym już dzisiaj wspominałem, czy to koniec roku szkolnego, czy początek wakacji, no bo właśnie coś się skończyło i coś się zaczęło.
3: Podstawówka była super. I tam było tyle sytuacji, których ja nie chciałabym odtworzyć.
4: To system pruski, bez sensu, totalnie. Nasza szkoła jej przestarzała.
5: Za dużo nauki pod egzaminy, tak, maturalne, ale też sprawdziany kartkówki. Zasada 3Z, zakuć, zdać, zapomnieć.
0: No, a dzisiaj zasada 3W, W jak wakacje. Wypocząć, wyjechać i wrócić oczywiście. Koniec roku szkolnego to nie tylko okazja do tego, aby podsumować długie tygodnie zmagań z edukacją, o czym opowie Kacper Badura, to także okazja do tego, aby pomówić o ocenach i ocenianiu i o wpływie ocen na uczniów. Tym tematem po 17:30 zajmie się Anna Rokicińska w rozmowie z naszym gościem, którym będzie profesor Marek Konopczyński z Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. A na koniec, czyli po 18:00, czy w kasku bezpieczniej?
6: Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg.
7: Kask przy niskich prędkościach, kilkunastu kilometrów na godzinę, naprawdę odgrywa wielką rolę.
8: No na przykład ten kolega może miał 16 lat, a może nie. I nie miał kasku, więc ciężko ocenić. Wydaje mi się, że raczej nie, że to jakiś martwy przepis kolejny, ale dobry.
0: Wrócimy do przepisów nakazujących osobom do 16 roku życia jazdę w kasku na hulajnogach elektrycznych i rowerach. Czy nowe regulacje sprawiły, że jest mniej rannych? Czy rzeczywiście brak kasku jest główną przyczyną niebezpiecznych sytuacji na drogach i chodnikach? Kacper Badura przygotował relację na ten temat, a ja do rozmowy zaprosiłem Łukasza Zboralskiego z portalu BRD24, którego chcę zapytać m.in. o to, jak wytłumaczyć wszystkim użytkownikom ruchu drogowego, że wprowadzenie jednego, nawet najlepszego, najlepszego przepisu niczego nie zmieni, jeśli na przykład nie będziemy tego przepisu przestrzegać. A jeszcze przed 17 połączymy się z wrocławskim Domem Europy, gdzie jest nasza wysłanniczka Klaudia Kowalczyk, bo jak być może Państwo wiedzą, Radio Nowy Świat wspiera obchody 15-lecia Domu Europy. Już jutro zaprosimy na specjalne wyjazdowe wydanie koncertu życzeń, które poprowadzą Marek Napiórkowski oraz debiutujący w roli koncertmistrza José Torres.

0: Małym palcem o próg Kuba Folwarczny. No i oczywiście w zestawie do głosowania tę piosenkę też mogą Państwo znaleźć. Już niedługo stanie się piosenką, która po raz 10 wystąpi w zestawie do głosowania, a Państwo wiedzą, że to jest moment graniczny. Zresztą Kuba Folwarczny w dwóch innych piosenkowych projektach tam także czeka na wszystkich głosujących. Polecam stronę nowyświat.online, tip-top lista, głosowanie. Już 16 minut po 16, no to czas wezwać kawalerię, a właściwie wsparcie polityczne, no bo porozmawiamy sobie o tym, między innymi o tym, czy jest ktoś, komu zależy na pogorszeniu relacji polsko-ukraińskich, a jeśli tak, to kto to taki? Relacje i tak nie są najlepsze. Ostatnio w mediach pojawiły się informacje na temat rzekomo będącego w Gdańsku na konferencji mera Lwowa Andrija Sadowskiego. Przynajmniej taką informację podał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wskazał jednocześnie na spór władz Lwowa z polskim przedsiębiorstwem Control Process. To, co w tej historii jest prawdą, a to, co być może nie do końca, spróbuje na to pytanie odpowiedzieć Klaudiusz Slezak. Dzień dobry, Klaudiuszu. Dzień dobry, Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, miło cię słyszeć. Zwłaszcza, że mam do ciebie na koniec jeszcze jedną sprawę.
0: O tak, dawno się nie słyszeliśmy. To jeśli państwo nie wiedzą, to zanim Klaudiusz wyjechał na urlop, ja już miałem zaplanowany swój wypoczynek i wiedzieliśmy, że ta przerwa będzie trwała po prostu nieco dłużej, dlatego pewne rzeczy rzeczywiście trzeba będzie wyjaśnić.
1: I wyobraź sobie, to też od razu zakomunikuję, że teraz się słyszymy, tak, a mnie znowu nie będzie kilka dni, więc znowu będziemy mieli przerwę.
0: A to akurat chciałem zostawić relacjach na koniec, ale jak już wybrzmiało, to wiedzą już teraz państwo, co się wydarzy w przyszłym tygodniu, albo podejrzewają państwo, co się
1: ale
0: wydarzy.
1: Ale na pewno wrócę. Ja i Ksenia też wiem, że wróci przed naszymi urodzinami, no więc tu masz pilnować Polski, a przede wszystkim anteny oczywiście.
0: Tak, tak, tak. Zawsze do 10 lipca wszyscy wracamy z urlopów.
1: Potwierdzam. A teraz o tym, o co chciałeś wcześniej zapytać, ale tematy dzisiaj będą dwa. Zacznijmy od tego właśnie wątku ukraińskiego. No bo trwa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Mnóstwo gości, firm, przedstawicieli, także głów różnych państw i przedstawicieli rządów, jak chociażby rządu Ukrainy. Wczoraj Ursula von der Leyen, czyli szefowa Komisji Europejskiej, zostawię ten fragment bez tłumaczenia, zaraz powiemy o nim, mówiła tak.
2: If you invest in Ukraine, you invest in Europe. Not only in an economy of around 200 billion euro, but in a future member of a single market worth 20 trillion euros. A market 100 times larger. And a market built on the rule of law, legal certainty, and the protection of property rights. And this is why Ukraine's European path is such a powerful proposition. And this is why now is the time to invest in Ukraine.
1: Czyli inwestując na Ukrainie, inwestujesz w Europie, nie tylko w gospodarkę, wartą około 200 miliardów euro, ale także w przyszłego członka jednolitego rynku o wartości 20 bilionów euro. Rynku 100 razy większym, opartego na praworządności, pewności prawa i ochronie praw własności. I dlatego europejska droga Ukrainy jest tak mocną propozycją. I dlatego teraz jest czas, aby inwestować w Ukrainę. A przypominam pierwsze słowa, inwestując w Ukrainę, inwestujesz w Europie, tak to brzmiało ze strony Ursuli von der Leyen. To wszystko właśnie w kontekście tych podpisywanych umów i tego, że polskie firmy będą inwestować także i będą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Wczoraj o tę sprawę był pytany Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. I do tej konferencji i do tego, co się tam dzieje, czy on to pochwala i czy to dobrze, i odpowiedział tak.
3: Na tej konferencji jest mer Lwowa, już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę. No i nie płaci tyle, chociaż to były jakieś większe przedsięwzięcia, więc choćby sama jego obecność jest demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać. I tutaj nie warto mieć złudzenia, może przy okazji powiem, chociaż nie było to moim celem, ja też zwrócę order, bo mam no, dość wysokiej rangi. Można powiedzieć, order Jarosława Modrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą.
1: No i tutaj pojawia się pewien problem, bo mer Lwowa, Andrzej Sadowy, nie był w Gdańsku w tym czasie, nie był nawet na tej konferencji, o której mówiliśmy. Faktycznie, to też dodajmy, odbywało się inne wydarzenie, które też było w Gdańsku, na którym Litwa, Szwecja, Czechy, Niemcy i Francja, my nie, brak jest w tym gronie polskich firm, podpisały umowy ze stroną ukraińską dotyczące właśnie inwestycji. To są różne inwestycje, może nie aż tak wielkie, ale jednak są i te inwestycje były tam podpisywane. No i zabrakło w tym gronie polskich firm. Radosław Sikorski, czyli szef naszej dyplomacji, skomentował to tak, ten brak polskich firm. Może to i lepiej, bo polska firma, która zbudowała we Lwowie spalarnię śmieci, długo nie może doczekać się zapłaty. Koniec cytatu. Faktycznie, dodajmy, o czym wspomniałeś na początku, jest spór pomiędzy polską firmą, przepraszam, która budowała tam no właśnie przetwórnie śmieci, czy spalarnię, a w Lwowem. Mer Lwowa twierdzi, że po pierwsze zostały wypłacone 30 milionów euro tej firmie, po drugie firma faktycznie zakończyła pracę na żądanie strony miasta Lwowa, ale to dlatego, że zdaniem mera Lwowa nie wywiązywała się ze swoich zobowiązań i z warunków umowy. Na co odpowiada znowu MSZ i wpisami Radosława Sikorskiego i rzecznika, czyli Macieja Wewiura, którzy piszą, że przecież był w tej sprawie arbitraż i sąd arbitrażowy stwierdził i przyznał rację polskiej firmie Control Process, która właśnie tę inwestycję realizowała. I dlatego polska strona mówi o niewypłaceniu pieniędzy no właśnie polskiej firmie, tej firmie Control Process. Ale z kolei mer Lwowa odpowiada, pokażcie chociaż fragment tego orzeczenia sądu arbitrażowego. Nie ma takiego orzeczenia, a my polską firmę zerwaliśmy z nią kontrakt, bo się nie wywiązywała ze swoich zobowiązań. To wszystko na Twitterze, czy dzisiaj X, i taka wymiana zdań między tymi no, dyskutantami, o takich nazwijmy, tam się odbywa. Próbowałem znaleźć, żeby dotrzeć do źródła, to orzeczenie sądu arbitrażowego. Niestety sąd arbitrażowy nie publikuje tychże orzeczeń i nie upublicznia ich. Mogłyby to zrobić strony, ale żadna ze stron, też zaglądałem, na razie tego nie zrobiła, bo tu są dwa postępowania, jedno przed DAB, czyli Dispute Adjudication Board, i też jest Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu. No i właśnie ta Izba Handlowa w Paryżu miała w maju orzec, że władze ukraińskie, próbując przenieść ten arbitraż do sądu w Kijowie, miały postępować niezgodnie z treścią umowy i samo wypowiedzenie treści, czy samo wypowiedzenie umowy jest niezgodne z treścią umowy. Masło maślane powiedziałem. Samo wypowiedzenie jest niezgodne z treścią umowy. O, tak, dobrze teraz zabrzmiało. No więc ten spór trwa. Faktem jest, że relacje ze stroną polską, bez względu na to, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy rząd, są w tej chwili napięte, przynajmniej jeżeli chodzi o Lwów, no ale w ogóle ze stroną ukraińską także, po tym, co się działo tutaj z orderami. Nie wiem, czy tę sprawę obserwowałeś.
0: Tak, to jeszcze przed moim wyjazdem się zaczęło.
1: Tak, to jeszcze. No i teraz wrócę do tego, co w związku z tym się dzieje w Polsce, czyli Jarosław Kaczyński. Pamiętasz słowa Ursuli von der Leyen, że droga Ukrainy do Europy, że inwestycje, że wszystkim to się będzie opłacało. No to teraz wracamy do Jarosława Kaczyńskiego.
3: Polska powinna rozpocząć blokowanie klastrów kolejnych. Ten drugi, bo już pierwszy został otwarty, może być otwarty jeszcze w lipcu, przynajmniej niektórzy tak twierdzą, rokowań dotyczących wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej mogą być tylko kraje europejskie. Niemcy postąpili po wojnie fatalnie. Kiedy tylko odzyskali jakieś elementy, bo jeszcze wtedy dalece niepełną suwerenność, to znaczy nie ukarali zbrodniarzy, stworzyli taki system prawny, żeby właśnie ich nie karać, ale mimo wszystko to nie jest tak, żeby w Niemczech stawiano na piedestale Hitlera, czy Himmlera, czy Goebbelsa, czy Göringa, czy kogokolwiek z tych zbrodniarzy. A oni coś takiego robią. Jest 500 ulic nazwanych nazwiskiem Bandery. I ja powiedziałem Poroszence już parę dobrych lat temu w Sejmie, że wy z tym, z banderyzmem do Europy nie wejdziecie.
1: No więc zobaczymy, czy to, jak tę sprawę stawia opozycja dzisiejsza, przełoży się na rzeczywiste zablokowanie możliwości wejścia Ukrainy do Europy w przyszłości, bo to oczywiście jest proces rozłożony na wiele, to na pewno nie stanie się szybko, bo zanim jakieś państwo wejdzie do Unii Europejskiej sami, to przecież pamiętamy.
0: Tak, oczywiście.
1: Zaczęło się już ponad 30 lat temu ten nasz proces wchodzenia do Europy.
0: Tak. Klaudiuszu, to tylko tak chciałbym podsumować jednym zdaniem. Chcesz powiedzieć, że całe to zamieszanie rozpoczęło się od wizyty, która prawdopodobnie nie miała miejsca, a toczy się wokół orzeczenia, o którym nic nie wiemy, bo nie mamy do niego dostępu.
1: Tak, ładnie to podsumowałeś.
0: No, czyli nic się nie zmieniło. Bardzo się cieszę, że nic mi nie umknęło, gdy byłem poza redakcją i troszeczkę poza tym głównym nurtem ważnych spraw.
1: To jeszcze o jednej sprawie, bo na pewno dotarły do ciebie echa tego, co działo się w Szpitalu Południowym w Warszawie.
0: Ależ oczywiście.
1: To tylko dodam, że wczoraj była próba nieudzielenia absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu, specjalna zwołana Rada Miasta Stołecznego Warszawy i tam Rafał Trzaskowski po raz kolejny powiedział, że no, jeżeli ktoś widzi jakieś nieprawidłowości, to jest do tego specjalna procedura i on wszystkich zachęca, a mówił to już też wcześniej, do tego, żeby z tej procedury korzystać. No i trzeba powiedzieć, że to nie jest chyba najlepszy czas dla Rafała Trzaskowskiego, bo oto Portal Zero, znowu Portal Zero, opublikował dzisiaj duży artykuł dotyczący i opisujący historię pana Piotra, który pracował w Zarządzie Dróg Miejskich. No, jak sama nazwa wskazuje, Zarząd Dróg Miejskich zajmuje się drogami miejskimi w Warszawie. Mhm. Tak. No i pan Piotr razem z dwójką swoich współpracowników zgłaszali nieprawidłowości właśnie w tym Zarządzie Dróg Miejskich. Twierdzili, że byli szykanowani, że obniżano im pensje, że przyznawano zadania, czy przydzielano zadania, których nie byli w stanie zrealizować, między innymi stworzenie jakiegoś programu komputerowego. To jest jego wersja wydarzeń. W każdym razie pan Piotr, i to na to są już dokumenty, 17 listopada zeszłego roku zostaje mu przyznany status sygnalisty, bo zgłosił to oficjalnie do Urzędu Miasta, pod który podlega Zarząd Dróg Miejskich Miasta Stołecznego Warszawy. No i dwa miesiące później, bo 16 stycznia zostaje zwolniony z pracy, mimo oficjalnego statusu sygnalisty. Jednym z powodów zwolnienia, i to ZDDM przyznaje, jest to treść jego donosu, jak to zostało określone, do władz miasta, mimo przyznanego mu statusu sygnalisty. Czyli władze miasta po prostu wróciły z tym, co on napisał, do tej jednostki, która go zatrudniała. Sam pan Piotr dzisiaj w rozmowie z Portalem Zero twierdzi, że nie warto się wychylać i nie warto niczego zgłaszać, bo właśnie można pracę stracić. Poszedł z tą sprawą do Sądu Pracy, natomiast Zarząd Dróg Miejskich wydał dzisiaj oświadczenie. Twierdzą, że zwolnienie pana Piotra nie miało związku z tym, co on zgłaszał, z tymi nieprawidłowościami, tylko z innymi uchybieniami jego w pracy i że był trudnym pracownikiem. Natomiast jest tutaj też taki fragment. Rzekome nieprawidłowości w ZDM, na które powołuje się pan Piotr, zostały wyjaśnione w 2025 roku w ramach prowadzonego postępowania, o czym zainteresowany był skutecznie poinformowany. Postępowanie potwierdziło, że kwestionowany tryb nie budzi wątpliwości prawnych i nie narusza zasad dyscypliny finansów publicznych. No czyli sam ZDM przyznaje, że zna zarzuty, jakie wobec niego miał pan Piotr. Nie dziwi w takim razie, że miejska opozycja, czyli znowu Prawo i Sprawiedliwość, i stara się przeprowadzać kontrolę w ZDM-ie i sprawdzać, jak wyglądają dokumenty i jak wygląda ta sprawa. To jeden z radnych Prawa i Sprawiedliwości, Krystian Młynarek.
4: W wypowiedzeniu pracy, jak wynika z ujawnionych dokumentów, wprost wskazuje się, że przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy było właśnie ujawnienie nieprawidłowości i skazanie ich w piśmie do prezydenta Warszawy. No, taka sytuacja to nie jest nawet obejście przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, ale to jest wprost powiedzenie, że w Warszawie te przepisy nie obowiązują, że pracownicy nie mogą się na nie powoływać i nie mogą czuć się bezpiecznie. Jest to tym bardziej bulwersujące, że na wczorajszej sesji prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zachęcał wszystkich pracowników do zgłaszania właśnie w tym trybie, w trybie ustawy o ochronie sygnalistów, wszelkich naruszeń, które mogłyby mieć miejsce w ich zakładach pracy. Tymczasem w Zarządzie Dróg Miejskich właśnie te procedury zostały zachowane, jednakże osoba została zwolniona.
1: No i tak to właśnie brzmi. Oczywiście dla nich to jest paliwo polityczne, być może prowadzące do tego, żeby udało się na razie zorganizować referendum dotyczące odwołania Rafała Trzaskowskiego.
0: Tak, tak.
1: To też dodajmy jeszcze jedną rzecz, że z kanału Zero, czy z kanałem Zero, tym, który to ujawnia, rozstał się też Maciej Wilk, który dużo działał w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego, potem właśnie był komentatorem tegoż medium, a teraz jest jednym z organizatorów zbiórki pod referendum. Co oczywiście internauci wychwycili i twierdzą, że to wszystko jest zaplanowana akcja kanału Zero, żeby właśnie Rafała Trzaskowskiego odwołać. To tak a propos wszystkich komentarzy, które się też w sieci pojawiają.
0: Właśnie chciałem cię o to zapytać, czy ty też odnosisz takie wrażenie, czy komentatorzy, bo to mogło mi umknąć podczas wakacji, czy komentatorzy mają wrażenie, że tym razem sposobem na wygrane wybory w przyszłym roku jest organizowanie referendów mających na celu odwołanie władze samorządowe związane z koalicją obywatelską. Nawet jeśli nie będą to referenda zakończone, tak jak w Krakowie, skutecznym odwołaniem.
1: Niewątpliwie to, co taka fala, gdyby powstała odwoływania prezydentów, chociaż jeszcze jej nie ma, no jest jeszcze na razie jeden przypadek pana Miszalskiego w Krakowie, to byłoby na pewno paliwem politycznym w wyborach parlamentarnych.
0: Mhm.
1: A takie odwołanie Rafała Trzaskowskiego, wiceprezydenta, wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej, no tak, no bo jednak waga polityczna prezydenta Trzaskowskiego, a byłego prezydenta Miszalskiego jest zupełnie inna.
0: Tak, zdecydowanie. To był Klaudiusz Slezak.
1: Ale czekaj, bo ja ci muszę o jedną sprawę zapytać.
0: Tak, proszę bardzo, pytaj.
1: Bo nasz Tour de Slezakowy hymn jest już 9 tygodni na liście.
0: I chcesz wiedzieć, co to oznacza?
1: No bo raz nie był na pierwszym. I co z tym regulaminem?
0: Z regulaminem nic się nie zmieniło. Po 10 tygodniach na pierwszym miejscu piosenka opuszcza zestaw do głosowania.
1: Ale czy to one muszą być longiem?
0: Nie.
1: 10 tygodni?
0: Nie.
1: W ogóle?
0: Po prostu 10 na koncie. To znaczy tak jakbyś...
1: Aha.
0: Chodzi o to, że... to tak jak trochę z wypłatą. To znaczy nie jest ważne, czy dostajesz wypłatę regularnie. Jeśli co miesiąc dostajesz na przykład 1 000 000 złotych, to po tym, jak masz tych 10 milionów, nawet jeśli przez jakiś miesiąc czy dwa nie zarabiałeś, to masz 10 milionów i wtedy koniec.
1: Czyli tak nie do końca opłaca się być na pierwszym.
0: Trochę nie.
1: Chociaż ja wiem, że to jest jednak duży zaszczyt.
0: Prestiż, tak. Prestiż. Trochę tak. Tłumaczyłem już to na samym początku.
1: Że tak zniknie po prostu i nie będzie?
0: Nie będzie tej piosenki, która jest hymnem pierwszym. Oficjalnym hymnem Tour de Slezak. Ale jak znam niezwykle płodny charakter twórcy, który stworzył ową pieśń, to być może doczekamy się niebawem, kto wie, może już jesienią, kolejnej wersji.
1: No będzie mi trochę smutno, przyznaję, no ale rozumiem. Rozumiem też. No takie zasady. Czyli czekaj, ile mamy na koncie?
0: Jeśli na koncie mamy 9, to jeszcze raz i koniec. Jeszcze raz na pierwszym.
1: Jest 9 tygodni na liście, raz nie było na pierwszym, więc
0: 9
1: chyba...
0: na pierwszym. Musi być 10 razy na pierwszy.
1: No to rozumiem, ale właśnie liczę szybko, ile było razy na pierwszym. Chyba 8 było na pierwszym, czy 9.
0: Ja bym nawet mógł to sprawdzić, wiesz?
1: A to
0: I później państwu powiedzieć, tak.
1: Po prognozie pogody, bo to też będą na pewno
0: gorące. Zanim odgrzebię te informacje, to może już będzie prognoza o 17.30, tak nawiasem mówiąc, bo trochę się tutaj nawarstwiło różnych spraw. Już nie mówię tylko o skrzynce na listy. A to tam właśnie nasz kolega redakcyjny, pan Jerzy, przesyła mi wyniki poszczególnych notowań. A jak państwo wiedzą, nie zaglądałem tam ostatnio, bo notowania prezentował państwu kto inny. Ale zrobię to, obiecuję. Jeszcze dziś przed 19 dokładnie wszystko sprawdzę i ustalę, chyba że państwo wiedzą to lepiej. Proszę pisać, można popołudnie małpanowyświat.online albo dzwonić 224 280 280. A kiedy usłyszymy Klaudiusza Slezaka, głos aksamitny płynący w radiowym, internetowym eterze Radia Nowy Świat?
1: W środę. Kolejną środę.
0: Mm-hmm. Ktoś skomentował twoje wakacyjne plany, że redaktor Slezak to więcej wypoczywa niż pracuje. Ja tego nie będę komentował na antenie. Ten komentarz znalazł się w grupie.
1: Chciałem powiedzieć, że z urlopem jest tak jak z tymi żetonami na piosenki, utwory. Że one też jak się uzbiera, to potem można je wydawać.
0: Te jak z tymi milionami na koncie.
1: Więc ja sobie uzbierałem trochę tych żetonów i teraz te żetony wydaję.
0: Bardzo dobry komentarz. Ja na antenie tego nie będę komentował.

0: popołudniowy program w Radiu Nowy Świat. Tak, zdołałem to szybko ustalić, żeby po pierwsze chyba jeszcze wciąż słuchający Klaudiusz wiedział, a poza tym, żeby państwo już nie miało żadnych wątpliwości, państwo słuchające, głosujące. Oczywiście Piotr Bukartyk z utworem Tour de Slezak ostatnio w 221 notowaniu na pierwszym po raz 8, a zatem jeszcze 2 razy na pierwszym i pożegnamy się z tą piosenką, a jeśli będzie na 2., 3. albo nie daj Boże nieco niżej, proszę tylko pamiętać, że największe spadki opuszczają listę. Też proszę się pilnować. Zatem jeśli będzie gdzieś poza miejscem pierwszym, zostanie z nami trochę dłużej. Głosowanie trwa na stronie i w aplikacji. No a teraz temat, który rozgrzewa chyba jeszcze bardziej niż tematy związane z polityką. Dawno tak nie było, że gdy zaczynamy rozmawiać o pogodzie, to wiele osób zaczyna nerwowo dreptać w miejscu.
1: Pogoda.
0: Albo szukać cienia. Zalegający w naszej części Europy wyż sprawił, że nad Polską właściwie nie ma chmur. Od wczoraj płynie do nas bardzo ciepłe, zwrotnikowe powietrze. Ale to dopiero początek, gdyż jak informują synoptycy, w kolejnych dniach dotrze do nas jeszcze więcej ciepła z południa. Najgoręcej będzie w niedzielę. A na początku przyszłego tygodnia zrobi się dość dynamicznie, o czym zdążę Państwu jeszcze dzisiaj poopowiadać. Nawiasem mówiąc, w poniedziałek znowu będę z Państwem w popołudniowym programie, już o tym mówiłem. Ksenia Matczak teraz wypoczywa, ja zatem w zastępstwie koleżanki Ksenii będę miał przyjemność prowadzić popołudniówkę. Po 17 porozmawiamy sobie o tym, skąd bierze się tyle ciepła nad naszą częścią Europy. Dodajmy jeszcze, że nad naszym krajem, czy też w większej części Polski obowiązują ostrzeżenia 2. stopnia. Chodzi oczywiście o upały w pasie północnym oraz na południu kraju. Są to

zastrzeżenia pierwszego stopnia, jak podkreślają eksperci z IMGW, to jedna z największych powierzchni objętych ostrzeżeniami przed upałem od początku sezonu letniego. Najtrudniejsze warunki panują oczywiście w dużych aglomeracjach, nie tylko w Polsce, bo mówimy tu o zjawisku tak zwanej miejskiej wyspy ciepła. Nagrzane budynki, asfalt i beton magazynują energię słoneczną przez cały dzień oraz nocą, a to dlatego temperatura odczuwalna może być o kilka stopni wyższa od tego, co pokazują termometry na stacjach meteorologicznych, a do tego nocą miasta stygną. Chyba można użyć tego określenia. Stygną nieco wolniej. Więcej o pogodzie po 17.30 i po 18.30, a my za moment przeniesiemy się do Wrocławia za 17 minut 17.

0: 224, 280, 280. Nie tylko o tym, co ciepłe, ale o wszystkim, co chłodne, bo dużo chłodu sobie życzymy także w grupie osób patronujących. W dobrym tego słowa znaczeniu, proszę mi wierzyć. To oczywiście nasz telefon w sprawach wszelakich. Do godziny 19 dyżuruje Wiktoria Wichrowska. Po południe małpanowyświat.online. Mogą Państwo pytać lub na pytania pojawiające się na antenie odpowiadać. To też do godziny 19. A tymczasem Radio Nowy Świat świętuje 15-lecie Domu Europy we Wrocławiu.
1: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.
0: I to właśnie dlatego już za moment przeniesiemy się do Wrocławia, aby porozmawiać, zainspirowani debatą poświęconą Europie, a właściwie temu, jak Europa zbliża ludzi. Razem z nami jest już Klaudia Kowalczyk.
2: A ze mną już we Wrocławiu pan Maciej Popowski, dyrektor generalny do spraw pomocy humanitarnej i ochrony ludności w Komisji Europejskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Chciałam na początku może wyjść od tego, co za oknem, bo tak rozmawialiśmy przed oficjalną częścią rozmowy, przed nagraniem, że ten upał daje nam się we znaki i to także Państwa zainteresowanie. W jaki sposób?
3: No, to jest jedno z głównych zadań Dyrekcji Generalnej, którą kieruję, ponieważ my odpowiadamy za zarządzanie Europejskim Mechanizmem Ochrony Ludności. W skrócie polega to na tym, że koordynujemy działania różnych służb ratunkowych na poziomie europejskim. W przypadku jakichś dużych zagrożeń na dużą skalę, na przykład pożarów lasów, które mają miejsce co roku, wysyłamy takie zintegrowane, wielonarodowe zespoły, które pomagają walczyć z żywiołem. Na przykład w tym roku ten sezon pożarów zaczyna się, powiedzmy, mniej więcej w maju i trwa do października. Będzie to około 700 strażaków rozmieszczonych w kilku krajach, głównie na południu Europy, no wyłącznie na południu Europy, we Francji, w Hiszpanii, w Portugalii, w Grecji. Polscy strażacy też w takich działaniach uczestniczą. To zależy od roku. To są ludzie, sprzęt, oni się szkolą przez cały rok. Są przez nas certyfikowani, chodzi o to, żeby ten sprzęt był kompatybilny, żeby były te same procedury. No i my też finansujemy te operacje. W tym roku będzie 700 takich ludzi, którzy będą, na wszelki wypadek już są na miejscu i zaczną się takie poważne pożary lasów, to będą interweniować.
2: No, my byśmy chcieli, żeby takich pożarów nie było, ale to się jednak zdarza. Mają Państwo coraz bardziej te ręce pełne roboty?
3: Tak. I widać, że to zjawisko przesuwa się na północ. Znaczy, ekstremalne upały to już nie jest tylko problem Grecji czy Cypru. Mamy to teraz w Polsce i w Europie Zachodniej. Trzeba też bardzo mądrze i konsekwentnie inwestować w działania prewencyjne, bo klimat się zmienia. Można, no widać to niestety gołym okiem. A te działania prewencyjne to jest bardzo dużo różnych przedsięwzięć. To jest kwestia sadzenia odpowiednich gatunków drzew, tych takich przecinek, które utrudniają rozprzestrzenianie się ognia, ale też gromadzenia zapasów. Na przykład chodzi o to, żeby były w odpowiednich miejscach odpowiednie zapasy wody. Chociażby. I to już trzeba robić na poziomie tak naprawdę gospodarstw domowych. Myśmy to opisali dość dokładnie rok temu w takiej pierwszej europejskiej strategii gotowości na kryzys, czy na kryzysy. I chodzi o to, żeby działać na wszystkich poziomach. Rządów, samorządów, organizacji pozarządowych i indywidualnych obywateli, którym też trzeba pomóc. Znaczy zaoferować szkolenie, pokazać na przykład, jak takie zapasy minimalne na przykład na 72 godziny powinny wyglądać. To dokładniej trochę opiszemy po wakacjach. We wrześniu, w październiku przedstawimy takie zalecenia co do minimalnych wymogów takiej samowystarczalności. I to potrzebne jest w wypadku właśnie ekstremalnych warunków pogodowych, powodzi, pożarów, upałów, zagrożeń wojennych czy hybrydowych, bo i takie niestety są wokół nas, a musimy być zdecydowanie lepiej przygotowani.
2: Mamy ogromne ekstrema, bo tutaj jutro 41 stopni, ja sobie przypominam luty, gdzie mieliśmy minus 30, nawet w niektórych miejscach w Polsce. Faktycznie ten klimat się zmienia. Dzisiejsza debata będzie przebiegała właśnie pod tym hasłem Unii dla ludzi. Państwo, jak rozumiem, tymi szkoleniami wychodzą do nich, ale jak jeszcze? Jak Komisja pokazuje, że jest?
3: Akurat w tym wymiarze dzieje się dużo, dużo więcej niż w poprzednich latach, no bo też warunki się zmieniły, wyzwań jest więcej, zapotrzebowanie na takie wsparcie europejskie jest. Wspomniałem o tych szkoleniach, ale to jest tylko jeden wymiar. Natomiast też zachęcamy władze państw członkowskich, żeby wykorzystywać europejskie pieniądze z różnych źródeł do właśnie niezbędnych inwestycji. No bo co jest potrzebne? Na przykład sprzęt pożarniczy. Sprzęt specjalistyczny pożarniczy. My na przykład w ostatnich dwóch latach, trzech, przeprowadziliśmy długie, żmudne negocjacje z kanadyjską firmą produkującą samoloty gaśnicze. To jest jedyna firma na świecie, która takie duże samoloty gaśnicze produkuje. I za 600 milionów euro kupiliśmy tych samolotów 12. One będą rozmieszczone w 6 państwach europejskich, ale będą też do dyspozycji właśnie tego mechanizmu ochrony ludności, to znaczy będziemy mieli prawo decydowania, gdzie one będą użyte. Polska na przykład tego typu dużych samolotów nie ma, bo też nie było potrzeby. Używa mniejszych jednostek, ale gdyby potrzebne były, taki samolot potrzebny byłby w wypadku jakiegoś dużego zagrożenia, to właśnie tu europejski mechanizm ochrony ludności zapewnia dostęp do tego typu sprzętu. Ale trzeba i w inne rzeczy inwestować również, właśnie w wały przeciwpowodziowe. No we Wrocławiu nie trzeba tego mówić, bo to jest w DNA miasta powódź 1997. Schrony, których nie ma. No bo przez lata się nie dbało o to, bo nie było takiej potrzeby, czy też nie myślano o tym. A teraz się okazuje, że powierzchnia schronów w Polsce wystarczy dla, nie wiem, 3-4% mieszkańców, więc to też niestety trzeba inwestować. Chronić trzeba infrastrukturę krytyczną. Tu jest dużo różnych możliwości. Można na to przeznaczyć nawet pieniądze, chociażby z funduszy spójności, nie tylko na, nie wiem, nowe połączenia kolejowe czy mosty, ale właśnie na bezpieczeństwo ludności.
2: Pozostaje nam tylko wierzyć, że jutro wszystko dopisze, tak samo dziś, patrząc za okno. No, jest gorąco, no i zaprosić do Wrocławia, do Domu Europy na 15-lecie właśnie tej instytucji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy. Klaudii Kowalczyk we Wrocławiu, jak słyszeliśmy, nie będzie chłodniej, ale będzie się działo sporo. Ulica Widok 10. Przy okazji podpowiadam tym, którzy jeszcze nie odwiedzili Domu Europy. Tam już jutro sporo różnych wydarzeń, m.in. koncert życzeń Radia Nowy Świat od 10:00. Marek Napiórkowski i debiutant, to znaczy nie antenowy debiutant, to przecież Państwo świetnie wiedzą, ale raczej kojarzący się z niedzielnymi porankami, Jose Torres w tej roli, w roli koncertmistrza po raz pierwszy. 15 urodziny i my oczywiście oraz wiele innych wydarzeń, które też bardzo serdecznie Państwu polecam. Sporo tam się będzie działo. Właściwie mam wrażenie, że mogą być Państwo trochę między tymi wszystkimi wydarzeniami zagubieni, bo tam i technotrening, i malowanie wielkiego płótna Europa oczami dzieci, ale na pewno odnajdą Państwo dźwiękowo. Odnajdą Państwo na pewno nasze wyjazdowe studio. Polecam, zapraszam i przypominam, że słuchają Państwo Radia Nowy Świat w popołudniowym programie do 19:00. Za chwilę serwis informacyjny, bo 17:00 jest tuż.

0: dużą radością myślę o najbliższej niedzieli, bo przed nami kolejna odsłona Wrzenia Nowego Świata. Gościem programu będzie nadredaktor Wojciech Mann. Porozmawiamy o radiu mrugającym zielonym okiem i o sztuce współgrania. Sprawdzimy, w jaki sposób głos zadomawia się w przestrzeni i czy zasłuchanie jest podobne do zakochania. Istotna będzie zabawa słowem, ale też cisza, która czasem najskuteczniej budzi z letargu. Kogo słucha Wojciech Mann? A czyje uwagi puszcza mimo uszu? Zapytam. W tej rozmowie zabierzemy Państwa do warszawskiej Kordegardy, żeby opowiedzieć o odkrywaniu ojca przez syna.
1: Spotykamy się w najbliższą niedzielę o godzinie 10 w faktycznym Domu Kultury naprzeciwko kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 12.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Co najmniej 589 osób zginęło, a blisko 3000 zostało rannych po trzęsieniach ziemi, które nawiedziły wczoraj północną Wenezuelę. Szczególnie ucierpiały okolice Caracas oraz nadmorski stan La Guaira. Służby geologiczne oceniają to trzęsienie jako najsilniejsze w Wenezueli od 1900 roku. Do kraju zaczęły docierać zagraniczne zespoły ratownicze i pomoc humanitarna, w tym Polski Czerwony Krzyż, mówi Malwina Kossela z organizacji.
3: Na miejscu są ratownicy Czerwonego Krzyża, którzy razem z służbami ratowniczymi i z władzami państwowymi wspierają wszelkie działania na rzecz osób poszkodowanych w tej katastrofie.
2: PCK uruchomił zbiórkę na rzecz pomocy ofiarom katastrofy w Wenezueli. Senat poparł wczoraj ustawę o zakazie patostreamingu. Nowelizacja kodeksu karnego zakłada kryminalizację rozpowszechniania w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego i pozorowanie popełnienia takiego czynu. Tak do tej decyzji odniosła się posłanka KO Monika Rosa.
4: Wszyscy doskonale wiemy, że patostreaming jest czymś złym, że patostreaming powinien być karany i że ludzie, którzy czerpią zyski z pokazywania przestępstw, demoralizacji, działania wbrew porządkowi publicznemu i czerpią z tego zyski, powinni być karani.
5: Chodzi o to, żeby pokazać specyfikę patostreamingu. Ona polega na tym, że wchodzimy do internetu i rozpowszechniamy te obsceniczne, wulgarne, naruszające porządek publiczny treści, publiczne rozpowszechnianie tych treści patologicznych, czynienie tych treści powszechnie dostępnymi, one mogą się szerzyć na masową skalę.
2: Kontynuował profesor Mikołaj Małecki, współtwórca projektu. Ustawa przewiduje za patostreaming kary do 3 lat więzienia, a w przypadku treści z udziałem osób poniżej 18 roku życia do 5 lat więzienia. Teraz trafiła na biurko prezydenta. Na koniec Poznań. Jedna z najważniejszych polskich powieści ostatnich lat trafia dziś na teatralną scenę w tym mieście. O szczegółach Olga Szygenda.
6: Pierwszy pokaz Pulverkopf w reżyserii Katarzyny Kalwat rozpocznie się dziś o godzinie 18 w Teatrze Polskim w Poznaniu. W roli głównej zobaczymy Jacka Poniedziałka, a spektakl powstał na podstawie nagrodzonej literacką nagrodą Angelus powieści Edwarda Pasewicza. To opowieść o pamięci, tożsamości i próbie złożenia własnej historii z fragmentów wspomnień, obrazów i brakujących śladów przeszłości. Sama książka uznawana jest za jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury ostatnich lat. Osoby, które nie zdążą na dzisiejszy pokaz, będą mogły zobaczyć spektakl jeszcze w sobotę i w niedzielę, również o godzinie 18.
2: Mówiła Olga Szygenda, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
7: Ach, jak dobrze jest wrócić do Państwa po serwisie informacyjnym. Helena Wnorowska wróci do nas niebawem, 3 minuty po 17.
8: Nowy Świat po południu.
7: Tak to wszystko oficjalnie się nazywa, choć projekt zwany Nowy Świat po południu w skrócie nazywamy popołudniówką, którą dziś przygotowujemy pod kierownictwem Anny Rokicińskiej, a mówiąc my, mam na myśli Wiktorię Wichrowską, Klaudię Kowalczyk, Klaudiusza Slezaka i Kacpra Badurę oraz oczywiście niezawodnego lewandowskiego Rafała, który nas realizuje, i Kubę Fernina, który przygotował wszystko to, co muzyczne. Także to, co zapowiem Państwu za moment. A mówiąc zapowiem, mam na myśli siebie, czyli Michała Poryckiego.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Samba Sim.

0: Samba Sim. Pięknie to zabrzmiało, tym bardziej, że w wykonaniu człowieka, który wie, co to brazylijska samba. Wagner Ribeiro de Souza albo DJ Patif wybrzmiał, a właściwie jego kompozycja wybrzmiała w Państwa głośnikach, odbiornikach. To oczywiście z okazji przeszukiwania wydarzeń sprzed wielu, wielu lat. Srebrne wesele, tak to właśnie robimy po 17, zaglądając do półki, czy też na półkę z płytami lekko już zakurzonymi. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280, a już za chwilę początek i koniec. Kończy się rok szkolny, zaczynają wakacje, będą podsumowania, ale zastanowimy się także, co dalej po wakacjach.
1: Podstawówka była super i tam było tyle sytuacji, których ja nie chciałabym odtworzyć.
2: To system pruski, bez sensu totalnie, nasza szkoła jest przestarzała.
3: Za dużo nauki pod egzaminy, tak, maturalne, ale też sprawdziany kartkówki. Zasada 3Z, zakuć, zdać, zapomnieć.
0: A może Państwo potrafili odejść od tej zasady, a może inne zasady rządziły szkołą w czasach, w których Państwo do szkoły chodzili, być może mniej lub bardziej odległych. Proszę nam o tym opowiedzieć, czekamy. Także w grupie osób patronujących tej facebookowej, oczywiście na komentarze tych, którzy oczywiście patronują Radiu Nowy Świat. Za co bardzo serdecznie dziękujemy. Koniec roku szkolnego i relacja Kacpra Badury niebawem, a po 17.30 Anna Rokicińska i nasz gość profesor Marek Konopczyński z Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, bo z okazji końca roku szkolnego porozmawiamy o ocenianiu oraz o wpływie ocen i oceniania na tych, którzy są oceniani. 9,5 minuty po 17.00.

0: Już 13 minut po 17. 5 milionów uczniów opuszcza szkolne mury, w szkole zrobi się cicho i spokojnie. Tak, to ten moment, kiedy wszyscy udają się na zasłużone wakacje. Blisko 400 tysięcy pierwszoklasistów otrzymało pierwsze w życiu świadectwa. Ale zacznijmy od rzeczy ważnych, żeby nie powiedzieć najważniejszych. Kacper Badura postanowił ustalić, który, państwa zdaniem, który etap szkolnej edukacji wspominamy najlepiej. Tę podstawową szkołę, może tę ponadpodstawową, średnią, a może to było gimnazjum?
1: Chyba gimnazjum było dla mnie najfajniejsze, ale to po prostu miałem najfajniejszych ludzi w klasie.
2: No myślę, że liceum. Najlepszy kontakt z ludźmi przede wszystkim. Można było się skupić na relacjach, a nie na nauce.
3: Nie wiem, chyba liceum. Nie wiem, chyba jakoś tak większy się miało wpływ na to, co można było robić, tak? W podstawówce, jeszcze w czasach, kiedy ja chodziłam, to jednak ta hierarchia była dość taka ostra. Też jak się ktoś bardzo, bardzo wychylał, to miał różne, mógł mieć nieprzyjemności. No i zupełnie inne było podejście do uczniów, do dzieci w ogóle.
4: No ja chyba lubiłem najbardziej liceum. Chyba taki pierwszy pełny zew wolności się wtedy pojawił.
5: Podstawówka była super. Rozglądaliśmy się i zastanawialiśmy się, jak to jest żyć w świecie i w grupie. I tam było tyle sytuacji, których ja nie chciałabym odtworzyć, ale też było takie odkrywanie, bo na przykład była pierwsza koleżanka, która miała włosy pod pachami i wszyscy patrzyli i mówili, co ty gadasz? Super to było. Albo były pierwsze staniki. Mega fajne.
6: Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej przez lata odbierał świadectwa z czerwonym paskiem. W tym roku skończył liceum. Chociaż w szkole zawsze dobrze sobie radził, program nauczania jest jego zdaniem do zmiany.
7: Za dużo nauki pod egzaminy, tak, maturalne, ale też sprawdziany, kartkówki. To jest przeważnie nauka, oj, i to państwo na pewno doskonale wszyscy pamiętają, zasada 3Z, zakuć, zdać, zapomnieć. I ta zasada jak najbardziej jest kultywowana w dalszym ciągu w polskich szkołach, niezależnie ile lat minie. Jeszcze przynajmniej przez najbliższe kilkanaście lat będzie się utrzymywać, bo jednak już tak szybko systemu edukacji pod tym względem się zmienić raczej nie uda, ale takie decyzje, żeby zacząć zmieniać, już musiałyby być w tym momencie rozpoczęte, a niestety nie są rozpoczynane. Więc tak, bardziej tutaj szkoła uczy tego, jak zdać, niż faktycznie uczyć życia. No nie uczy nas życia. I to jest najbardziej, tak można powiedzieć, smutny akcent.
6: Bo choć nauki jest sporo, ze szkoły czasem można wynieść niewiele.
7: Informacje przydatne w życiu bardziej niż budowa tego marnego pantofelka. Mówię marnego, bo zawsze wszyscy o tym pantofelku mówimy, no ale jednak oczywiście uczymy się jakichś mniejszych, większych bitew historycznych. Historia bardzo ważna, ale jednak są tematy ważniejsze, tak? I jeśli mowa o praktyce, mowa też o po prostu nauce, no to chociażby o zdrowiu psychicznym, tak? Dlaczego takiego przedmiotu jak edukacja zdrowotna nie było od razu obowiązkowego dla wszystkich uczniów? Jesteśmy rok w plecy jako tutaj młodzi ludzie, jako myślę, że też społeczeństwo, bo to jak teraz wykształcimy młodych ludzi ma też wpływ na kolejne pokolenia, czy oni będą właśnie prowadzić odpowiedzialne rodzicielstwo. No i właśnie patrząc ogólnikowo na cały system edukacji, patrząc na działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym roku szkolnym, ja jestem bardzo rozczarowany.
6: Paweł Mrozek na bieżąco śledzi zmiany w oświacie i nagłaśnia problemy uczniów. Miniony rok szkolny jego zdaniem upłynął bez zmian na lepsze.
7: W tym roku szkolnym, szczerze powiedziawszy, w edukacji wydarzyło się niewiele. Dużo się może edukacji mówiło, ale nie w takich merytorycznych, konkretnych aspektach. No chociażby też można tutaj dodać edukację zdrowotną oczywiście jako przedmiot obowiązkowy, który wchodzi od nowego roku szkolnego, jako ten pozytyw. Również kwestia praw uczniowskich, które również ruszyły do przodu i czekają teraz na biurku pana prezydenta Nawrockiego, a to też nasza nieoficjalna informacja, że niestety będzie w poniedziałek albo we wtorek w przyszłym tygodniu ogłoszone weto dla tych praw uczniowskich, więc pod względem prawnym wydarzyło się niewiele.
6: Przechodnie pytani o szkolne lata najlepiej wspominali rówieśników, przygody i nastoletnią wolność. A co jest ich zdaniem do poprawy?
8: Ojej, no, odpowiedź na poważnie. To system pruski, bez sensu, totalnie. Nasza szkoła jest przestarzała. No kształci społeczeństwo, jakie mamy. Mamy takie przekonanie o tym, że wszyscy powinniśmy dojść w to samo miejsce, w takim samym czasie i w taki sam sposób, co jest nieprawdą.
9: No właśnie z tego powodu, tak, że uczeń jakby mniej się w tej chwili liczy chyba niż kiedyś, tak. Coraz mniej jest nauczycieli z powołania, wielu nauczycieli swojej pracy nie lubi.
10: Na pewno byłoby wspaniale, gdyby nauczyciele zarabiali więcej i ich praca była bardziej lepiej doceniana, bo jest ogromna i myślę, że nie doceniamy w ogóle wkładu nauczycieli w rozwój dzieci.
3: No może za mało zarabiają, to pewnie też jest istotne, ale myślę, że to jest też nie tylko kwestia zarobków, ale w ogóle jakby atmosfery. Ten system edukacji jest, tak jak ja słucham, jak widzę, jest coś drenujący dla nauczycieli, a oni też nie mają chyba dostatecznych narzędzi, przynajmniej ci starsi, ci, którzy już jakiś czas pracują, żeby sobie poradzić z różnymi wyzwaniami, które są teraz, tak, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież.
6: Teraz przed uczniami 2 miesiące wakacji, a ci, którzy wybierają się już na studia, odpoczywają aż do października. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Od tego wypoczynku do października to się może w głowie poprzewracać. Jeśli wspominają Państwo swoje wakacje albo te momenty przejścia ze szkoły w stronę wakacyjnego czasu, to co pojawia się jako pierwsze wspomnienie? Ulga, że to już koniec, a może stres, że jakieś egzaminy czy niezdane przedmioty wrócą do nas wraz z powrotem do szkoły. Proszę o tym wszystkim opowiedzieć. popołudnie@nowyświat.online. Mam nadzieję, że po latach zaczęli się Państwo o tym wszystkim w jakiś sposób jednak cieszyć. Można też mówić 224, 280, 280, a po 17.30 połączymy się z profesorem Markiem Konopczyńskim z Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, z którym Anna Rokicińska porozmawia, no właśnie, o ocenach, ocenianiu, o tym, jak w charakterze osób ocenianych czujemy się jako uczniowie i czy to nam, wszystkim nam, pomaga.
11: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

utwór też znajdą Państwo w zestawie do głosowania. Uf, jak to dobrze, że człowiek wraca i pewne rzeczy się nie zmieniają. Gruby Mały, Artur Rojek. Zestaw na stronie i w aplikacji, to też się nie zmieniło i już jutro po 20 kolejna, 222 Tip Top lista. No tak, trochę się niektórzy poczują jak w szkolnych czasach, gdy przeglądało się dziennik. 3-2. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. A jakie Państwu towarzyszą wspomnienia z zakończeniem roku szkolnego związane? Czy dziś jest koniec roku, czy może początek wakacji? Kto by przejmował się tym wszystkim, co było? Choć oczywiście to wszystko na pewno będzie miało wpływ na przyszłość tych, którzy dziś rozpoczynają wakacje, gdy wrócą do szkoły albo na zajęcia. We wrześniu albo w październiku. Popołudniowy program dziś m.in. o tym, a po 17.30 przypominam o ocenianiu. Porozmawiamy o tym, czy oceny, jakiekolwiek by nie były, potrafią zachęcić, albo czy oceniający ocenami potrafią zachęcić do wzmożonego wysiłku.

popołudniowy program Hungry for You, 26,5 minuty po godzinie 17. Lepiej było, panie redaktorze, w czasach, kiedy były tylko dwójki. Proszę pamiętać, że potem były jedynki i one już nie wyglądały tak dobrze. No tak, tak, ja mówiąc, że trzy dwójki przed końcem roku szkolnego, to zawsze była optymistyczna wiadomość i tego będę się trzymał. Jak było w państwa przypadku, co warto było pamiętać, gdy kończył się rok szkolny, jakie emocje targały uczennicami i uczniami, gdy można było powiedzieć, że to już koniec, przynajmniej na jakiś czas. Prognoza pogody to niebawem, 27 minut po 17. Muszę się zebrać w sobie i znowu zacząć przeglądać te dane dotyczące wysokich temperatur, a to nie jest takie łatwe. I read the day of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: Pogoda.
1: Nad Polską dziś prawie bezchmurne niebo, a do tego wieje bardzo słaby północny i północno-zachodni wiatr. Oddychamy gorącym zwrotnikowym powietrzem, co widać na termometrach. Najchłodniej w tej chwili w Kołobrzegu i w Ustce, prawie 23 stopnie, a najcieplej w Słubicach, prawie 33 stopnie Celsjusza. Dobrze pamiętam z porannej audycji Celsjusza. Jutro w całym kraju znowu ciepło i słonecznie, na termometrach maksymalnie od 31 stopni na północnym wschodzie, 34 w centrum, do 37 na zachodzie i 38 na krańcach zachodnich. W poszukiwaniu chłodu proszę się wybrać na Hel, bo tam synoptycy zapowiadają 26, albo na Podhale, gdzie podobno będzie 28 stopni. W niedzielę jeszcze cieplej, od 28 stopni nad morzem do 35-37, a nawet 39 na zachodzie Polski. Na północnym zachodzie kraju jest jednak szansa na chmury i trochę deszczu. Mogą się także pojawić burze z gradem. Podczas burz wiatr powieje w porywach do 80 km na godzinę. Odchodząc od tych wstrząsających pogodowych informacji, przypominam tę dobrą wiadomość. Radio Nowy Świat znajdzie sobie, a właściwie już znalazło sobie Nowy Świat. Czas na przeprowadzkę.
2: Mija lat 6, czas się przenieść. Przenosimy Nowy Świat.
1: My przenosimy, ale bez Państwa wsparcia te przenosiny, mówiąc krótko, nie będą możliwe. Nie będą łatwe, nie będą możliwe. W ogóle nic z nich nie wyjdzie. Dlatego zachęcamy, zapraszamy, bardzo prosimy o wsparcie, co robimy często, bo w końcu Radio Nowy Świat to radio, które dzięki Państwa wsparciu istnieje od 6 lat, ale tym razem projekt Przeprowadzka, rzecz, której jeszcze nie robiliśmy. A zatem wszyscy jesteśmy debiutantami. Prosimy, bardzo Państwa prosimy o odwiedzenie naszego profilu na portalu Patronite. Można także odnaleźć odpowiednie informacje na stronie www.nowyświat.online, a mówiąc odpowiednie informacje, mam na myśli oczywiście miejsce, w którym trwa zbiórka, dzięki której będziemy mogli zrealizować to nasze chyba wspólne marzenie. Państwo czasem odwiedzając nas tu w naszych skromnych, jakże skromnych progach przy ulicy Ostrej w Warszawie podkreślają, że tak duże radio, przynajmniej tak brzmiące jak duże radio, mieści się w tak małych pokoikach. No to w takim razie zróbmy wszyscy, aby były większe. W tej chwili 158 tysięcy na koncie, a maksymalnie może ponad 250.

Jasmine Lacey. Panie redaktorze, skoro wiatr będzie wiał, to dlaczego deszcz nie będzie deszczył, a grad nie będzie gradził? Podrzucam jeszcze jedną propozycję. Popołudnie małpanowyświat.online do prognozy pogody, do zapowiedzi tych wstrząsających, które sprawiają, że nie czekają państwo z utęsknieniem na nadchodzący weekend. Wrócę po 18.30. Natomiast pan Mariusz w nawiązaniu do mojego wcześniejszego pytania związanego z końcem roku szkolnego napisał, że średnią to miał chyba 3,5, a raz nawet 4, bo wolał grać w piłkę, biegać, jeździć na rowerze, ale dzięki wspaniałym ludziom napisał w LA. Jeśli chcą państwo wiedzieć, czym jest LA, według pana Mariusza, proszę zajrzeć do grupy osób patronujących. Otóż dzięki wspaniałym ludziom w klasie w LA szkoła była czymś wyjątkowym. Opowiada o historii pewnego ogniska. To też mogą państwo znaleźć w grupie osób patronujących. Koniec roku szkolnego czy początek wakacji? Dziś 26 czerwca. Anna Rokicińska w naszym

0: nie da rady.
1: Dzień dobry, gościmy profesora Marka Konopczyńskiego, Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Dziś uczniowie odebrali świadectwa, rok szkolny dobiegł końca. Jaki to był rok szkolny dla polskiej edukacji? Zmieniło się coś na lepsze według pana?
2: Myślę, że to był rok szkolny, tak jak prawie każdy rok szkolny, pełen stresu, frustracji, ale jednocześnie czegoś nowego, jednocześnie jakichś nowych przyjaźni, ale jednocześnie jakichś kłótni, jakichś przepychanek. Czyli rok jak codzień, co dzień jak rok. Niewiele pewnie się różniło od innych lat, aczkolwiek no, takie przyspieszenia reformatorskie zawsze wprowadzają pewnego rodzaju niepewność i pewnego rodzaju chaos w życie szkoły.
1: No dziś też uczniowie odebrali świadectwa, a na nich oceny, jak wiemy. Co w naszym systemie edukacji mówi o uczniu ocena? Mówi cokolwiek poza tym, co jest zapisane w kryterium oceniania?
2: Znaczy, to jest duży problem, bo proszę sobie wyobrazić, że z założenia ocena szkolna ma pokazywać stan wiedzy, tak? Czyli ile ten uczeń osiągnął, czego się nauczył, jak jest przygotowany z poszczególnych przedmiotów, ale niestety dzieci oceny szkolne, szczególnie młodsze dzieci, odbierają jako ocenę siebie, jako ocenę osoby. Czyli jeżeli mam słabsze oceny, to jestem gorszy, jestem słabszy. Jestem gorszym chłopakiem, gorszą dziewczyną i ten problem, czyli jakby taka dwoistość patrzenia na oceny ze strony nauczycieli i ze strony uczniów i rodziców, niestety wprowadzają pewnego rodzaju napięcia. I dlatego wiele krajów w Europie odchodzi od ocen, takich punktowych ocen, jakie my mamy, na rzecz opisowych jakby takich ewaluacji, czyli pokazywania, czego jeszcze powinieneś się nauczyć, w czym odstajesz, w czym jesteś dobry. Czyli taka ocena raczej z naciskiem na pozytywy, na potencjały. Z ukazaniem, że jeszcze możesz być lepszy w momencie, kiedy trochę się przyłożysz. U nas te oceny są takimi ocenami no, karnistycznymi, to znaczy ocena szkolna jest bezwzględna i jakby ocenia w perspektywie młodego pokolenia, ocenia człowieka, nie ocenia stan jego wiedzy. I to jest duży problem.
1: A przecież wiemy, że uczniowie bywają różni. Jedni lepiej umieją matematykę, inni na przykład po angielsku, a jeszcze inny jest po prostu dobry w relacjach.
2: No i tu mamy pewien problem kolejny, mianowicie szkoła od 100 lat w zasadzie się nie zmieniła i próbuje młodego człowieka dostosować do innych, czyli każdy musi wiedzieć to samo, bo te oceny mają wypośrodkować, mają pokazać, że ja się nie odróżniam od reszty klasy czy reszty grupy, a wiadomo, że każdy człowiek jest inny i jakby w kontrze do takiego modelu szkoły, który jakby wszystkich chce dostosować, tak jak fabryka śrubki chce takie same wyprodukować, jest model szkoły, która próbuje dostosować się do ucznia. Nie ucznia próbuje dostosować do szkoły, tylko szkoła próbuje dostosować się do ucznia, jego potrzeb, jego możliwości. I myślę, że to jest taki bardziej perspektywiczny model edukacji, no ale póki co to raczej o takim modelu nie myślimy, bo jesteśmy zastygli jakby w takim stuletniej tradycji szkoły, ocen, klasy, tablicy lekcyjnej, ławek szkolnych, nauczyciela i dzwonka.
1: A świadectwa z paskiem według pana powinny występować w przyrodzie, czy nie? Bo mieliśmy o to mały spór.
2: To znaczy tak, ja uważam, że świadectwa szkolne, które zostały wprowadzone w 1977 roku chyba, to jest to relikt perelowski, relikt przeszłości. I tak naprawdę to nie wiem, czy te świadectwa jakby określają, definiują stan wiedzy ucznia, bo ten stan wiedzy wynika z bardzo wielu przyczyn, no między innymi z korepetycji, z zakuwania, z nacisków rodziców. Dla mnie

0: edukacja jako wartość dodana jest wtedy ważna, kiedy pozwala czy doprowadza do tego, że każdy młody człowiek dokonuje tak zwanej transgresji czy przekroczenia granic swoich dotychczasowych możliwości. I ja bym chętniej wyróżniał tych uczniów, którzy mają słabszą kondycję intelektualną, którym jest trudniej się uczyć, ale przekraczają granice swoich możliwości i próbują być lepsi niż są, bo to wtedy jest takie bardziej sprawiedliwe, bo docenia się wysiłek ucznia, a nie same osiągnięcia, które mogą być z różnych przyczyn dla jednych ułatwione, chociażby ze względów ekonomicznych, korepetycje, zaplecze rodzinne, ten kapitał kulturowy, a dla innych mogą być trudno osiągalne, więc tu jest kolejny problem polskiej szkoły, że jakby nie chce dostrzegać wysiłku ucznia, tylko ocenia efekty. A ten wysiłek jest moim zdaniem w pedagogice, w wychowaniu, w edukacji ważniejszy od samych efektów.
1: To ja się teraz poprawiam, bo świadectwo oczywiście jest z biało-czerwonym paskiem, nie z czerwonym, więc...
0: Tak, ale to wiem, o co chodzi. To.
1: Ale były takie pomysły, też pamiętam podczas edukacji moich dzieci w podstawówce, żeby te paski też zróżnicować kolorystycznie. Czyli na przykład, żeby ten, który jest dobry w relacjach albo z WF-u, miał inne świadectwo z innym kolorem.
0: No tak, no, ale znowu tu mówimy o takim wyścigu, tak? Ten, który jest lepszy. Ten, który lepszy coś dostaje, ten, który jest gorszy, nic nie dostaje. No, edukacja jako wartość dodana powinna wszystkich uczniów docenić, nawet tego słabszego, który wykonał ogromny wysiłek i jakby no, nie otrzyma tego paska, ale jeśli już dajemy jakieś nagrody, świadectwa z paskiem, to dawajmy te nagrody wszystkim, bo w każdym uczniu tkwi jakiś potencjał. Każdy jest czymś dobry. Ten jest dobry z matematyki, a tamten jest dobry z WF-u. Ten jest dobry z biologii, a tamten pomaga starszym osobom i jest wolontariuszem. To też jest wartość, którą trzeba doceniać i szkoła powinna to zauważać i doceniać.
1: No skoro już o wolontariacie mowa, część uczniów, żeby mieć trochę lepszą ocenę pod koniec roku, pisze dodatkowe sprawdziany, robi projekty, punktuje na lekcjach aktywnością, by zniwelować otrzymane minusy. No i właśnie ten wolontariat jeszcze do tego dochodzi. Czego to uczy młode pokolenie?
0: Znaczy, obawiam się, że to może uczyć pewnego podejścia instrumentalnego, takiego behawioralnego do życia, bo z samego założenia wolontariat powinien wynikać z potrzeby serca, a nie z potrzeby załatwienia interesu. Więc ustawianie jakby w szeregu, w lepszego punktowania czy lepszych ocen w szkole różnych form działania, które wykonuje się dla osiągnięcia korzyści, jakby niweczy cały pomysł na taką empatię społeczną, na otwartość społeczną, na pomocniczość, na solidaryzm społeczny, więc to jest taka niebezpieczna gra.
1: A ta punktacja pod tytułem plusy i minusy, bo to też jest bardzo ciekawe, że ojej, dzisiaj mam słabszy dzień, nie zgłaszałem się na lekcji, ale na przykład akurat tego dnia oceniania jest aktywność na lekcji, no i w tym momencie ja jestem w plecy i mam minus. A za chwilę może się okazać, że ja jestem w lepszej kondycji, w związku z czym ja mam plusa, ale koleżanka już minusa. I tak się to toczy trochę.
0: No tak, ale proszę pamiętać, że tak zwana ekonomia punktowa, token economy, to jest myślenie, czy to jest koncepcja pochodząca z więziennictwa, z zakładów karnych amerykańskich, brytyjskich, gdzie były punkty dodatnie i punkty ujemne. To znaczy, jeżeli była określona kategoria, jeżeli skazany osiągał, robił tak, jak chce kadra, to dostawał punkty, a jak nie robił, to zabierano mu te punkty lub dostawał tak zwane punkty ujemne. Więc moim zdaniem przenoszenie myślenia z systemu penitencjarnego na system edukacyjny jest no, niebezpiecznym procederem. Ja bym był jak najdalej od takiego myślenia. W Polsce to się stosuje w zakładach poprawczych, w polskich więzieniach. No, jeżeli stosuje się w szkole tego typu działania, no to jakby pokazuje chyba taką trochę dziwną i niebezpieczną tendencję rozwoju edukacji.
1: To jak ten system, panie profesorze, oceniania zmienić w takim razie? Bo myślę, że tutaj z jednej strony, po jednej stronie będą nauczyciele, po drugiej rodzice, dzieci będą jeszcze w innym miejscu, a osoby, które myślą o edukacji, nie będą wiedziały, jak właściwie to pogodzić.
0: Ja powiem tak, my traktujemy szkołę jako miejsce pracy nauczycieli, tak? Na pierwszym miejscu, bo tu jakby jest to grupa społeczna, która jest niedowartościowana, sfrustrowana, na co wskazują wyniki badań niedawno przez ETNP ogłoszone. Jest to grupa, która no, spauperyzowana, powiedzmy sobie uczciwie, grupa, która ma poczucie niedosytu i lekceważenia społecznego. Ale przecież szkoła to jest triada edukacyjna. Szkoła to jest nauczyciel, to jest dziecko i to jest rodzic. Myśmy zgubili w tej triadzie rodzica, no i trochę żeśmy na dalszy plan dziecko postawili. I teraz, co to znaczy ocenianie? No sama nazwa ocenianie już zawiera w sobie taki komponent, prawda, trochę zły, no bo oceniam ciebie. Ocena szkolna. No. Ja bym ocenę szkolną po pierwsze zmodyfikował, jeżeli miałaby zostać w kierunku bardziej nastawienia się na potencjały, czyli na pokazywanie mocnych stron ucznia, a nie słabych, bo w tej chwili jakby edukacja polega na łapaniu kogoś na błędzie albo łapaniu kogoś na braku umiejętności. Ja bym poszedł w drugim kierunku, ja bym uwypuklał, tak jak jest w wielu państwach, chociażby w Finlandii, uwypuklałbym te mocne strony ucznia i od tego zaczynał. Po drugie, na pewno nie punktowa ocena jedynka od do jednego tam do sześciu, tylko jeśli już, to taka ewaluacja, opiniowanie opisowe. Czyli pokazywanie, co on ma mocnego, co jest mocne u niego, a co jest słabsze u niego. Ale z tym wiąże się również zmiana modelu szkoły. No nie można, szkoła nie może od 100 lat funkcjonować według jednego wzorca, mianowicie wzorca przedmiotów. Mhm. Świat idzie w kierunku dziedzin, czyli łączenia przedmiotów w dziedziny, tak jak jest w nauce. Nauka przecież jest nauką dziedzinową, dziedzina nauk społecznych, humanistycznych, ścisłych, bo wtedy wiedza, tak zwana do tej pory przedmiotowa, zaczyna układać się w jakąś całość, spójną całość. Jeżeli będziemy cały czas uczyli przedmiotowo, to my nie doprowadzimy do końcowego efektu edukacyjnego, którym tym efektem powinien być młody człowiek, który rozumie siebie, rozumie otaczający świat i poszukuje twórczo swojego miejsca w tym świecie. Bo my póki co wypuszczamy lepszego matematyka lub gorszego matematyka, lepszego polonistę lub gorszego polonistę, lepszego biologa lub gorszego biologa, a nie wypuszczamy dziecko, które dzięki edukacji, takiej właśnie dziedzinowej, rozumie siebie, swoje potrzeby, swoje ograniczenia, swoje możliwości, swoje potencjały i rozumie świat otaczający, mechanizmy tego świata i próbuje się w tym świecie jakoś znaleźć, jakby korzystając z tego, że to miejsce dla niego jest wypracowane nie tylko przez niego, ale również przez otoczenie społeczne. I tu kolejny wątek, mianowicie rolą szkoły jest również, funkcją szkoły jest również uspołecznianie młodego człowieka. Proszę zobaczyć, że my się w szkole nastawiamy na dydaktykę, na osiągnięcia dydaktyczne, a szkoła jest miejscem, gdzie powinny być nawiązywane relacje społeczne, gdzie młody człowiek powinien uczyć się życia społecznego. Kiedyś to robiła rodzina, jak była wielopokoleniowa. Później, no teraz to jest tak, że rodzice są zagonieni, biegają gdzieś, zajmują się, praca zawodowa im dużo czasu zajmuje, więc takim miejscem społecznym, gdzie młody człowiek oprócz obok ulicy, podwórka, czy parku, czy sklepu, czy prawda, galerii, to takim miejscem, a na te miejsca, co wymieniłem, to patrzę oczywiście z sarkazmem, to takim miejscem powinna być szkoła, która powinna uczyć się relacji. Dlaczego jest tak mało prac grupowych? Dlaczego nie oceniamy pewnej grupy społecznej, tylko oceniamy indywidualne osoby i potem wypuszczamy w świat osoby, które nastawione są na własny sukces i podchodzą do życia egoistycznie. A człowiek jest istotą społeczną. I życie ludzkie głównie polega na relacjach z innymi ludźmi. Więc tu jakby jest taki duży mankament i mój osobisty żal do szkoły, że o tym w ogóle nie, tego w ogóle pod uwagę nie bierze.
1: No właśnie, tak mi się wydaje, że rozmawiając o naszym systemie edukacji mówimy głównie o podstawie programowej, obowiązkowej liście lektur albo o zarobkach nauczycieli czy też braku kadr. A o czym my powinniśmy w tym kontekście rozpocząć tę rozmowę w ogóle?
0: o filozofię edukacji, do czego ta edukacja jest potrzebna. Przecież proszę pamiętać, że jak powstawała edukacja, to był przeogromny poziom analfabetyzmu, był przeogromne różnice kulturowe i szkoła miała to wyrównywać. W tej chwili nie mamy z tym do czynienia. W tej chwili rodzice byli niewykształceni, więc ta szkoła była takim miejscem, takim wspaniałym miejscem, gdzie się szło po wiedzę, świątynią wiedzy. W tej chwili proszę zobaczyć, że szkoła w ogóle nie zauważyła, że młodzi ludzie wiedzę, informacje czerpią zupełnie z innych źródeł. Głównie z internetu. I szkoła, która się ukierunkowuje tylko na dostarczanie informacji, przegra z internetem. Tak jak szkoła, która nie dostrzega potrzeby uspołeczniania młodych ludzi, przegra z mediami społecznościowymi. Co by nie robiła, przegra.
1: W tej dyskusji brakuje mi też trochę takiego elementu jak zmiana kształcenia polskich nauczycieli i odbudowanie prestiżu tego zawodu. Bo prestiż to nie tylko zarobki, ale fakt, że ludzie będą się do tego zawodu garnąć i nauczycielami zostaną tylko najlepsi. Jak pan profesor widzi te aspekty?
0: Oczywiście od pewnego czasu dostrzegamy taką pauperyzację i finansowo-ekonomiczną, ale i polityczną nauczycieli. Oni nie są grupą, z którą się należy liczyć, a jak się nie liczymy z nauczycielami, no to rodzice też się nie będą liczyli, jak się władza jakby nie liczy, więc w związku z tym to jest jeden z głównych czynników, ale co trzeba zmienić? Każdą reformę powinno zacząć się od zmiany kształcenia nauczycieli. Ja od lat wołam, żeby nauczyciele po pierwsze najpierw byli pedagogami, a potem nauczycielami i żeby odejść od kształcenia specjalistów przedmiotowych, chemii, fizyka, matematyka, tylko zacząć kształcić w dziedzinach. Nauczyciel z dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk ścisłych czy biologiczno-medycznych. Wtedy ta wiedza z tych dwóch, trzech, czterech przedmiotów byłaby w jednej dziedzinie i nauczyciel mógłby wtedy, dobry nauczyciel, dobrze wykształcony, mógłby wtedy tą wiedzę tak przekazywać, żeby ona stała się spójna, żeby ona pokazywała wizję świata czy wizję fragmentu świata, a nie oddzielne przedmioty, które w głowie młodego człowieka nigdy na ogół nie łączą się w jedną całość. I ten model, który, no to jest model jeszcze przełomu XIX-XX wieku i nic z tym nie zrobiliśmy. W komunie, w PRL-u było tak, że były wyższe szkoły pedagogiczne, które lepiej moim zdaniem kształciły nauczycieli niż te obecnie robią to uniwersytety właśnie na wydziałach chemii, fizyki, matematyki, biologii, etc., etc., bo wyższe szkoły pedagogiczne kształciły pedagogów i nauczycieli. Tu mówię szczególnie o szkołach podstawowych, o tym najważniejszym etapie życia każdego ucznia, czyli do tej klasy ósmej, gdzie się kształtuje jego światopogląd, gdzie on albo zrozumie, że ta edukacja jest ciekawa, albo stwierdzi, że jest w ogóle nieinteresująca i wiedzę będzie szukał w internecie i wśród kolegów, siedząc w galerii handlowej i rozmawiając z kolegami. Więc to nie ten kierunek. Zmiana kształcenia nauczycieli, myślę, w perspektywie 10-15 lat dałaby efekt, w tej chwili oszałamiający, pozytywny efekt.
1: To na koniec, panie profesorze, czy my mamy w ogóle jakąkolwiek szansę na zerwanie z polskim modelem edukacji? I tu już poproszę krótko.
0: Powiem tak, wydawało mi się, że tak. Teraz mocno wątpię, bo wrośnięty ten model edukacji pruskiej jest tak głęboko w naszą świadomość i tu trzeba byłoby doprowadzić do pewnego konsensusu, pewnej rewolucji w myśleniu o edukacji, ale żeby to zrobić, to trzeba mieć za sobą triadę edukacyjną nauczyciela, ucznia i rodzica. Nie można oddzielnie każdego z tych członów edukacji traktować i nie można jednych wypychać, a drugich przygarniać. To jest triada edukacyjna.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy profesora Marka Konopczyńskiego, Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet w Białymstoku. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję i dziękuję także wszystkim tym, którzy uważnie wsłuchują się w rozmowę przygotowaną przez Annę Rokicińską.
3: To jest słabość, uważam, szkoły tutaj największa, że nie każdy musi być supersportowcem, ale jest zmuszany do, powiedzmy, pewnych tam ćwiczeń. I nie każdy musi być dobrym matematykiem, a mimo wszystko to wkowanie wzorów, do tej pory mi się to śni. Szkoda, że nie możemy sobie wybierać właśnie takich przedmiotów, z których my będziemy potem rozliczani jako część społeczeństwa, jako specjaliści.
2: Zastanawiam się, jaki przedmiot byłby pańskim ulubionym. Pani redaktor?
1: Ja byłam kiedyś dobra z matmy, a potem byłam dobra z historii, więc
2: historia.
1: W WF-u też byłam dobra kiedyś.
2: To pani redaktor ma szerszą paletę możliwości. 224, 280, 280. Z czego państwo chcieliby być rozliczani, a za chwilę 18:00.

0: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem umówiłem się tam z Pawłem Domagałą, aktorem, który śpiewa. Ciekaw jestem, czy bardziej kojarzy Państwu się z tym nazwiskiem twarz czy głos. Porozmawiam z Pawłem o jego dorobku filmowym, o jego piosenkach, o jego uczuciach, a także o tym, dlaczego uważam go za drugiego Bogumiła Kobielę. Idę do kina z Pawłem Domagałą w niedzielę o 19:00. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od przypomnienia, choć nie sądzę, by ktoś zdołał zapomnieć o tym, co czeka nas w weekend. Po weekendzie się ochłodzi, ale do niedzieli będzie tylko cieplej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ekstremalnymi upałami. Jutro rano w większości kraju zaczną obowiązywać alerty najwyższego 3 stopnia. Nieco niższa, ale nadal bardzo wysoka temperatura, jedynie na północy nocnych i południowych krańcach Polski. W niedzielę i w poniedziałek temperatury przekroczą 40 stopni.
2: Niewykluczone, że padnie rekord maksymalnej temperatury, która miała miejsce w 1921 roku, 42 stopnie w Pruszkowie w rejonach Opola.
1: Mówiła synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. A teraz informacje dla kierowców. Autostradowa obwodnica Wrocławia zablokowana w kierunku Warszawy po zdarzeniu 5 samochodów osobowych. W wypadku rannych zostało 5 osób. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin, więc tym jadącym w stronę Warszawy zaleca się objazd przez węzeł Wrocław Zachód. A w kwestii paliw ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie dają nadzieję na niższe ceny na stacjach do końca miesiąca. Od lipca po wygaśnięciu pakietu ceny paliwa niżej kierowcy będą musieli zmierzyć się jednak z nową rzeczywistością i wyższymi rachunkami za tankowanie.
3: Resort Energii podał już maksymalne ceny paliw na 26 czerwca. Dla benzyny 95-oktanowej jest to cena 5,95 zł. Dla oleju napędowego jest to 6,12 zł. O ile nie wydarzy się nic nieoczekiwanego na Bliskim Wschodzie, to ceny paliw, które zobaczymy na polskich stacjach, będą o kilka groszy niższe właśnie od tych ustalonych przez Ministerstwo Energii.
1: Mówiła Magdalena Robak, analityk rynku paliw ePetrol. A na koniec jeszcze wyniki nowego politycznego sondażu zaufania Ibris. Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje Karol Nawrocki. Prezydenta darzy zaufaniem ponad połowa ankietowanych, prawie 55%. Następny jest Radosław Sikorski. Zaufanie względem wicepremiera, szefa MSZ, deklaruje prawie 43%. Trzecie miejsce zajął premier Donald Tusk, tu ponad 38%. Tuż za podium znaleźli się kolejno marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, poseł PiS Mateusz Morawiecki oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: No jak na razie większość osób wskazuje, że to właśnie zajęcia ruchowe, szeroko rozumiane, byłyby tymi, z których chcieliby być najbardziej rozliczani albo chcieliby, aby ocena z nich liczyła się najsilniej, najmocniej, najbardziej na różnego rodzaju świadectwach podsumowujących na przykład rok szkolny. Dziś 26 dzień czerwca, trochę koniec, trochę początek. Wraca to pytanie, czy to Państwa zdaniem koniec roku szkolnego, czy dziś mówimy o tym, że jest pierwszy dzień wakacji. Południe małpanowyświat.online i 224 280 280.
5: Nowy Świat po południu.
4: I obiecuję, że do tematu ocen i oceniania, a także bycia ocenianym jeszcze dziś wrócimy, choć to już ostatnia godzina popołudniówki. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Kuba Ferlin z redakcji muzycznej, który przygotował wszystko to, co Państwo słyszą piosenkowo do godziny 19:00 i Michał Porycki. Jeśli chodzi o Rafała Lewandowskiego, to teraz go skreślam z listy, a wśród osób przygotowujących program pojawił się Kuba Strączyński. Bardzo serdecznie witamy.

0: pragnę powiedzieć, że w polskiej szkole, przynajmniej ja tak uczę, nie jest prawdą, że nie docenia wysiłku ucznia, nawet słabego ucznia. Docenia się ten wysiłek, ale trudno, żeby słaby uczeń dostał, nie wiem, szóstkę czy piątkę, no chyba, że są nauczyciele, bo też o takich słyszałem, że oni zaczynają ocenianie od oceny na przykład dobrej i wtedy wszyscy są zadowoleni. No przecież to jest bzdura. No ja się tylko chciałem zastanowić, czy będzie zadowolony pan profesor, jeśli przyjdzie mu jakiś pan, który będzie mu miał coś naprawić, samochód, ale no nie uda się mu naprawić, ale przecież chciał i bardzo duży wysiłek włożył, czy mu zapłaci za to?
1: Takie 100 zł na zachętę? 224, 280, 280. Dzisiaj to już chyba nawet nie 100 zł, biorąc pod uwagę inflację, o której też Państwu ostatnio dużo mówimy. Przypominamy o podbijaniu stawki, a przy okazji przypominamy, że Radio Nowy Świat już niebawem będzie z zupełnie innego miejsca nadawało program taki sam, wciąż na wysokim poziomie, trzymający pion. Zatem zachęcamy do odwiedzenia naszego profilu na stronie patronite.pl. Patronite.pl z nową siedzibą Radio Nowy Świat. Na stronie internetowej też wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak przebiega zbiórka. Przebiega nie najgorzej. Cel to 250 tysięcy, ale jeśli będzie więcej, to przeprowadzać się będziemy w o wiele lepszych warunkach. Wiedzą to Państwo, bo o tym bardzo często o tym opowiadamy na naszej antenie. W tej chwili 160 tysięcy przekroczyliśmy tę magiczną barierę i wpłacamy, mówię my, bo przecież my wszyscy też płacamy i wpłacamy dalej. 10 minut po 18, a w ostatniej godzinie programu popołudniowego trochę też w nawiązaniu do tego, że dziś już, właściwie teraz zaczynają się wakacje, porozmawiamy o bezpieczeństwie w kasku.
2: Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg.
3: Kask przy niskich prędkościach kilkunastu kilometrów na godzinę naprawdę odgrywa wielką rolę.
4: No na przykład ten kolega może miał 16 lat, a może nie. I nie miał kasku, więc ciężko ocenić. Wydaje mi się, że raczej nie, że to jakiś martwy przepis kolejny, ale dobry.
1: Chodzi o przepis, który wszedł w życie na początku miesiąca. Chodzi o przepis nakazujący osobom do 16 roku życia jazdę w kasku na hulajnodze elektrycznej czy na rowerze. Czy nowe przepisy sprawią, że będzie mniej rannych, a może mniej wypadków? Kacper Badura i jego relacja to już za chwilę, a po 18.30 Łukasz Zboralski z portalu BRD24, z którym porozmawiamy między innymi o tym przepisie, ale także o wszystkich innych, których zadaniem jest, z założenia oczywiście, podniesienie poziomu bezpieczeństwa na naszych drogach, ulicach czy drogach dla rowerów. Ale czy to się może udać jednym przepisem? A może to dopiero pierwszy krok? Może jesteśmy na początku długiej drogi do tego, abyśmy lepiej zrozumieli system, w którym funkcjonujemy jako kierowcy, rowerzyści i piesi?

0: to oczywiście evidence. To znaczy, nie wiem, czy to jest takie oczywiste dla wszystkich, ale dla tych, którzy na przykład uważnie śledzą naszą stronę internetową, być może oczywiste, bo tam się wyświetla wszystko, albo prawie wszystko się wyświetla obok informacji dotyczących zbiórki związanej z przenosinami Radia Nowy Świat. Także to, co prezentujemy na antenie piosenkowo, przypominam, Kuba Ferlin dziś w imieniu redakcji muzycznej dba o nas najlepiej jak potrafi i muszą Państwo przyznać, że jest różnorodnie. Do 19:00 popołudniowy program, a w nim już za chwilę porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie na drogach, ulicach, chodnikach, drogach dla rowerów także oczywiście, ale na moment jeszcze wróćmy do tego, czym zajmowaliśmy się przed 18:00. A przypominam, rozmawialiśmy o tym, czy dziś jest koniec, czy początek. Koniec roku szkolnego, a może początek wakacji. No i gdyby mieli być Państwo rozliczani z jakiegoś przedmiotu, to z którego by Państwo chcieliby być rozliczani, gdyby uczeń w Państwa czasach oczywiście miał wpływ na to, która ocena będzie najważniejsza?
1: Ja z matematyki orłem nie byłem, ale jeśli chodzi o geometrię, no to byłem kozak. Z kolei z fizyki też bywało różnie, ale czułem się mocny z optyki. Także chyba to musiałaby być taka, taki pasek przestrzenny i malutki, żeby go było widać tylko przez lupę.
0: To lupa to z kolei mi się z biologią kojarzy. To nie, to mikroskop. Popołudnie małpanowyświat.online i Wiktoria Wichrowska dyżurująca przy naszym telefonie 224 280 280. A czy byli Państwo w szkole mocni z zakresu przepisów dotyczących ruchu drogowego?
2: Nowy Świat po południu.
0: Bo od 3 czerwca młodzież do 16 roku życia, jeśli wsiada na rower, na hulajnogę albo na inne tak zwane urządzenia transportu osobistego, musi wsiadać w kasku, jeśli chce jeździć legalnie, bo za brak ochrony głowy rodzice zapłacą nawet 100 zł mandatu. Dziecko do 7 roku życia może być na rowerze także przewożone tylko w foteliku i tylko w kasku, za wyjątkiem specjalnych wózków rowerowych, tych z pasami. O ile ich konstrukcja uniemożliwia założenie kasku, prawo obowiązuje, a Kacper Badura pyta przechodniów, czy znają nowe przepisy, czy się przyjęły, czy na chodnikach i ulicach widać więcej młodych w kaskach.
3: No na przykład ten kolega może miał 16 lat, a może nie. I nie miał kasku, więc ciężko ocenić. Wydaje mi się, że raczej nie, że to jakiś martwy przepis kolejny, ale dobry.
4: Jak ja przypilnuję moje dzieci, to spełniają. Ale no dzisiaj zwróciłam uwagę na to, że dziewczynka jechała tak bez kasku, więc no pewnie różnie to bywa. No.
5: A kaski się przydają?
3: Chyba tak, jak jest wypadek, to i kask się przyda.
6: Do 100 zł mandatu zapłacą rodzice, kiedy ich dziecko poniżej 16 roku życia zostanie złapane na jeździe bez kasku. Ale to nie mandatu powinniśmy się obawiać. Hulajnogi elektryczne skonstruowane są w taki sposób, że przy nagłym hamowaniu albo najechaniu na przeszkodę człowiek przewraca się do przodu. Ręce ma na kierownicy i uderza głową, wskazuje dr Michał Beim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: Hulajnogi elektryczne są dużo, dużo bardziej niebezpieczne ze względu na małe koła, podatne na różnego rodzaju nierówności, łatwość wypadku oraz ulokowanie ciężaru. Ten ciężar człowieka jest bardzo blisko przedniej osi koła, bardzo łatwo upadek, rower jest dużo bezpieczniejszy.
6: Kask chroni głowę, ale nie w każdej sytuacji.
7: Te dzieci jeżdżąc na rowerze często się zaczepiają, wygłupiają i rzeczywiście wówczas się zdarzają pewne incydenty, które de jure nie są wypadkami komunikacyjnymi. Kilka dzieci się wygłupia w parku i na rowerkach wjeżdża w drzewo i w tym momencie ten kask jest jak najbardziej potrzebny. Natomiast kask zupełnie nic nie daje, jak w rowerzystę widzi rozpędzony samochód jedący z 70-80 km na godzinę czy więcej. Wiedzie, czy w tył rowerzysty, w przód, czy w bok. I tu rzeczywiście, jak tragiczny przykład posła Litewki pokazał, to nic nie daje. Niestety polscy politycy, to mam na myśli głównie ministra infrastruktury, wychodzą z założenia, że zamiast prowadzić system inwestycji w drogi rowerowe i ułatwiania tych inwestycji gminom, powiatom czy województwom, to się szuka tematu zastępczego w formie kasku.
6: Dane pokazują, że kask zmniejsza ryzyko urazu głowy o 40% na hulajnodze i o ponad 70% na rowerze. Z kolei Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego mówi o większym ruchu w wakacje. Do 1/3 wszystkich wypadków dochodzi właśnie latem.
5: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich. Dlatego apelujemy o przestrzeganie uniwersalnych zasad. Patrz, przewiduj i reaguj z wyprzedzeniem.
6: Wreszcie dobry przykład powinni dawać dorośli.
4: Czy jeżeli rodzice jeżdżą na rowerze, ale bez kasku, to pewnie też ten młody człowiek nie bardzo ma jakby przekonanie do tego, albo w ogóle nie ma takiego nawyku.
8: Dzieci, młodzież muszą jeździć, a dorośli mają to w nosie. Dorośli ustanowili to prawo. Warto przede wszystkim jakby zacząć pewnie od siebie i od zachęcania, edukowania, przypominania, a nie po prostu nakładać jakiś tam obowiązek. Też pewnie nie każda sytuacja wymaga jazdy w kasku. Jest to bezpieczniejsze pewnie, tak? Ale boję się, że zmierzamy do czasów, kiedy ludzie będą się bali wyjść z domu, bo wszystko jest strasznie niebezpieczne.
6: Statystyki pokazują, że jednak lepiej jeździć w kasku. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Nie będę pytał Państwa o to, czy używają Państwo kasków, bo wiem, że w przeważającej większości nasi słuchacze z jakiejś ochrony głowy korzystają podczas przemieszczania się różnymi pojazdami, którymi jeżdżąc wcale nie trzeba kasku mieć na głowie. Mówimy o dorosłych w końcu, a zatem powyżej 16 roku życia kask nie jest obowiązkowy, ale porozmawiajmy o tym przykładzie, który przecież płynie, czy też idzie, albo jedzie, jeśli to rower, z góry. Napisał do nas pan Tomek, nasz szlachetny słuchacz rowerowy. Napisał tak: kask obowiązkowy poniżej 16 roku życia. Wspaniale. Jadę w kasku, jestem bezpieczniejszy i w dodatku czuję się młodszy. Popołudnie @nowyświat.online albo telefonicznie 224 280 280. Czy to martwy przepis, czy wszystkich dotyczy? O tym przykładzie, który płynie, idzie albo jedzie z góry, też porozmawiamy po 18.30 z naszym gościem Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Połączy się z Radiem Nowy Świat. Tu popołudniowy program, już 23 minuty po 18.00, to Deserter.

0: To dziwne, ale nie pytają państwo, dlaczego w zestawie do głosowania nie ma utworu Wolny Wybieg formacji Deserter, a nie ma, gdyż to w ostatnim notowaniu, w 221 notowaniu Tip Top Listy był największy spadek. Jeden z dwóch największych spadków. Na siódmym z piątego pożegnaliśmy zatem tę kompozycję. Jakie utwory są w zestawie, proszę sprawdzić jeszcze przez pół godziny. No i trzy minuty mają państwo wolną chwilę na głosowanie. Nowyświat.online, a także aplikacja. Do tematów związanych z bezpieczeństwem wrócimy po 18.30. Cieszę się, że wciąż państwo piszą także o tym. Popołudnie małpa nowyświat.online, ale tylko teraz jeszcze jedno małe przypomnienie.
1: Mija lat 6, czas się przenieść. Przenosimy nowy świat.
0: Wielka przeprowadzka Radia Nowy Świat rozpocznie się wtedy, gdy będziemy gotowi. Gotowi, gdy mówię, mam na myśli wyposażeni także w odpowiednie środki pieniężne. Bilety Narodowego Banku Polskiego są niezwykle istotne. Dziś bez tego nic się nie da zrobić. Co najmniej 250 tysięcy potrzebujemy, a więcej szczegółów znajdą państwo na stronie zbiórki, czyli na patronite.pl albo na naszej radiowej stronie. Proszę szukać wszelkich informacji. Dzięki państwa wsparciu możemy wylądować w pięknym miejscu, które tam także można zobaczyć. Tam także, czyli na portalu Patronite oraz w naszych mediach społecznościowych. Niezwykły film akcji został nakręcony w związku z tą akcją. Polecam państwu Facebooki, Instagramy i tak dalej, i tak dalej. A w związku z prognozą pogody, którą za chwilę zaprezentuję dziś w popołudniówce po raz ostatni, w związku z tym, co mam w tej prognozie do powiedzenia, utwór Lake of Fire.

0: Thank you. Thanks for time. Thank you.
1: Jest 18:30. Czy czują już Państwo ciepło?
2: Pogoda.
1: Najchłodniej jest w Ustce. Wracając do kolejnego notowania tip-top listy, w Ustce teraz też 3 dwójki. 22,2 stopnia. W Słubicach najcieplej 32,5, ponad nawet 32,5 stopnia. Nocą jedynie na Pomorzu zobaczymy niewielkie zachmurzenie. Temperatura minimalna od 12 na Podhalu przez 15, 16 na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej do 20 na południowym zachodzie. Po bardzo ciepłej sobocie i jeszcze cieplejszej niedzieli, o czym Państwu opowiadałem przed godziną, kolejne dni upłyną pod znakiem dynamicznej pogody. Będzie to związane z przemieszczaniem się frontów atmosferycznych i powolnym wypieraniem znad Polski bardzo gorącego, zwrotnikowego powietrza. Co oznacza owa dynamiczna pogoda w prognozach? Na pewno się Państwo domyślają. To wszystko to, za czym nie przepadamy, czyli gwałtowne burze połączone z ulewnymi opadami deszczu, a także gradem oraz silnymi porywami wiatru. Więcej na ten temat oczywiście już w poniedziałek. Od samego rana będziemy Państwu opowiadać, to znaczy ja dopiero od 16 w zastępstwie Ksenii Maćczak, ale od rana mogą Państwo liczyć na raporty Meteo. Tymczasem za chwilę na antenie Radia Nowy Świat Łukasz Zboralski z portalu BRD24 o bezpieczeństwie tych młodszych i tych starszych użytkowników, 2 i 4 kółek oraz o wszystkich tych, którzy nie dzięki kółkom, ale własnym nogom poruszają się po ulicach i przejściach dla pieszych. Jak poprawić nasze bezpieczeństwo? Czy wszyscy powinniśmy nosić kaski?

0: Przepytanie.
1: I razem z nami już Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Na początku lipca minie miesiąc od wejścia w życie przepisu nakazującego jazdę w kasku osobom poniżej 16 roku życia. Chodzi o młodych ludzi poruszających się rowerem, hulajnogą elektryczną oraz innymi urządzeniami, tak zwanymi urządzeniami transportu osobistego. Chodzi m.in. o elektryczne deskorolki czy monocykle, o których czasem w tych dyskusjach, w tej rozmowie zapominamy. Kiedy wystawiono pierwszy mandat za brak kasku? Czy pan redaktor kojarzy?
2: Kojarzę, bo opisałem tę sprawę, tylko nie mam przed sobą mojego portalu, ale wydaje mi się, że to było w pierwszego dnia od razu obowiązywania nowych przepisów. No, było to nagłośnione. Myślę, że wszyscy zostali poinformowani. No i dziecko jechało bez kasku i został ukarany oczywiście rodzic, bo dzieci do 16, do 17 roku życia się nie można ukarać mandatem, natomiast za brak kasku u dziecka na rowerze w tym wieku grozi rodzicowi 100 zł mandatu.
1: Tak, to zresztą był przed wejściem w życie jeszcze tego przepisu argument przeciw jego wprowadzeniu, że karanie kogoś, kto tego mandatu dostać nie może, nie jest najlepszym pomysłem. No ale jeśli już zaczynamy rozmawiać o wątpliwościach, które wzbudzały nowe, projektowane jeszcze wówczas, a teraz już obowiązujące od ponad 3 tygodni przepisy, to musimy zacząć od rowerów, bo to właśnie rowerzystom, tym młodym rowerzystom, przeciwnicy przepisów twierdzą, rykoszetem dostało się za tych, którzy na hulajnogach elektrycznych jeżdżą dość niebezpiecznie, bo według policyjnych danych w ubiegłym roku mieliśmy spadek liczby wypadków z udziałem rowerzystów, a także spadek liczby ofiar śmiertelnych i rannych. Dlaczego zatem, pańskim zdaniem, obowiązek jazdy w kasku dotyczy także rowerzystów, choć nie wszystkich, no bo ci starsi powyżej 16 roku życia już kasków mieć nie muszą?
2: Wydaje mi się, że to jakoś tak, bo to nie wynikło z dyskusji ani z danych rzeczywiście, to po prostu projektodawcy, czyli Ministerstwo Infrastruktury, na pewnym etapie prac nad tym projektem dołożyli do tego obowiązek taki, żeby to było, nie wiem, jednolite. Tak to argumentowano trochę, że w sumie do 16 roku życia też się wzięło stąd, że do 16 roku życia no, na stoku narciarskim trzeba mieć kask, żebyśmy mieli jakieś odniesienie. No tak sobie to wybrano. I dołączono do tego rowerzystów, chociaż rzeczywiście dane tutaj nie wskazywały na jakiś problem, bo to, co alarmujące było, to wypadki na hulajnogach, które zresztą, my te dane mamy bardzo niepełne, ale one pokazywały, że to jest większy problem, dlatego i tu lekarze, środowisko lekarzy tak naprawdę zaczęło podnosić głos, dobrze, że udzieliło tego głosu i powiedziało, że naprawia głowy, ratuje tych młodych ludzi po wypadkach na hulajnogach.

0: człowieka wychowamy od początku, że on jeździ w kasku, czy to jedzie na rowerze, czy na hulajnodze elektrycznej, a jednocześnie pamiętam takie badania, je zgłębiałem, na przykład czeskie, to były badania autopsji, czyli wypadków śmiertelnych ludzi na rowerach, i to nie tylko dzieci, mówię, rowerzystów po prostu. I okazywało się, Czesi doszli do wniosku po autopsjach, że jakieś 60 czy 70% nawet tych rowerzystów mogło żyć, gdyby miało kask. I to były wypadki, jak pamiętam, chyba samodzielne na rowerach, bez udziału innych pojazdów. No ale to jest, dla mnie, do mnie to przemawia, że dziecko na rowerze no, też może jechać obowiązkowo w kasku. Nie widzę w tym nic złego. Kaski to nie jest nadzwyczajny wydatek dla rodzica, zwłaszcza dla tych rodziców, którzy dostają 800+, no to z jednego 800+ można kupić, myślę, z 8 kasków.
1: Znaczy, nie zaglądając nikomu do portfela, to zgadzam się, że to nie jest jakiś duży wydatek w porównaniu na przykład do współczesnego roweru, nawet kupowanego ze sklepu z używanymi rowerami, ale tu też trzeba wspomnieć o argumentach środowisk rowerowych, których przedstawiciele wspominali, że w krajach, w których taki obowiązek został wprowadzony, wielu młodych ludzi zrezygnowało z jazdy rowerem.
0: Kłóciłem się trochę ze środowiskami rowerowymi w Polsce o ten wątek, dlatego że jedyne badania na ten temat i dane, jakie przedstawiali, pochodziły z antypodów. I to sprzed tam 20 lat chyba. Więc rzeczywiście, no, z drugiej strony w Danii, czy chociaż akurat w tych skandynawskich krajach, gdzie kultura rowerowa, czy w Holandii na przykład, no, też nie ma tego obowiązku, ale w wielu europejskich krajach, do którego środku życia dla dzieci ten obowiązek występuje, więc nie widzę tutaj dużych kontrowersji, naprawdę, bo nic złego się nie... moim zdaniem dzieci nie zrezygnują z jazdy rowerem w Polsce, dlatego że rodzicowi grozi mandat, albo że muszą jechać w kasku. Raczej wydaje mi się, że wykształcimy taką kulturę, że ci wszyscy młodzi ludzie zaczną jeździć w kaskach, co będzie rzutowało też chyba na przyszłe postawy już dorosłych kolejnych pokoleń, że jak ktoś od dziecka tego kasku używał, no to jako dorosły będzie w nim jeździł, bo to jest dla niego coś normalne.
1: A właśnie, porozmawiajmy o dorosłych. Gdyby dorośli byli tym obowiązkiem objęci, to byłby taki przykład, który, jak już wcześniej wspomniałem, idzie, a właściwie jedzie z góry. To byłby dobry przykład. To może jest kolejny krok.
0: Zastanawiam się teraz, czy dorosłych powinniśmy zmuszać. Wydaje mi się, że na tym etapie, kiedy zaczniemy te pokolenia wykształcać, że one od dziecka ten kask mają, to niepotrzebny jest obowiązek dla dorosłych, a wydaje mi się, że dorośli też są na tyle dzisiaj świadomi, że jak ja patrzę, może jeszcze do seniorów powinniśmy dotrzeć, bo bardzo wielu seniorów, i to z mniejszych miejscowości, naprawdę dużo jeżdżą teraz rowerami, ludzie 65+ i więcej, i oni, być może edukacyjnie wystarczy do nich dotrzeć, że to jest bardzo ważne w ich wieku, tak, żeby mieć kask, bo oni są bardziej krusi niż młodzi ludzie, im też już dużo grozi po takim samodzielnym przewróceniu się na rowerze, więc mi się wydaje... Też mam taką, nie mamy takich dokładnych badań w Polsce, jak wygląda użycie kasku wśród rowerzystów, w jakim wieku wygląda. Mam nadzieję, że w ogóle teraz, jak wszedł obowiązek, to od razu powinien być taki naukowy monitoring tego, czyli sprawdzać zarazem.
1: Czekam na pierwsze dane.
0: Używanie kasku plus monitorować szpitale, no jak się zmieniła ciężkość wypadków młodych rowerzystów, czy to coś nam dawało, czy nie.
1: Tak, to na pewno. Choć tu zastanawiam się, gdy mówimy o obowiązku jazdy w kasku w przypadku dorosłych rowerzystów, nie ma takich wątpliwości, jeśli chodzi o kaski na motocyklu, na skuterze, czy nawet na quadzie. Dlaczego tam nie, a tutaj te kontrowersje, wątpliwości, znaki zapytania się pojawiają?
0: Ja mogę znaleźć kilka argumentów. Pierwszy argument to jest taki, że i ten argument też podnosiłem w przypadku zobowiązania młodych rowerzystów jednocześnie z hulajnogistami elektrycznymi. Na przykład to trochę utrudni korzystanie spontaniczne z roweru, czyli na przykład rowerów systemów miejskich. No, jedziemy sobie do miasta, wysiadamy, a może weźmiemy rower w mieście, co? Przejedziemy się kawałek. No i teraz nie będzie wypożyczalni kasków przy tych rowerach, to jest niemożliwe. Musiała być jakaś dezynfekcja i tak dalej, to jest bardzo kłopotliwe. A nie będziemy mieli tego kasku na przykład tylko, no i nie pojedziemy już rowerem miejskim, chociażbyśmy mogli, więc a z drugiej strony, no gdzieś tam jedziemy sobie w parku, czy bardzo wolno, czy gdzieś tam przez las, czy nie możemy na chwilę jechać sobie z gołą głową na rowerze, to wydaje mi się, że akurat tam, gdzie nie ma takiego dużego ruchu, zobowiązanie do tego, no nie wiem, czy nie byłoby przesadzone po prostu. Ja wiem, że i w lesie się można przewrócić i uderzyć. No
1: oczywiście.
0: Oczywiście można, no ale jednak nie widzę tu problemu, który by wynikał z danych rzeczywiście, że mamy jakiś problem z umierającymi rowerzystami, na przykład dorosłymi, którzy w samodzielnych wypadkach uczestniczą bez kasków. No, gdybym takie dane miał na stole, to bym powiedział, kurczę, a może powinniśmy wprowadzić obowiązek dla wszystkich, nie wiem. Ale wydaje mi się, że

0: że dzieci to jest ten wiek, w którym się ma no niestety więcej ryzykownych zachowań, mniej przy percepcji ryzyka, mniej myślenia o konsekwencjach swoich zachowań, dlatego zobowiązanie dzieci do tego, plus tak jak mówię, to jest wychowawcze i to działa na całe życie. Zresztą przed tym obowiązkiem ja bardzo wielu tutaj, jak mówię, mam zaburzoną perspektywę, to jest jednak przedmieścia dużego miasta, ale ja tutaj widywałem ludzi, którzy jeżdżą ze swoimi dziećmi na rowerach i całe rodziny jeżdżą w kaskach najczęściej. Czyli to są i rodzice, którzy dają przykład i dzieci w kasku.
1: Rozumiem.
0: I co inaczej jeszcze powiem. Jak będzie obowiązek ten dla dzieci, który jest, to przecież to będzie wpływało też na dorosłych. Że te dzieci jadące w kasku będą mówiły też, no mamo, a ty bez kasku? To wiesz, że trzeba mieć kask, bo to pomaga, bo to chroni. I to będzie takie, no... Może wychowawcze też w drugą stronę. Dlaczego młode pokolenie miało uczyć starszego?
1: Rozumiem. Tak, wracając jeszcze do policyjnych statystyk, wynika z nich, że do większości wypadków z udziałem rowerzystów przyczyniają się, tak przynajmniej było w ubiegłym roku, inni użytkownicy dróg, szczególnie kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych. Ale zatrzymajmy się jeszcze przy jednej kategorii pojazdów. Czy nowe przepisy, te dotyczące kasków i 16 roku życia, obejmują osoby kierujące różnego rodzaju elektrycznymi pojazdami, bardziej przypominającymi motocykle, crossowe motocykle niż rowery?
0: Powiedziałbym, że ich obejmują zupełnie inne przepisy i wydaje mi się, że tu znowu, tak jak życie i prawodawstwo i nadzór musi nadążać za zmianami technologicznymi. I teraz wydaje mi się, że jak patrzę na ulicę, to mamy pewne nowe zjawisko, nazwałbym to nawet plagą, dzieci, którym rodzice kupują za wiele tysięcy złotych urządzenia elektryczne i wydaje się, że jak nie ma silnika spalinowego, no to już po prostu nie jest motocyklem albo motorowerem, a to niestety są albo motocykle, no albo właśnie motorowery, bo mają takie osiągi i nie dość, że dzieci w nich, no najczęściej już jeżdżą w kaskach, to na szczęście, ale jeżdżą w nich dzieci bez uprawnień, czyli nie mają kategorii prawa jazdy AM na motorower, co najmniej jeżdżąc na motorowerach elektrycznych, czy kategorii A1 prawa jazdy na motocykl, bo to są czasami nawet motocykle. Jeżdżą te dzieci po ulicach, po drogach publicznych, popisują się na jednym kole, nagrywają się grupowo na jakieś Instagramy, filmiki sobie, że to jest takie no jakieś tam fajne zachowanie, takie nielegalne trochę. Będą z tego duże kłopoty, będą z tego tragedie i dopiero rodzice niestety po tragedii będą płakać i będą mówić, że mogłem mu tego nie kupować, mogłem wpłynąć na to, że moje dziecko nie ma urwanej nogi albo że żyje. Tutaj policja na szczęście od tygodni widzę, polska policja zaczęła dawać takie komunikaty i sygnały i łapie tych młodych ludzi na tych urządzeniach. Tu bym chciał uprzedzić każdego rodzica. Już jeśli nie może zrozumieć tego, że jego dziecko może się zabić jeżdżąc na nielegalnym elektrycznym motocyklu po publicznej drodze bez uprawnień, to musi wiedzieć, że tutaj już nie będzie tylko na przykład 100 zł mandatu za brak kasku, tylko tu będzie dużo większa kara, bo to jest
1: jazda pojazdem bez homologacji i bez rejestracji.
0: Niezarejestrowanym, nieopłacone OC i to już są wielotysięczne kary, plus no za taki brak nadzoru rodzicielskiego to już są kierowane wnioski i są, bo policja komunikuje to do sądu rodzinnego za niewłaściwą opiekę nad dzieckiem.
1: O jeszcze jednej kolejnej kategorii pojazdów, które nie znalazły się w tym przepisie, to tak zwane hulajnogi, zwykłe hulajnogi, nie te elektryczne. Nie ma obowiązku jazdy w kasku na takiej hulajnodze, nawet jeśli pędzi się z górki 40 km na godzinę, bo to cały czas osoba, która jest traktowana jako pieszy.
0: No tak, hulajnoga taka odpychana nogą to nadal jest pieszy. Dziecko na takiej hulajnodze nadal jest pieszym, czyli w odróżnieniu od hulajnóg elektrycznych takiemu dziecku wolno jest przejechać przez przejście dla pieszych, odpychając się nogą. No i nie musi mieć kasku.
1: I dorosłemu też, dziecku i dorosłemu.
0: No oczywiście, dorośli też jeżdżą na hulajnogach, to prawda, takich odpychanych, chociaż że najczęściej ich widuję jednak na elektrycznych. No wtedy nie trzeba mieć kasku. No tutaj trzeba zachować już taki osobisty rozsądek, mi się wydaje, czy rodzicielski, czy samego dorosłego, że no jak wiem, czy będę jechał z góry 40 na godzinę, to ja raczej bym kask założył.
1: Z międzynarodowych badań i raportów, których wyniki można znaleźć, m.in. na stronie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza liczbę poważnych urazów głowy, o czym już wspominaliśmy, 70%. W przypadku użytkowników elektrycznych hulajnóg zmniejszenie tej liczby wszystkich obrażeń to prawie 50%. A czy mamy jakiekolwiek badania, także z innych krajów być może, dotyczące wpływu jakości infrastruktury drogowej na liczbę wypadków, ich charakter, liczbę ofiar, no w miarę aktualne badania?
0: Nie pamiętam takich badań, nie przypominam sobie, żebym ostatnio je czytał, natomiast mogę zaryzykować stwierdzenie i potem je sprawdzimy, czy nie kłamałem na antenie, że rozwój infrastruktury rowerowej, czyli budowanie takiej bezpiecznej infrastruktury, ma gigantyczny wpływ na to, ile jest wypadków i jakie one są. Dlatego, że no, jeśli ten ruch trochę separujemy, czyli ludzie mają gdzie jeździć rowerem, hulajnogą elektryczną, nie jadą razem z samochodami, jeśli mają przejazdy dla rowerów dobrze, nie że w ogóle je mają, ale dobrze wytyczone, że kierowca na przykład przy skręcie w ulicę Poprzeczną może się zmieścić samochodem i dopiero potem obejrzeć lewo i prawo i widzieć kogoś, kto nadjeżdża, a nie jak często u nas jest, że się wjeżdża i już w zasadzie ktoś nadjeżdża albo z jakichś ekranów wyjeżdża i nic nie widać, no to potężnie wpływa, infrastruktura bardzo mocno wpływa na to, jaki jest poziom bezpieczeństwa użytkowników, także rowerowych. Jeśli będzie więcej infrastruktury bezpiecznej w miastach, a tutaj Polska się bardzo mocno rozwija, zresztą nie tylko Polska, no poza takimi krajami jak Holandia i Dania, no to oczywiście widać w całej Europie taki rozwój ruchu rowerowego i na pewno jeśli będziemy budowali więcej takich dróg dla rowerów, no to będzie mniej wypadków rowerzystów z innymi pojazdami, ale chcę też zauważyć przy okazji od razu, że wciąż rowerzyści w Polsce w raportach Komendy Głównej Policji są jednak drugą grupą pod względem liczby powodowanych przez kierującego pojazdem wypadków. Oczywiście to jest 10-krotnie mniej wypadków niż powodują je kierowcy samochodów osobowych, ale to jest więcej wypadków, czyli powodują rowerzyści więcej wypadków niż kierowcy ciężarówek, niż kierowcy samochodów dostawczych. Oczywiście innego rodzaju są to wypadki, bo to oni najczęściej w nich sami zostają poszkodowani.
1: To prawda.
0: Natomiast no jeśli chodzi o, no po prostu jest to gigantyczna grupa też użytkowników. No to są pewnie więcej milionów ludzi nawet niż samochody prowadzi, jeździ na rowerze.
1: To jeszcze na koniec jedna kwestia, bo najnowsze dane Komisji Europejskiej, cytowane m.in. przez facebookową stronę Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, to są dane, z których wynika, że Polska odnotowała największy w Unii Europejskiej spadek liczby ofiar śmiertelnych, wypadków drogowych w latach 2019-2025. Ja zacząłem się zastanawiać z pańskiej perspektywy, czy z perspektywy osób, które zajmują się przepisami ruchu drogowego, bezpieczeństwem ruchu drogowego, tak całościowo, wprowadzenie jakich przepisów sprawiło, że w Polsce zauważyliśmy w statystykach wyraźną poprawę bezpieczeństwa, co do tej pory najskuteczniej ograniczyło liczbę rannych i zabitych, a może to nie był jeden przepis, może to była jakaś grupa przepisów, regulacji, a może po prostu zwiększenie skuteczności policji, która zaczęła te już istniejące przepisy egzekwować.
0: Ja myślę, że kilka rzeczy naraz się nałożyło, jeśli chodzi o regulacje. Natomiast no, na pewno, jakby odnosząc się do 2019 roku, bo tych dwóch lat pandemicznych no, nie chcemy brać pod uwagę i nigdzie na świecie ich tak się nie bierze w tych statystykach, no to myśmy zrobili dwie bardzo duże rzeczy. To znaczy w 2021 roku w czerwcu wprowadziliśmy przepisy, które zmusiły kierowców do większego zwracania uwagi na pieszych, zanim wejdą na przejście. I potem oglądaliśmy te dane i widzieliśmy, że poprawa na przejściu dla pieszych wystąpiła głównie nie ze względu na to, jak piesi się zachowują, ale jak się zaczęli się zachować dobrze kierowcy. Polscy kierowcy znacznie lepiej się zachowują wobec pieszych teraz niż jeszcze w 2019 roku. Jak się pojedzie teraz na południe Europy, to polscy kierowcy w stosunku do pieszych i przepuszczania ich na przejściach no, mogą już być wzorem dla wielu, wielu krajów europejskich. Ale jednocześnie w 2022 roku, co się zaraz, powiem tak, zwracanie uwagi na pieszych wymusiło jednocześnie wolniejszą jazdę. Nie da się rady zwracać uwagi na pieszych, nie jadą zwolni przy przejściach. A więc to też spowolniło ruch w miastach, tam w tych miejscach. Do tego dołożyliśmy bardzo mocną rzecz, czyli po 30 latach urealniliśmy stawki i punkty, mandatów i punkty karne i to bardzo silnie wpłynęło na polskich kierowców, którzy okazali się wcale nie gorszymi kierowcami niż w wielu krajach europejskich, jeśli tylko okazało się, że za poważne wykroczenia są poważne kary, a więc nie tylko chodzi o to, że bójcie się, bo zapłacicie dużo chociaż też, ale z drugiej strony to wychowuje. Pewne rzeczy, które robiliśmy na drogach, jeśli za nie grozi bardzo dużo punktów karnych i bardzo wysokie mandaty, no zostają same w sobie w kulturze drogowej uznawane za bardzo niebezpieczne i złe. Czyli to nas też wychowuje. I myślę, że te dwie rzeczy, te dwie regulacje najmocniej wpłynęły na to, że polscy kierowcy zaczęli powodować mniej wypadków, jest mniej ofiar śmiertelnych, bo mamy tutaj takie odniesienie też porównanie z fotoradarów. Po wprowadzeniu tych podwyższonych stawek mandatów fotoradary zaczęły rejestrować o 30% mniej wykroczeń, przekroczeń prędkości, zwłaszcza tych najwyższych. Czyli wystarczyło nas na drogach spowolnić i to była podstawowa przyczyna plus uważanie na pieszych, żeby o 30% albo więcej spadła liczba śmiertelnych wypadków na drogach. I do tego oczywiście dokładały się przez lata wciąż budowane obwodnice, wciąż lepsze samochody, wciąż więcej dróg dla rowerów. To się nam wszystko jakby kumuluje, ale te regulacje wniosły naprawdę wiele.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Łukasz Zboralski, portal BRD24. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję.

0: nawiązaniu do tego wątku w dyskusji, który dotyczył rodziców, przykładu i dzieci, pani Izabela, nasza słuchaczka, napisała, że widziała takie dzieci, które na placu zabaw bawiły się w kasku. Pewnie fatalny plac zabaw, napisała. Nie mam pojęcia, proszę wysłać jakieś zdjęcie. Sami ocenimy. Popołudnie @nowyświat.online. Dziś już kończymy. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Kuba Strączyński, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Ach, niełatwe są te powroty. Bardzo się cieszę, że Diana Giurow już razem z nami. Dobry wieczór.
1: Ja również się cieszę, bo bardzo tęskniłam za tobą.
0: O, jakie to miłe usłyszeć, że ktoś tęskni. Mam nadzieję, że państwo tęsknili także za naszymi wspólnymi sobotami, bo jutro się spotkamy po 20. Trochę tak dziwnie się czuję. Przyszedłem do pracy, a to nie poniedziałek.
1: No jeszcze nie, ale już za chwilę, nie martw się. Wszystko przed tobą.
0: Dla mnie poniedziałek też jest wtorkiem, ale w przyszłym tygodniu będzie poniedziałek poniedziałkiem. Ksenia Maczczak teraz wypoczywa. Ściskamy ją, bo chyba właśnie rusza w siną dal. A co u pani redaktor dziś po 19?
1: Oj, u mnie dzisiaj jest przepięknie. Szanowni państwo, dzisiaj mamy tylko naszą rodzimą muzykę. Mamy aż 5 premier i mam też 2 płyty Tęskno, które gra poezję. 2 płyty winylowe do rozdania, ale o tym dopiero będzie można dowiedzieć się w trakcie programu.
0: Jeśli usłyszą państwo głos koleżanki Diany, to oznacza, że już nie można głosować na listę. Jeszcze tylko 3 minuty na stronie i w aplikacji. Tam
1: to
0: państwo
1: nie brzmi odsyłam. Dobrze.
0: To bardzo dobrze brzmi. Tu się zamyka, tu się otwiera. Dzisiaj koniec roku szkolnego i początek wakacji. Jesteśmy cały czas w procesie przejścia.
1: Tak.

0: Już jutro zapraszamy na wyjątkowe wydanie koncertu życzeń. Wyjątkowe, bo po pierwsze, po raz pierwszy nadawać będziemy z Wrocławia. Tam odbędą się obchody 15-lecia Domu Europy we Wrocławiu, których Radio Nowy Świat jest partnerem. Po drugie, ten koncert życzeń poprowadzi niesłyszany dotąd duet muzyków i redaktorów Marek Napiórkowski i José Torres. Po trzecie, do zobaczenia we Wrocławiu jutro o godzinie 10.
1: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.
2: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Rok szkolny oficjalnie dobiegł końca i zaczęły się wakacje. Ministra edukacji Barbara Nowacka wzięła udział w uroczystościach w Zespole Szkół Morskich w Darłowie.
3: Kończymy rok szkolny i każdy z nas chyba ma tę samą refleksję, że przez ten cały rok ponad 5 milionów uczniów i uczennic jest w najlepszym możliwym miejscu. Żyjemy w czasach wyjątkowo trudnych. Wojna za granicą, konflikty na świecie, kryzys zdrowia psychicznego, wielkie wyzwania technologiczne, społeczne, cywilizacyjne, z którymi mierzymy się każdego dnia, pokazują, że jedyną trwałą instytucją obecną w każdej najmniejszej wiosce w Polsce i w każdym wielkim mieście jest szkoła.
2: A ja jeszcze przypomnę, że w te pierwsze dni wakacji powinniśmy być szczególnie ostrożni z uwagi na upały. Temperatury w niedzielę i w poniedziałek osiągną nawet 42 stopnie Celsjusza. Ten żar zmierza do Polski z zachodu Europy. W Niemczech padł dziś czerwcowy rekord. W mieście Saarbrücken termometry pokazały 41,1 stopni Celsjusza. To najwyższa wartość zanotowana kiedykolwiek w tym kraju. Również w Belgii pogoda nie rozpieszcza. W okolicach Leuven dziś rano doszło do awarii pociągu. Padła tam klimatyzacja. Z powodu przegrzania 8 osób trafiło do szpitala. Chiny. Awionetka uderzyła w najwyższy wieżowiec w biznesowym centrum Pekinu. W internecie pojawiły się nagrania pokazujące szczątki samolotu, które upadły przy budynku o wysokości 528 metrów. Świadkowie wypadku, na których powołuje się AFP, twierdzą, że uderzenie było głośne, głośniejsze niż fajerwerki. Samolot, który wleciał w budynek, miał wielkość podobną do samochodu osobowego. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana, władze jeszcze się do tej sprawy nie odniosły. Nie ma informacji o ofiarach. Wracamy do Polski. Już jutro poznańskie ulice ponownie zamienią się w scenę koncertową, a mieszkańcy mogą spodziewać się muzycznych niespodzianek w najmniej oczekiwanych miejscach. Więcej na ten temat Olga Szygenda.
4: Do miasta wraca włoska orkiestra uliczna Banda Kadabra, która od lat potrafi zmienić zwykły plac czy ulicę w spontaniczne święto muzyki. Zespół z Turynu słynie z energetycznych występów opartych na brzmieniu instrumentów dętych i perkusji oraz z koncertów, które równie często przypominają uliczną paradę, co klasyczny występ sceniczny. Muzyków będzie można spotkać w różnych częściach Poznania, zarówno na głównych ulicach, jak i w tych mniej oczywistych miejskich przestrzeniach. Organizatorzy zachęcają, by po prostu nasłuchiwać dźwięków i dać się poprowadzić muzyce.
2: Mówiła Olga Szygenda, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Czułe dźwięki.
6: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Przed nami cudowna podróż nucona dźwiękami naszej rodzimej sceny. To będzie wyjątkowe spotkanie z muzyką polską. Dziś aż 5 premier oraz mała niespodzianka, ale o tym za chwilę. A zacznę dwuznacznie i lekko frywolnie, o ile pozwolicie, posługując się cytatem. Upały zmieniły się w nadupały. Rozebrałam się do koszuli, zatoczyłam na tapczan, leżę beznadziejnie zdechła. Tak orzecze Zocha Stryjeńska, jedna z najwybitniejszych i najbardziej barwnych postaci artystycznych XX wieku, nazywana księżniczką malarstwa polskiego. Za sterami, jak co piątek, Kuba Strączyński oraz Diana Giurow. No i cóż, smacznego.
7: Panowie, żar leje się z nieba.
8: Taka spiekota w mieście to piekło.
5: W niedzielę wybiorę się nad zalew. Jorun, pojechałaby pani ze mną.
8: Moi znajomi mają syrenkę. Umówiłam się z nimi na wycieczkę. To miłe, młode małżeństwo.
5: Nas pani nie oszuka. To pani miłe małżeństwo jest wysokim brunetem.
9: Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz.
8: Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy. Kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto.
10: Brzydko zbić zazdrosny, pani Janku.
11: Na pani miejscu, pani Jolu, wziąłbym udział w pierwszym rajdzie PTTK na odznakę nizinną. Dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym. Dobrze jest mieć odznakę.
12: Halo, Jolu.
8: Bye, bye.
12: Bye, bye. Panna Jola jest bardzo zgrabna.

Pięknie, wspaniały początek, żar leje się z nieba. No właśnie, czerwiec to jest taki piękny miesiąc, ja go bardzo lubię, ponieważ wtedy są moje urodziny i też mamy krótkie noce. To piękny, wspaniały czas. A w związku z tym mam dla Państwa dwie płyty winylowe zespołu Tęskno. Tęskno gra poezję. I teraz tak, mam proste pytanie o to, gdzie się urodziłam. Myślę, że to nie będzie trudne, by to znaleźć. I dwie pierwsze osoby, które wyślą mi maila na diana.giurow@nowyswiat.online otrzymają te płyty. Od razu zaznaczam, że te płyty będą do odbioru u nas w siedzibie naszego radia. Także prosiłabym, żeby to były osoby, które będą mogły odebrać te płyty osobiście. Kolejna propozycja to Pablo, Pawo i Ludziki w utworze Do Stu. Bardzo ciekawy klip. Za stworzenie tego klipu odpowiada Barton, właściwie Bartłomiej Gasiul, ceniony polski twórca klipów hip-hopowych i alternatywnych, a sam Pablo Pawo z humorem skomentował proces jego powstania słowami, że reżyser zrobił ten klip metodą na sprytnego młodzieżowca. No, ciekawe.

Pieniądz to jeden z najważniejszych i najbardziej ikonicznych utworów w historii legendarnego polskiego zespołu Hawk. Grupa ogłosiła reaktywację w składzie starym, tak, z czasów kultowej płyty Generation X. A to jedna z moich zdecydowanie tak ulubionych płyt. No i właśnie, znów na scenie w Jarocinie w tym roku i mocne zaangażowane przesłanie, jak zawsze, jeśli chodzi o Hawka. Przypominam, Pieniądz.

Niby taki stary kawałek, ale jakże aktualny, prawda? Kolejna propozycja to będzie Hej w utworze Zobaczysz. Ostatnio odkopałam ten kawałek. Genialna kompozycja Piotra Banacha, a tekst, pomimo że Kasia Nosowska znana jest z tego, że naprawdę pisze w sposób wytrawny. No właśnie, autorem tego tekstu jest Stachura, to dokładnie jego wiersz, który jest również wykonywany poprzez Stare Dobre Małżeństwo. Też bardzo, bardzo przyjemny utwór poezji śpiewanej. No ale my jesteśmy cały czas w klimacie polskiego rocka, a no i właśnie Zobaczmy.

No i mamy teraz kolejną propozycję. To będzie Natalia Przybysz w utworze Kochamy się źle. I ten utwór będzie wstępem do naszej pierwszej premiery, ale to za chwilę. Tekst utworu został napisany przez samą artystkę. To taka diagnoza współczesnych, powiedzmy skomplikowanych relacji. Mamy tu dwie różne perspektywy. Artystka tłumaczyła w wywiadach, że to piosenka o tym, jak odmiennie kobiety i mężczyźni postrzegają intymność. No właśnie, a jak państwo postrzegają intymność?

A teraz nasza pierwsza gorąca premiera, której efektem jest utwór pod tytułem Krok w tył. Jest to produkcja, która łączy dość różne muzyczne światy w spójną, emocjonalną całość. To kompozycja łącząca charakterystyczną energię Focusa i Rahima z wrażliwością i rozpoznawalnym stylem sióstr Przybysz. No właśnie, bardzo ciekawe połączenie. Pomysł na wspólny utwór pojawił się, gdy panowie usłyszeli przygotowany beat i od razu dostrzegli w nim potencjał na numer z siostrami Przybysz. A czy im to wyszło? No, przekonajmy się.

No ładnie to buja, taki wakacyjny hit. Beat kojarzy mi się z latami 2000 i właśnie Stanami Zjednoczonymi. Fajnie. Kolejna propozycja. Same suki Village Anka. I taka ciekawostka. Jak się gra na suce? Suka biłgorajska to instrument zrekonstruowany z samych rysunków, ponieważ do naszych czasów nie przetrwał ani jeden oryginalny egzemplarz. Co ciekawe, gra się na niej tak zwaną techniką paznokciową. Strun nie dociska się od góry do gryfu, lecz dotyka się je z boku płytką paznokcia. Sam teledysk, oficjalnie wielomilionowy klip do Wiliczanki, jest równie dziki jak sama piosenka. Zespół występuje w nim w pięknych, alternatywnych wersjach strojów ludowych i dla mnie się to naprawdę podoba.

Ileż piękna, ileż czułości w tej naszej tradycjonalnej polskiej muzyce. No i właśnie kolejna propozycja również blisko jest tego utworu. Folktronika, jazz, drum and bass, hip-hop góralski. Bardzo ciekawe. To najdłuższa i bardzo przestrzenna i stopniowo rozkręcająca się kompozycja na płycie. Musimy ją niestety lekko skrócić, proszę wybaczcie. Tradycyjny śpiew i instrumenty pasterskie, skrzypce, piszczałki mieszają się tu z nowoczesnym elektronicznym basem i syntezatorami, za które w tamtym okresie odpowiadał m.in. Góral, Mateusz Górny. Psiokru, Pudę.

Przepiękny utwór, bardzo go lubię. No i teraz kolejna premiera, świeżutka, jak bułeczki, jagodzianeczki. Oliwia Twardosz w utworze Niebieskie oczy. Młoda, utalentowana oczywiście polska wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Na scenie muzycznej buduje swoją karierę solową, a jej głośny debiut zaliczyła dzięki współpracy z gigantami polskiej sceny hip-hopowej. Pojawiła się między innymi w utworze z duetem Dwa Sławy. Jako solowa artystka Oliwia stawia na bardzo intymne, melancholijne i poetyckie teksty. Dużo w tym czułości, więc idealnie wpasowuje się w naszej audycji.

No bardzo jest to ładne. Dużo w tym jest takiej delikatności, dużo jest w tym spokoju i naprawdę, tak jak mówi tutaj Kuba, dość ciekawy głos. Kolejna propozycja to Patrycja Krzyczman w utworze Spływaj. Za muzykę odpowiada Maciej Werk. Tekst oczywiście jest autorski. To nowy singiel, który jest kolejnym krokiem w konsekwentnie budowanym świecie Patrycji. Świecie emocjonalnej szczerości, subtelnych napięć i intymnego klimatu. Jest to pierwsza piosenka, jaką napisała. Mówi, że to był ten moment, w którym próbowała oswoić i pogodzić się z porażką i przecież każdy z nas rozumie, co to znaczy. Zapraszam.

To był utwór Mięsień składu Tęskno, jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów tegoż projektu, stworzonego pierwotnie przez Joannę Longić oraz Hanię Rani. Kompozycja ta łączy w sobie pięknie elementy muzyki akustycznej, popu kameralnego oraz subtelnej elektroniki. A teraz przed nami kolejna premiera, Krzysia Górniak w utworze Alice in Wonderland. To kolejna już kompozycja gitarzystki z jej nowej epki Wonderland właśnie. Dzięki swojej charakterystycznej elegancji, płynnemu dotykowi i wyrafinowanemu frazowaniu Krzysia przekształciła ten ponadczasowy standard jazzowy w intymny, akustyczny sen na jawie. No pięknie!

0: Bardzo to ładne. Spokojne, delikatne. Krzysia Górniak jest znana z tego, że pięknie improwizuje. No i ostatnia dzisiaj premiera. To będzie K2 w utworze Dom i Ty. Muzyka i słowa Ziemowit Kosmowski. Od lat umyka wszelkim klasyfikacjom. Jak mówi, był zawsze sobą, zarówno w punkowym Fantomie, Braku, czy nowofalowym Rendezvous. W swoich utworach odkrywa emocje i zaznacza, że czasami mniej znaczy więcej. K2 to akustyczny duet, który tworzą Ziemowit Kosmowski i Agata Poręba-Kosmowska. Dwoje kosmowskich. Posłuchajcie.
1: Tu był dom, tu płot, tu klomp, tu pień. Dalej staw na skos, pole traw, był dzień. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Stanął blok i sklep i szkoły gmach. Zniknął staw i pień, pole traw, był cień. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Nawet wtedy, gdy byłem chwilę sam, nawet wtedy ty byłaś tam. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Wezwał świat

ja, byłaś ty, byłem ja, były dni, to był dom, nasz dom, dom i ty. Wir banalny, trochę tak. Wir astralny, trochę tak. Wir miłości, jak nie tak. Wiatr nadziei, zawsze tak. Dzisiaj

0: jesteś ty, jestem ja i są dni. To jest dom, nasz dom, dom i ty. Wir banalny, trochę tak. Wir astralny, trochę tak. Wir miłości, jak nie tak. Wiatr nadziei, zawsze tak. Popatrz, ciemny las, już pod same drzwi. Oddech ciemnych ma.
1: No i niestety, to już jest koniec, ale jeszcze dużo przed nami i kolejne spotkania, na które oczywiście zapraszamy. Dzisiaj dziękuję Państwu serdecznie. Za sterami Kuba Strączyński oraz Diana Giurow. No a teraz dla przypomnienia taki wakacyjny hit sprzed wielu, wielu lat. Simon Says, Chiba, Rastamaniek i Diana Levy w utworze Spokój. Także jeśli Państwo zastanawiają się czasem, czy redaktorzy też coś tworzą, to mogą mnie Państwo usłyszeć tutaj na wokalu.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Służby są w pełnej gotowości do reagowania w najbliższych dniach. Takie oświadczenie wydało MSWiA przed falą ekstremalnych temperatur. W najgorszym momencie temperatury mogą sięgnąć 42 stopni Celsjusza. Przez najgorszy moment mam na myśli niedzielę i poniedziałek. Resort klimatu ostrzega z kolei przed bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym, mówi wiceminister Mikołaj Dorożała.
1: Zmiany klimatyczne, ekstremalne temperatury, niestabilne okresy opadów spowodowały, że w zasadzie od początku tego roku widzimy już ogromną zmianę. Mieliśmy 4,5 tysiąca pożarów, zdarzeń w lasach w tym roku, w okresie od stycznia do końca maja. W zeszłym roku w analogicznym okresie to było około 3 tysięcy. To jest ogromny wzrost, szanowni państwo.
0: Wiceminister Dorożała wspominał, że choć nie podjęto żadnej decyzji o zamknięciu lasów, to zarówno w lasach, jak i w parkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia. Stany Zjednoczone. Prezydent Donald Trump grozi kolejnymi cłami, tym razem w odpowiedzi na ewentualne podatki od usług cyfrowych, które dotknęłyby amerykańskie firmy technologiczne. Krajom, które wprowadzą takie zmiany podatkowe, Trump grozi cłem w wysokości 100% na wszystkie towary wysłane do USA, niezależnie od wcześniejszych ustaleń. Jest areszt dla 19-latka, który nożem zaatakował wczoraj personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Mężczyzna był pod wpływem środków odurzających i nie przyznał się do winy. Resort ma teraz uruchomić szkolenia z samoobrony i deeskalacji dla personelu szpitala. Te od roku są obowiązkowe dla ratowników medycznych, ale nie dla całego personelu.
2: Chciałam podziękować i panu dyrektorowi i wszystkim pracownikom szpitala, że w tej trudnej sytuacji rzeczywiście wdrożyli wszystkie procedury, które pozwoliły zadziałać tak, żeby absolutnie zminimalizować skutki też dla bezpieczeństwa.
0: Mówiła wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu. Jacek Nizienkiewicz, program Radioaktywni. Zapraszam na audycję, w której gościmy dzisiaj Butcha Viga, producenta między innymi płyty Nevermind Nirwany. Słyszeli Państwo Smells Like Teen Spirit, hymn nie tylko lat 90., hymn rockowy, ale również Butch Vig jest członkiem i perkusistą zespołu Garbage oraz producentem takich płyt jak Gish, Siamese Dream, Smashing Pumpkins, płyt niektórych Foo Fighters, a Is in the Black Trees nagrali piosenkę o Butchu Vigu. Za chwilkę o naszym bohaterze więcej. Bohaterze, który poznał piosenkarkę, wokalistkę zespołu Garbage, przyszłą, jak się okazało, Shirley Manson, w dniu, w którym zmarł Kurt Cobain.

Queer Garbage z pierwszej płyty zespołu Różowej, która stała się hitem, przebojem. Ale Garbage to nie tylko pierwsza płyta i version 2.0, która stała się również wielkim sukcesem, ale jak dla mnie przynajmniej trzy ostatnie świetne płyty, bo Garbage cały czas nagrywają dobre albumy, takie jak chociażby Strange Little Birds czy No Gods, No Masters, ale również ostatnia Let All That We Imagine Be The Light. No i proszę teraz posłuchać utworu Chinese Fire Horse, który również wybrzmiał w Warszawie na letniej scenie progresji, kiedy Garbage zagrali świetny, naprawdę bardzo dobry koncert.

0: Chinese Fire Horse, Garbage has ostatnie płyty i zapraszam Państwa na rozmowę z Baczem Wigiem, jednym z najlepszych producentów naszych czasów, członkiem zespołu Garbage. I pierwsze pytanie właśnie dotyczyło ostatniej płyty zespołu, najnowszej Let All That We Imagine Be The Lights, z której Państwo słyszeli utwór Chinese Fire Horse. No i zapytałem Bacza, gratulując mu nowej płyty, że to jest bardzo dobry krążek, ale też różniący się znacznie od poprzedniego No Gods, No Masters, który był bardzo politycznym krążkiem. Na co Bacz Wik odpowiedział?
1: Yeah, No Gods, No Masters is definitely the most social political record that we made.
0: No Gods, No Masters to zdecydowanie najbardziej społeczno-polityczna płyta, jaką nagraliśmy. No ale zapytałem, no ale czasy nadal są bardzo polityczne, nawet bardziej polityczne. Bacz Wik odpowiedział, myślę, że świat staje się coraz bardziej szalony. Kiedy pracowaliśmy nad nowym albumem, Shirley Manson, wokalistka Garbage, przeszła podwójną operację biodra, pełną wymianę stawów biodrowych. Przez to nie mogliśmy razem pracować w tym samym pomieszczeniu. Ale to jest trudne. Zawsze znacznie lepiej być razem w studio, być może wzajemnie inspirować się pomysłami. Ona rehabilitowała się po operacji w swoim domu w Los Angeles, więc Duke i Steve pozostali muzycy Garbage i ja napisaliśmy dużo muzyki razem w moim domowym studio w Los Angeles. Ale tylko instrumentalnie. Nie wiedzieliśmy, co Shirley ma w głowie. Kończyliśmy jeden jam i wysyłaliśmy jej go przez noc. Następnego dnia dostawaliśmy z powrotem utwór z wokalem i wszyscy byliśmy jak no powiem, pod wrażeniem, nie będę tłumaczył słów, że to jest niesamowite. Myślę, że ona poczuła ogromną ulgę, mogąc oderwać się od bólu i rehabilitacji i zanurzyć się w pisanie piosenek. A niektóre teksty są na tej płycie bardzo osobiste. Myślę, że czuła się bardzo wrażliwa, nie tylko patrząc na świat, ale też pod względem tego, jak sama się czuła i myślę, że to czuć na tym albumie. Powiedziałem Baczowi Wigowi, że jednym z moich ulubionych utworów zespołu Garbage w ogóle jest utwór No Horses, piosenka, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie z krążka No Gods, No Masters. I zapytałem, jak powstał ten niesamowity numer, bardzo klimatyczny.
1: I think that's really one of the first sort of political songs that we wrote, even though it's not really overtly political, but a lot of the lyrics are.
0: Myślę, że to jeden z pierwszych politycznych numerów, jakie w ogóle napisaliśmy, choć nie jest to piosenka wprost polityczna, ale dużo tekstów mówi o tym, co się dzieje, gdy panuje policyjne państwo. Napisaliśmy ją, zanim Donald Trump wrócił do władzy w Stanach Zjednoczonych. A teraz widzimy, jak wszystko przesuwa się na prawo. Wiele naszych praw jest powoli odbieranych. I to nie tylko tam tak się dzieje, czyli w Stanach Zjednoczonych, wszędzie na świecie tak się dzieje, że polityka przesuwa się w prawo, że społeczeństwo przesuwa się w prawo. Ta piosenka to zdecydowana odpowiedź na to. To coś w rodzaju pobudki, żeby o tym myśleć. I mam nadzieję, że ludzie poczują, że mogą się upodmiotowić i działać, choćby oddolnie, tylko w swojej lokalnej społeczności. Powiedziałem Baczowi, że nowy album jest o wiele bardziej pozytywny pod względem tekstowym, ale też muzycznie. Na nowym krążku jest więcej światła. No co Bacz Wik odpowiedział?
1: Yeah, No Gods, No Masters was very dark and somewhat bleak, I think, from the lyrical point of view, but
0: tak, No Gods, No Masters to był bardzo mroczny i ponury album. Myślę, że z tekstowego punktu widzenia w szczególności, ale na najnowszym albumie staramy się wnosić elementy nadziei i empatii. I tak jak powiedziałem wcześniej, to trochę taki apel do działania, pobudka dla samego siebie, żeby spróbować poczuć, że możesz coś zrobić, żeby zmienić swoje życie i mieć nadzieję, że poprawisz sytuację. Nie trać nadziei. Myślę, że chcieliśmy, żeby na nowym albumie był optymizm. Posłuchajmy w takim razie utworu No Horses Garbage z płyty No Gods, No Masters. Proszę słuchać utworu uważnie, bardzo nastrojowa piosenka Garbage.

0: Garbage No Horses, jeden z moich ulubionych kawałków, który szczęśliwie wybrzmiał w Progresji w Warszawie. Kolejne pytanie, które zadałem Baczowi, to o te kawałki na ostatniej, najnowszej płycie grupy, które mają przecież potencjał hitowy, jak na przykład Radical, czy właśnie China's Fire Horse. I zapytałem też Bacza, co myśli o tych dwóch pierwszych płytach Garbage, kiedy byli tak bardzo popularni i jak im się udało zachować tę świeżość, która na ostatnich trzech krążkach brzmi, w krążkach tak bardzo różnorodnych. No i Bacz Wik odpowiedział.
1: I think the only way that Garbage can exist is to keep moving forward. There are a lot of people who approach me and say, can you just make an album like your first album?
0: Myślę, że jedyny sposób, w jaki Garbage może istnieć, to ciągłe parcie naprzód. Wiele osób mówi mi, czy możecie nagrać album jak wasz debiut? I odpowiadam, nie, nie możemy. Nawet gdybyśmy próbowali nagrać płytę brzmiącą jak debiut, nie wyszłoby tak samo, bo wszyscy się zmieniliśmy. To było 30 lat temu. Myślę, że jesteśmy zmotywowani, by wciąż pisać muzykę, opowiadać historię i tworzyć te pejzaże dźwiękowe. Mamy swój własny sposób robienia tego, który nie brzmi jak nikt inny i dopóki czujemy motywację i ekscytację, będziemy nagrywać płyty. Zapytałem Bacza, to w takim razie to nie jest koniec Garbage, ponieważ Shirley mówiła coś o zakończeniu zespołu, albo może tras koncertowych, o co tak naprawdę chodziło, czy mógłbyś wyjaśnić. No i Bacz Wik wyjaśnia, nie wiem, czy będziemy robić długie trasy jak obecna. Teraz jesteśmy w Europie, koncertujemy przez 2 miesiące. W zeszłym roku zagraliśmy 60 koncertów w Ameryce Północnej i myślę, że dochodzimy do momentu, w którym będziemy pewnie ograniczać trasy, ale nie przestaniemy grać. Nie sądzę, żebyśmy robili tak długie tournée. To jest po prostu fizycznie zbyt wyczerpujące. Poza tym stało się też o wiele drogie od czasu COVID-u. Myślę, że wolelibyśmy raczej wybierać, kiedy gramy koncerty, zamiast jeździć przez 2-3-4 miesiące z rzędu, ale zdecydowanie będziemy wciąż grać i mam nadzieję, że wrócimy do studia i nagramy 9. album. Kiedy zacząłeś grać z Garbage, czy myślałeś, że to będzie tak długo trwało? Bo to nie jest już zespół z lat 90. Nie jesteście taką tylko ikoną tamtych czasów, która zastygła w latach 90., ale właśnie posuwacie się naprzód. Na co Bacz powiedział?
1: You know, we're lucky that the 90s just kind of got cool again, because, you know, by the time our fourth record came out,
0: mamy szczęście, że lata 90. po prostu znowu stały się modne, bo kiedy wyszła nasza czwarta płyta, mieliśmy poczucie, że przemysł muzyczny i sposób, w jaki ludzie odbierali i konsumowali muzykę, trochę nas prześcignął. Zrobiliśmy 7-letnią przerwę i kiedy wróciliśmy, poczuliśmy się odmłodzeni. Myślę, że mamy teraz całkowicie nową bazę fanów. Na koncertach są starsi fani Garbage, ale też masa młodych ludzi po 20 i 30. Dopiero odkryli Garbage, albo ich rodzice im o nas powiedzieli, więc mam takie poczucie, że trochę zatoczyliśmy koło i dobrze, że tak się stało. Zapytałem Bacza, a jak to było nagrać piosenkę do Jamesa Bonda? Jakie to było uczucie w ogóle?
1: Oh man, that's was one of the coolest experiences we've ever had.
0: O człowieku, to było jedno z najfajniejszych doświadczeń, jakie kiedykolwiek mieliśmy. Powiedziałem Baczowi, że zagrałem w Radioaktywnych piosenkę The World Is Not Enough, Garbage, i wiele osób pisało, że to jest jedna z najlepszych piosenek do filmu o Bondzie w historii. No i według mnie też jest to jedna z najlepszych kawałków do filmów o przygodach agenta 007. Na co Bacz Wik odpowiedział.
1: You're a star. I mean, we love that James Bond song that we did. The World Is Not Enough was an incredible hard recording to make because we are in the middle of a tour.
0: Jesteś gwiazdą, zachwycił się opinią Bacz Wik. Uwielbiam tę piosenkę do Bonda. The World Is Not Enough było niesamowicie trudnym nagraniem, bo byliśmy w środku trasy koncertowej. Musieliśmy brać wolne dni, jechać do studia na 6-8 godzin i wracać na trasę. I to się stało bardzo skomplikowane. Jesteśmy z tej piosenki bardzo dumni, bo staraliśmy się nagrać coś, co brzmi jak Garbage, ale też jak klasyczny James Bond. I myślę, że nam to wyszło. W tamtym czasie, kiedy ukazała się ta piosenka, krytycy mówili, dlaczego Garbage to robi? Dlaczego akurat Garbage nagrywa piosenkę do Bondzie? Na pewno są artyści bardziej tego warci. To trochę nas zaskoczyło. Myślę, że byli zaskoczeni oni też, kiedy nas wybrano i kiedy zagraliśmy tę piosenkę, jak ona wyszła. The World Is Not Enough, Garbage z filmu o przygodach agenta 007.

0: Garbage, the world is not enough z filmu o Jamesie Bondzie z Piercem Brosnanem wtedy i Sophie Marceau, Denise Richardson i Judy Dench. Wracamy do rozmowy z Butchem Vigiem. Zapytałem Butcha, bo pokazałem mu, że drugą płytę Garbage Version 2.0 mam wciąż na kasecie. Pierwsze wydanie, był zachwycony, pytał, czy wciąż mam możliwość odtworzenia i mam odtwarzać kaset magnetofonowych. No i zapytałem, jak on uważa, czy ten krążek drugi z takimi fenomenalnymi utworami jak You Look So Fine czy I'm Thinking Paranoid przetrwał próbę czasu? No i Butch odpowiedział.
1: The reason we called it version 2.0 is we didn't want to reinvent ourselves when we started recording.
0: Powód, dla którego nazwaliśmy drugą płytę version 2.0, jest taki, że nie chcieliśmy wymyślać na nowo się przy nagrywaniu kolejnego krążka, ale chcieliśmy wziąć wszystko to, czego nauczyliśmy się przy debiucie i podbić to o jeden solidny poziom wyżej. To był pierwszy raz, kiedy używaliśmy nagrywania cyfrowego. Poszliśmy w system Pro Tools, co jest błogosławieństwem i przekleństwem jednocześnie, bo niektóre piosenki mają ponad 200 ścieżek. Trochę oszaleliśmy. Pamiętam, jak próbowałem miksować Push It i Hammer In My Head, a patrzę, a tam jest ścieżka 81. To był mały gitarowy dźwięk. Szuszu przez może 5 sekund i tyle, ale jestem bardzo dumny z tej płyty, to prawdopodobnie nasz najpopularniejszy album i myślę, że naprawdę połączył nas z naszą fanbazą na całym świecie. Zapytałem Butcha Viga, czy to prawda, że poznał wokalistkę Garbage Shirley Manson w dniu, w którym zginął Kurt Cobain.
1: That's true. Duke and Steve and I flew to London to meet with her because Steve had seen her on 120 minutes with her band Angelfish.
0: Tak, to prawda. Duke, Steve i ja poleciliśmy do Londynu, żeby spotkać się z Shirley, bo widzieliśmy ją w programie 20 Minutes z jej zespołem Angelfish. Mieliśmy świetne 3-godzinne spotkanie, taki power lunch w eleganckim hotelu. Byłem pod wrażeniem. Duke i Steve też byli pod wrażeniem Shirley. Po prostu spodobała się nam jej ikra i energia. Zaprosiliśmy ją do Madison. Wyszedłem ze spotkania i poszedłem na kolację z grupą producentów, inżynierów w Londynie. Flood, tam był Alan Mulder i różne osoby. Naprawdę liczyłem na wieczór rozmów o muzyce, nagrywania, mikrofonach. Wchodzą, a wszyscy się na mnie gapią. Pytam, co jest? A oni mówią, słyszałeś? Kurt Cobain nie żyje. Popełnił samobójstwo. I po prostu mnie to rozbiło, jakbym wbiegł w ścianę, jakbym uderzył o ścianę. Powiedziałem tylko, panowie, muszą wyjść.

0: Kurta Cobaina. Śmieszny, charyzmatyczny, mądry, dowcipny, zmienny, nastrojowy, niezwykle utalentowany. Ludzie często mnie o to pytają i zawsze mówię im, jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, kim był Kurt Cobain, posłuchaj muzyki Kurta Cobaina i jego tekstów, powiedział Butch Vig. Kolejne pytanie. Od początku wiedziałeś, że to jest osoba wyjątkowa, że Kurt Cobain okaże się jednym z największych kompozytorów naszych czasów? Butch Vig odpowiedział:
1: Yeah, but at the time when you're making a record, you don't know how it's going to affect anybody. I mean, I knew he was a great songwriter.
0: Tak, ale kiedy nagrywasz płytę, nie wiesz, jak to wpłynie na ludzi. Wiedziałem, że jest świetnym songwriterem. Miał takie wrodzone wyczucie popowych melodii w połączeniu z tymi akordami. Kojarzył mi się z Paulem McCartneyem. Wiedziałem, że jest super utalentowany, ale też od pierwszego dnia, kiedy go poznałem, wiedziałem, że walczy z demonami. Nikt jednak nie wiedział, że Nevermind eksploduje w taki sposób. Nikt nie miał pojęcia, że to całkowicie zmieni nasze życie. Zapytałem Butcha, czy jako producent pomógł tym piosenkom Kurta Cobaina i czy zmienił utwory, które przyniosła Nirvana na nagranie płyty. No i jak jako producent wpłynął na Nevermind? Butch Vig odpowiedział:
1: Well, I think that was my job as a producer with them, was to take whatever they had, whatever kind of raw material the song was in, and really focus it. I use that term all the time as a producer.
0: Myślę, że tak, że moją rolą jako producenta było wziąć to, co mieli, cokolwiek było w surowej formie i naprawdę to wyostrzyć. Używam tego słowa wyostrzyć non-stop jako producent. Wyostrzyć to znaczy wydobyć najsilniejsze elementy, zadbać o to, żeby było zwarte, żeby było czytelne. Może nadal brzmieć surowo, ale chcesz słyszeć detale zespołu, instrumentarium, a potem upewnić się, że wykonania są prawdziwe, intensywne i autentyczne. I to jest mniej więcej to, co robię jako producent. No ale przecież wiesz, że Kurt Cobain i Dave Grohl później krytykowali brzmienie Nevermind, mówiąc, że produkcja była zbyt miękka, zbyt popowa, a następnie pracowali przy kolejnym krążku ze Steve'em Albinim, z którym z kolei współpracę później zerwali i ten album kolejny In Utero musiał poprawiać inny producent, bo praca Albiniego brzmiała zbyt surowo. Co myślisz o tej ocenie produkcji Nevermind przez Cobaina i Grohla? Butch Vig odpowiedział:
1: I mean, I don't agree with that, obviously. You know, people started criticizing Nevermind because it was so successful.
0: Po prostu się z tym nie zgadzam. Wiesz, ludzie zaczęli krytykować Nevermind, bo był to wielki sukces. Gdyby sprzedało się 500 tysięcy egzemplarzy jak płyt Pixies, nie byłoby żadnej krytyki. Wiedziałem, że Kurtowi było trudno to uzasadnić. Jak tu wyglądać wciąż cool, skoro sprzedałeś 20 milionów płyt? Nie możesz być punkiem, czuć się autentycznie, a jednocześnie przyznawać się do komercyjnego sukcesu, więc musiał się od tego zdystansować. Ale kiedy skończyliśmy tę płytę, zespół ją uwielbiał. Siedzieliśmy w wanie, palili jointy, ja piłem piwo na parkingu pod Sound City i byli absolutnie zaskoczeni tym, jak dobra jest ta płyta. Rozmawiałem dwa razy z Billy Corganem ze Smashing Pumpkins i powiedział mi, że ukradłeś brzmienie gitary, jego gitary z pierwszej płyty Smashing Pumpkins, Gish, dla Nirvany. Jak to było naprawdę? Zapytałem Butcha Viga. Butch odpowiedział:
1: Billy thinks I probably stole everything in my production hat from him. I mean, that's not true, although I...
0: Billy chyba uważa, że wszyscy mu coś ukradli, że wszystko w mojej produkcji ukradłem od niego. To nieprawda, choć rzeczywiście nauczyłem się wiele rzeczy od Billego i też wiele rzeczy nauczyłem Billego Corgana. Byliśmy przez wiele lat bardzo dobrym teamem. Kocham go, jest super utalentowany, ale nie ukradłem jego brzmienia gitary. Posłuchajmy teraz Smashing Pumpkins, utworu I Am One, który otwiera debiutancki krążek Pumpkinsów, album Gish.

0: Smashing Pumpkins, I Am One. Ja uważam, że te gitary są jednak podobne, ale żeby mówić o kradzieży, no to jednak jest za dużo powiedziane. Wracamy do rozmowy z Butchem Vigiem, producentem płyty Nirvany Nevermind, producentem dwóch pierwszych albumów Smashing Pumpkins, członkiem zespołu Garbage. Zapytałem Butcha Viga, czy zna utwór Butch Vig, który zespół Easy and the Black Trees nagrał właśnie dla niego, o nim, a może nie do końca o nim, ale tak zatytułowany na płycie Kisses to Chaos. Butch nie wiedział, zapytał, kto? Powiedziałem, Easy and the Black Trees grają przed Garbage. Nie ma mowy. Żartujesz? Tak, tak. Nagrali piosenkę Butch Vig. Wow. No i puściłem Butchowi z telefonu utwór Butch Vig, Easy and the Black Trees. Chwalił produkcję. Mówił, że wokalistka przypomina mu wokalistkę Success and the Benches. Miałem taką podstawkę Easy and the Black Trees, którą mu podarowałem. Rozmowa była też nagrywana przez kamerzystę zespołu Garbage, więc może gdzieś te fragmenty naszej rozmowy będą wykorzystane w przyszłości. Butch tam też nagrał się z tą podstawką Easy and the Black Trees i chwalił się, że polski zespół nagrał piosenkę zatytułowaną Butch Vig. Zapytałem Butcha, czy wciąż produkuje, czy wciąż zajmuje się produkcją, na co odpowiedział.
1: Yeah, I mean, I spend about half my time each year with Garbage touring or recording.
0: Tak, mniej więcej połowę roku spędzam z Garbage, albo na trasie, albo w studio. A właśnie skończyłem muzykę do Horroru, co było naprawdę fajne. To jest bardzo intensywny sound design. Prawie nie ma tam muzyki jako takiej. Dużo takich dźwięków różnych, wiesz. To film o napadzie na dom, naprawdę paskudny. Ale też wyprodukowałem nowy album Silverson Pickups. No i mam kilka innych projektów, będę miksował jakieś single, raczej pod koniec roku, jak wrócę do Los Angeles. Mam szczęście, że mogę łączyć pracę z Garbage z produkcją. To sprawia, że mój mózg pozostaje świeży, jak sądzę, powiedział Butch Vig. Czy przed tym, zanim Foo Fighters odnieśli taki sukces, jak pracował z Dave'em Grohlem w czasach Nirwany, to miał takie poczucie, że Dave Grohl, perkusista wtedy Nirwany, osiągnie kiedyś sukces jako lider? Czy coś zwiastowało to, że ma do czynienia z kolejnym świetnym muzykiem, nie tylko Kurtem Cobainem, ale właśnie Dave'em Grohlem? Na co Butch Vig odpowiedział?
1: Well, I had no idea that Dave was going to become a superstar lead singer and guitar player when he was in Nirvana, but I knew he was incredibly talented. Between takes,
0: no, nie miałem pojęcia, że Dave stanie się super gwiazdą jako frontman i gitarzysta, kiedy grał w Nirwanie. Ale wiedziałem, że jest niesamowicie utalentowany. Między ujęciami podczas nagrywania Nevermind siadał w kącie i grał na akustycznej gitarze. Pisał, grał te małe piosenki. W retrospektywie myślę, że część tych rzeczy, które wtedy robił, trafiła później po śmierci Kurta Cobaina na pierwszą płytę Foo Fighters, tak naprawdę pierwszą jego solową płytę. Po śmierci Kurta musiał na nowo przemyśleć swoją ścieżkę i to zrobił. A Foo Fighters to teraz prawdopodobnie największy rockowy zespół na świecie. Czy rzeczywiście tak jest? Państwo sami mogą ocenić, że Stadionu Narodowego nie zapełnili, ale było godnie, no ale też inne stadiony na świecie wypełniają, a w Anglii są wielkimi gwiazdami, podobnie jak w Stanach. To, że w Polsce nie wypełnili, nie znaczy, że nie są jednym z największych rockowych zespołów na świecie. Kto był na Foo Fighters, ten pewnie nie żałuje. Zapytałem jeszcze Butcha, co myśli o innych producentach, jak na przykład Andrew Watcha, który produkował album Paula McCartneya, Rolling Stonesów, Ozzy'ego Osborna, Iggy'ego Popa, na co odpowiedział Butch Vig.
1: Oh man, there's so many great producers out there. Too many to mention. I still listen to a lot of new music because I'm really curious about.
0: Och, człowieku, jest tyle świetnych producentów, za dużo, żeby wymieniać. Wciąż słucham dużo nowej muzyki, bo naprawdę jestem ciekaw, co pisze to nowe pokolenie muzyków i jak inżynierowie i producenci składają teraz swoje nagrania. No i ciągle jestem zdumiony. Cały czas słyszę coś, przy czym myślę, cholera, chciałbym sam na to wpaść. Zapytałem Butcha, czy nie boi się, że sztuczna inteligencja wkrótce zmieni wszystko, że może zespoły nie będą potrzebować producenta i AI wystarczy i zrobi wszystko.
1: I'm wary of AI, especially in the arts. and especially in the military.
0: Yeah.
1: I think it's going to be great for healthcare.
0: Jestem nieufny wobec AI, szczególnie w sztuce, szczególnie w wojsku. Myślę, że będzie świetna w ochronie zdrowia i ewentualnie w nauce, na uczelniach i tak dalej, ale artyści są w realnym niebezpieczeństwie, że technologia ich zastąpi. Już teraz widzą, jak to się zaczyna dziać. Myślę, że musimy się temu przeciwstawić najlepiej, jak potrafimy, i zachować ludzki element i kreatywność tak bardzo, jak to możliwe. Zapytałem Bacha Viga, czy pamięta swój pierwszy koncert Garbage w Polsce. To było w latach 90. w katowickim Spodku. Podczas tego koncertu doszło do takiej sytuacji, że Shirley Manson, wykonując jeden utwór, odwróciła się do perkusisty, czyli Bacha Viga, i podniosła bluzkę, pod którą nic nie miała. Na Bacz okazało się, w ogóle się nie pomylił, utrzymał tempo. Wszyscy byli pod wrażeniem, że takie widoki, a Bacz trzyma się dzielnie. Zapytałem, jak wspomina ten pierwszy koncert Garbage w Polsce. Powiedział, wow, pamiętasz ten koncert, to było dawno temu. Tak, są koncerty, które pamiętam, to anomalie, te dziwne rzeczy, które się zdarzają. Jeśli mamy naprawdę dobry koncert, po prostu o nim zapominam. Ale te wszystkie dziwne rzeczy tkwią w mojej głowie, pamiętam to. I na koniec zapytałem Bacha Viga, czego mu życzyć na przyszłość. Na co Bacz Wig odpowiedział?
1: Just to stay healthy, man, if we're...
0: Żebym był zdrowy, człowieku. Jeśli wszyscy w Garbage będą zdrowi, będziemy dalej tworzyć i dalej pisać, nagrywać, grać koncerty. Ale nie jesteśmy najmłodszym zespołem i świat jest teraz w tak kruchym stanie. Po prostu staramy się przeżyć dzisiaj, jutro, przyszły tydzień. Trzymam kciuki za siebie, za nas i idziemy naprzód. I to była rozmowa z Bachem Vigiem, zespołu Garbage, producentem m.in. Nevermind, Nirvany. Na koniec jeden z utworów, które najbardziej lubię, w szczególności za tekst, który Shirley Manson tutaj napisała z płyty Strange Little Birds, utwór Even Though Your Love Is Doomed, a i szczególnie ten fragment, gdzie śpiewa Why We Kill The Things We Love The Most. I But They Don't Burn Like We Do. Garbage, zapraszam i do usłyszenia po serwisie.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyło ponad 7 tysięcy osób, ponad 100 delegacji międzynarodowych. To bilans po 2 dniach rozmów, mówi Eliza Zeidler, wiceministra aktywów państwowych.
1: Za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
2: Byliśmy świadkami wyjątkowego i pewnie największego w tym roku w Europie wydarzenia biznesowo-politycznego.
0: Kontynuował pełnomocnik do spraw odbudowy Ukrainy. Paweł Kowal przyrównał tegoroczną edycję do Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Davos, od którego, jak twierdzi, konferencja była 2 razy większa. 42 stopnie w niedzielę i w poniedziałek, tak prognozują synoptycy. Nadchodzące upały pogłębią suszę hydrologiczną, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: W większości rzek poziom wody będzie nadal opadał, głównie tam, gdzie już jest niski lub średni. Wyjątkiem może być niedziela na zachodzie Polski, gdzie przelotne opady i burze mogą lokalnie powodować krótkotrwałe wzrosty poziomu wody. Największym zagrożeniem będą jednak upały, które przyspieszą rozwój suszy hydrologicznej.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla całego kraju. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego, nawadniaj się, noś nakrycie głowy i lekką odzież. Tak brzmi treść ostrzeżenia. A na koniec raport z piłkarskich Mistrzostw Świata. Właśnie w tym momencie powinny rozpoczynać się 2 starcia grupy I. W Bostonie Norwegia gra z Francją, a w Toronto Senegal mierzy się z Irakiem. Dziś rano Turcja pokonała Stany Zjednoczone 3-2, z kolei w meczu Paragwaj-Australia bez bramki po żadnej ze stron. Dziś w nocy 2 mecze grupy H. Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a Hiszpania z Urugwajem. W poniedziałek rozpoczną się mecze 1:16 finału. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizienkiewicz. Program Radioaktywni, druga godzina audycji Shit List L7 z płyty zatytułowanej Bricks Are Heavy. To też album, który produkował Butch Vig, który był gościem radioaktywnych w pierwszej godzinie audycji Shit List. Jeden z numerów, który Państwo pewnie pamiętają z filmu Natural Born Killers, Urodzeni Mordercy, Olivera Stone'a, film, do którego scenariusz napisał Quentin Tarantino, ale później zażyczył sobie, żeby usunąć go z listy płac i szczołówki filmowej. Shit List i cały album L7 Bricks Are Heavy wciąż brzmi świetnie, tak samo jak dobrze się ogląda Urodzonych Morderców, nawet jeżeli pozmieniał tam dużo Oliver Stone, którego już tak nie cenię za jego zwroty polityczne, no ale film cały czas robi wrażenie. Podobnie jak wrażenie robi inny album, który Butch Vig wyprodukował. Mowa o albumie Dirty Sonic Youth, no i z tego albumu Youth Against Fascism. Sonic Youth.

Youth Against Fascism, Sonic Youth z płyty Dirty, którą wyprodukował Butch Vig. Kolejną płytą, którą Butch Vig wyprodukował, jest album zespołu Foo Fighters. Album zatytułowany Wasting Light. Jeden z dwóch, które Butch Vig wyprodukował zespołowi Dave'a Grohla, z którym to przecież pracował przy Nevermind Nirvany. White Limo, Foo Fighters. Nie wykonali tego numeru na Narodowym, no ale teledysk warto, jeżeli ktoś nie widział, zobaczyć. Tam też głównym bohaterem utworu Foo Fighters jest Lemmy z Motorhead. Foo Fighters.

White Limo, Foo Fighters z płyty zatytułowanej Wasting Light, wyprodukowany przez Butcha Viga. No i kończymy wieczór z Butchem Vigiem utworem Butch Vig, Is in the Black Trees. Teraz kolejny raz w radioaktywnych spoty Kisses to Chaos. Kto nie ma, niech się zaopatrzy w ten album poznaniaków. Is in the Black Trees.

Is in the Black Trees Batch Week. Czas festiwali przed nami. Dużo się dzieje, już się zaczęło dziać, bo przecież Mystic zainaugurował sezon festiwalowy, no ale przed nami między innymi bardzo ważna impreza, która byłaby dobrze, gdyby Państwu nie uciekła, między 3 a 4 lipca w miejscowości Goniąc na Podlasiu odbędzie się festiwal Rock na Bagnie. Po raz kolejny tam gwiazdą będą między innymi Baskoks, który Państwo widzieli, Deserter, który Państwo widzieli milion razy, Maleo, TZN, Xenna, Hurt, Świat Czarownic, zobaczyłbym Świat Czarownic, bo widziałem ostatni raz, jak grali z Robertem Brylewskim w Namysłowie, bardzo dawno temu, ale też The Toy Dolls. No i teraz dla pana Miśka, Toy Dolsi, Dig That Groove, Baby. The Toy Dolls, jedni z gwiazd festiwalu Rock na Bagnie.

Toy Dolls, utwór Dig That Groove Baby dla pana Miśka. No i jeżeli państwo mogą, to proszę się stawić 3-4 lipca w miejscowości Goniąc, Podlasie, Rock na Bagnie. Tam też zagra legendarny wokalista zespołu Stranglers, Hugh Cornwell. Gitarzysta, wokalista, kompozytor wszystkich hitów Stranglersów, m.in. Always the Sun. To był jeden z pierwszych kawałków, które moja starsza córka usłyszała, będąc bobasem i nuciła. Teraz już tego nie pamięta, jak ten czas leci. Always the Sun, The Stranglers.

Always the Sun, Stranglers, pewnie to Państwo usłyszą na festiwalu Rock na Bagnie, 3-4 lipca, goniąc Rock na Bagnie festiwal i tam m.in. Hugh Cornwell z zespołu Stranglers. W tym samym czasie, prawie, no tak, 1-4 lipca w Gdyni, na lotnisku Gdynia-Kosakowo odbędzie się festiwal Open Air. No i na openerze m.in. Florence and the Machine, The XX, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, The Cure i wielu, wielu, wielu innych. No i teraz czas na The Cure. Nie wiem, czy to zagrają, bo to starusieńki numer Jumping Someone Else Train, The Cure.

Bardzo lubię to stare The Cure, takie postpunkowe. Jumping Someone Else Train, The Cure. Nick Cave coraz mniej chętnie zerka w stronę swojej przyszłości i wykonuje takie utwory jak chociażby Brother, My Cup Is Empty, no ale kiedyś słyszałem, grał ten kawałek z płyty Henry's Dream. Może wykona go również na opener festiwalu. Nick Cave and the Bad Seeds.

Nick Cave and the Bad Seeds, jedna z gwiazd festiwalu Open Air. Warto być blisko sceny, ponieważ Nick Cave wychodzi do fanów i właściwie cały koncert Cave'a jest przy publiczności. Kilka lat temu żonę wziąłem na barana i byliśmy przy samej scenie, no i przybiła piątkę Cave'owi, tak jak ja lata temu zrobiłem to w hali ludowej we Wrocławiu. Fajne uczucie i to się nazywa dopiero mieć dobry kontakt z publicznością. Na festiwalu wystąpi również David Byrne, był lider zespołu Talking Heads. Bardzo lubię jego utwór Driver's License i lubię też wersję Olivii Rodrigo, która z kolei ceni bardzo nie tylko Davida Byrna, ale również The Cure. No ale teraz posłuchamy wersji Driver's License w wykonaniu oczywiście Davida Byrna, jednej z gwiazd festiwalu Open Air. No i ten fragment, gdzie David Byrne śpiewa Cause I Still Fucking Love You Baby, niby proste, ale też robi wrażenie. Czy zrobi na Openerze? Mam wrażenie. David Byrne.

0: 'Cause you said forever, now I drive alone past your street. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street.
1: I tyle, jeżeli mowa o opener w tym roku, jak zawsze w Gdyni. Proszę tam być. A jak Państwo nie mogą być na openerze, ani na Roku na Bagnie, to może mogą Państwo być w Lublinie w tym czasie, bo między 2 a 5 lipca odbędzie się kolejna edycja festiwalu Inne Brzmienia, Wschód Kultury. I tam też naprawdę będzie się działo. Masa fenomenalnych artystów, m.in. Sun Ra Orchestra, Dalek, Furia grająca kino, no i między innymi Dead Bob, czyli zespół muzyka No Means No, który No Means No wcale nie musi się podpierać. Co słychać na 2 płycie zespołu Dead Bob, Nothing Changes Everything. I z tejże płyty Punk Rockarama, Dead Bob.

Dead Bob, jedna z gwiazd festiwalu Inne Brzmienia, na którym wielu różnych wykonawców, m.in. Therapy, Acid Seater, grupa Torpedo, Sun Ra Orchestra ze Stanów Zjednoczonych, no i m.in., uwaga, uwaga, znany Państwu free jazzowiec Mats Gustafsson. Mats Gustafsson wystąpi z muzykami zespołu Refused, który to zespół Refused nie istnieje, grałem wielokrotnie, ale też Refused kiedyś funkcjonowało, muzycy mieli taką kapelę The International Noise Conspiracy. No i mam wrażenie, że The International Noise Conspiracy są troszkę zapomniani, a to bardzo dobra płyta była, którą wtedy nagrali, A New Morning Changing Weather. The International Noise Conspiracy, taka zapowiedź też festiwalu Inne Brzmienia, Up for Sale.

The International Noise Conspiracy Up for Sale. No i muzycy International Noise Conspiracy i Refused z Madsem Gustafssonem wystąpią na festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie jako Bakken Grillen. Proszę to sprawdzić, bo to chyba będzie jeden z tych bardziej eksperymentalnych koncertów. A teraz Sun Ra Orchestra i The Cosmic Rays, utwór Dreaming, też wystąpią w Lublinie na festiwalu Inne Brzmienia.

The Cosmic Rays i Sun Ra Orchestra. Sun Ra Orchestra będzie jednym z wykonawców, który wystąpi na festiwalu Inne Brzmienia, Wschód Kultury. I na koniec zespół Only Mess. Panie Pawle, mam nadzieję, że płyta doszła. Only Mess również wystąpią na festiwalu w Lublinie. Proszę tam być, bo to będzie wyjątkowy koncert z gośćmi. Daniel Hicks na koniec. To był program Radioaktywni. Ja nazywam się Jacek Dzienkiewicz. Dobrej nocy. Dziękuję.

0: Z dużą radością myślę o najbliższej niedzieli, bo przed nami kolejna odsłona Wrzenia Nowego Świata. Gościem programu będzie nadredaktor Wojciech Mann. Porozmawiamy o radiu mrugającym zielonym okiem i o sztuce współgrania. Sprawdzimy, w jaki sposób głos zadomawia się w przestrzeni i czy zasłuchanie jest podobne do zakochania. Istotna będzie zabawa słowem, ale też cisza, która czasem najskuteczniej budzi z letargu. Kogo słucha Wojciech Mann? A czyje uwagi puszcza mimo uszu? Zapytam. W tej rozmowie zabierzemy Państwa do warszawskiej Kordegardy, żeby opowiedzieć o odkrywaniu ojca przez syna.
1: Spotykamy się w najbliższą niedzielę o godzinie 10 w faktycznym Domu Kultury naprzeciwko kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 12.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
2: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. W Waszyngtonie przedstawiciele Libanu, Izraela i USA podpisali trójstronne porozumienie ramowe. Dokument podpisano po kolejnej rundzie negocjacji. Choć ma wyznaczać drogę do przyszłego porozumienia pokojowego, to wciąż w tej sprawie pozostaje wiele do zrobienia, tak mówił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Będzie to trudna podróż, bez wątpienia, ale ważna, niezbędna i konieczna i jesteśmy bardzo dumni, że możemy być jej częścią. Dziękujemy. Myślę, że to czas, by sformalizować to, o czym mówiliśmy. Portal Axios podaje, że w porozumieniu znalazł się zapis o wycofaniu armii Izraela z południa Libanu. W tym miejscu ma zostać rozmieszczona armia libańska. W Polsce oficjalnie zakończyliśmy dziś rok szkolny, ale nie wszędzie uczniowie myślą już o wakacjach. W Indiach, między innymi, w zeszły weekend odbył się powtórny egzamin wstępny na uczelnie medyczne. Powtórny, bo wyniki 1 majowego zostały unieważnione po informacji o wycieku arkuszy. Ponad 2 miliony uczniów zasiadło więc ponownie do ławek, by napisać egzamin określany tam prawdziwym maratonem i piekłem, bo zdać go bardzo trudno. Mówił o tym w audycji Cały Nasz Świat dr Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Sam test wygląda jak wejście na najwyższej skali bezpieczeństwa wydarzenie polityczne, tak, gdzie było skrinowanie pod względem bezpieczeństwa. Nic nie można było wnieść do sal egzaminacyjnych. Mieliśmy ponad 5 tysięcy takich centrów egzaminacyjnych w całych Indiach. Przeszukiwano włosy, podeszwy, prawda? Nie można było wnieść kolczyków, spinek do włosów, czegokolwiek, żeby właśnie uchronić się przed jakimikolwiek możliwościami tutaj znowu oszustwa. Zablokowano w internecie Telegram między innymi, prawda? Żeby te jakieś dezinformacje się nie szerzyły.
2: Gdańsk. Zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Jej efektem jest blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych. Sam prezydent Zełenski w Gdańsku się jednak nie pojawił ze względu na napięcia na linii Ukraina-Polska. Ukrainę reprezentowała szefowa rządu Julia Sfyrydenko. Przypomnę, Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego po tym, jak nazwał on jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Tak w TVN24 odniósł się do tego szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski.
4: To wymaga szacunku dla prawdy i wymaga też wrażliwości. I tego zabrakło, moim zdaniem, w pierwotnej decyzji prezydenta Zełenskiego. No, ale z kolei nasza odpowiedź była też nieadekwatna, no bo upokorzyła osobiście prezydenta Ukrainy. Gdyby mnie prezydent Nawrocki spytał, ja bym doradził coś innego. Na przykład nazwanie lotniska w Jasionce lotniskiem ofiar UPA i wtedy byłoby kwita.
2: Mówił Radosław Sikorski, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Jeden z najlepszych tekstów Ciechowskiego i wciąż nieznośnie aktualny. Na przywitanie. Dobry wieczór. W studiu Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Przed nami 2 godziny dźwięków nocy.

Rock'n'rollowa wolność, płyta Birth of Violence wraca ciągle, szczególnie w takie letnie, duszne noce. Chelsea Wolf rusza w trasę, drodzy Państwo. W Polsce wystąpi 3 grudnia i chyba możemy spodziewać się sporej dawki nowego materiału. We wtorek bowiem ukazały się dwie piosenki, oto jedna z nich.

Bardzo żałuję, że to trio ze Stanów wydało wyłącznie jeden album, Black Chamber, ale mimo upływu lat wracam bardzo ochoczo, bardzo zachłannie i z rozkoszą do tego krążka, do czego również Państwa zachęcam, naprawdę warto. Jeśli Państwo nie usypiają w tę duszną noc, co jest trudne, można jak co tydzień zostawić kilka słów pod postem na mojej facebookowej stronie lub wysłać wiadomość mailową pod adres kinga.krasuska@nowyświat.online.

Rashika Colwell z Wielkiej Brytanii jakiś czas temu postanowiła zamieszkać w przyczepie kempingowej i wśród natury szukać inspiracji. Przez wiele lat była perfekcjonistką, miała rozpoczętych mnóstwo utworów i żadnego nie potrafiła skończyć. Nareszcie coś w niej pękło, czego owocem jest m.in. płyta On the Wing.

Album On The Wing doczekał się wielu recenzji, ale mi utkwiło w głowie jedno zdanie wyczytane na portalu Silent Radio odnośnie płyty Yoshiki Colwell. Jej życiowa podróż zawsze miała rozpocząć się od tego, od czego uciekła.

Yoshika Colwell. Piękny folk pop, oniryczny, szczery. Taka jest płyta On The Wing. Była owocem stanu zawieszenia, przejścia, osobliwej medytacji o świcie, kiedy wokalistka wybudzała się ze snu. A kiedy tylko rozum przejął stery, postanowiła szybko spisać te półsenne wizje muzyczne. Uśmiechnęłam się, czytając tę historię, bowiem w nocy, kiedy przygotowywałam audycję dla Państwa, to też zasypiałam i budziłam się z tą płytą i nie mogłam odróżnić już, czy to jawa, czy sen. Wielokrotnie powtarzałam, że to bardzo miłe uczucie, a ta płyta, myślę, jest autentycznie stworzona do takiego lawirowania między marzeniami sennymi a bezwzględną rzeczywistością.

Shadows Ahead usłyszeliśmy przed chwilą, a to właśnie cienie snują się na okładkach winyla Franceski Guccione, który dziś zagości w naszej audycji. O tej płycie opowiadałam Państwu bardzo często w tamtym roku, czekając niecierpliwie, kiedy w końcu będzie oficjalna premiera. To stało się w marcu, przypomnę, wtedy prezentowałam duży fragment albumu, a dosłownie kilka dni temu zapukał do mnie kurier z tajemniczą przesyłką z Włoch. Nie do końca wiedziałam, o co chodzi, aż tu nagle się wyjaśniło. Muszę powiedzieć, że takie sytuacje zdarzają się rzadko. Rzadko na poziomie czucia obecne jest pewne porozumienie między prezenterem a artystą, tak duże. Człowiek znajduje muzykę gdzieś w otchłani internetu, a później niespodziewanie rodzi się kontakt. Jak sobie myślę o pracy prezenterskiej, to są te momenty zupełnie ponadprogramowe, takie, które raczej nie mają prawa się zdarzyć, takie, które sprawiają, że ta praca nie jest pracą, że to wszystko po prostu jest jakieś wyjątkowe i cieszę się, że możemy w tym wspólnie brać udział dzięki takim momentom. Kuba, jak sytuacja? Jesteśmy gotowi? Suwaki są na odpowiedniej pozycji? Dobrze. Tak jak wielokrotnie powtarzałam, płyta Pantarei to medytacja, to narastanie emocji, to całość. My zaczniemy od strony B, czyli punktu kulminacyjnego, który jest rozciągnięty na kilka utworów. Niech Państwo, proszę, usiądą wygodnie, zamkną oczy i wyruszą gdzieś daleko.

Muzyka jak dopełnienie słodkich snów, napisała pani Asia na Facebooku. Ależ cudne szumy i trzaski. Nawet jeśli ktoś nie posiada lub nie korzysta z gramofonu, to przez chwilę mógł pomyśleć, że jest inaczej. Drodzy Państwo, tym sposobem zakończyliśmy odsłuch winyla Pantarei. Mam nadzieję, że znajdzie w Państwa sercach szczególne miejsce. W moim ma już od dawna. A może zdecydują się go Państwo zakupić w wersji fizycznej. Jest taka możliwość w serwisie Bandcamp na przykład. Muzyczne czary, muzyczne snucie się po zakamarkach wnętrza będziemy kontynuować. Teraz za sprawą duetu Jajma.

Jajma. Swoją nazwę zaczerpnął z Ameryki Południowej. Ludność Mapucze słowem jajma nazywa to, przez co przepływa woda. Muzyka tego duetu jest refleksją szeroko pojętą. Znajdziemy w niej dźwięki instrumentów z całego świata. Jak twierdzą muzycy, chcą stworzyć most między naturą a ludzkością. Ich najnowszy album ukazał się 5 dni temu i nosi tytuł Eter.

To chyba jeden z najbardziej znanych utworów Olafura, ale utknął w moim sercu po obejrzeniu sztuki w Teatrze Ateneum kilka dni temu. Nosi tytuł Mój syn chodzi, tylko trochę wolniej. A Olafur wciąż chętnie współpracuje, czego efektem jest na przykład utwór sprzed 2 dni.

Fabrizio Paterlini dziś podzielił się zapisem koncertu zarejestrowanego w Utrechcie. Płyta nosi tytuł Live Layers.

Na koniec chyba najpiękniejszy dziś wydany album Heavy Meadow i wydaje mi się, że nie wymaga komentarza. Zachęcam, by przyswoić go w całości. Dziękujemy za dziś. Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Dobranoc.